daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na

0: po polsku.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: To też tych, którzy postawili na inne języki.
1: Jest to duże wyzwanie dla całej społeczności szkolnej. Wiadomo, że bardzo przeżywają to nauczyciele, którzy są w komisjach, którzy są odpowiedzialni za to, żeby każdy egzamin przebiegł zgodnie z procedurami, żeby zachować tutaj wszelkie zasady, żeby młodzieży się pisało spokojnie i bezpiecznie. Jest to też wyzwanie dla uczniów, bo wiemy dobrze, że humaniści, kiedy drżeli najbardziej, oczywiście wczoraj, kiedy była matematyka, natomiast ścisłowcy, dla nich najgorszym dniem pewnie był poniedziałek, kiedy musieli pisać język polski. Myślę, że takim najbardziej przyjaznym dniem to był dzień dzisiejszy, właściwie jeszcze trwa, ponieważ język angielski jest w naszej szkole językiem, który bardzo chętnie młodzież zdaje i nie tylko tak jak dzisiaj w podstawie, chociaż od razu też zaznaczę, że jedna osoba zdaje język niemiecki, a cała reszta, czyli 178 osób zdaje dzisiaj język angielski. Czyli widzimy tu po proporcjach, że pomimo tego, że młodzież w naszej szkole uczy się i języka hiszpańskiego, i niemieckiego, i francuskiego, i angielskiego, jednak na egzamin maturalny wybierają sobie przede wszystkim język angielski. Jutro będzie angielski w rozszerzeniu i to też będzie bardzo duży dla nas egzamin, bo większość naszych uczniów wybiera sobie również ten język angielski w rozszerzeniu. Dzisiaj młodzież pięknie włada tym językiem. Dla nich jest to stosunkowo, myślę, że przyjazny egzamin. I stąd już pierwsze osoby wyszły naprawdę bardzo wcześnie. Już trzy komisje oddały swoją dokumentację, czyli są nawet wychodzą już młodzież, są już po egzaminie, ale reszta jeszcze pisze.
2: Czy już spotkała się Pani z wrażeniami uczniów po tych trzech dniach?
1: Oczywiście, wypytywałam ich, jak się czują, więc byli bardzo pozytywnie nastawieni po pierwszym dniu. Polski wydawał mi się całkiem przyjazny, mówili, że nie zaskoczył ich i raczej czuli się do niego dobrze przygotowani. Troszeczkę chyba trudniej było w dniu wczorajszym, zwłaszcza tym klasom humanistycznym pewnie, dlatego że matematyka widziałam, że bardzo skrupulatnie pisali i wykorzystali czas maksymalnie, którym był im przydzielony, czyli nie wychodzili tutaj wcześniej. No i raczej mówili, że powinno być dobrze, ale to już nie ten entuzjazm. No a dzisiaj wychodzą, mówią, że było okej.
0: Uczniowie chętnie dzielili się swoimi wrażeniami. Jak podkreślali, egzamin z języka obcego był jak do tej pory najłatwiejszy.
2: Dzisiaj trzeci dzień matur, język angielski. Powiedz proszę, jak ci poszło?
3: No, liczę na 100%. Zarówno słuchanie, czytanie i pisanie było bardzo przyjemne, więc liczę na 100% i dzisiaj, jutro na rozszerzeniu.
2: A jak byś porównał te trzy dni matur?
3: Najgorszy zdecydowanie polski, najbardziej stresujący, matematyka bardzo fajny arkusz, no i dzisiaj angielski zdecydowanie najprzyjemniej.
2: Czyli dzisiaj bez stresu?
3: Dzisiaj bez stresu.
2: Okej, powiedz jeszcze proszę, jakie są twoje plany na przyszłość?
3: Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim, jednocześnie licencje lotnicze w Lot Flight Academy.
4: Możliwa setka może będzie.
2: Czyli był to łatwy egzamin?
4: No, w porównaniu do tego, co było na próbnych, no to naprawdę prosty. Najgorzej to ta matma w sumie, taka, no nie była jakaś trudna, ale była średnia. Ten polski taki przyjemny do pisania, tylko te tematy rozprawek były takie średnie. No a angielski, no to formalność.
5: Matura z angielskiego wydaje mi się, że była w miarę prosta. Raczej nie było żadnych trudności z tym przedmiotem ogólnie w szkole. Wydaje mi się, że jeżeli wszystko dobrze poszło, no to nawet może być 100%.
2: Okej, powiedz proszę, jak byś porównał te trzy dni? Czy któryś dzień był najtrudniejszy?
5: Wydaje mi się, że najtrudniejszy był dzień pierwszy. Największy stres pod względem tego, że nie wiedziałem tych wszystkich tematów, a w drugi język polski, no to najgorzej mi szedł. Najciężej było, mi się wydaje. Ale po pierwszym dniu już było raczej spokojnie. Nie stresowałem się w ogóle.
6: Wyśmienicie, to jest ta podstawa, to jest najłatwiejsza rzecz na świecie. To jest praktycznie żart, żeby dostać cokolwiek mniej niż 100. Co mówię bardzo z wielką, jak powiedzieć, pewnością siebie. Nie mogę się doczekać, żeby dostać z powrotem i okazać się, że wszystko mam źle. Ale nie, to jak idą matury, to jest to jedno właśnie z łatwiejszych.
2: Jak byś właśnie porównał te trzy dni?
6: Polski dziwnie przyjemny. Łatwa praca do napisania, łatwe pytania, kilka głupich wymysłów, nie wiem co jest koncepcja formy, jeszcze nie sprawdziłem, nie mam zamiaru. Matematyka, do ogarnięcia 50% powinno być, no i angielski mówię, łatwe.
2: Jak nastawienia przed rozszerzeniami?
6: Modlitwa, trochę płaczę. z nadzieją, że po prostu zdać szczerze już teraz.
2: A jak stres w tym trzecim dniu?
6: Tragedia. Znaczy nie, dzisiaj akurat wyjątkowo spokojnie. Stres to mi się zacznie dopiero od jutra, jak rozszerzenia idą.

0: proszę, dlaczego wybrałaś język niemiecki?
1: Ponieważ jest to dla mnie ułatwienie i zdecydowanie pewniej się czuję niż z językiem angielskim.
0: Jak wrażenia? Było łatwo czy trudno?
1: Uważam, że było łatwo. Nie miałam żadnych problemów, szczerze mówiąc.
0: Jak byś porównała te 3 dni matur?
1: No, polski, no wiadomo, że było ciężko, no bo początek, ale było okej. Okay. Matematyka ciężko, ale też dobrze. No a dzisiaj no to już luz, bo wiadomo, jak się wszystko odbywa.
0: Powiedz proszę, jak sobie poradziłaś ze stresem?
1: Na początku było trudno, ale już im dalej, no to lepiej.
2: Moim zdaniem myślę, że może być i nawet 100%. Angielski jest zdecydowanie najprostszym przedmiotem maturalnym i poziom podstawowy też był, myślę, przygotowany bardzo prosto, szczególnie dla uczniów, którzy uczą się tego angielskiego już naprawdę długi czas.
0: Jak byś podsumował te 3 dni, który dzień był najbardziej stresujący?
2: No myślę, że wszyscy powiedzą, że najbardziej stresujący był język polski, bo był to dzień pierwszy przede wszystkim, ale także w nim jest najłatwiej się pomylić, ponieważ wystarczy błąd kardynalny na rozprawce i można nie zdać. Ale z każdym dniem jest coraz lepiej i myślę, że po dzisiejszym dniu już wszyscy będą kompletnie wolni od stresu.
0: Jak wyglądały twoje przygotowania do egzaminów?
2: Znaczy, no ja to się coś tam przygotowywałem, ale tak większość z tego to po prostu było czytanie internetu i słuchanie wszystkiego, co się dało. Jakoś mocno się w to nie wciągnąłem, ale no to, co myślę najważniejsze było, to słuchać na lekcji, bo nauczyciele naprawdę są w stanie przekazać dużo.
3: Choć matury podstawowe dobiegły końca, to nie oznacza jeszcze końca emocji. Przed uczniami matury rozszerzone oraz egzaminy ustne. Brześ Kujawski konsekwentnie inwestuje w rozwój i zapowiada kolejne ważne projekty. W planach są m.in. budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, inwestycje drogowe oraz rozwój infrastruktury sportowej. Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła miliony złotych, stawiając na poprawę jakości życia mieszkańców.
4: Przede wszystkim skala inwestycji w tym roku, bo to jest ponad 40 milionów złotych. Bardzo duże zadania infrastrukturalne, modernizacja i rozbudowa 2 stacji uzdatniania wody. Myślę, że to bardzo kluczowe zadanie z punktu widzenia i rozwoju, ale też życia społecznego mieszkańców. Bardzo dużo inwestycji drogowych. Tu kontynuujemy umowę, które mieliśmy podpisane w poprzednich latach. Te inwestycje w części dotyczą samej strefy, bo tam rozwijamy bardzo mocno infrastrukturę, ale też dotyczą pozostałych miejscowości, sołectw, więc tych dróg w tym roku kolejne kilkanaście kilometrów powstanie. Przygotowujemy się też do takiego dużego pakietu drogowego, jeśli chodzi o właśnie infrastrukturę drogową. Chcę zaproponować w najbliższym czasie wszystkim sołtysom, radnym, jakie drogi będą przebudowywane w kolejnych latach. Jest to plan do roku 2030 i myślę, że uporamy się z wszystkimi drogami gruntowymi na terenie gminy w tym czasie i ta decyzyjność będzie bardzo skuteczna. Jesteśmy w trakcie realizacji budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Na to pozyskaliśmy środki zewnętrzne. W tym centrum opiekę znajdą zarówno osoby w zakresie pobytu dziennego, jak i również całodobowego. Mówimy to o osobach z niepełnosprawnością. Pewnie niebawem będziemy ogłaszać konkurs na kierownika tego obiektu i będziemy przygotowywać kadrę, rozpoczęcie takiej pełna gotowość i rozpoczęcie działalności planujemy w pierwszym półroczu 2027 roku. Mnóstwo innych inwestycji, takich związanych też ze sportem, z kulturą, z życiem społecznym. O nich też warto powiedzieć. Ja zawsze też podkreślałem, że budżet ma być z jednej strony skuteczny, ale też sprawiedliwy dla wszystkich, więc myślę, że w większości obszarów gminy te inwestycje będą i są na dzień dzisiejszy realizowane. Też mnóstwo wniosków złożonych, chociażby o modernizację infrastruktury sportowej na stadionie miejskim, budowę nowej sali gimnastycznej w Brzeziu. Czekamy na pewne decyzje, analizujemy też nowe możliwości, wsłuchujemy się też w to, co mówią mieszkańcy i czego oczekują.
3: Jak podkreślają władze, mimo dużej skali inwestycji, sytuacja finansowa gminy pozostaje stabilna. Co więcej, coraz lepsze wyniki zaczyna przynosić Brzeska Strefa Gospodarcza, która staje się ważnym źródłem dochodów.
4: Z roku na rok, a tym kluczowym rokiem będzie rok 2027, wzrost dochodów będzie bardzo duży, kilkunastoprocentowy, jeśli oczywiście nic w globalnej gospodarce się nie zmieni w polityce państwa. Strefa już zaczyna przynosić oczekiwane efekty podatkowe, więc z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i to, co było kilka lat pewną wizją, w którą niektórzy nie wierzyli, stało się faktem i mam nadzieję, że koniec 2026 roku będzie dla państwa też jakby pewną informacją, co dalej w tych obszarach.

0: obszarze gospodarczym. Na dzień dzisiejszy bardzo duże inwestycje, chociażby Sika Poland, gdzie też ta inwestycja jest na ukończeniu. Nowe inwestycje w zakresie podmiotów, które już są w strefie. Będzie to kolejne ponad 1000 miejsc pracy od 2027 roku. Tu też chciałem zdementować, że my jako samorząd, urząd nie mamy wpływu, jak zatrudniają i jakie są preferencje poszczególnych pracodawców. I to nie od burmistrza, od radnych, nie od pracowników zależy, czy rekrutowana jest dana grupa społeczna, czy też taka, czy inna narodowość. Ja zawsze mówiłem, że strefa jest dla wszystkich, ale oczywiście priorytetem są mieszkańcy gminy Brześć Kujawski, powiatu włocławskiego. Natomiast nie nam decydować jest, kto w tych zakładach będzie pracował. Trzymam kciuki, żeby to byli w większości nasi mieszkańcy i mieszkańcy powiatu, natomiast nie mamy na to absolutnie wpływu.
1: Brześć Kujawski pokazuje, że można jednocześnie inwestować i dbać o finanse, a rozwój gminy nie zwalnia nawet na chwilę. Do naszej redakcji zgłaszają się mieszkańcy Włocławka, którzy zwracają uwagę na stan miejskiej zieleni. Ich zdaniem część nowych nasadzeń nie wygląda najlepiej. Chodzi między innymi o drzewa przy ulicy Zbigniewskiej, które, jak podkreślają, są suche, pozbawione liści i wyróżniają się na tle rozkwitającej wokół zieleni. Mieszkańcy sugerują, że problemem może być brak odpowiedniego podlewania i pielęgnacji, szczególnie w okresie wiosennym, kiedy rośliny potrzebują najwięcej uwagi. Do sprawy odniósł się miejski zarząd dróg i zieleni we Włocławku. Jak zapewnia rzecznik instytucji, sytuacja jest monitorowana, a pracownicy reagują również na sygnały od mieszkańców.
2: Są sygnały z ulicy Zbigniewskiej, no tam na przykład mamy gwarancję ze strony wykonawcy, który realizował tam drogę rowerową wraz z zagospodarowaniem zielenią, z nowymi nasadzeniami i w tej chwili tam są platany między innymi posadzone. Te platany zakwitają najczęściej w maju. W tej chwili obserwujemy sytuację, czekamy aż, tak powiem kolokwialnie, się nam bujną. Jeśli się nie bujną, no to wykonawca jest zobligowany do wstawienia tam po prostu nowych drzew. Na tej zgłaszają się również mieszkańcy. Takie prace są wykonywane na bieżąco w pasach drogowych, no bo jeśli mieszkańcy dzwonią, że gdzieś wystaje gałąź, no to realizujemy te działania, wyjeżdżamy, ale nie tylko ze zgłoszeń mieszkańców, bo na przykład służb miejskich, gdzie również gałęzie mogą zasłaniać widoczność kierowcom, takie prace też są robione.
1: Pojawia się jednak szersze pytanie o to, jak wygląda bieżąca opieka nad zielenią w mieście. Czy rośliny są regularnie kontrolowane i podlewane? Miejska spółka podkreśla, że prace pielęgnacyjne prowadzone są systematycznie i trwają już od marca.
2: Po okresie zimowym rozpoczęliśmy intensywne działania na terenach należących do miasta Włocławek. To wszystko wynika po prostu z geoportalu, z działek, którymi się zajmujemy. Mam tutaj na myśli pasy drogowe, także parki miejskie, parki kieszonkowe, różnego rodzaju skwerki. Takie działania rozpoczęliśmy w miesiącu kwietniu, intensywne po zimie. Może zacznę jednak od marca, bo już w połowie marca zostały założone na drzewach w śródmieściu opaski lepowe przeciwko pluskwiakowi. To taki szkodnik, który pojawiał się w ostatnich latach regularnie. To były działania profilaktyczne i obecnie nie mamy z tym problemu. W kwietniu, tak jak już wspominałem, te prace rozpoczęły się już intensywnie po zimie. To był przede wszystkim wywóz masy liści, także odchwaszczanie gazonów, kwietników, przycinanie gałęzi. Te prace toczyły się, tak jak mówiłem, w parkach miejskich, na bulwarach, skwerkach, parkach kieszonkowych, w pasach drogowych. Kolejną rzeczą, którą realizowaliśmy w kwietniu, to były nasadzenia drzew. Łącznie 260 sztuk nowych drzew pojawiło się w pasach drogowych i w parkach na terenie całego miasta. No to były nasadzenia zastępcze, po prostu na mocy decyzji Urzędu Marszałkowskiego. Nowe nasadzenia tam, gdzie po prostu te drzewa były wycinane. Jeśli chodzi o koszenie trawy, bo to też jest już rozpoczęte pod koniec kwietnia, ta procedura trwa, część prac wykonujemy własnymi siłami, część natomiast mamy umowę z zewnętrznym wykonawcą, który od miesiąca kwietnia, w zasadzie drugiej połowy kwietnia w Śródmieściu rozpoczął koszenie. W tej chwili jest już droga krajowa numer 91 wykonywana i mamy kilka takich koszeń w tym sezonie na mocy tej umowy. No i pierwsze potrwa do końca maja, kolejne będą realizowane w miesiącach letnich.
3: A jak wygląda z regularnym podlewaniem naszego miasta?
2: No, też będzie to wykonywane. Wiemy, że w tej chwili mamy suszę, nie tylko we Włocławku. Takie działania będą prowadzone, są prowadzone. Proszę obserwować.
1: Zieleń miejska to jedna z najważniejszych elementów przestrzeni Włocławka. Dlatego mieszkańcy liczą, że nowe nasadzenia będą nie tylko estetyczne, ale też odpowiednio zadbane i utrzymywane przez długie lata. Prace w kamienicach przy ulicy Maślanej powoli dobiegają końca. Część rusztowań zniknęła, a budynki zyskały nowy wygląd. Równocześnie od strony bulwarów powstaje mural nawiązujący do historii Włocławka.
4: No jeszcze chwilkę, musimy poczekać. Wykonawca tak naprawdę ma czas do końca czerwca na zrealizowanie tej inwestycji.

0: inwestycji, którą mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć. Uratowaliśmy kolejną kamienicę w obszarze rewitalizowanym, bo jej stan techniczny był katastrofalny i myślę, że bez tych działań, które podjęliśmy, no, albo już, albo za chwilę by ta kamienica się po prostu zawaliła. A tak, nie dość, że będą tam mieszkania na tanim wynajem, nie dość, że powstaną lokale użytkowe, które mam nadzieję ożywią też obszar starego rynku, to z całą mocą mogę powiedzieć, że kamienica już zaczyna zdobić stary rynek i być no, takim miejscem chętnym do fotografowania.
1: Kamienicach, bo właściwie są to trzy budynki, będzie ponad 20 mieszkań na tani wynajem. Metraż będzie różny. Na pewno jedno z mieszkań będzie dostosowane do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkie będą wykonane pod klucz. Kiedy nabór wniosków na najem?
0: Zakładamy, że ten najem będzie pod koniec maja, na początku czerwca. Zresztą bardzo podobnie jak z celulozową, bo akurat tutaj nam się zbiegają w czasie dwie inwestycje, które będziemy chcieli przekazywać mieszkankom i mieszkańcom Włocławka. I to jest oczywiście element większej całości, bo w tej kadencji zakładam, że 500 mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka.
2: Częścią niejako będzie też mural, który już powstaje. Mural ten wpisuje się w historię Wocławka, podobnie jak mural sąsiadujący z nim, który już jest, pokazujący flisaków. Co będzie na tym muralu na Maślanej?
0: Na tym muralu będzie młyn solny, a mural, ten, który jest aktualnie wykonywany, jest wykonywany przez tych samych autorów, którzy wykonywali mural Przystań na ulicy Bulwary, więc to jakby rozszerzenie tego istniejącego wcześniej muralu, też w tej samej estetyce. Na ścianie, którą widać od ulicy Bulwary, ale na oficynie Maślanej 4 przez 6, ściana, która no, pojawiła się w wyniku rozebrania oficyny sąsiadującej, która no, też, której jakość techniczna była, jakość ta była bardzo zła i zagrażała bezpieczeństwu osób tam przebywających. Zresztą no, tam te prace jeszcze będą dokończone, bo jeszcze pozostałości tej starej kamienicy, czy oficyny właściwie od kamienicy pozostały. Natomiast mural jest już wykonywany. Myślę, że w przyszłym tygodniu już będzie w pełnej krasie.
1: Murali we Włocławku jest coraz więcej. Na ulicy Żabiej mamy Włocławskie Południe. Na Wyszyńskiego Kocham Cię jak Irlandię. Na Wojska Polskiego Włocławski Fajans. Wymieniać można dłużej. Murale należy konserwować, aby nie straciły swoich walorów estetycznych.
0: Na chwilę obecną te murale, które tak naprawdę dopiero od kilku lat realizujemy w przestrzeni publicznej naszego miasta, no jeszcze są w bardzo dobrej kondycji, więc tutaj tej konserwacji nie wymagają, ale my też na etapie zamawiania tych dzieł sztuki, jak pan redaktor słusznie zauważył, oczekujemy, że one będą wykonywane naprawdę dobrej jakości materiałami, no tak, żeby jak najdłużej one funkcjonowały. No trochę jest jedyny mural właśnie na bulwara, który był wykonywany już ładnych parę lat temu na zlecenie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, powoli zaczyna się upominać o konserwację, ale to, tak jak powiedziałem, to jest akurat mural, którego zleceniodawcą nie było miasto.
2: I już na sam koniec zapytam o finansowanie z jednej strony tych murali, a z drugiej strony o kamienicę przy ulicy Maślanej. Czy to tylko środki własne miasta Włocławek, gminy miasto Włocławek, czy też udało się pozyskać finansowanie zewnętrzne?
0: No zdecydowanie politykę rozwoju Włocławka opieramy na środkach zewnętrznych. Zresztą to widać w budżecie tegorocznym, gdzie 2/3 wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje to są bezzwrotne dotacje pozyskane z różnych źródeł. Nie inaczej jest w tym przypadku. Tu pozyskaliśmy środki z Funduszu Dopłat, z Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest 85% wartości tych prac, a przypomnę, że to jest nasz wspólny majątek, który no, takim zostanie, dlatego że my mieszkania na wynajem traktujemy jako element większej polityki przyciągającej do Włocławka, ale też budującej w

0: wysoką jakość życia mieszkańców naszego miasta.
1: Nowy mural będzie gotowy w przyszłym tygodniu. Natomiast kamienice przy Maślanej to kwestia jeszcze kilku tygodni. O tym, jakie kryteria będą brane pod uwagę we wnioskach o tani wynajem, będziemy informować w kolejnych materiałach. Amelia Zimmerman nie zwalnia tempa. Na zawodach kickboxingu Chorwacji, których stawką był Puchar Europy, wrocławska zawodniczka stanęła na najwyższym stopniu podium.
2: Czułam, że potrzebuję zdobyć jednak, mimo że na takiej imprezie nie rangi mistrzostwa, ponieważ były to puchary, mimo wszystko czułam, że potrzebuję zdobyć jednak to mistrzostwo, bo to mnie tak napędza. Dużo więcej mi daje siły do tego, żeby faktycznie dalej trenować, tak? Ponieważ długi staż i czasami jednak ma człowiek takie myśli, że mógłby zrezygnować, ale takie sukcesy napędzają.
3: Opowiedz mi o samych walkach, jak one przebiegały. Były to 3 starcia.
2: Tak, były to 3 starcia. 2 pierwsze walki skończyłam przed czasem, wypunktowując przed końcem rundy po prostu, zdobywając większą ilość punktów niż przeciwniczka. Natomiast trzecia walka była bardzo wymagająca. Dałam z siebie wszystko i jestem z niej bardzo zadowolona.
3: To drugi twój sukces w ciągu bardzo krótkiego czasu. Opowiedz o tym pierwszym.
2: Pierwszy to, tak szczerze mówiąc, start kontrolny, bardziej bym powiedziała, ponieważ było to Łotwa Open, czyli tak kraje się zgłaszają, ale nie było tam zbyt wielu przeciwniczek, ponieważ miałam 2 walki, natomiast też dobrze się spisałam.
3: Kickboxing, mówi się męski sport, sporty walki bardziej kojarzone z mężczyznami. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda ze sportami walki, kto cię zachęcił, jak to wyglądało?
2: Moja przygoda zaczęła się 12 lat temu, jak poszłam na pierwszy trening sztuk walki po prostu, nie kickboxingu, sztuk walki. Zaprowadziła mnie tam mama i szczerze mówiąc od razu ja poczułam, że mi się to spodobało, chociaż było wiele przeszkód po drodze, wiele takich niepewności. Natomiast mimo wszystko zostałam w tym, ponieważ jest to bardzo uzależniające, nie oszukujmy się.
1: Młoda zawodniczka łączy sport z pracą zawodową oraz studiami w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Złota medalistka trenuje pod okiem 2 trenerów, Tomasza Straszewskiego oraz Daniela Tobiasza.
4: Przygotowujemy się już od dłuższego czasu, dlatego że tym pierwszym krokiem, jaki postawiliśmy, były to Mistrzostwa Polski, na których Amelia większość walk wygrała przed czasem. W walce finałowej również wygrała na punkt, zdobywając tytuł Mistrza Polski, i miesiąc później zaczęliśmy te starty kontrolne, czyli Łotwa Open i Puchar Europy w Chorwacji, na których Amelia, no, w mojej ocenie spisała się rewelacyjnie, przywodząc tamte pierwsze miejsca, i to są taki element przygotowań przed Mistrzostwami Europy, które odbędą się w listopadzie.
1: Sporty walki cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród kobiet.
4: W naszym klubie trenuje chyba około 10 kobiet, które sobie zaczynają coraz lepiej radzić. Kobiety są bardziej zawzięte, zmotywowane, co przekłada się na sukcesy sportowe. I jakbym zachęcił do trenowania? Po pierwsze dyscyplina, po drugie wygląd, bo wiadomo, kobiety zawsze myślą o swoim wyglądzie, a tutaj jakby nie było, te ćwiczenia siłowe i techniczne bardzo dużo dają, poprawiają wygląd, sylwetkę. Prowadzony zdrowy tryb życia, co właśnie się kobietom podoba.
1: Amelii gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy. Pies nazywany jest najlepszym przyjacielem człowieka. Często osoby decydujące się na adopcję lub kupno psa lub kota łaskawszym okiem spoglądają na młodsze zwierzęta. Wymagają one nieco innej opieki.
5: Jeżeli chodzi o młode psy i koty, naturalnie wymagają troszeczkę innego żywienia. Wymagają podawania odpowiednich składników, dzięki którym mogą się odpowiednio rozwijać. I te składniki znajdziemy naturalnie w dobrych karmach typu junior, kitten, puppy. Są to karmy dostosowane do wieku naszych maluchów. Powinny dostarczyć im odpowiednią ilość składników odżywczych, dodatkowych suplementów. Możemy oczywiście, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, czy jeżeli nasze zwierzę, no nie wiem, jest psem czy kotem rasy narażonej, powiedzmy, na zwyrodnienia, no możemy wprowadzać dodatkowe suplementy, to może być na przykład kolagen, preparaty wapniowo-mineralne, czy chociażby olej z łososia albo jakiś inny olej omega-3, który dodatkowo będzie wspomagał rozwój.

0: naszego zwierzęcia. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, możemy pod tym względem skonsultować się albo z weterynarzem, albo z zoodietetykiem, który pomoże nam dobrać odpowiednią karmę dla naszego zwierzaka.
1: Ważne jest nauczanie naszej pupili czystości. W przypadku kotów jest to nieco łatwiejsze.
0: Koty mają taką naturalną inklinację, żeby załatwiać się w piasku. Dlatego w odpowiednim wieku, to znaczy kiedy już zaczną same się wypróżniać, na takie z reguły bierzemy, po prostu zapewnijmy im kuwety z odpowiednim wypełnieniem. I tutaj wiele osób zadaje pytania o żwirek, jaki wybrać. Na początek na pewno jak najdrobniejszy. Wiele kotów preferuje żwirek bentonitowy, który po prostu ma strukturę ziarenek piasku i jest takim naturalnym, zachęcającym podłożem, tak, do tego, żeby kotek się tam załatwiał. Jeżeli mamy problemy, możemy na przykład spróbować troszeczkę takiego drobnego piasku z piaskownicy zastosować, albo na przykład żwirek kukurydziany, który jest no, taką formą peletu, natomiast jest dużo drobniejszy, jest mięciutki, jest odpowiedni dla łapek kociąt. Natomiast jeżeli chodzi o szczenięta, pamiętajmy, że mają dużo szybszą przemianę materii niż dorosłe psy i dużo częściej potrzebują wychodzić na zewnątrz, żeby się załatwić. Naturalnie musimy ich też tego nauczyć, tak? To znaczy nie załatwiania się jako takiego, tylko tego, że fajnie jest załatwiać się na dworze. Najprostszy sposób, żeby to zrobić, to około 20 minut po każdym posiłku, zabrać po prostu maluszka na zewnątrz, jak zrobi siusiu kupę, chwalimy, bawimy się, pokazujemy, że zachowanie jest super. Możemy dodatkowo jeszcze jakiegoś smaczka wprowadzić, chociaż oczywiście nie musimy, bo wiele szczeniąt reaguje pozytywnie właśnie na pochwały.
1: Młode zwierzęta należy karmić nieco częściej niż dorosłe. Pamiętajmy jednak, by ilość jedzenia była dostosowana do rozmiarów zwierzęcia.
0: Oczywiście nadzorujmy nasze maluszki, bawmy się z nimi. Przede wszystkim na samym początku poczekajmy, aż przyzwyczają się do nas. Muszą takie młode zwierzęta nauczyć się rutyny, która panuje w domu. Jeśli chodzi o szczepienia, to oczywiście są zalecane serie odrobaczania, zalecane serie szczepienia w odpowiednich odstępach czasu. Tutaj najlepiej udać się po prostu do naszego weterynarza, który nas pokieruje, poradzi co i jak. Jeżeli adoptujemy zwierzę ze schroniska czy z fundacji, to najczęściej będą już odrobaczone, zaszczepione przynajmniej jeden raz. Tutaj też możemy dowiedzieć się, kiedy podawać kolejne dawki leków na robaki, kiedy podawać kolejne dawki szczepień. Także nie bójmy się pytać.
1: Młode zwierzęta należy socjalizować tak, aby wiedziały, jak zachować się w obecności ludzi oraz innych zwierząt. Praca ze szczeniakiem nie trwa kilka dni.
0: Z takim zwierzęciem trzeba przebywać cały czas. Tak jak wspomniałam, trzeba się też jego nauczyć. Ono musi się nas nauczyć. Jeżeli damy sobie, za przeproszeniem, wejść na głowę szczeniakowi młodemu, nie będziemy go uczyć, co wypada, co nie wypada, no niestety taki pies w dorosłości będzie pogłębiał zachowania niepożądane, takie jak choćby skakanie na ludzi, więc no warto zainwestować w takie psie przedszkole, warto skontaktować się, jeżeli nie mieliśmy wcześniej do czynienia z psami, jeżeli nie wiemy, jak z nimi pracować. To już w tym młodym wieku można oczywiście skontaktować się z behawiorystą, z zoopsychologiem, z kimś bardziej po prostu doświadczonym, kto pokieruje nas, kto wyjaśni, jak pracować ze zwierzęciem. A zwracajmy uwagę na przede wszystkim zachowania agresywne. Zdarza się, że otrzymujemy informację, że ktoś nie radzi sobie z psem jedno, dwuletnim, pies jest nadpobudliwy, pies jest agresywny. Jeżeli to jest czyjś pies, my jako schronienie

0: nisko. Nie mamy możliwości w żaden sposób go przejąć i zabezpieczyć, tak, ponieważ no, jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych. Natomiast zwierzęta, o których przed chwilą wspomniałam, mają swoich właścicieli. I tak naprawdę to od właściciela zależy, w jakim kierunku ten pies pójdzie. Także bądźmy delikatni, bądźmy oczywiście mili dla naszych psów. Promujemy naturalnie pozytywne skojarzenia, tak, czyli te zachowania, które chcemy utrwalić, nagradzamy, zachowania, których nie chcemy utrwalić, ignorujemy. No to jest taka najprostsza metoda, natomiast no nie zawsze może takie coś prostego poskutkować, no i wtedy po prostu potrzebna jest ta pomoc.
1: Pamiętajmy, aby za niewłaściwe zachowanie nie karać zwierząt fizycznie. Może to zwiększyć tylko jego lęk i agresję. Warto również skontaktować się z weterynarzem, który stwierdzi, czy nic mu nie dolega. Agresja może mieć różne przyczyny, w tym również zdrowotne.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19.

0: 12. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIG we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: Witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Małgorzata Stróżewska, założycielka grupy samopomocowej Al-Anon we Włocławku. Witam Cię, Małgosiu,
1: Dzień dobry, witam.
0: serdecznie. O zdrowiu są to rozmowy, na których się tutaj spotykamy, i dziś o chorobie alkoholowej, bo jest to choroba ciężka, nieuleczalna i śmiertelna wręcz, można byłoby powiedzieć. Trochę będziemy rozmawiać z Tobą, Małgosiu. Jesteś założycielem grupy Al-Anon. Może najpierw odszyfrujmy, co to takiego jest, bo wspólnota anonimowych alkoholików jest jakby powszechnie znana, zwłaszcza dla osób, które z chorobą się borykają. Natomiast Al-Anon nie wszyscy jeszcze wiedzą, nie wszyscy słyszeli.
1: Tak, więc Al-Anon powstała jakby z potrzeby rodzin, krewnych, bliskich alkoholików. Jest to tak naprawdę grupa rodzinna, grupa wsparcia dla osób współuzależnionych, bo Al-Anon to jest jakby skrót od nie tylko kobiet, bo i od rodziców, i dzieci, osób, które są uzależnione. I my, jako osoby współuzależnione, bo ja byłam osobą współuzależnioną, odczuwają potrzebę pomocy, ratowania samego siebie czy samej siebie w sytuacjach trudnych, ciężkich, kryzysowych, mając albo mieszkając, mając kontakt bliższy czy dalszy z alkoholikiem.
0: No właśnie, to nie jest tak, jak wszyscy, jak niektórzy mogliby pomyśleć, że na tej grupie wsparcia wy wymieniacie doświadczenia dotyczące, jak uleczyć osobę z najbliższego otoczenia.
1: To, żeby była jasność,
0: No.
1: alkoholizm jest chorobą i to jest chorobą śmiertelną. Przekonałam się o tym osobiście, jako współuzależniona. Najbliższa mi osoba zmarła. I to nie jest tak, że alkoholik pije, bo chce pić. Nie jest to takie proste, nie można tego wyleczyć. Ktoś choruje na jakąś chorobę przewlekłą, są na to lekarstwa. Jeżeli zachorujemy na raka, leczymy się w tym kierunku, żeby zapobiec przerzutom. Natomiast alkoholizm to jest choroba śmiertelna, tak jak już powiedziałam, na którą praktycznie nie ma lekarstwa. Jeżeli alkoholik nie przestanie pić, to po prostu umrze. I życie z osobą uzależnioną jest bardzo trudnym, bardzo ciężkim przeżyciem. I żeby nauczyć się żyć z osobą, która jest uzależniona od alkoholu, trzeba tą chorobę poznać. Bo powtarzam raz jeszcze, alkoholizm jest

0: chorobą. Alkoholizm jest chorobą. Więc stąd jest ta potrzeba Al-Anon, żebyśmy, akurat ja mówię, jestem kobietą, więc mówię, mówię o sobie, żebyśmy nauczyły się żyć z osobami, które są naszymi bliskimi czy naszymi krewnymi, które są alkoholikami, żebyśmy potrafiły funkcjonować w dobrostanie, bo to jest bardzo ważne, nauczyć się, jak funkcjonować, pozwolić, jest takie powiedzenie, żyj i pozwól żyć innym. Że to nie jest takie proste, że my kogoś wyleczymy, czy że kogoś zmienimy, bo to nie ma takiej możliwości. Osoba uzależniona od alkoholu jest w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ nie ma na to prostego lekarstwa. Nie weźmie sobie tabletki, nie pojedzie do szpitala, no jeżeli potrzeba, to oczywiście, że tak, ale nie ma możliwości, żeby została tam uleczona. A my, jako osoby współuzależnione, powinniśmy się nauczyć żyć z osobami, które są uzależnione, po to, żeby pomóc samą sobie, a żeby pomóc osobie uzależnionej, to najpierw musimy pomóc samym sobie, żeby zrozumieć tą chorobę alkoholową. Ja mogę powiedzieć, może to dziwnie wybrzmi, ale to są cudowni ludzie. To są osoby, mówię o osobach, które są alkoholikami, czy były alkoholikami, to są często osoby bardzo wrażliwe, którym bardzo trudno się odnaleźć w takim współczesnym życiu. I należałoby zacząć właśnie od tego, żeby zrozumieć, jak wygląda ta choroba alkoholowa, żeby móc pomóc przede wszystkim sobie, bo czasami nam się wydaje współuzależnionym, że aha, ktoś nasz bliski pije przez nas, mamy jakieś wyrzuty sumienia, staramy się pomagać. Czasami pijąc są różnego rodzaju doświadczenia związane właśnie z życiem z alkoholikiem, po to, żeby jemu pomóc. To absolutnie nie jest pomoc, bo my musimy się nauczyć sami, jak funkcjonować właśnie w takim trudnym środowisku, bardzo ciężkim. I stąd są właśnie te grupy Al-Anon.
1: Małgosiu, w którym momencie ty dotarłaś do takiej grupy? No bo sama najpierw do takiej grupy dotarłaś do ściany i pomyślałaś sobie, już sama nie dam rady, usłyszałaś, że jest taka grupa i tam poszukałaś pomocy. Jak to było?
0: To były już dosyć dawne czasy. Ja byłam jeszcze stosunkowo młodą osobą. W ogóle nie wiedziałam, że mogę gdzieś szukać pomocy. Raczej ukrywałam tą sprawę, że osoba mi najbliższa jest alkoholikiem, więc gdzieś tam się wstydziłam. Nie miałam w ogóle z kim rozmawiać, nie umiałam szukać pomocy. Jeżeli jak już troszeczkę ten czas minął, zaczęłam się bardzo interesować, gdzie mogę znaleźć tą pomoc. No we Włocławku w tamtych czasach niestety nie było takiej możliwości. Odbijałam się od drzwi, od psychologów, no różnego rodzaju grupach wsparcia, natomiast nie były to takie wsparcia, jak o której w tej chwili mówimy, nie była to grupa dla Al-Anon, czyli Al-Anonek, czy Al-Anon. Więc mieszkałam wtedy w Łodzi. Tam było o wiele prościej. Znalazłam taką grupę tam, takich grup właśnie rodzinnych Al-Anon jest wiele. Znalazłam wspaniałą grupę. Początkowo było to dla mnie przerażające, co tam słyszałam na tych grupach. Aż w którymś momencie stwierdziłam, że to jest najlepsze coś, co mnie spotkało w życiu. Nauczyłam się, jak powinnam funkcjonować, żeby po prostu przetrwać. Żeby przetrwać, żeby żyć, żeby moja psychika, żebym zaczęła żyć spokojniej. I tam przeszłam Al-Anon. W tej grupach robi się różnego rodzaju, są różnego rodzaju narzędzia, jak możemy sobie wzajemnie pomagać. I na takich grupach są przeważnie, najczęściej to są żony alkoholików jako mężczyzn, ale również są rodzice alkoholików, dzieci alkoholików.
1: Są też mężowie przecież chyba.
0: Oczywiście są i mężowie, i są ojcowie. Tak, jak najbardziej tak.
1: Zapytałam Cię o te osobiste doświadczenia.

0: żeby właśnie między innymi usłyszeć to, o czym powiedziałaś, że na początku jest taki wstyd, żeby osoby, które nas teraz oglądają, może myślą sobie, jestem w beznadziejnej sytuacji, zobaczyły, że to żaden wstyd, że warto szukać pomocy w takiej sytuacji, bo tak jak mówisz, osoba współuzależniona, a alkoholizm to jest to choroba śmiertelna, dla osoby współuzależnionej to też może być choroba śmiertelna.
1: Oczywiście, jak najbardziej, nawet bardzo często się tak zdarza, że po prostu osoby współuzależnione nie potrafią właśnie szukać tej pomocy, wstydzą się, może nawet nie potrafią, czasami nawet nie chcą szukać tej pomocy właśnie z obawy, co na to środowisko, co na to, jak to się mówi potocznie, co ludzie powiedzą, prawda? No i często odbywa się i odbywa to się, odbija to się na ich zdrowiu psychicznym. Jak najbardziej są takie grupy we Włocławku, również zapraszam serdecznie. Rozmawiamy ze sobą, pomagamy sobie, mówimy o swoich doświadczeniach. Nie ma żadnych nakazów. Nie ma zakazów, to są grupy otwarte, w sensie dla każdego, otwarte, bezpłatne dla każdego. Warunki są anonimowe. Mamy fajną salę, jest to taka kameralna salka, zamknięta, wygłuszone są ściany. Każdego zapraszamy serdecznie. Jesteśmy w stanie sobie sami pomóc, a jeżeli sobie sami nie pomożemy, to może być trudne, żeby ktoś nam pomógł. Jeżeli szczególnie jeszcze ludzie nie wiedzą o tym, że potrzebujemy tej pomocy, bo oczywiście ja na zewnątrz też zawsze byłam osobą radosną, szczęśliwą, osiągałam jakieś sukcesy i zawodowo, i prywatnie.
0: Nikt nie pomyślał, że w głębi duszy jesteś najbardziej nieszczęśliwą na ten moment osobą na świecie.
1: Tak. Nikt nie pomyślał, bo ja sama nie chciałam. Bardzo.
0: Małgosiu, czy możemy powiedzieć, gdzie one się odbywają, w jaki sposób z wami się skontaktować?
1: Moja grupa, którą tutaj teraz otworzyłam we Włocławku, jest w kawiarence obywatelskiej na ulicy 3 Maja 18. Jest taki nowy budynek, który został poddany rewitalizacji i jest tam taka malutka, bardzo fajna salka udostępniana właśnie przez miasto, za które dziękuję bardzo serdecznie i tam się spotykamy.
0: Spotykacie się cyklicznie?
1: Spotykamy się cyklicznie, uważam, że tylko wtedy to ma sens. Ja jestem otwarta. Spotykamy się co wtorki od godziny 17 do 19. Ja jestem otwarta. Bywa tak, że ktoś, kto do mnie zadzwoni i potrzebuje pomocy, usłyszałam to ostatnio, że nie, ja nie wytrzymam do wtorku. To był bodajże chyba czwartek. Więc umówiłam się z tą osobą na kolejny dzień, tak jak było potrzebne. Po prostu trzeba sobie pomagać. Ja dzisiaj żyję zupełnie inaczej niż kiedyś, w związku z czym jestem otwarta na pomoc i będę to robić i będę to realizować. Jeżeli komuś nie pasuje wtorek, to jak najbardziej spotkam się w dogodnym terminie po ustaleniu.
0: Mówisz, Małgosiu, że żyjesz inaczej niż kiedyś. Co zmieniło właśnie się w tobie i pozwala ci żyć właśnie dzięki wsparciu takiej grupy samopomocowej?
1: Praktycznie cała moja świadomość jest już teraz zupełnie inna. Wiem, że nie jestem sama w tym. Wiem, że nie ma się czego wstydzić. Wiem, że trzeba szukać pomocy. Trzeba rozmawiać. Pomaganie innym osobom, to co właśnie w tej chwili robię, czy staram się robić, to jest bardzo duża pomoc dla mnie, bo pomagając innym, pomagamy sobie tak naprawdę. Zmieniło się diametralnie moje spojrzenie na osoby uzależnione. To nie jest taki przysłowiowy, przepraszam za wyrażenie, pijak, jak to gdzieś tam nieładnie się to mówi. To są osoby uzależnione, to są osoby, które, tak jak już powiedziałam na samym początku, to są często cudowni ludzie, którzy po prostu mają może taką duszę, która jest bardziej wrażliwa na świat, i nauczenie się, my w tych grupach Al-Anon uczymy się tego, jak żyć z takimi ludźmi, którzy są uzależnieni.

0: uzależnieni, którzy a są uzależnieni, bo są chorzy. Nie każde picie alkoholu jest uzależniające, wiemy o tym doskonale, prawda? Niektóre osoby piją bez szkody, bez szwanku dla siebie czy dla swoich bliskich, natomiast niektórzy tak nie potrafią. To jest wtedy choroba. I żebyśmy mogli funkcjonować, to musimy się nauczyć wszystkiego, co dotyczy tej choroby. Alkoholizm jest chorobą, chorobą śmiertelną, to o czym już rozmawiałyśmy. Więc musimy myśleć o sobie, musimy dbać o siebie, o swój dobrostan. Jeżeli są z nami, bo często mówię, ja jestem matką, jako kobietą, jako kobieta, mamy często dzieci, które uczestniczą w takiej rodzinie, więc jesteśmy tutaj odpowiedzialne za dobro tych dzieci, jeżeli alkoholizm dotyka mężów, ale oczywiście nie, czy mężczyzn, ale oczywiście nie zawsze tak jest, bo równie dobrze w drugą stronę może być to, o czym powiedziałaś przed chwilą. Musimy zadbać o swoją psychikę, o swój spokój, o swoje emocje, po to, by móc normalnie funkcjonować. Żebyśmy nie musiały żyć alkoholizmem, tylko swoim życiem. Żebyśmy umiały znaleźć szczęście, piękno, piękne dzisiaj słoneczko, cieszyć się z tego i widzieć to, dostrzegać, że wiosna przyszła.
1: No Gosiu, na koniec zapytam, co było najtrudniejsze w tej, w takim współuzależnieniu, współchorowaniu i w tym przełamaniu się twoim?
0: Najtrudniejsze.
1: Ten wstyd, który musiałaś pokonać?
0: Nie, nie, nie. Najtrudniejsze to chyba było brak właśnie znalezienia pomocy, której wtedy potrzebowałam. Dzisiaj zupełnie to inaczej funkcjonuje. Dzisiaj wiedziałabym, gdzie szukać tej pomocy, kiedyś nie. I właśnie to jest taki apel do tych osób, które są być może w takiej sytuacji, jak ja kiedyś. Szukajmy pomocy. Ona jest i ona jest, będzie, są ludzie, którzy chętnie, bardzo chętnie pomogą. To było najtrudniejsze, znaleźć właśnie taką pomoc i to, co do dzisiejszego dnia funkcjonuje generalnie, powiedzenie sobie otwarcie, że żyjesz z osobą, która jest alkoholikiem.
1: To trochę jak alkoholik musi się przyznać do swojej choroby, to
0: dokładnie.
1: Takie trudne jest też osobie współuzależnionej przyznanie się do tego, że jest jakby współuzależniona.
0: To jest
1: i
0: bardzo
1: że...
0: trudne. To jest bardzo trudne. Ja długo nie umiałam sobie jakby z tym poradzić. Długo w ogóle nie, najpierw to nie wiedziałam o tym. Później długo nie umiałam sobie z tym poradzić, że to jest raczej niemożliwe. No bo przecież tak, więc to chyba jest najtrudniejsze.
1: I właśnie po to jest grupa we Włocławku, od całkiem niedawna, ale prężnie działająca, którą założyła i prowadzi Małgosia. Dziękuję Ci bardzo
0: dziękuję
1: za tą
0: bardzo.
1: dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Państwu dziękuję za uwagę. Słyszeliście, grupa co wtorek się spotyka anonimowo. Jeśli jest taka potrzeba, macie jakąś wątpliwość, pytanie, nie wiecie, to już wiemy, że tu we Włocławku jest taka pomoc. Dziękuję Ci bardzo
0: Dziękuję
1: jeszcze raz.
0: Bardzo. Dziękuję.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików

0: Od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
2: A właśnie, że pasuje.
4: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
6: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
7: Niezależnie od wieku.
6: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: angielskiego, choć nie zabrakło też tych, którzy postawili na inne języki.
1: Jest to duże wyzwanie dla całej społeczności szkolnej. Wiadomo, że bardzo przeżywają to nauczyciele, którzy są w komisjach, którzy są odpowiedzialni za to, żeby każdy egzamin przebiegł zgodnie z procedurami, żeby zachować tutaj wszelkie zasady, żeby

0: się wczoraj, kiedy była matematyka, natomiast ścisłowcy, dla nich najgorszym dniem pewnie był poniedziałek, kiedy musieli pisać język polski. Myślę, że takim najbardziej przyjaznym dniem to był dzień dzisiejszy, właściwie jeszcze trwa, ponieważ język angielski jest w naszej szkole językiem, który bardzo chętnie młodzież zdaje i nie tylko tak jak dzisiaj w podstawie, chociaż od razu też zaznaczę, że jedna osoba zdaje język niemiecki, a cała reszta, czyli 178 osób, zdaje dzisiaj język angielski. Czyli widzimy tu po proporcjach, że pomimo tego, że młodzież w naszej szkole uczy się i języka hiszpańskiego, i niemieckiego, i francuskiego, i angielskiego, jednak na egzamin maturalny wybierają sobie przede wszystkim język angielski. Jutro będzie angielski w rozszerzeniu i to też będzie bardzo duży dla nas egzamin, bo większość naszych uczniów wybiera sobie również ten język angielski w rozszerzeniu. Dzisiaj młodzież pięknie włada tym językiem. Dla nich jest to stosunkowo, myślę, że przyjazny egzamin. I stąd już pierwsze osoby wyszły naprawdę bardzo wcześnie. Już trzy komisje oddały swoją dokumentację, czyli są nawet wychodzą już młodzież, są już po egzaminie, ale reszta jeszcze pisze.
1: Czy już spotkała się Pani z wrażeniami uczniów po tych trzech dniach?
0: Oczywiście, wypytywałam ich, jak się czują, więc byli bardzo pozytywnie nastawieni po pierwszym dniu. Polski wydawał mi się całkiem przyjazny, mówili, że nie zaskoczył ich i raczej czuli się do niego dobrze przygotowani. Troszeczkę chyba trudniej było w dniu wczorajszym, zwłaszcza tym klasom humanistycznym pewnie, dlatego że matematyka widziałam, że bardzo skrupulatnie pisali i wykorzystali czas maksymalnie, którym był im przydzielony, czyli nie wychodzili tutaj wcześniej. No i raczej mówili, że powinno być dobrze, ale to już nie ten entuzjazm. No a dzisiaj wychodzą, mówią, że było okej.
2: Uczniowie chętnie dzielili się swoimi wrażeniami. Jak podkreślali, egzamin z języka obcego był jak do tej pory najłatwiejszy.
1: Dzisiaj trzeci dzień matur, język angielski. Powiedz proszę, jak ci poszło?
3: No, liczę na 100%. Zarówno słuchanie, czytanie i pisanie było bardzo przyjemne, więc liczę na 100% i dzisiaj, jutro na rozszerzeniu.
1: A jak byś porównał te trzy dni matur?
3: Najgorszy zdecydowanie polski, najbardziej stresujący, matematyka, bardzo fajny arkusz, no i dzisiaj angielski zdecydowanie najprzyjemniej.
1: Czyli dzisiaj bez stresu?
3: Dzisiaj bez stresu.
1: Okej, powiedz jeszcze proszę, jakie są twoje plany na przyszłość?
3: Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim, jednocześnie licencje lotnicze w Lot Flight Academy.
4: Możliwa setka może będzie.
1: Czyli był to łatwy egzamin?
4: No, w porównaniu do tego, co było na próbnych, no to naprawdę prosty. Najgorzej to ta matma w sumie, taka, no nie była jakaś trudna, ale była średnia. Ten polski taki przyjemny do pisania, tylko te tematy rozprawek były takie średnie. No a angielski, no to formalność.
5: Matura z angielskiego wydaje mi się, że była w miarę prosta. Raczej nie było żadnych trudności z tym przedmiotem ogólnie w szkole. Wydaje mi się, że jeżeli wszystko dobrze poszło, no to nawet może być 100%.
1: Okej, powiedz proszę, jak byś porównał te trzy dni? Czy któryś dzień był najtrudniejszy?
5: Wydaje mi się, że najtrudniejszy był dzień pierwszy. Największy stres pod względem tego, że nie wiedziałem tych wszystkich tematów, a po drugie język polski, no to najgorzej mi szedł. Najciężej było, mi się wydaje. Ale po pierwszym dniu już było raczej spokojnie. Nie stresowałem się w ogóle.
6: Wyśmienicie, to jest ta podstawa, to jest najłatwiejsza rzecz na świecie. To jest praktycznie żart, żeby dostać cokolwiek mniej niż 100. Co mówię bardzo z wielką, jak powiedzieć, pewnością siebie, nie mogę się doczekać, żeby dostać z powrotem i okazać się, że wszystko mam źle. Ale nie, to jak idą matury, to jest to jedno właśnie z łatwiejszych.
1: Jak byś właśnie porównał te trzy dni?
6: Polski dziwnie przyjemny. Łatwa praca do napisania, łatwe pytania, kilka głupich wymysłów, nie wiem, co jest koncepcja formy, jeszcze nie sprawdziłem, nie mam zamiaru. Matematyka, do ogarnięcia 50% powinno być, no i angielski mówię, łatwe.
1: Jak nastawienia przed rozszerzeniami?
6: Modlitwa, trochę płaczę. Z nadzieją, że po prostu zdać szczerze już teraz.
1: A jak stres w tym trzecim dniu?
6: Tragedia. Znaczy nie, dzisiaj akurat wyjątkowo spokojnie. Stres to się zacznie dopiero od jutra, jak rozszerzenia idą.
1: Powiedz proszę, dlaczego wybrałaś język niemiecki?
7: Ponieważ jest to dla mnie ułatwienie i zdecydowanie pewniej się czuję niż z językiem angielskim.
1: Jak wrażenia? Było łatwo czy trudno?
7: Uważam, że było łatwo. Nie miałam żadnych problemów, szczerze mówiąc.
1: Jak byś porównała te trzy dni matur?
7: No, polski, no

0: Wiadomo, że było ciężko, no bo początek, ale było okej. Matematyka ciężko, ale też dobrze. No a dzisiaj no to już luz, bo wiadomo, jak się wszystko odbywa.
1: Powiedz proszę, jak sobie poradziłaś ze stresem?
0: Na początku było trudno, ale już im dalej, no to lepiej.
2: Moim zdaniem myślę, że może być i nawet 100%. Angielski jest zdecydowanie najprostszym przedmiotem maturalnym i poziom podstawowy też był, myślę, przygotowany bardzo prosto, szczególnie dla uczniów, którzy uczą się tego angielskiego już naprawdę długi czas.
1: Jakbyś podsumował te 3 dni, który dzień był najbardziej stresujący?
2: No myślę, że wszyscy powiedzą, że najbardziej stresujący był język polski, bo był to dzień pierwszy przede wszystkim, ale także w nim jest najłatwiej się pomylić, ponieważ wystarczy błąd kardynalny na rozprawce i można nie zdać. Ale z każdym dniem jest coraz lepiej i myślę, że po dzisiejszym dniu już wszyscy będą kompletnie wolni od stresu.
1: Jak wyglądały twoje przygotowania do egzaminów?
2: Znaczy, no ja to się coś tam przygotowywałem, ale tak większość z tego to po prostu było czytanie internetu i słuchanie wszystkiego, co się dało. Jakoś mocno się w to nie wciągnąłem, ale no to, co myślę najważniejsze było, to słuchać na lekcji, bo nauczyciele naprawdę są w stanie przekazać dużo.
3: Choć matury podstawowe dobiegły końca, to nie oznacza jeszcze końca emocji. Przed uczniami matury rozszerzone oraz egzaminy ustne. Brześ Kujawski konsekwentnie inwestuje w rozwój i zapowiada kolejne ważne projekty. W planach są m.in. budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, inwestycje drogowe oraz rozwój infrastruktury sportowej. Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła miliony złotych, stawiając na poprawę jakości życia mieszkańców.
4: Przede wszystkim skala inwestycji w tym roku, bo to jest ponad 40 milionów złotych. Bardzo duże zadania infrastrukturalne, modernizacja i rozbudowa 2 stacji uzdatniania wody. Myślę, że to bardzo kluczowe zadanie z punktu widzenia i rozwoju, ale też życia społecznego mieszkańców. Bardzo dużo inwestycji drogowych. Tu kontynuujemy umowę, które mieliśmy podpisane w poprzednich latach. Te inwestycje w części dotyczą samej strefy, bo tam rozwijamy bardzo mocno infrastrukturę, ale też dotyczą pozostałych miejscowości, sołectw, więc tych dróg w tym roku kolejne kilkanaście kilometrów powstanie. Przygotowujemy się też do takiego dużego pakietu drogowego, jeśli chodzi o właśnie infrastrukturę drogową. Chcę zaproponować w najbliższym czasie wszystkim sołtysom, radnym, jakie drogi będą przebudowywane w kolejnych latach. Jest to plan do roku 2030 i myślę, że uporamy się z wszystkimi drogami gruntowymi na terenie gminy w tym czasie i ta decyzyjność będzie bardzo skuteczna. Jesteśmy w trakcie realizacji budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Na to pozyskaliśmy środki zewnętrzne. W tym centrum opiekę znajdą zarówno osoby w zakresie pobytu dziennego, jak i również całodobowego. Mówimy to osobom z niepełnosprawnością. Pewnie niebawem będziemy ogłaszać konkurs na kierownika tego obiektu i będziemy przygotowywać kadrę, rozpoczęcie takiej pełna gotowość i rozpoczęcie działalności planujemy w pierwszym półroczu 2027 roku. Mnóstwo innych inwestycji, takich związanych też ze sportem, z kulturą, z życiem społecznym. O nich też warto powiedzieć. Ja zawsze też podkreślałem, że budżet ma być z jednej strony skuteczny, ale też sprawiedliwy dla wszystkich, więc myślę, że w większości obszarów gminy te inwestycje będą i są na dzień dzisiejszy realizowane. Też mnóstwo wniosków złożonych, chociażby o modernizację infrastruktury sportowej na stadionie miejskim, budowę nowej sali gimnastycznej w Brzeziu. Czekamy na pewne decyzje, analizujemy też nowe możliwości. Wsłuchujemy się też w to, co mówią mieszkańcy i czego oczekują.
3: Jak podkreślają władze, mimo dużej skali inwestycji, sytuacja finansowa gminy pozostaje stabilna. Co więcej, coraz lepsze wyniki zaczyna przynosić Brzeska Strefa Gospodarcza, która staje się ważnym źródłem dochodów.
4: Z roku na rok, a tym kluczowym rokiem będzie rok 2027. Wzrost dochodów będzie bardzo duży, kilkunastoprocentowy, jeśli oczywiście nic w globalnej gospodarce się nie zmieni, w polityce państwa. Strefa już zaczyna przynosić oczekiwane efekty podatkowe, więc z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i to, co było kilka lat pewną wizją, w którą niektórzy nie wierzyli, stało się faktem i mam nadzieję, że koniec 2026 roku będzie dla Państwa też jakby pewną informacją, co dalej w tych obszarze gospodarczym. Na dzień dzisiejszy bardzo duże inwestycje, chociażby Sika Poland, gdzie też ta inwestycja jest na ukończeniu. Nowe inwestycje w zakresie podmiotów, które już są w strefie. Będzie to kolejne ponad 1000 miejsc pracy od 2027.

0: 2007 roku. Tu też chciałem zdementować, że my jako samorząd, urząd nie mamy wpływu, jak zatrudniają i jakie są preferencje poszczególnych pracodawców. I to nie od burmistrza, od radnych, nie od pracowników zależy, czy rekrutowana jest dana grupa społeczna, czy też taka, czy inna narodowość. Ja zawsze mówiłem, że strefa jest dla wszystkich, ale oczywiście priorytetem są mieszkańcy gminy Brześć Kujawski, powiatu wucowskiego. Natomiast nie nam decydować jest, kto w tych zakładach będzie pracował. Trzymam kciuki, żeby to byli w większości nasi mieszkańcy i mieszkańcy powiatu, natomiast nie mamy na to absolutnie wpływu.
1: Brześć Kujawski pokazuje, że można jednocześnie inwestować i dbać o finanse, a rozwój gminy nie zwalnia nawet na chwilę. Do naszej redakcji zgłaszają się mieszkańcy Włocławka, którzy zwracają uwagę na stan miejskiej zieleni. Ich zdaniem część nowych nasadzeń nie wygląda najlepiej. Chodzi między innymi o drzewa przy ulicy Zbigniewskiej, które jak podkreślają są suche, pozbawione liści i wyróżniają się na tle rozkwitającej wokół zieleni. Mieszkańcy sugerują, że problemem może być brak odpowiedniego podlewania i pielęgnacji, szczególnie w okresie wiosennym, kiedy rośliny potrzebują najwięcej uwagi. Do sprawy odniósł się Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Jak zapewnia rzecznik instytucji, sytuacja jest monitorowana, a pracownicy reagują również na sygnały od mieszkańców.
2: Są sygnały z ulicy Zbigniewskiej, no tam na przykład mamy gwarancję ze strony wykonawcy, który realizował tam drogę rowerową wraz z zagospodarowaniem zielenią, z nowymi nasadzeniami i w tej chwili tam są platany między innymi posadzone. Te platany zakwitają najczęściej w maju. W tej chwili obserwujemy sytuację, czekamy aż, tak powiem kolokwialnie, się nam bujną. Jeśli się nie bujną, no to wykonawca jest zobligowany do wstawienia tam po prostu nowych drzew. Na tej zgłaszają się również mieszkańcy. Takie prace są wykonywane na bieżąco w pasach drogowych, no bo jeśli mieszkańcy dzwonią, że gdzieś wystaje gałąź, no to realizujemy te działania, wyjeżdżamy, ale nie tylko ze zgłoszeń mieszkańców, bo na przykład służb miejskich, gdzie również gałęzie mogą zasłaniać widoczność kierowcom, takie prace też są robione.
1: Pojawia się jednak szersze pytanie o to, jak wygląda bieżąca opieka nad zielenią w mieście. Czy rośliny są regularnie kontrolowane i podlewane? Miejska spółka podkreśla, że prace pielęgnacyjne prowadzone są systematycznie i trwają już od marca.
2: Po okresie zimowym rozpoczęliśmy intensywne działania na terenach należących do miasta Włocławek. To wszystko wynika po prostu z geoportalu, z działek, którymi się zajmujemy. Mam tutaj na myśli pasy drogowe, także parki miejskie, parki kieszonkowe, różnego rodzaju skwerki. Takie działania rozpoczęliśmy w miesiącu kwietniu, intensywne po zimie. Może zacznę jednak od marca, bo już w połowie marca zostały założone na drzewach w śródmieściu opaski lepowe przeciwko pluskwiakowi. To taki szkodnik, który pojawiał się w ostatnich latach regularnie. To były działania profilaktyczne i obecnie nie mamy z tym problemu. W kwietniu, tak jak już wspominałem, te prace rozpoczęły się już intensywnie po zimie. To był przede wszystkim wywóz masy liści, także odchwaszczanie gazonów, kwietników, przycinanie gałęzi. Te prace toczyły się, tak jak mówiłem, w parkach miejskich, na bulwarach, skwerkach, parkach kieszonkowych, w pasach drogowych. Kolejną rzeczą, którą realizowaliśmy w kwietniu, to były nasadzenia drzew. Łącznie 260 sztuk nowych drzew pojawiło się w pasach drogowych i w parkach na terenie całego miasta. No to były nasadzenia zastępcze, po prostu na mocy decyzji Urzędu Marszałkowskiego. Nowe nasadzenia tam, gdzie po prostu te drzewa były wycinane. Jeśli chodzi o koszenie trawy, bo to też jest już rozpoczęte pod koniec kwietnia, ta procedura trwa, część prac wykonujemy własnymi siłami, część natomiast mamy umowę z zewnętrznym wykonawcą, który od miesiąca kwietnia, w zasadzie drugiej połowy kwietnia w Śródmieściu rozpoczął koszenie. W tej chwili jest już droga krajowa numer 91 wykonywana i mamy kilka takich koszeń w tym sezonie na mocy tej umowy. No i pierwsze potrwa do końca maja, kolejne będą realizowane w miesiącach letnich.
3: A jak wygląda z regularnym podlewaniem naszego miasta?
2: No, też będzie to wykonywane. Wiemy, że w tej chwili mamy suszę, nie tylko we Włocławku. Takie działania będą prowadzone, są prowadzone. Proszę obserwować.
1: Zieleń miejska to jedna z najważniejszych elementów przestrzeni Włocławka. Dlatego mieszkańcy liczą, że nowe nasadzenia będą nie tylko estetyczne, ale też odpowiednio zadbane i utrzymywane przez długie lata. Prace w kamienicach przy ulicy Maślanej powoli dobiegają końca. Część rusztowań zniknęła, a budynki zyskały nowy wygląd. Równocześnie od strony bulwarów powstaje mural nawiązujący do historii Włocławka.
4: No i jeszcze chwilkę, musimy poczekać. Wykonawca tak naprawdę ma czas do końca czerwca na zrealizowanie tej inwestycji. Inwestycji, którą mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, uratowaliśmy kolejną kamienicę w obszarze rewitalizowanym. bo jej stan techniczny był katastrofalny i myślę, że bez tych działań, które podjęliśmy, no albo już, albo za chwilę by ten

0: Ta kamienica się po prostu zawaliła, a tak nie dość, że będą tam mieszkania na tanim wynajem, nie dość, że powstaną lokale użytkowe, które mam nadzieję ożywią też obszar starego rynku, to z całą mocą mogę powiedzieć, że kamienica już zaczyna zdobić stary rynek i być no, takim miejscem chętnym do fotografowania.
1: W kamienicach, bo właściwie są to trzy budynki, będzie ponad 20 mieszkań na tani wynajem. Metraż będzie różny. Na pewno jedno z mieszkań będzie dostosowane do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkie będą wykonane pod klucz. Kiedy nabór wniosków na najem?
0: Zakładamy, że ten najem będzie pod koniec maja, na początku czerwca. Zresztą bardzo podobnie jak z celulozową, bo akurat tutaj nam się zbiegają w czasie dwie inwestycje, które będziemy chcieli przekazywać mieszkankom i mieszkańcom Włocławka. I to jest oczywiście element większej całości, bo w tej kadencji zakładam, że 500 mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka.
2: Częścią niejako będzie też mural, który już powstaje. Mural ten wpisuje się w historię Wrocławka, podobnie jak mural sąsiadujący z nim, który już jest, pokazujący Flisaków. Co będzie na tym muralu na Maślanej?
0: Na tym muralu będzie młyn solny, a mural, ten, który jest aktualnie wykonywany, jest wykonywany przez tych samych autorów, którzy wykonywali mural Przystań na ulicy Bulwary, więc to jakby rozszerzenie tego istniejącego wcześniej muralu też w tej samej estetyce. Na ścianie, którą widać od ulicy Bulwary, ale na oficynie Maślanej 4x6, ściana, która no, pojawiła się w wyniku rozebrania oficyny sąsiadującej, która no, też, której jakość techniczna była, jakość ta była bardzo zła i zagrażała bezpieczeństwu osób tam przebywających. Zresztą no, tam te prace jeszcze będą dokończone, bo jeszcze pozostałości tej starej kamienicy, czy oficyny właściwie od kamienicy pozostały. Natomiast mural jest już wykonywany. Myślę, że w przyszłym tygodniu już będzie w pełnej krasie.
1: Murali we Włocławku jest coraz więcej. Na ulicy Żabiej mamy Włocławskie Południe. Na Wyszyńskiego kocham ci jak Irlandię. Na Wojska Polskiego włocławski fajans. Wymieniać można dłużej. Murale należy konserwować, aby nie straciły swoich walorów estetycznych.
0: Na chwilę obecną te murale, które tak naprawdę dopiero od kilku lat realizujemy w przestrzeni publicznej naszego miasta, no jeszcze są w bardzo dobrej kondycji, więc tutaj tej konserwacji nie wymagają, ale my też na etapie zamawiania tych dzieł sztuki, jak pan redaktor słusznie zauważył, oczekujemy, że one będą wykonywane naprawdę dobrej jakości materiałami, no tak, żeby jak najdłużej one funkcjonowały. No trochę jest jedyny mural właśnie na bulwarach, który był wykonywany już ładnych parę lat temu na zlecenie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, powoli zaczyna się upominać o konserwację, ale to, tak jak powiedziałem, to jest akurat mural, którego zleceniodawcą nie było miasto.
2: I już na sam koniec zapytam o finansowanie. Jednej z jednej strony tych murali, a z drugiej strony o kamienicę przy ulicy Maślanej. Czy to tylko środki własne miasta Włocławek, gminy miasto Włocławek, czy też udało się pozyskać finansowanie zewnętrzne?
0: No zdecydowanie politykę rozwoju Włocławka opieramy na środkach zewnętrznych. Zresztą to widać w budżecie tegorocznym, gdzie 2/3 wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje to są bezzwrotne dotacje pozyskane z różnych źródeł. Nie inaczej jest w tym przypadku. Tu pozyskaliśmy środki z Funduszu Dopłat, z Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest 85% wartości tych prac, a przypomnę, że to jest nasz wspólny majątek, który no takim zostanie, dlatego że my mieszkania na wynajem traktujemy jako element większej polityki przyciągającej do Włocławka, ale też budującej wysoką jakość życia mieszkańców naszego miasta.
1: Nowy mural będzie gotowy w przyszłym tygodniu. Natomiast kamienice przy Maślanej to kwestia jeszcze kilku tygodni. O tym, jakie kryteria będą brane pod uwagę we wnioskach o tani wynajem, będziemy informować w kolejnych materiałach.

0: Amelia Zimmerman nie zwalnia tempa. Na zawodach kickboxingu Chorwacji, których stawką był Puchar Europy, wrocławska zawodniczka stanęła na najwyższym stopniu podium.
1: Czułam, że potrzebuję zdobyć jednak, mimo że na takiej imprezie nie rangi mistrzostwa, ponieważ były to puchary, mimo wszystko czułam, że potrzebuję zdobyć jednak to mistrzostwo, bo to mnie tak napędza. Dużo więcej mi daje siły do tego, żeby faktycznie dalej trenować, tak? Ponieważ długi staż i czasami jednak ma człowiek takie myśli, że mógłby zrezygnować, ale takie sukcesy napędzają.
2: Opowiedz mi o samych walkach, jak one przebiegały. Były to 3 starcia.
1: Tak, były to 3 starcia. 2 pierwsze walki skończyłam przed czasem, wypunktowując przed końcem rundy po prostu, zdobywając większą ilość punktów niż przeciwniczka. Natomiast trzecia walka była bardzo wymagająca. Dałam z siebie wszystko i jestem z niej bardzo zadowolona.
2: To drugi twój sukces w ciągu bardzo krótkiego czasu. Opowiedz o tym pierwszym.
1: Pierwszy to, tak szczerze mówiąc, start kontrolny, bardziej bym powiedziała, ponieważ było to Łotwa Open, czyli tak kraje się zgłaszają, ale nie było tam zbyt wielu przeciwniczek, ponieważ miałam 2 walki, natomiast też dobrze się spisałam.
2: Kickboxing, mówi się męski sport, sporty walki bardziej kojarzone z mężczyznami. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda ze sportami walki, kto cię zachęcił, jak to wyglądało?
1: Moja przygoda zaczęła się 12 lat temu, jak poszłam na pierwszy trening sztuk walki po prostu, nie kickboxingu, sztuk walki. Zaprowadziła mnie tam mama i szczerze mówiąc od razu ja poczułam, że mi się to spodobało, chociaż było wiele przeszkód po drodze, wiele takich niepewności. Natomiast mimo wszystko zostałam w tym, ponieważ jest to bardzo uzależniające, nie oszukujmy się.
0: Młoda zawodniczka łączy sport z pracą zawodową oraz studiami w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Złota medalistka trenuje pod okiem 2 trenerów, Tomasza Straszewskiego oraz Daniela Tobiasza.
3: Przygotowujemy się już od dłuższego czasu, dlatego że tym pierwszym krokiem, jaki postawiliśmy, były to Mistrzostwa Polski, na których Amelia większość walk wygrała przed czasem. W walce finałowej również wygrała na punkt zdobywania tytułu Mistrza Polski i miesiąc później zaczęliśmy te starty kontrolne, czyli Łotwa Open i Puchar Europy w Chorwacji, na których Amelia w mojej ocenie stała się rewelacyjnie, przywodząc stamtąd pierwsze miejsca i to są taki element przygotowań przed Mistrzostwami Europy, które odbędą się w listopadzie.
0: Sporty walki cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród kobiet.
3: W naszym klubie trenuje chyba około 10 kobiet, które sobie zaczynają coraz lepiej radzić. Kobiety są bardziej zawzięte, zmotywowane, co przekłada się na sukcesy sportowe. I jakbym zachęcił do trenowania? Po pierwsze dyscyplina, po drugie wygląd, bo wiadomo, kobiety zawsze myślą o swoim wyglądzie, a tutaj jakby nie było, te ćwiczenia siłowe i techniczne bardzo dużo dają, poprawiają wygląd, sylwetkę. Prowadzony zdrowy tryb życia, co właśnie się kobietom podoba.
0: Amelii gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy. Pies nazywany jest najlepszym przyjacielem człowieka. Często osoby decydujące się na adopcję lub kupno psa lub kota łaskawszym okiem spoglądają na młodsze zwierzęta. Wymagają one nieco innej opieki.
4: Jeżeli chodzi o młode psy i koty, naturalnie wymagają troszeczkę innego żywienia. Wymagają podawania odpowiednich składników, dzięki którym mogą się odpowiednio rozwijać. I te składniki znajdziemy naturalnie w dobrych karmach typu junior, kitten, puppy. Są to karmy dostosowane do wieku naszych maluchów. Powinny dostarczyć im odpowiednią ilość składników odżywczych, dodatkowych suplementów. Możemy oczywiście, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, czy jeżeli nasze zwierzę, no nie wiem, jest psem czy kotem rasy narażonej, powiedzmy, na zwyrodnienia, no możemy wprowadzać dodatkowe suplementy, to może być na przykład kolagen, preparaty wapniowo-mineralne, czy chociażby olej z łososia albo jakiś inny olej omega-3, który dodatkowo będzie wspomagał rozwój naszego zwierzęcia. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, możemy pod tym względem skonsultować się albo z weterynarzem, albo z zoodietetykiem, który pomoże nam dobrać odpowiednią karmę dla naszego zwierzaka.
0: Ważne jest nauczanie naszych pupili czystości. W przypadku

0: Kotów jest to nieco łatwiejsze.
1: Koty mają taką naturalną inklinację, żeby załatwiać się w piasku. Dlatego w odpowiednim wieku, to znaczy kiedy już zaczną same się wypróżniać, na takie z reguły bierzemy, po prostu zapewnimy im kuwety z odpowiednim wypełnieniem. I tutaj wiele osób zadaje pytania o żwirek, jaki wybrać. Na początek na pewno jak najdrobniejszy. Wiele kotów preferuje żwirek bentonitowy, który po prostu ma strukturę ziarenek piasku i jest takim naturalnym, zachęcającym podłożem, tak, do tego, żeby kotek się tam załatwiał. Jeżeli mamy problemy, możemy na przykład spróbować troszeczkę takiego drobnego piasku z piaskownicy zastosować, albo na przykład żwirek kukurydziany, który jest no, taką formą peletu, natomiast jest dużo drobniejszy, jest mięciutki, jest odpowiedni dla łapek kociąt. Natomiast jeżeli chodzi o szczenięta, pamiętajmy, że mają dużo szybszą przemianę materii niż dorosłe psy i dużo częściej potrzebują wychodzić na zewnątrz, żeby się załatwić. Naturalnie musimy ich też tego nauczyć, tak? To znaczy nie załatwiania się jako takiego, tylko tego, że fajnie jest załatwiać się na dworze. Najprostszy sposób, żeby to zrobić, to około 20 minut po każdym posiłku, zabrać po prostu maluszka na zewnątrz, jak zrobi siusiu kupę, chwalimy, bawimy się, pokazujemy, że zachowanie jest super, możemy dodatkowo jeszcze jakiegoś smaczka wprowadzić, chociaż oczywiście nie musimy, bo wiele szczeniąt reaguje pozytywnie właśnie na pochwały.
0: Młode zwierzęta należy karmić nieco częściej niż dorosłe. Pamiętajmy jednak, by ilość jedzenia była dostosowana do rozmiarów zwierzęcia.
1: Oczywiście nadzorujmy nasze maluszki, bawmy się z nimi. Przede wszystkim na samym początku poczekajmy, aż przyzwyczają się do nas. Muszą takie młode zwierzęta nauczyć się rutyny, która panuje w domu. Jeśli chodzi o szczepienia, to oczywiście są zalecane serie odrobaczania, zalecane serie szczepienia w odpowiednich odstępach czasu. Tutaj najlepiej udać się po prostu do naszego weterynarza, który nas pokieruje, poradzi co i jak. Jeżeli adoptujemy zwierzę ze schroniska czy z fundacji, to najczęściej będą już odrobaczone, zaszczepione przynajmniej jeden raz. Tutaj też możemy dowiedzieć się, kiedy podawać kolejne dawki leków na robaki, kiedy podawać kolejne dawki szczepień. Także nie bójmy się pytać.
0: Młode zwierzęta należy socjalizować tak, aby wiedziały, jak zachować się w obecności ludzi oraz innych zwierząt. Praca ze szczeniakiem nie trwa kilka dni.
1: Z takim zwierzęciem trzeba przebywać cały czas. Tak jak wspomniałam, trzeba się też jego nauczyć. Ono musi się nas nauczyć. Jeżeli damy sobie, za przeproszeniem, wejść na głowę szczeniakowi młodemu, nie będziemy go uczyć, co wypada, co nie wypada, no niestety taki pies w dorosłości będzie pogłębiał zachowania niepożądane, takie jak choćby skakanie na ludzi. Więc no warto zainwestować w takie psie przedszkole, warto skontaktować się, jeżeli nie mieliśmy wcześniej do czynienia z psami, jeżeli nie wiemy, jak z nimi pracować. To już w tym młodym wieku można oczywiście skontaktować się z behawiorystą, z zoopsychologiem, z kimś bardziej po prostu doświadczonym, kto pokieruje nas, kto wyjaśni, jak pracować ze zwierzęciem. A zwracajmy uwagę na przede wszystkim zachowania agresywne. Zdarza się, że otrzymujemy informację, że ktoś nie radzi sobie z psem jedno-dwuletnim, pies jest nadpobudliwy, pies jest agresywny. Jeżeli to jest czyjś pies, my jako schronisko nie mamy możliwości w żaden sposób go przejąć i zabezpieczyć, tak? Ponieważ no, jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, natomiast zwierzęta, o których przed chwilą wspomniałam, mają swoich właścicieli. I tak naprawdę to od właściciela zależy.

0: jakim kierunku ten pies pójdzie. Także bądźmy delikatni, bądźmy oczywiście mili dla naszych psów. Promujemy naturalnie pozytywne skojarzenia, tak, czyli te zachowania, które chcemy utrwalić, nagradzamy, zachowania, których nie chcemy utrwalić, ignorujemy. No to jest taka najprostsza metoda, natomiast no nie zawsze może takie coś prostego poskutkować, no i wtedy po prostu potrzebna jest ta pomoc.
1: Pamiętajmy, aby za niewłaściwe zachowanie nie karać zwierząt fizycznie. Może to zwiększyć tylko jego lęk i agresję. Warto również skontaktować się z weterynarzem, który stwierdzi, czy nic mu nie dolega. Agresja może mieć różne przyczyny, w tym również zdrowotne.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media

0: akcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIG we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze zaprasza na mondowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: Witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Małgorzata Stróżewska, założycielka grupy samopomocowej Al-Anon we Włocławku. Witam Cię, Małgosiu,
1: Dzień dobry.
0: serdecznie. O zdrowiu są to rozmowy, na których się tutaj spotykamy i dziś o chorobie alkoholowej, bo jest to choroba ciężka, nieuleczalna i śmiertelna wręcz można byłoby powiedzieć. Trochę będziemy rozmawiać z Tobą, Małgosiu. Jesteś założycielem grupy Al-Anon. Może najpierw odszyfrujmy, co to takiego jest, bo wspólnota anonimowych alkoholików jest jakby powszechnie znana, zwłaszcza dla osób, które z chorobą się borykają. Natomiast Al-Anon nie wszyscy jeszcze wiedzą, nie wszyscy słyszeli.
1: Tak, więc Al-Anon powstała jakby z potrzeby rodzin, krewnych, bliskich, alkoholików. Jest to tak naprawdę grupa rodzinna, grupa wsparcia dla osób współuzależnionych, bo Al-Anon to jest jakby skrót od nie tylko kobiet, bo i od rodziców, i dzieci, osób, które są uzależnione. I my jako osoby współuzależnione, bo ja byłam osobą współuzależnioną, odczuwają potrzebę pomocy, ratowania samego siebie, czy samej siebie w sytuacjach trudnych, ciężkich, kryzysowych, mając kontakt bliższy czy dalszy z alkoholikiem.
0: No właśnie, to nie jest tak, jak wszyscy, jak niektórzy mogliby pomyśleć, że na tej grupie wsparcia wy wymieniacie doświadczenia dotyczące, jak uleczyć osobę z najbliższego otoczenia.
1: To, żeby była jasność, alkoholizm jest chorobą i to jest chorobą śmiertelną. Przekonałam się o tym osobiście, jako współuzależniona. Najbliższa mi osoba zmarła. I to nie jest tak, że alkoholik pije, bo chce pić. Nie jest to takie proste, nie można tego wyleczyć. Ktoś choruje na jakąś chorobę przewlekłą, są na to lekarstwa. Jeżeli zachorujemy na raka, leczymy się w tym kierunku, żeby zapobiec przerzutom. Natomiast alkoholizm to jest choroba śmiertelna, tak jak już powiedziałam, na którą praktycznie nie ma lekarstwa. Jeżeli alkoholik nie przestanie pić, to po prostu umrze. I życie z osobą uzależnioną jest bardzo trudnym. Bardzo trudnym, bardzo ciężkim przeżyciem. I żeby nauczyć się żyć z osobą, która jest uzależniona od alkoholu, trzeba tą chorobę poznać. Bo powtarzam raz jeszcze, alkoholizm jest chorobą. Alkoholizm jest chorobą. Więc stąd jest ta potrzeba Al-Anon, żebyśmy, akurat ja mówię, jestem kobietą, więc mówię o sobie, żebyśmy nauczyły się żyć z osobami, które są naszymi bliskimi czy naszymi krewnymi,

0: które są alkoholikami, żebyśmy potrafiły funkcjonować w dobrostanie, bo to jest bardzo ważne, nauczyć się, jak funkcjonować, pozwolić, jest takie powiedzenie, żyj i pozwól żyć innym. Że to nie jest takie proste, że my kogoś wyleczymy, czy że kogoś zmienimy, bo to nie ma takiej możliwości. Osoba uzależniona od alkoholu jest w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ nie ma na to prostego lekarstwa. Nie weźmie sobie tabletki, nie pojedzie do szpitala, no jeżeli potrzeba, to oczywiście, że tak, ale nie ma możliwości, żeby została tam uleczona. A my, jako osoby współuzależnione, powinniśmy się nauczyć żyć z osobami, które są uzależnione, po to, żeby pomóc samą sobie, a żeby pomóc osobie uzależnionej, to najpierw musimy pomóc samym sobie, żeby zrozumieć tą chorobę alkoholową. Ja mogę powiedzieć, może to dziwnie wybrzmi, ale to są cudowni ludzie. To są osoby, mówię o osobach, które są alkoholikami, czy były alkoholikami, to są często osoby bardzo wrażliwe, którym bardzo trudno się odnaleźć w takim współczesnym życiu. I należałoby zacząć właśnie od tego, żeby zrozumieć, jak wygląda ta choroba alkoholowa, żeby móc pomóc, przede wszystkim sobie, bo czasami nam się wydaje współuzależnionym, że aha, ktoś nasz bliski pije przez nas, mamy jakieś wyrzuty sumienia, staramy się pomagać. Czasami pijąc są różnego rodzaju doświadczenia związane właśnie z życiem z alkoholikiem, po to, żeby jemu pomóc. To absolutnie nie jest pomoc, bo my musimy się nauczyć sami, jak funkcjonować właśnie w takim trudnym środowisku, bardzo ciężkim. I stąd są właśnie te grupy Al-Anon.
1: Małgosiu, w którym momencie ty dotarłaś do takiej grupy? No bo sama najpierw do takiej grupy dotarłaś. Dotarłaś do ściany i pomyślałaś sobie, już sama nie dam rady, usłyszałaś, że jest taka grupa i tam poszukałaś pomocy. Jak to było?
0: To były już dosyć dawne czasy. Ja byłam jeszcze stosunkowo młodą osobą. W ogóle nie wiedziałam, że mogę gdzieś szukać pomocy. Raczej ukrywałam tą sprawę, że osoba mi najbliższa jest alkoholikiem, więc gdzieś tam się wstydziłam. Nie miałam w ogóle z kim rozmawiać, nie umiałam szukać pomocy. Jeżeli jak już troszeczkę ten czas minął, zaczęłam się bardzo interesować, gdzie mogę znaleźć tą pomoc. No we Wrocławku w tamtych czasach niestety nie było takiej możliwości. Odbijałam się od drzwi, od psychologów, no różnego rodzaju grupach wsparcia, natomiast nie były to takie wsparcia, jak o której w tej chwili mówimy, nie była to grupa dla Al-Anon, czyli Al-Anonek, czy Al-Anon. Więc mieszkałam wtedy w Łodzi. Tam było o wiele prościej. Znalazłam taką grupę tam, takich grup właśnie rodzinnych Al-Anon jest wiele. Znalazłam wspaniałą grupę. Początkowo było to dla mnie przerażające, co tam słyszałam na tych grupach. Aż w którymś momencie stwierdziłam, że to jest najlepsze coś, co mnie spotkało w życiu. Nauczyłam się, jak powinnam funkcjonować, żeby po prostu przetrwać. Żeby przetrwać, żeby żyć, żeby moja psychika, żebym zaczęła żyć spokojniej. I tam przeszłam Al-Anon. W tych grupach robi się różnego rodzaju, są różnego rodzaju narzędzia, jak możemy sobie wzajemnie pomagać. I na takich grupach są przeważnie, najczęściej alkoholików jako mężczyzn, ale również są rodzice alkoholików, dzieci alkoholików.
1: Są też mężowie przecież. Chyba.
0: Oczywiście są i mężowie, i są ojcowie. Tak, jak najbardziej tak.
1: Zapytałam Cię o te osobiste doświadczenia, żeby właśnie między innymi usłyszeć to, o czym powiedziałaś, że na początku jest taki wstyd, żeby osoby, które nas teraz oglądają, może myślą sobie, jestem w beznadziejnej sytuacji, zobaczyły, że to żaden wstyd, że warto szukać pomocy w takiej sytuacji, bo tak jak mówisz, osoba współuleczna.

0: uzależniona, a alkoholizm to jest to choroba śmiertelna dla osoby współuzależnionej, to też może być choroba śmiertelna.
1: Oczywiście, jak najbardziej, nawet bardzo często się tak zdarza, że po prostu osoby współuzależnione nie potrafią właśnie szukać tej pomocy, wstydzą się, może nawet nie potrafią, czasami nawet nie chcą szukać tej pomocy właśnie z obawy, co na to środowisko, co na to, jak to się mówi potocznie, co ludzie powiedzą, prawda? No i często odbywa się i odbywa to się, odbija to się na ich zdrowiu psychicznym. Jak najbardziej są takie grupy. We Włocławku również zapraszam serdecznie. Rozmawiamy ze sobą, pomagamy sobie, mówimy o swoich doświadczeniach. Nie ma żadnych nakazów. Nie ma zakazów, to są grupy otwarte, w sensie dla każdego, otwarte, bezpłatne dla każdego. Warunki są anonimowe. Mamy fajną salę, jest to taka kameralna salka, zamknięta, wygłuszone są ściany. Każdego zapraszamy serdecznie. Jesteśmy w stanie sobie sami pomóc, a jeżeli sobie sami nie pomożemy, to może być trudne, żeby ktoś nam pomógł. Jeżeli szczególnie jeszcze ludzie nie wiedzą o tym, że potrzebujemy tej pomocy, bo oczywiście ja na zewnątrz też zawsze byłam osobą radosną, szczęśliwą, osiągałam jakieś sukcesy i zawodowo, i prywatnie.
0: Nikt nie pomyślał, że w głębi duszy jesteś najbardziej nieszczęśliwą na ten moment osobą na świecie.
1: Tak. Nikt nie pomyślał, bo ja sama nie chciałam, żeby ktoś bardzo to skrzętnie ukrywał. Bardzo, bardzo.
0: Małgosiu, spotkania takich grup Al-Anon, powiedziałeś, że są w kameralnym salce. Czy możemy powiedzieć, gdzie one się odbywają, w jaki sposób z wami się skontaktować?
1: Tak, moja grupa, którą tutaj teraz otworzyłam we Włocławku, jest w kawiarence obywatelskiej na ulicy 3 Maja 18. Jest taki nowy budynek, który został poddany rewitalizacji i jest tam taka malutka, bardzo fajna salka udostępniana właśnie przez miasto, za które dziękuję bardzo serdecznie i tam się spotykamy.
0: Spotykacie się cyklicznie?
1: Spotykamy się cyklicznie, uważam, że tylko wtedy to ma sens. Ja jestem otwarta. Spotykamy się co wtorki od godziny 17 do 19. Ja jestem otwarta. Bywa tak, że ktoś, kto do mnie zadzwoni i potrzebuje pomocy, usłyszałam to ostatnio, że nie, ja nie wytrzymam do wtorku. To był bodajże chyba czwartek. Więc umówiłam się z tą osobą na kolejny dzień, tak jak było potrzebne. Po prostu trzeba sobie pomagać. Ja dzisiaj żyję zupełnie inaczej niż kiedyś, w związku z czym jestem otwarta na pomoc i będę to robić i będę to realizować. Jeżeli komuś nie pasuje wtorek, to jak najbardziej spotkam się w dogodnym terminie po ustaleniu.
0: Mówisz, Małgosiu, że żyjesz inaczej niż kiedyś. Co zmieniło właśnie się w tobie i pozwala ci żyć właśnie dzięki wsparciu takiej grupy samopomocowej?
1: No praktycznie cała moja świadomość jest już teraz zupełnie inna. Wiem, że nie jestem sama w tym. Wiem, że nie ma się czego wstydzić. Wiem, że trzeba szukać pomocy. Trzeba rozmawiać. Pomaganie innym osobom, to co właśnie w tej chwili robię, czy staram się robić, to jest bardzo duża pomoc dla mnie, bo pomagając innym, pomagamy sobie tak naprawdę. Zmieniło się diametralnie moje spojrzenie na osoby uzależnione. To nie jest taki przysłowiowy, przepraszam za wyrażenie, pijak, jak to gdzieś tam nieładnie się to mówi. To są osoby uzależnione, to są osoby, które, tak jak już powiedziałam na samym początku, to są często cudowni ludzie, którzy po prostu mają może taką duszę, która jest bardziej wrażliwa na świat, i nauczenie się, my w tych grupach Al-Anon uczymy się tego, jak żyć z takimi ludźmi, którzy są uzależnieni, a są uzależnieni, bo są chorzy. Nie każdy picie alkoholu jest uzależniający, wiemy o tym doskonale, prawda? Niektóre osoby piją bez szkody, bez szwanku dla siebie czy dla swoich bliskich. Natomiast niektórzy tak nie potrafią. To jest wtedy choroba. i

0: Żebyśmy mogli funkcjonować, to musimy się nauczyć wszystkiego, co dotyczy tej choroby. Alkoholizm jest chorobą śmiertelną, to o czym już rozmawiałyśmy. Więc musimy myśleć o sobie, musimy dbać o siebie, o swój dobrostan. Jeżeli są z nami, bo często mówię, ja jestem matką, jako kobietą, jako kobieta, mamy często dzieci, które uczestniczą w takiej rodzinie, więc jesteśmy tutaj odpowiedzialne za dobro tych dzieci, jeżeli alkoholizm dotyka mężów, ale oczywiście nie, czy mężczyzn, ale oczywiście nie zawsze tak jest, bo równie dobrze w drugą stronę może być to, o czym powiedziałaś przed chwilą. Musimy zadbać o swoją psychikę, o swój spokój, o swoje emocje, po to, by móc normalnie funkcjonować. Nie, żebyśmy nie musiały żyć alkoholizmem, tylko swoim życiem. Żebyśmy umiały znaleźć szczęście, piękno, piękne dzisiaj słoneczko, cieszyć się z tego i widzieć to, dostrzegać, że wiosna przyszła.
1: No Gosiu, na koniec zapytam, co było najtrudniejsze w tej, w takim współuzależnieniu, współchorowaniu i w tym przełamaniu się twoim?
0: Najtrudniejsze.
1: Ten wstyd, który musiałaś pokonać?
0: Nie, nie, nie. Najtrudniejsze to chyba było brak właśnie znalezienia pomocy, której wtedy potrzebowałam. Dzisiaj zupełnie to inaczej funkcjonuje. Dzisiaj wiedziałabym, gdzie szukać tej pomocy, kiedyś nie. I właśnie to jest taki apel do tych osób, które są być może w takiej sytuacji, jak ja kiedyś. Szukajmy pomocy. Ona jest i ona jest, będzie, są ludzie, którzy chętnie, bardzo chętnie pomogą. To było najtrudniejsze, znaleźć właśnie taką pomoc i to, co do dzisiejszego dnia funkcjonuje generalnie, powiedzenie sobie otwarcie, że żyjesz z osobą, która jest alkoholikiem.
1: To trochę jak alkoholik musi się przyznać do swojej choroby, to takie
0: dokładnie.
1: Trudne jest też osobie współuzależnionej przyznanie się do tego, że jest jakby współuzależniona.
0: To jest
1: I
0: bardzo trudne. To jest bardzo trudne. Ja długo nie umiałam sobie jakby z tym poradzić. Długo w ogóle nie, najpierw to nie wiedziałam o tym. Później długo nie umiałam sobie z tym poradzić, że to jest raczej niemożliwe. No bo przecież tak, więc to chyba jest najtrudniejsze.
1: I właśnie po to jest grupa we Włocławku, od całkiem niedawna, ale prężnie działająca, którą założyła i prowadzi Małgosia. Dziękuję Ci bardzo
0: Dziękuję
1: za tą
0: bardzo.
1: dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Państwu dziękuję za uwagę.
0: Dziękuję.
1: Słyszeliście, grupa co wtorek się spotyka anonimowo. Jeśli jest taka potrzeba, macie jakąś wątpliwość, pytanie, nie wiecie, to już wiemy, że tu we Włocławku jest taka pomoc. Dziękuję Ci bardzo
0: Dziękuję
1: jeszcze raz.
0: bardzo. Dziękuję.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
1: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
3: A właśnie, że pasuje.
4: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
6: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
7: Niezależnie od wieku.
6: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dziś zakończył się trzeci, a zarazem ostatni dzień matur podstawowych. Na uczniowskich ławkach królowały egzaminy z języków obcych, najczęściej z języka angielskiego, choć nie zabrakło też tych, którzy postawili na inne języki.
1: Jest to duże wyzwanie dla całej społeczności szkolnej. Wiadomo, że bardzo przeżywają to nauczyciele, którzy są w komisjach, którzy są odpowiedzialni za to, żeby każdy egzamin przebiegł zgodnie z procedurami, żeby zachować tutaj wszelkie zasady, żeby młodzieży się pisało spokojnie i bezpiecznie. Jest to też wyzwanie dla uczniów, bo wiemy dobrze, że humaniści, kiedy drżeli najbardziej, oczywiście wczoraj, kiedy była matematyka, natomiast

0: w szkole językiem, który bardzo chętnie młodzież zdaje. I nie tylko tak jak dzisiaj w podstawie, chociaż od razu też zaznaczę, że jedna osoba zdaje język niemiecki, a cała reszta, czyli 178 osób, zdaje dzisiaj język angielski. Czyli widzimy tu po proporcjach, że pomimo tego, że młodzież w naszej szkole uczy się i języka hiszpańskiego, i niemieckiego, i francuskiego, i angielskiego, jednak na egzamin maturalny wybierają sobie przede wszystkim język angielski. Jutro będzie angielski w rozszerzeniu i to też będzie bardzo duży dla nas egzamin, bo większość naszych uczniów wybiera sobie również ten język angielski w rozszerzeniu. Dzisiaj młodzież pięknie włada tym językiem. Dla nich jest to stosunkowo, myślę, że przyjazny egzamin. I stąd już pierwsze osoby wyszły naprawdę bardzo wcześnie. Już trzy komisje oddały swoją dokumentację, czyli są nawet wychodzą już młodzież, są już po egzaminie, ale reszta jeszcze pisze.
1: Czy już spotkała się Pani z wrażeniami uczniów po tych trzech dniach?
0: Oczywiście, wypytywałam ich, jak się czują, więc byli bardzo pozytywnie nastawieni po pierwszym dniu. Polski wydawał mi się całkiem przyjazny, mówili, że nie zaskoczył ich i raczej czuli się do niego dobrze przygotowani. Troszeczkę chyba trudniej było w dniu wczorajszym, zwłaszcza tym klasom humanistycznym pewnie, dlatego że widziałam, że bardzo skrupulatnie pisali i wykorzystali czas maksymalnie, którym był im przydzielony, czyli nie wychodzili tutaj wcześniej. No i raczej mówili, że powinno być dobrze, ale to już nie ten entuzjazm. No a dzisiaj wychodzą, mówią, że było okej.
2: Uczniowie chętnie dzielili się swoimi wrażeniami. Jak podkreślali, egzamin z języka obcego był jak do tej pory najłatwiejszy.
1: Dzisiaj trzeci dzień matur, język angielski. Powiedz proszę, jak ci poszło?
3: No, liczę na 100%. Zarówno słuchanie, czytanie i pisanie było bardzo przyjemne, więc liczę na 100% i dzisiaj, jutro na rozszerzeniu.
1: A jak byś porównał te trzy dni matur?
3: Najgorszy zdecydowanie polski, najbardziej stresujący, matematyka, bardzo fajny arkusz, no i dzisiaj angielski zdecydowanie najprzyjemniej.
1: Czyli dzisiaj bez stresu?
3: Dzisiaj bez stresu.
1: Okej, powiedz jeszcze proszę, jakie są twoje plany na przyszłość?
3: Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim, jednocześnie licencje lotnicze w Lot Flight Academy.
4: Możliwa setka może będzie.
1: Czyli był to łatwy egzamin?
4: No, w porównaniu do tego, co było na próbnych, no to naprawdę prosty. Najgorzej to ta matma w sumie, taka, no nie była jakaś trudna, ale była średnia. Ten polski taki przyjemny do pisania, tylko te tematy rozprawek były takie średnie. No a angielski, no to formalność.
5: Matura z angielskiego wydaje mi się, że była w miarę prosta. Raczej nie było żadnych trudności z tym przedmiotem ogólnie w szkole. Wydaje mi się, że jeżeli wszystko dobrze poszło, no to nawet może być 100%.
1: Okej, powiedz proszę, jak byś porównał te trzy dni? Czy któryś dzień był najtrudniejszy?
5: Wydaje mi się, że najtrudniejszy był dzień pierwszy. Największy stres pod względem tego, że nie wiedziałem tych wszystkich tematów, a w drugi język polski, no to najgorzej mi szedł. Najciężej było, mi się wydaje. Ale po pierwszym dniu już było raczej spokojnie. Nie stresowałem się w ogóle.
6: Wyśmienicie, to jest ta podstawa, to jest najłatwiejsza rzecz na świecie. To jest praktycznie żart, żeby dostać cokolwiek mniej niż 100. Co mówię bardzo z wielką, jak powiedzieć, pewnością siebie, nie mogę się doczekać, żeby dostać z powrotem i okazać się, że wszystko mam źle. Ale nie, to jak idą matury, to jest to jedno właśnie z łatwiejszych.
1: Jak byś właśnie porównał te trzy dni?
6: Polski dziwnie przyjemny. Łatwa praca do napisania, łatwe pytania, kilka głupich wymysłów, nie wiem co jest koncepcja formy, jeszcze nie sprawdziłem, nie mam zamiaru. Matematyka, do ogarnięcia 50% powinno być, no i angielski mówię, łatwe.
1: Jak nastawienia przed rozszerzeniami?
6: Modlitwa, trochę płaczę. Z nadzieją, że po prostu zdać szczerze już teraz.
1: Jak stres w tym trzecim dniu?
6: Tragedia. Znaczy nie, dzisiaj akurat wyjątkowo spokojnie. Stres to się zacznie dopiero od jutra, jak rozszerzenia idą.
1: Powiedz proszę, dlaczego wybrałaś język niemiecki?
7: Ponieważ jest to dla mnie ułatwienie i zdecydowanie pewniej się czuję niż z językiem angielskim.
1: Jak wrażenia? Było łatwo czy trudno?
7: Uważam, że było łatwo. Nie miałam żadnych problemów, szczerze mówiąc.
1: Jak byś porównała te trzy dni matur?
7: No, polski, no wiadomo, że było ciężko, no bo początek, ale było okej. Matematyka ciężko, ale też dobrze. No a dzisiaj, no to już luz, bo wiadomo, jak się wszystko odbywa.
1: Powiedz proszę, jak sobie poradziłaś ze stresem?
7: Na początku było trudno, ale już im

0: dalej, no to lepiej.
1: Moim zdaniem myślę, że może być i nawet 100%. Angielski jest zdecydowanie najprostszym przedmiotem maturalnym i poziom podstawowy też był, myślę, przygotowany bardzo prosto, szczególnie dla uczniów, którzy uczą się tego angielskiego już naprawdę długi czas.
2: Jakbyś podsumował te 3 dni, który dzień był najbardziej stresujący?
1: No myślę, że wszyscy powiedzą, że najbardziej stresujący był język polski, bo był to dzień pierwszy przede wszystkim, ale także w nim jest najłatwiej się pomylić, ponieważ wystarczy błąd kardynalny na rozprawce i można nie zdać. Ale z każdym dniem jest coraz lepiej i myślę, że po dzisiejszym dniu już wszyscy będą kompletnie wolni od stresu.
2: Jak wyglądały twoje przygotowania do egzaminów?
1: Znaczy, no ja to się coś tam przygotowywałem, ale tak większość z tego to po prostu było czytanie internetu i słuchanie wszystkiego, co się dało. Jakoś mocno się w to nie wciągnąłem, ale no to, co myślę najważniejsze było, to słuchać na lekcji, bo nauczyciele naprawdę są w stanie przekazać dużo.
3: Choć matury podstawowe dobiegły końca, to nie oznacza jeszcze końca emocji. Przed uczniami matury rozszerzone oraz egzaminy ustne. Brześ Kujawski konsekwentnie inwestuje w rozwój i zapowiada kolejne ważne projekty. W planach są m.in. budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, inwestycje drogowe oraz rozwój infrastruktury sportowej. Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła miliony złotych, stawiając na poprawę jakości życia mieszkańców.
4: Przede wszystkim skala inwestycji w tym roku, bo to jest ponad 40 milionów złotych. Bardzo duże zadania infrastrukturalne, modernizacja i rozbudowa 2 stacji uzdatniania wody. Myślę, że to bardzo kluczowe zadanie z punktu widzenia i rozwoju, ale też życia społecznego mieszkańców. Bardzo dużo inwestycji drogowych. Tu kontynuujemy umowę, które mieliśmy podpisane w poprzednich latach. Te inwestycje w części dotyczą samej strefy, bo tam rozwijamy bardzo mocno infrastrukturę, ale też dotyczą pozostałych miejscowości, sołectw, więc tych dróg w tym roku kolejne kilkanaście kilometrów powstanie. Przygotowujemy się też do takiego dużego pakietu drogowego, jeśli chodzi o właśnie infrastrukturę drogową. Chcę zaproponować w najbliższym czasie wszystkim sołtysom, radnym, jakie drogi będą przebudowywane w kolejnych latach. Jest to plan do roku 2030 i myślę, że uporamy się z wszystkimi drogami gruntowymi na terenie gminy w tym czasie i ta decyzyjność będzie bardzo skuteczna. Jesteśmy w trakcie realizacji budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Na to pozyskaliśmy środki zewnętrzne. W tym centrum opiekę znajdą zarówno osoby w zakresie pobytu dziennego, jak i również całodobowego. Mówimy to o osobach z niepełnosprawnością. Pewnie niebawem będziemy ogłaszać konkurs na kierownika tego obiektu i będziemy przygotowywać kadrę, rozpoczęcie takiej pełna gotowość i rozpoczęcie działalności planujemy w pierwszym półroczu 2027 roku. Mnóstwo innych inwestycji, takich związanych też ze sportem, z kulturą, z życiem społecznym. O nich też warto powiedzieć. Ja zawsze też podkreślałem, że budżet ma być z jednej strony skuteczny, ale też sprawiedliwy dla wszystkich, więc myślę, że w większości obszarów gminy te inwestycje będą i są na dzień dzisiejszy realizowane. Też mnóstwo wniosków złożonych, chociażby o modernizacji infrastruktury sportowej na stadionie miejskim, budowę nowej sali gimnastycznej w Brzeziu. Czekamy na pewne decyzje, analizujemy też nowe możliwości, wsłuchujemy się też w to, co mówią mieszkańcy i czego oczekują.
3: Jak podkreślają władze, mimo dużej skali inwestycji, sytuacja finansowa gminy pozostaje stabilna. Co więcej, coraz lepsze wyniki zaczyna przynosić Brzeska Strefa Gospodarcza, która staje się ważnym źródłem dochodów.
4: Z roku na rok, a tym kluczowym rokiem będzie rok 2027, wzrost dochodów będzie bardzo duży, kilkunastoprocentowy, jeśli oczywiście nic w globalnej gospodarce się nie zmieni, w polityce państwa. Strefa już zaczyna przynosić oczekiwane efekty podatkowe, więc z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i to, co było kilka lat pewną wizją, w którą niektórzy nie wierzyli, stało się faktem i mam nadzieję, że koniec 2026 roku będzie dla państwa też jakby pewną informacją, co dalej w tych obszarze gospodarczym. Na dzień dzisiejszy bardzo duże inwestycje, chociażby Sika Poland, gdzie też ta inwestycja jest na ukończeniu. Nowe inwestycje w zakresie podmiotów, które już są w strefie. Będzie to kolejne ponad 1000 miejsc pracy od 2027 roku. Tu też chciałem zdementować, że my jako samorząd, urząd nie mamy wpływu, jak zatrudniają i jakie są preferencje poszczególnych pracodawców. I to nie od burmistrza, od radnych, nie od pracowników zależy, czy rekrutowana jest dana grupa społeczna, czy też taka, czy inna.

0: na narodowość. Ja zawsze mówiłem, że strefa jest dla wszystkich, ale oczywiście priorytetem są mieszkańcy gminy Brześć Kujawski, powiatu włocławskiego. Natomiast nie nam decydować jest, kto w tych zakładach będzie pracował. Trzymam kciuki, żeby to byli w większości nasi mieszkańcy i mieszkańcy powiatu, natomiast nie mamy na to absolutnie wpływu.
1: Brześć Kujawski pokazuje, że można jednocześnie inwestować i dbać o finanse, a rozwój gminy nie zwalnia nawet na chwilę. Do naszej redakcji zgłaszają się mieszkańcy Włocławka, którzy zwracają uwagę na stan miejskiej zieleni. Ich zdaniem część nowych nasadzeń nie wygląda najlepiej. Chodzi między innymi o drzewa przy ulicy Zbigniewskiej, które, jak podkreślają, są suche, pozbawione liści i wyróżniają się na tle rozkwitającej wokół zieleni. Mieszkańcy sugerują, że problemem może być brak odpowiedniego podlewania i pielęgnacji, szczególnie w okresie wiosennym, kiedy rośliny potrzebują najwięcej uwagi. Do sprawy odniósł się Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Jak zapewnia rzecznik instytucji, sytuacja jest monitorowana, a pracownicy reagują również na sygnały od mieszkańców.
2: Są sygnały z ulicy Zbigniewskiej, no tam na przykład mamy gwarancję ze strony wykonawcy, który realizował tam drogę rowerową wraz z zagospodarowaniem zielenią, z nowymi nasadzeniami i w tej chwili tam są platany między innymi posadzone. Te platany zakwitają najczęściej w maju. W tej chwili obserwujemy sytuację, czekamy aż, tak powiem kolokwialnie, się nam bujną. Jeśli się nie bujną, no to wykonawca jest zobligowany do wstawienia tam po prostu nowych drzew. Na tej zgłaszają się również mieszkańcy. Takie prace są wykonywane na bieżąco w pasach drogowych, no bo jeśli mieszkańcy dzwonią, że gdzieś wystaje gałąź, no to realizujemy te działania, wyjeżdżamy, ale nie tylko ze zgłoszeń mieszkańców, bo na przykład służb miejskich, gdzie również gałęzie mogą zasłaniać widoczność kierowcom, takie prace też są robione.
1: Pojawia się jednak szersze pytanie o to, jak wygląda bieżąca opieka nad zielenią w mieście. Czy rośliny są regularnie kontrolowane i podlewane? Miejska spółka podkreśla, że prace pielęgnacyjne prowadzone są systematycznie i trwają już od marca.
2: Po okresie zimowym rozpoczęliśmy intensywne działania na terenach należących do miasta Włocławek. To wszystko wynika po prostu z geoportalu, z działek, którymi się zajmujemy. Mam tutaj na myśli pasy drogowe, także parki miejskie, parki kieszonkowe, różnego rodzaju skwerki. Takie działania rozpoczęliśmy w miesiącu kwietniu, intensywne po zimie. Może zacznę jednak od marca, bo już w połowie marca zostały założone na drzewach w śródmieściu opaski lepowe przeciwko pluskwiakowi. To taki szkodnik, który pojawiał się w ostatnich latach regularnie. To były działania profilaktyczne i obecnie nie mamy z tym problemu. W kwietniu, tak jak już wspominałem, te prace rozpoczęły się już intensywnie po zimie. To był przede wszystkim wywóz masy liści, także odchwaszczanie gazonów, kwietników, przycinanie gałęzi. Te prace toczyły się, tak jak mówiłem, w parkach miejskich, na bulwarach, skwerkach, parkach kieszonkowych, w pasach drogowych. Kolejną rzeczą, którą realizowaliśmy w kwietniu, to były nasadzenia drzew. Łącznie 260 sztuk nowych drzew pojawiło się w pasach drogowych i w parkach na terenie całego miasta. No to były nasadzenia zastępcze, po prostu na mocy decyzji Urzędu Marszałkowskiego. Nowe nasadzenia tam, gdzie po prostu te drzewa były wycinane. Jeśli chodzi o koszenie trawy, bo to też jest już rozpoczęte pod koniec kwietnia, ta procedura trwa, część prac wykonujemy własnymi siłami, część natomiast mamy umowę z zewnętrznym wykonawcą, który od miesiąca kwietnia, w zasadzie drugiej połowy kwietnia w Śródmieściu rozpoczął koszenie. W tej chwili jest już droga krajowa numer 91 wykonywana i mamy kilka takich koszeń w tym sezonie na mocy tej umowy. No i pierwsze potrwa do końca maja, kolejne będą realizowane w miesiącach letnich.
3: A jak wygląda z regularnym podlewaniem naszego miasta?
2: No, też będzie to wykonywane. Wiemy, że w tej chwili mamy suszę, nie tylko we Włocławku. Takie działania będą prowadzone, są prowadzone. Proszę obserwować.
1: Zieleń miejska to jedna z najważniejszych elementów przestrzeni Włocławka. Dlatego mieszkańcy liczą, że nowe nasadzenia będą nie tylko estetyczne, ale też odpowiednio zadbane i utrzymywane przez długie lata. Prace w kamienicach przy ulicy Maślanej powoli dobiegają końca. Część rusztowań zniknęła, a budynki zyskały nowy wygląd. Równocześnie od strony bulwarów powstaje mural nawiązujący do historii Włocławka.
4: No jeszcze chwilkę, musimy poczekać. Wykonawca tak naprawdę ma czas do końca czerwca na zrealizowanie tej inwestycji. Inwestycji, którą mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, uratowaliśmy kolejną kamienicę w obszarze rewitalizowanym, bo jej stan techniczny był katastrofalny i myślę, że bez tych działań, które podjęliśmy, no albo już, albo za chwilę by ta kamienica się po prostu zawaliła, a tak nie dość, że będą tam mieszkania na tanim wynajem, nie dość, że powstaną lokale użytkowe, które mam nadzieję ożywią też obszar Starego Rynku, to z całą mocą mogę powiedzieć, że kamienica już zaczyna zdobywać.

0: robić stary rynek i być no, takim miejscem chętnym do fotografowania.
1: W kamienicach, bo właściwie są to trzy budynki, będzie ponad 20 mieszkań na tani wynajem. Metraż będzie różny. Na pewno jedno z mieszkań będzie dostosowane do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkie będą wykonane pod klucz. Kiedy nabór wniosków na najem?
0: Zakładamy, że ten najem będzie pod koniec maja, na początku czerwca. Zresztą bardzo podobnie jak z celulozową, bo akurat tutaj nam się zbiegają w czasie dwie inwestycje, które będziemy chcieli przekazywać mieszkankom i mieszkańcom Włocławka. I to jest oczywiście element większej całości, bo w tej kadencji zakładam, że 500 mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka.
2: Częścią niejako będzie też mural, który już powstaje. Mural ten wpisuje się w historię Włocławka, podobnie jak mural sąsiadujący z nim, który już jest, pokazujący Flisaków. Co będzie na tym muralu na Maślanej?
0: Na tym muralu będzie młyn solny, a mural ten, który jest aktualnie wykonywany, jest wykonywany przez tych samych autorów, którzy wykonywali mural Przystań na ulicy Bulwary, więc to jakby rozszerzenie tego istniejącego wcześniej muralu też w tej samej estetyce. Na ścianie, którą widać od ulicy Bulwary, ale na oficynie Maślanej 4x6, ściana, która no, pojawiła się w wyniku rozebrania oficyny sąsiadującej, która no też, której jakość techniczna była, jakość ta była bardzo zła i zagrażała bezpieczeństwu osób tam przebywających. Zresztą no, tam te prace jeszcze będą dokończone, bo jeszcze pozostałości tej starej kamienicy, czy oficyny właściwie od kamienicy pozostały. Natomiast mural jest już wykonywany. Myślę, że w przyszłym tygodniu już będzie w pełnej krasie.
1: Murali we Włocławku jest coraz więcej. Na ulicy Żabiej mamy Włocławskie Południe. Na Wyszyńskiego Kocham Cię jak Irlandię. Na Wojska Polskiego Włocławski Fajans. Wymieniać można dłużej. Murale należy konserwować, aby nie straciły swoich walorów estetycznych.
0: Na chwilę obecną te murale, które tak naprawdę dopiero od kilku lat realizujemy w przestrzeni publicznej naszego miasta, no jeszcze są w bardzo dobrej kondycji, więc tutaj tej konserwacji nie wymagają, ale my też na etapie zamawiania tych dzieł sztuki, jak pan redaktor słusznie zauważył, oczekujemy, że one będą wykonywane naprawdę dobrej jakości materiałami, no tak, żeby jak najdłużej one funkcjonowały. No trochę jest jedyny mural właśnie na bulwarach, który był wykonywany już ładnych parę lat temu na zlecenie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, powoli zaczyna się upominać o konserwację, ale to, tak jak powiedziałem, to jest akurat mural, którego zleceniodawcą nie było miasto.
2: I już na sam koniec zapytam o finansowanie z jednej strony tych murali, a z drugiej strony o kamienicę przy ulicy Maślanej. Czy to tylko środki własne miasta Włocławek, gminy miasta Włocławek, czy też udało się pozyskać finansowanie zewnętrzne?
0: No zdecydowanie politykę rozwoju Włocławka opieramy na środkach zewnętrznych. Zresztą to widać w budżecie tegorocznym, gdzie 2/3 wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje to są bezzwrotne dotacje pozyskane z różnych źródeł. Nie inaczej jest w tym przypadku. Tu pozyskaliśmy środki z Funduszu Dopłat, z Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest 85% wartości tych prac, a przypomnę, że to jest nasz wspólny majątek, który no takim zostanie, dlatego że my mieszkania na wynajem traktujemy jako element większej polityki przyciągającej do Włocławka, ale też budującej wysoką jakość życia mieszkańców naszego miasta.
1: Nowy mural będzie gotowy w przyszłym tygodniu. Natomiast kamienice przy Maślanej to kwestia jeszcze kilku tygodni. O tym, jakie kryteria będą brane pod uwagę we wnioskach o tani wynajem, będziemy informować w kolejnych materiałach. Amelia Zimmerman nie zwalnia tempa. Na zawodach kickboxingu Chorwacji, których stawką był Puchar Europy, włocławska zawodniczka stanęła na najwyższym stopniu podium.
3: Czułam, że Potrzebuję zdobyć jednak, mimo że na takiej imprezie nie rangi mistrzostwa, ponieważ były to puchary, mimo wszystko czułam.

0: czułam, że potrzebuję zdobyć jednak to mistrzostwo, bo to mnie tak napędza. Dużo więcej mi daje siły do tego, żeby faktycznie dalej trenować, tak? Bo ponieważ długi staż i czasami jednak ma człowiek takie myśli, że mógłby zrezygnować, ale takie sukcesy napędzają.
1: Opowiedz mi o samych walkach, jak one przebiegały. Były to trzy starcia.
0: Tak, były to trzy starcia. Dwie pierwsze walki skończyłam przed czasem, wypunktowując przed końcem rundy po prostu, zdobywając większą ilość punktów niż przeciwniczka. Natomiast trzecia walka była bardzo wymagająca. Dałam z siebie wszystko i jestem z niej bardzo zadowolona.
1: To drugi twój sukces w ciągu bardzo krótkiego czasu. Opowiedz o tym pierwszym.
0: Pierwszy to, tak szczerze mówiąc, start kontrolny, bardziej bym powiedziała, ponieważ było to Łotwa Open, czyli tak kraje się zgłaszają, ale nie było tam zbyt wielu przeciwniczek, no, bo ponieważ miałam dwie walki. Natomiast też dobrze się spisałam.
1: Kickboxing, mówi się męski sport, sporty walki bardziej kojarzone z mężczyznami. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda ze sportami walki? Kto cię zachęcił? Jak to wyglądało?
0: Moja przygoda zaczęła się 12 lat temu, jak poszłam na pierwszy trening sztuk walki, po prostu nie kickboxingu, sztuk walki. Zaprowadziła mnie tam mama i szczerze mówiąc, od razu ja poczułam, że mi się to spodobało, chociaż było wiele przeszkód po drodze, wiele takich niepewności. Natomiast mimo wszystko zostałam w tym, ponieważ jest to bardzo uzależniające, nie oszukujmy się.
2: Młoda zawodniczka łączy sport z pracą zawodową oraz studiami w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Złota medalistka trenuje pod okiem dwóch trenerów: Tomasza Straszewskiego oraz Daniela Tobiasza.
3: Przygotowujemy się już od dłuższego czasu, dlatego że tym pierwszym krokiem, jaki postawiliśmy, były to Mistrzostwa Polski, na których Amelia większość walk wygrała przed czasem. W walce finałowej również wygrała na punkt, zdobywając tytuł Mistrza Polski. I miesiąc później zaczęliśmy te starty kontrolne, czyli Łotwa Open i Puchar Europy w Chorwacji, na których Amelia, no, w mojej ocenie, spisała się rewelacyjnie, przywodząc stamtąd pierwsze miejsca. I to są. Taki element przygotowań przed Mistrzostwami Europy, które odbędą się w listopadzie.
2: Sporty walki cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród kobiet.
3: W naszym klubie trenuje chyba około 10 kobiet, które sobie zaczynają coraz lepiej radzić. Kobiety są bardziej zawzięte, zmotywowane, co przekłada się na sukcesy sportowe. I jakbym zachęcił do trenowania? Po pierwsze dyscyplina, po drugie wygląd, bo wiadomo, kobiety zawsze myślą o swoim wyglądzie, a tutaj jakby nie było. Te ćwiczenia siłowe i techniczne bardzo dużo dają, poprawiają wygląd, sylwetkę. Wprowadzony jest zdrowy tryb życia, co właśnie się kobietom podoba.
2: Amelii gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy. Pies nazywany jest najlepszym przyjacielem człowieka. Często osoby decydujące się na adopcję lub kupno psa lub kota łaskawszym okiem spoglądają na młodsze zwierzęta. Wymagają one nieco innej opieki.
4: Jeżeli chodzi o młode psy i koty, naturalnie wymagają troszeczkę innego żywienia. Wymagają podawania odpowiednich składników, dzięki którym mogą się odpowiednio rozwijać. I te składniki znajdziemy naturalnie w dobrych karmach typu junior, kitten, puppy. Są to karmy dostosowane do wieku naszych maluchów. Powinny dostarczyć im odpowiednią ilość składników odżywczych, dodatkowych suplementów. Możemy oczywiście, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, czy jeżeli nasze zwierzę, no nie wiem, jest psem czy kotem rasy narażonej, powiedzmy, na zwyrodnienia, no możemy wprowadzać dodatkowe suplementy, to może być na przykład kolagen, preparaty wapniowo-mineralne, czy chociażby olej z łososia albo jakiś inny olej omega-3, który dodatkowo będzie wspomagał rozwój naszego zwierzęcia. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, możemy pod tym względem skonsultować się albo z weterynarzem, albo z zoodietetykiem, który pomoże nam dobrać odpowiednią karmę dla naszego zwierzaka.
2: Ważne jest nauczanie naszej pupili czystości. W przypadku kotów jest to nieco łatwiejsze.
4: Koty mają taką naturalną inklinację, żeby załatwiać się w piasku. Kiedy już zaczną same się wypróżniać na atakie, z reguły bierzemy, po prostu zapewnijmy i

0: kuwety z odpowiednim wypełnieniem. I tutaj wiele osób zadaje pytania o żwirek, jaki wybrać. Na początek na pewno jak najdrobniejszy. Wiele kotów preferuje żwirek bentonitowy, który po prostu ma strukturę ziarenek piasku i jest takim naturalnym, zachęcającym podłożem, tak, do tego, żeby kotek się tam załatwiał. Jeżeli mamy problemy, możemy na przykład spróbować troszeczkę takiego drobnego piasku z piaskownicy zastosować, albo na przykład żwirek kukurydziany, który jest no, taką formą peletu, natomiast jest dużo drobniejszy, jest mięciutki, jest odpowiedni dla łapek kociąt. Natomiast jeżeli chodzi o szczenięta, pamiętajmy, że mają dużo szybszą przemianę materii niż dorosłe psy i dużo częściej potrzebują wychodzić na zewnątrz, żeby się załatwić. Naturalnie musimy ich też tego nauczyć, tak? To znaczy nie załatwiania się jako takiego, tylko tego, że fajnie jest załatwiać się na dworze. Najprostszy sposób, żeby to zrobić, to około 20 minut po każdym posiłku, zabrać po prostu maluszka na zewnątrz, jak zrobi siusiu kupę, chwalimy, bawimy się, pokazujemy, że zachowanie jest super, możemy dodatkowo jeszcze jakiegoś smaczka wprowadzić, chociaż oczywiście nie musimy, bo wiele szczeniąt reaguje pozytywnie właśnie na pochwały.
1: Młode zwierzęta należy karmić nieco częściej niż dorosłe. Pamiętajmy jednak, by ilość jedzenia była dostosowana do rozmiarów zwierzęcia.
0: Oczywiście nadzorujmy nasze maluszki, bawmy się z nimi. Przede wszystkim na samym początku poczekajmy, aż przyzwyczają się do nas. Muszą takie młode zwierzęta nauczyć się rutyny, która panuje w domu. Jeśli chodzi o szczepienia, to oczywiście są zalecane serie odrobaczania, zalecane serie szczepienia w odpowiednich odstępach czasu. Tutaj najlepiej udać się po prostu do naszego weterynarza, który nas pokieruje, poradzi co i jak. Jeżeli adoptujemy zwierzę ze schroniska czy z fundacji, to najczęściej będą już odrobaczone, zaszczepione przynajmniej jeden raz. Tutaj też możemy dowiedzieć się, kiedy podawać kolejne dawki leków na robaki, kiedy pytać.
1: Młode zwierzęta należy socjalizować, tak aby wiedziały, jak zachować się w obecności ludzi oraz innych zwierząt. Praca ze szczeniakiem nie trwa kilka dni.
0: Z takim zwierzęciem trzeba przebywać cały czas. Tak jak wspomniałam, trzeba się też jego nauczyć. Ono musi się nas nauczyć. Jeżeli damy sobie, za przeproszeniem, wejść na głowę szczeniakowi młodemu, nie będziemy go uczyć, co wypada, co nie wypada, no niestety taki pies w dorosłości będzie pogłębiał zachowania niepożądane, takie jak choćby skakanie na ludzi, więc no warto zainwestować w takie psie przedszkole, warto skontaktować się, jeżeli nie mieliśmy wcześniej do czynienia z psami, jeżeli nie wiemy, jak z nimi pracować. To już w tym młodym wieku można oczywiście skontaktować się z behawiorystą, z zoopsychologiem, z kimś bardziej po prostu doświadczonym, kto pokieruje nas, kto wyjaśni, jak pracować ze zwierzęciem. A zwracajmy uwagę na przede wszystkim zachowania agresywne. Zdarza się, że otrzymujemy informację, że ktoś nie radzi sobie z psem jedno-dwuletnim, pies jest nadpobudliwy, pies jest agresywny. Jeżeli to jest czyjś pies, my jako schronisko nie mamy możliwości w żaden sposób go przejąć i zabezpieczyć, tak? Ponieważ no, jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, natomiast zwierzęta, o których przed chwilą wspomniałam, mają swoich właścicieli. I tak naprawdę to od właściciela zależy, w jakim kierunku ten pies pójdzie. Także bądźmy delikatni, bądźmy oczywiście mili dla naszych psów. Promujemy naturalnie pozytywne skojarzenia, tak, czyli

0: te zachowania, które chcemy utrwalić, nagradzamy, zachowania, których nie chcemy utrwalić, ignorujemy. No to jest taka najprostsza metoda, natomiast no nie zawsze może takie coś prostego poskutkować, no i wtedy po prostu potrzebna jest ta pomoc.
1: Pamiętajmy, aby za niewłaściwe zachowanie nie karać zwierząt fizycznie. Może to zwiększyć tylko jego lęk i agresję. Warto również skontaktować się z weterynarzem, który stwierdzi, czy nic mu nie dolega. Agresja może mieć różne przyczyny, w tym również zdrowotne.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a za

0: Anita, nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze zaprasza na mondowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: Witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Małgorzata Stróżewska, założycielka grupy samopomocowej Al-Anon we Włocławku. Witam Cię, Małgosiu,
1: Dzień dobry.
0: serdecznie. O zdrowiu są to rozmowy, na których się tutaj spotykamy i dziś o chorobie alkoholowej, bo jest to choroba ciężka, nieuleczalna i śmiertelna wręcz, można byłoby powiedzieć. Trochę będziemy rozmawiać z Tobą, Małgosiu. Jesteś założycielem grupy Al-Anon. Może najpierw odszyfrujmy, co to takiego jest, bo wspólnota anonimowych alkoholików jest jakby powszechnie znana, zwłaszcza dla osób, które z chorobą się borykają. Natomiast Al-Anon nie wszyscy jeszcze wiedzą, nie wszyscy słyszeli.
1: Tak, więc Al-Anon powstała jakby z potrzeby rodzin, krewnych, bliskich alkoholików. Jest to tak naprawdę grupa rodzinna, grupa wsparcia dla osób współuzależnionych, bo Al-Anon to jest jakby skrót od nie tylko kobiet, bo i od rodziców i dzieci, osób, które są uzależnione. I my, jako osoby współuzależnione, bo ja byłam osobą współuzależnioną, odczuwają potrzebę pomocy, ratowania samego siebie czy samej siebie w sytuacjach trudnych, ciężkich, kryzysowych, mając albo mieszkając, mając kontakt bliższy czy dalszy z alkoholikiem.
0: No właśnie, to nie jest tak, jak wszyscy, jak niektórzy mogliby pomyśleć, że na tej grupie wsparcia wy wymieniacie doświadczenia dotyczące, jak uleczyć osobę z najbliższego otoczenia.
1: Żeby była jasność, alkoholizm jest chorobą i to jest chorobą śmiertelną. Przekonałam się o tym osobiście, jako współuzależniona. Najbliższa mi osoba zmarła. To nie jest tak, że alkoholik pije, bo chce pić. Nie jest to takie proste. Nie można tego wyleczyć. Ktoś choruje na jakąś chorobę przewlekłą, są na to lekarstwa. Jeżeli zachorujemy na raka, leczymy się w tym kierunku, żeby zapobiec przerzutom. Natomiast alkoholizm to jest choroba śmiertelna, tak jak już powiedziałam, na którą praktycznie nie ma lekarstwa. Jeżeli alkoholik nie przestanie pić, to po prostu umrze. I życie z osobą uzależnioną jest bardzo trudnym, bardzo trudnym, bardzo ciężkim przeżyciem. I żeby nauczyć się żyć z osobą, która jest uzależniona od alkoholu, trzeba tą chorobę poznać. Bo powtarzam raz jeszcze, alkoholizm jest chorobą. Alkoholizm jest chorobą. Więc stąd jest ta potrzeba Al-Anon, żebyśmy, akurat ja mówię, jestem kobietą, więc mówię o sobie, żebyśmy nauczyły się żyć z osobami, które są naszymi bliskimi czy naszymi krewnymi, które są alkoholikami, żebyśmy potrafiły funkcjonować w dobrostanie, bo to jest bardzo ważne, nauczyć się, jak funkcjonować, pozwolić, jest takie powiedzenie, żyj i pozwól żyć innym. Że to nie jest takie proste, że my kogoś wyleczymy czy że kogoś zmienimy.

0: to nie ma takiej możliwości. Osoba uzależniona od alkoholu jest w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ nie ma na to prostego lekarstwa. Nie weźmie sobie tabletki, nie pojedzie do szpitala. No jeżeli potrzeba, to oczywiście, że tak, ale nie ma możliwości, żeby została tam uleczona. A my, jako osoby współuzależnione, powinniśmy się nauczyć żyć z osobami, które są uzależnione, po to, żeby pomóc samą sobie, a żeby pomóc osobie uzależnionej, to najpierw musimy pomóc samym sobie, żeby zrozumieć tą chorobę alkoholową. Ja mogę powiedzieć, może to dziwnie wybrzmi, ale to są cudowni ludzie. To są osoby, mówię o osobach, które są alkoholikami, czy były alkoholikami, to są często osoby bardzo wrażliwe, którym bardzo trudno się odnaleźć w takim współczesnym życiu. I należałoby zacząć właśnie od tego, żeby zrozumieć, jak wygląda ta choroba alkoholowa, żeby móc pomóc przede wszystkim sobie, bo czasami nam się wydaje współuzależnionym, że aha, ktoś nasz bliski pije przez nas, mamy jakieś wyrzuty sumienia, staramy się pomagać. Czasami pijąc są różnego rodzaju doświadczenia związane właśnie z życiem z alkoholikiem, po to, żeby jemu pomóc. To absolutnie nie jest pomoc, bo my musimy się nauczyć sami, jak funkcjonować właśnie w takim trudnym środowisku, bardzo ciężkim. I stąd są właśnie te grupy Al-Anon.
1: Małgosiu, w którym momencie ty dotarłaś do takiej grupy? No bo sama najpierw do takiej grupy dotarłaś do ściany i pomyślałaś sobie, już sama nie dam rady, usłyszałaś, że jest taka grupa i tam poszukałaś pomocy. Jak to było?
0: To były już dosyć dawne czasy. Ja byłam jeszcze stosunkowo młodą osobą. W ogóle nie wiedziałam, że mogę gdzieś szukać pomocy. Raczej ukrywałam tą sprawę, że osoba mi najbliższa jest alkoholikiem, więc gdzieś tam się wstydziłam. Nie miałam w ogóle z kim rozmawiać, nie umiałam szukać pomocy. Jeżeli jak już troszeczkę ten czas minął, zaczęłam się bardzo interesować, gdzie mogę znaleźć tą pomoc. No we Włocławku w tamtych czasach niestety nie było takiej możliwości. Odbijałam się od drzwi, od psychologów, no różnego rodzaju grupach wsparcia, natomiast nie były to takie wsparcia, jak o której w tej chwili mówimy, nie była to grupa dla Al-Anon, czyli Al-Anonek, czy Al-Anon. Więc mieszkałam wtedy w Łodzi. Tam było o wiele prościej. Znalazłam taką grupę tam, takich grup właśnie rodzinnych Al-Anon jest wiele. Znalazłam wspaniałą grupę. Początkowo było to dla mnie przerażające, co tam słyszałam na tych grupach. Aż w którymś momencie stwierdziłam, że to jest najlepsze coś, co mnie spotkało w życiu. Nauczyłam się, jak powinnam funkcjonować, żeby po prostu przetrwać. Żeby przetrwać, żeby żyć, żeby moja psychika, żebym zaczęła żyć spokojniej. I tam przeszłam Al-Anon. W tych grupach robi się różnego rodzaju, są różnego rodzaju narzędzia, jak możemy sobie wzajemnie pomagać. I na takich grupach są przeważnie, najczęściej to są żony alkoholików jako mężczyzn, ale również są rodzice alkoholików, dzieci alkoholików.
1: Są też mężowie przecież.
0: Oczywiście chyba. Są i mężowie, i są ojcowie. Tak, jak najbardziej tak.
1: Zapytałam cię o te osobiste doświadczenia, żeby właśnie między innymi usłyszeć to, o czym powiedziałaś, że na początku jest taki wstyd, żeby osoby, które nas teraz oglądają, może myślą sobie, jestem w beznadziejnej sytuacji, zobaczyły, że to żaden wstyd, że warto szukać pomocy w takiej sytuacji, bo tak jak mówisz, osoba współuzależniona A alkoholizm to jest to choroba śmiertelna. Dla osoby współuzależnionej to też może być choroba śmiertelna.
0: Oczywiście, jak najbardziej, nawet bardzo często się tak zdarza, że po prostu osoby współuzależnione nie potrafią właśnie szukać tej pomocy, wstydzą się, może nawet nie potrafią, czasami nawet nie chcą szukać tej pomocy właśnie z obawy, co na to środowisko, co na to, jak to się mówi potocznie, co ludzie powiedzą, prawda? No i często odbywa się i odbywa to się, odbija to się na ich zdrowiu psychicznym. Jak najbardziej są takie grupy we Włocławku, również zapraszam serdecznie. Rozmawiamy ze sobą, pomagamy sobie, mówimy o swoich doświadczeniach. Nie ma żadnych nakazów. Nie ma zakazów, to są grupy otwarte, w sensie dla każdego, otwarte, bezpłatne dla każdego. Warunki są anonimowe. Mamy fajną salę, jest to taka kameralna salka, zamknięta, wygłuszone są ściany. Każdego zapraszamy serdecznie. Jesteśmy w stanie sobie sami pomóc, a jeżeli sobie sami nie pomożemy, to może być trudne, żeby ktoś nam pomógł. Jeżeli szczególnie jeszcze ludzie nie wiedzą o tym, że potrzebujemy tej pomocy, bo oczywiście ja na zewnątrz też zawsze byłam osobą radosną, szczęśliwą, osiągałam jakieś sukcesy i zawodowo, i prywatnie.
1: Nikt nie pomyślał, że w głębi duszy jesteś najbardziej nieszczęśliwą na ten moment osobą na świecie.
0: Tak. Nikt nie pomyślał, bo ja sama nie chciałam, żeby ktoś bardzo to skrzętnie ukrywał. Bardzo, bardzo.
1: Małgosiu, spotkania takich grup Al-Anon, powiedziałeś, że są w kameralnym salce. Czy możemy powiedzieć, gdzie one się odbywają, w jaki sposób z wami się skontaktować?
0: Moja grupa, którą tutaj teraz otworzyłam we Włocławku, jest w Kawiarence Obywatelskiej na ulicy 3 Maja 18. Jest taki nowy budynek, który został poddany rewitalizacji i jest tam taka malutka, bardzo fajna salka udostępniana właśnie przez miasto, za które dziękuję bardzo serdecznie i tam się spotykamy.
1: Spotykacie się cyklicznie?
0: Spotykamy się cyklicznie, uważam, że tylko wtedy to ma sens. Ja jestem otwarta. Spotykamy się co wtorki od godziny 17 do 19. Ja jestem otwarta. Bywa tak, że ktoś, kto do mnie zadzwoni i potrzebuje pomocy, usłyszałam to ostatnio, że nie, ja nie wytrzymam do wtorku. To był bodajże chyba czwartek. Więc umówiłam się z tą osobą na kolejny dzień, tak jak było potrzebne. Po prostu trzeba sobie pomagać. Ja dzisiaj żyję zupełnie inaczej niż kiedyś, w związku z czym jestem otwarta na pomoc i będę to robić i będę to realizować. Jeżeli komuś nie pasuje wtorek, to jak najbardziej spotkam się w dogodnym terminie po ustaleniu.
1: Mówisz, Małgosiu, że żyjesz inaczej niż kiedyś. Co zmieniło właśnie się w tobie i pozwala ci żyć właśnie dzięki wsparciu takiej grupy samopomocowej?
0: Praktycznie cała moja świadomość jest już teraz zupełnie inna. Wiem, że nie jestem sama w tym. Wiem, że nie ma się czego wstydzić. Wiem, że trzeba szukać pomocy. Trzeba rozmawiać. Pomaganie innym osobom, to, co właśnie w tej chwili robię, czy staram się robić, to jest bardzo duża pomoc dla mnie, bo pomagając innym, pomagamy sobie tak naprawdę. Zmieniło się diametralnie moje spojrzenie na osoby uzależnione. To nie jest taki przysłowiowy, przepraszam za wyrażenie, pijak, jak to gdzieś tam nieładnie się to mówi. To są osoby uzależnione, to są osoby, które, tak jak już powiedziałam na samym początku, to są często cudowni ludzie, którzy po prostu mają może taką duszę, która jest bardziej wrażliwa na świat, i nauczenie się, my w tych grupach Al-Anon uczymy się tego, jak żyć z takimi ludźmi, którzy są uzależnieni, a są uzależnieni, bo są chorzy. Nie każdy picie alkoholu jest uzależniający, wiemy o tym doskonale, prawda? Niektóre osoby piją bez szkody, bez szwanku dla siebie czy dla swoich bliskich. Natomiast niektórzy tak nie potrafią. To jest wtedy choroba. I żebyśmy mogli funkcjonować, to musimy się nauczyć wszystkiego, co dotyczy tej choroby. Alkoholizm jest chorobą śmiertelną, to o czym już rozmawiałyśmy. Więc musimy myśleć o sobie, musimy dbać o siebie, o swój dobrostan. Jeżeli są z nami, bo często mówię, ja jestem matką, jako kobietą. Jako kobieta mamy często dzieci, które uczestniczą w takiej rodzinie, więc jesteśmy tutaj odpowiedzialne za dobro tych dzieci, jeżeli alkoholizm dotyka mężów, ale oczywiście nie, czy mężczyzn, ale oczywiście nie zawsze tak jest, bo równie dobrze w drugą stronę może być to, o czym powiedziałaś przed chwilą. Musimy zadbać o swoją psychikę, o swój spokój, o swoje emocje, po to, by móc normalnie funkcjonować. Żebyśmy nie musiały żyć alkoholizmem, tylko swoim życiem. Żebyśmy umiały znaleźć szczęście, piękno, piękne dzisiaj słoneczko, cieszyć się z tego i widzieć to, dostrzegać, że wiosna przyszła.
1: Małgosiu, na koniec zapytam, co było najtrudniejsze w takim współuzależnieniu, współchorowaniu i w tym przełamaniu się twoim?
0: Najtrudniejsze.
1: Ten wstyd, który musiałaś pokonać?
0: Nie. Najtrudniejsze to chyba było brak właśnie znalezienia pomocy, której wtedy potrzebowałam. Dzisiaj zupełnie to inaczej funkcjonuje. Dzisiaj wiedziałabym, gdzie szukać tej pomocy, kiedyś nie. I właśnie to jest taki apel do tych osób, które są być może w takiej sytuacji jak ja kiedyś. Szukajmy pomocy. Ona jest i ona jest, będzie, są ludzie, którzy chętnie, bardzo chętnie pomogą. To było najtrudniejsze, znaleźć właśnie taką pomoc i to, co do dzisiejszego dnia funkcjonuje generalnie, powiedzenie sobie otwarcie, że żyjesz z osobą, która jest alkoholikiem.
1: To trochę jak alkoholik musi się przyznać do swojej choroby, to takie
0: Dokładnie.
1: trudne jest też osobie współuzależnionej przyznanie się do tego, że jest jakby
0: To
1: współuzależniona
0: jest
1: i żyje.
0: bardzo trudne. To jest bardzo trudne. Ja długo nie umiałam sobie jakby z tym poradzić. Długo w ogóle nie, najpierw to nie wiedziałam o tym. Później długo nie umiałam sobie z tym poradzić, że to jest raczej niemożliwe. No bo przecież tak, więc to chyba jest najtrudniejsze.
1: I właśnie po to jest grupa we Włocławku, od całkiem niedawna, ale prężnie działająca, którą założyła i prowadzi Małgosia. Dziękuję Ci bardzo za
0: Dziękuję
1: tą
0: bardzo.
1: dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Państwu dziękujemy za uwagę. Słyszeliście, grupa co wtorek się spotyka anonimowo. Jeśli jest taka potrzeba, macie jakąś wątpliwość, pytanie, nie wiecie, to już wiemy, że tu we Włocławku jest taka pomoc. Dziękuję Ci bardzo
0: Dziękuję
1: jeszcze raz.
0: bardzo. Dziękuję.

0: w gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę.

0: i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
5: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dziś zakończył się trzeci, a zarazem ostatni dzień matur podstawowych. Na uczniowskich ławkach królowały egzaminy z języków obcych, najczęściej z języka angielskiego, choć nie zabrakło też tych, którzy postawili na inne języki.
1: Jest to duże wyzwanie dla całej społeczności szkolnej. Wiadomo, że bardzo przeżywają to nauczyciele, którzy są w komisjach, którzy są odpowiedzialni za to, żeby każdy egzamin przebiegł zgodnie z procedurami, żeby zachować tutaj wszelkie zasady, żeby młodzieży się pisało spokojnie i bezpiecznie. Jest to też wyzwanie dla uczniów, bo wiemy dobrze, że humaniści, kiedy drżeli najbardziej, oczywiście wczoraj, kiedy była matematyka, natomiast ścisłowcy, dla nich najgorszym dniem pewnie był poniedziałek, kiedy musieli

pisać język polski. Myślę, że takim najbardziej przyjaznym dniem to był dzień dzisiejszy, właściwie jeszcze trwa, ponieważ język angielski jest w naszej szkole językiem, który bardzo chętnie młodzież zdaje. I nie tylko tak jak dzisiaj w podstawie, chociaż od razu też zaznaczę, że jedna osoba zdaje język niemiecki, a cała reszta, czyli 178 osób, zdaje dzisiaj język angielski.

0: Jednak na egzamin maturalny wybierają sobie przede wszystkim język angielski. I jutro będzie angielski w rozszerzeniu i to też będzie bardzo duży dla nas egzamin, bo większość naszych uczniów wybiera sobie również ten język angielski w rozszerzeniu. Dzisiaj młodzież pięknie włada tym językiem. Dla nich jest to stosunkowo, myślę, że przyjazny egzamin. I stąd już pierwsze osoby wyszły naprawdę bardzo wcześnie. Już 3 komisje oddały swoją dokumentację, czyli są nawet wychodzą już młodzież, są już po egzaminie, ale reszta jeszcze pisze.
1: Czy już spotkała się Pani z wrażeniami uczniów po tych 3 dniach?
0: Oczywiście, wypytywałam ich, jak się czują, więc byli bardzo pozytywnie nastawieni po pierwszym dniu. Polskim wydawał mi się całkiem przyjazny, mówili, że nie zaskoczył ich i raczej czuli się do niego dobrze przygotowani. Troszeczkę chyba trudniej było w dniu wczorajszym, zwłaszcza tym klasom humanistycznym pewnie, dlatego że matematyka widziałam, że bardzo skrupulatnie pisali i wykorzystali czas maksymalnie, którym był im przydzielony, czyli nie wychodzili tutaj wcześniej. No i raczej mówili, że powinno być dobrze, ale to już nie ten entuzjazm. No a dzisiaj wychodzą, mówią, że było okej.
2: Uczniowie chętnie dzielili się swoimi wrażeniami. Jak podkreślali, egzamin z języka obcego był jak do tej pory najłatwiejszy.
1: Dzisiaj 3 dzień matur, język angielski. Powiedz proszę, jak ci poszło?
3: No, liczę na 100%. Zarówno słuchanie, czytanie i pisanie było bardzo przyjemne, więc liczę na 100% i dzisiaj, jutro na rozszerzeniu.
1: A jak byś porównał te 3 dni matur?
3: Najgorszy zdecydowanie polski, najbardziej stresujący, matematyka bardzo fajny arkusz, no i dzisiaj angielski zdecydowanie najprzyjemniej.
1: Czyli dzisiaj bez stresu?
3: Dzisiaj bez stresu.
1: Okej, powiedz jeszcze proszę, jakie są twoje plany na przyszłość?
3: Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim, jednocześnie licencje lotnicze w Lot Flight Academy.
4: Możliwa setka może będzie.
1: Czyli był to łatwy egzamin?
4: No. I to ta matma w sumie taka, no nie była jakaś trudna, ale była średnia. Ten polski taki przyjemny do pisania, tylko te tematy rozprawek były takie średnie. No a angielski, no to formalność.
5: Matura z angielskiego wydaje mi się, że była w miarę prosta. Raczej nie było żadnych trudności z tym przedmiotem ogólnie w szkole. Wydaje mi się, że jeżeli wszystko dobrze poszło, no to nawet może być 100%.
1: Okej, powiedz proszę, jak byś porównał te 3 dni? Czy któryś dzień był najtrudniejszy?
5: Wydaje mi się, że najtrudniejszy był dzień pierwszy. Największy stres pod względem tego, że nie wiedziałem tych wszystkich tematów, a po drugie język polski, no to najgorzej mi szedł. Najciężej było, mi się wydaje. Ale po pierwszym dniu już było raczej spokojnie. Nie stresowałem się w ogóle.
6: Wyśmienicie, to jest ta podstawa, to jest najłatwiejsza rzecz na świecie. To jest praktycznie żart, żeby dostać cokolwiek mniej niż 100. Co mówię bardzo z wielką, jak powiedzieć, pewnością siebie, nie mogę się doczekać, żeby dostać z powrotem i okazać się, że wszystko mam źle. Ale nie, to jak idą matury, to jest to jedno właśnie z łatwiejszych.
1: Jak byś właśnie porównał te 3 dni?
6: Polski dziwnie przyjemny. Łatwa praca do napisania, łatwe pytania, kilka głupich wymysłów, nie wiem, co jest koncepcja formy, jeszcze nie sprawdziłem, nie mam zamiaru. Matematyka, do ogarnięcia 50% powinno być, no i angielski mówię, łatwe.
1: Jak nastawienia przed rozszerzeniami?
6: Modlitwa, trochę płaczę. Z nadzieją, że po prostu zdać szczerze już teraz.
1: A jak stres w tym 3 dniu?
6: Tragedia. Znaczy nie, dzisiaj akurat wyjątkowo spokojnie. Stres to mi się zacznie dopiero od jutra, jak rozszerzenia idą.
1: Powiedz proszę, dlaczego wybrałaś język niemiecki?
7: Ponieważ jest to dla mnie ułatwienie i zdecydowanie pewniej się czuję niż z językiem angielskim.
1: Jak wrażenia? Było łatwo czy trudno?
7: Uważam, że było łatwo. Nie miałam żadnych problemów, szczerze mówiąc.
1: Jak byś porównała te 3 dni matur?
7: No polski, no wiadomo, że było ciężko, no bo początek, ale było okej. Okay. Matematyka ciężko, ale też dobrze. No a dzisiaj no to już luz, bo wiadomo, jak się wszystko odbywa.
1: Powiedz proszę, jak sobie poradziłaś ze stresem?
7: Na początku było trudno, ale już im dalej, no to lepiej.
8: Moim zdaniem myślę, że może być i nawet 100%. Angielski jest zdecydowanie najprostszym przedmiotem maturalnym i poziom podstawowy też byłby, myślę, przygotowany bardzo prosto, szczególnie dla uczniów, którzy uczą się tego angielskiego już naprawdę długi czas.
1: Jak byś podsumował te 3 dni? Który dzień był najbardziej stresujący?
8: No myślę, że wszyscy powiedzą, że najbardziej stresujący był język polski, bo był to dzień pierwszy przede wszystkim, ale także w nim jest najłatwiej się pomylić, ponieważ wystarczy błąd kardynalny na rozprawce i można nie zdać. Ale z każdym dniem jest coraz lepiej i myślę, że po dzisiejszym dniu już wszyscy będą kompletnie wolni od stresu.
1: Jak wyglądały twoje przygotowania do egzaminów?

0: Znaczy, no, ja to się coś tam przygotowywałem, ale tak większość z tego to po prostu było czytanie internetu i słuchanie wszystkiego, co się dało. Jakoś mocno się w to nie wciągnąłem, ale no to, co myślę najważniejsze było, to słuchać na lekcji, bo nauczyciele naprawdę są w stanie przekazać dużo.
1: Choć matury podstawowe dobiegły końca, to nie oznacza jeszcze końca emocji. Przed uczniami matury rozszerzone oraz Brześ Kujawski konsekwentnie inwestuje w rozwój i zapowiada kolejne ważne projekty. W planach są m.in. budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, inwestycje drogowe oraz rozwój infrastruktury sportowej. Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła miliony złotych, stawiając na poprawę jakości życia mieszkańców.
2: Przede wszystkim skala inwestycji w tym roku, bo to jest ponad 40 milionów złotych. Bardzo duże zadania infrastrukturalne, modernizacja i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody. Myślę, że to bardzo kluczowe zadanie z punktu widzenia i rozwoju, ale też życia społecznego mieszkańców. Bardzo dużo inwestycji drogowych. Tu kontynuujemy umowę, które mieliśmy podpisane w poprzednich latach. Te inwestycje w części dotyczą samej strefy, bo tam rozwijamy bardzo mocno infrastrukturę, ale też dotyczą pozostałych miejscowości, sołectw, więc tych dróg w tym roku kolejne kilkanaście kilometrów powstanie. Przygotowujemy się też do takiego dużego pakietu drogowego, jeśli chodzi o właśnie infrastrukturę drogową. Chcę zaproponować w najbliższym czasie wszystkim sołtysom, radnym, jakie drogi będą przebudowywane w kolejnych latach. Jest to plan do roku 2030 i myślę, że uporamy się z wszystkimi drogami gruntowymi na terenie gminy w tym czasie i ta decyzyjność będzie bardzo skuteczna. Jesteśmy w trakcie realizacji budowy centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Na to pozyskaliśmy środki zewnętrzne. W tym centrum opiekę znajdą zarówno osoby w zakresie pobytu dziennego, jak i również całodobowego. Mówimy to osobom z niepełnosprawnością. Pewnie niebawem będziemy ogłaszać konkurs na kierownika tego obiektu i będziemy przygotowywać kadrę, rozpoczęcie takiej pełnej pełna gotowość i rozpoczęcie działalności planujemy w pierwszym półroczu 2027 roku. Mnóstwo innych inwestycji, takich związanych też ze sportem, z kulturą, z życiem społecznym. O nich też warto powiedzieć. Ja zawsze też podkreślałem, że budżet ma być z jednej strony skuteczny, ale też sprawiedliwy dla wszystkich, więc myślę, że w większości obszarów gminy te inwestycje będą i są na dzień dzisiejszy realizowane. Też mnóstwo wniosków złożonych, chociażby o modernizację infrastruktury sportowej na stadionie miejskim, budowę nowej sali gimnastycznej w Brzeziu. Czekamy na pewne decyzje, analizujemy też nowe możliwości, wsłuchujemy się też w to, co mówią mieszkańcy i czego oczekują.
1: Jak podkreślają władze, mimo dużej skali inwestycji, sytuacja finansowa gminy pozostaje stabilna. Co więcej, coraz lepsze wyniki zaczyna przynosić Brzeska Strefa Gospodarcza, która staje się ważnym źródłem dochodów.
2: Z roku na rok, a tym kluczowym rokiem będzie rok 2027, wzrost dochodów będzie bardzo duży, kilkunastoprocentowy, jeśli oczywiście nic w globalnej gospodarce się nie zmieni, w polityce państwa. Strefa już zaczyna przynosić oczekiwane efekty podatkowe, więc tego jesteśmy bardzo zadowoleni i to, co było kilka lat pewną wizją, w którą niektórzy nie wierzyli, stało się faktem i mam nadzieję, że koniec 2026 roku będzie dla Państwa też jakby pewną informacją, co dalej w tych obszarze gospodarczym. Na dzień dzisiejszy bardzo duże inwestycje, chociażby Sika Poland, gdzie też ta inwestycja jest na ukończeniu. Nowe inwestycje w zakresie podmiotów, które już są w strefie. Będzie to kolejne ponad 1000 miejsc pracy od 2027 roku. Tu też chciałem zdementować, że my jako samorząd, urząd nie mamy wpływu, jak zatrudniają i jakie są preferencje poszczególnych pracodawców. I to nie od burmistrza, od radnych, nie od pracowników zależy, czy rekrutowana jest dana grupa społeczna, czy też taka, czy inna narodowość. Ja zawsze mówiłem, że strefa jest dla wszystkich, ale oczywiście priorytetem są mieszkańcy gminy Brześć Kujawski, powiatu włocławskiego. Natomiast nie nam decydować jest, kto w tych zakładach będzie pracował. Trzymam kciuki, żeby to byli w większości nasi mieszkańcy i mieszkańcy powiatu, natomiast nie mamy na to absolutnie wpływu.
1: Brześć Kujawski pokazuje, że można jednocześnie inwestować i dbać o finanse, a rozwój gminy nie zwalnia nawet na chwilę. Do naszej redakcji zgłaszają się mieszkańcy Włocławka, którzy zwracają uwagę na stan miejskiej zieleni. Ich zdaniem część nowych nasadzeń nie wygląda najlepiej. Chodzi m.in. o drzewa

0: przy ulicy Zbigniewskiej, które, jak podkreślają, są suche, pozbawione liści i wyróżniają się na tle rozkwitającej wokół zieleni. Mieszkańcy sugerują, że problemem może być brak odpowiedniego podlewania i pielęgnacji, szczególnie w okresie wiosennym, kiedy rośliny potrzebują najwięcej uwagi. Do sprawy odniósł się Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Jak zapewnia rzecznik instytucji, sytuacja jest monitorowana, a pracownicy reagują również na sygnały od mieszkańców.
1: Są sygnały z ulicy Zbigniewskiej, no tam na przykład mamy gwarancję ze strony wykonawcy, który realizował tam drogę rowerową wraz z zagospodarowaniem zielenią, z nowymi nasadzeniami i w tej chwili tam są platany między innymi posadzone. Te platany zakwitają najczęściej w maju. W tej chwili obserwujemy sytuację, czekamy aż, tak powiem kolokwialnie, się nam bujną. Jeśli się nie bujną, no to wykonawca jest zobligowany do wstawienia tam po prostu nowych drzew. Na tej zgłaszają się również mieszkańcy. Takie prace są wykonywane na bieżąco w pasach drogowych, no bo jeśli mieszkańcy dzwonią, że gdzieś wystaje gałąź, no to realizujemy te działania, wyjeżdżamy, ale nie tylko ze zgłoszeń mieszkańców, bo na przykład służb miejskich, gdzie również gałęzie mogą zasłaniać widoczność kierowcom, takie prace też są robione.
0: Pojawia się jednak szersze pytanie o to, jak wygląda bieżąca opieka nad zielenią w mieście. Czy rośliny są regularnie kontrolowane i podlewane? Miejska spółka podkreśla, że prace pielęgnacyjne prowadzone są systematycznie i trwają już od marca.
1: Po okresie zimowym rozpoczęliśmy intensywne działania na terenach należących do miasta Włocławek. To wszystko wynika po prostu z geoportalu, z działek, którymi się zajmujemy. Mam tutaj na myśli pasy drogowe, także parki miejskie, parki kieszonkowe, różnego rodzaju skwerki. Takie działania rozpoczęliśmy w miesiącu kwietniu, intensywne po zimie. Może zacznę jednak od marca, bo już w połowie marca zostały założone na drzewach w Śródmieściu opaski lepowe przeciwko pluskwiakowi. To taki szkodnik, który pojawiał się w ostatnich latach regularnie. To były działania profilaktyczne i obecnie nie mamy z tym problemu. W kwietniu, tak jak już wspominałem, te prace rozpoczęły się już intensywnie po zimie. To był przede wszystkim wywóz masy liści, także odchwaszczanie gazonów, kwietników, przycinanie gałęzi. Te prace toczyły się, tak jak mówiłem, w parkach miejskich, na bulwarach, skwerkach, parkach kieszonkowych, w pasach drogowych. Kolejną rzeczą, którą realizowaliśmy w kwietniu, to były nasadzenia drzew. Łącznie 260 sztuk nowych drzew pojawiło się w pasach drogowych i w parkach na terenie całego miasta. No to były nasadzenia zastępcze, po prostu na mocy decyzji Urzędu Marszałkowskiego. Nowe nasadzenia tam, gdzie po prostu te drzewa były wycinane. Jeśli chodzi o koszenie trawy, bo to też jest już rozpoczęte pod koniec kwietnia, ta procedura trwa, część prac wykonujemy własnymi siłami, część natomiast mamy umowę z zewnętrznym wykonawcą, który od miesiąca kwietnia, w zasadzie drugiej połowy kwietnia w Śródmieściu rozpoczął koszenie. W tej chwili jest już droga krajowa numer 91 wykonywana i mamy kilka takich koszeń w tym sezonie na mocy tej umowy. No i pierwsze potrwa do końca maja, kolejne będą realizowane w miesiącach letnich.
2: A jak wygląda z regularnym podlewaniem naszego miasta?
1: No, też będzie to wykonywane. Wiemy, że w tej chwili mamy suszę, nie tylko we Włocławku. Takie działania będą prowadzone, są prowadzone. Proszę obserwować.
0: Zieleń miejska to jedna z najważniejszych elementów przestrzeni Włocławka. Dlatego mieszkańcy liczą, że nowe nasadzenia będą nie tylko estetyczne, ale też odpowiednio zadbane i utrzymywane przez długie lata. Prace w kamienicach przy ulicy Maślanej powoli dobiegają końca. Część rusztowań zniknęła, a budynki zyskały nowy wygląd. Równocześnie od strony bulwarów powstaje mural nawiązujący do historii Włocławka.
3: No i jeszcze chwilkę, musimy poczekać. Wykonawca tak naprawdę ma czas do końca czerwca na zrealizowanie tej inwestycji. Inwestycji, którą mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, uratowaliśmy kolejną kamienicę w obszarze rewitalizowanym, bo jej stan techniczny był katastrofalny i myślę, że bez tych działań, które podjęliśmy, no albo już, albo za chwilę by ta kamienica się po prostu zawaliła, a tak nie dość, że będą tam mieszkania na tanim wynajem, nie dość, że powstaną lokale użytkowe, które mam nadzieję ożywią też obszar starego rynku, to z całą mocą mogę powiedzieć, że kamienica już zaczyna zdobić stary rynek i być no, takim miejscem chętnym do fotografowania.
0: W kamienicach, bo właściwie są to trzy budynki, będzie ponad 20 mieszkań na tani wynajem. Metraż będzie różny. Na pewno jedno z mieszkań będzie dostosowane do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkie będą wykonane pod klucz. Kiedy nabór wniosków na najem?
3: Zakładamy, że ten najem będzie pod koniec maja, na początku czerwca. Zresztą bardzo podobnie jak z celulozową, bo akurat tutaj nam się zbiegają w czasie dwie inwestycje, które będziemy chcieli przekazywać mieszkankom i mieszkańcom Włocławka. I to jest oczywiście element

0: większej całości, bo w tej kadencji zakładam, że 500 mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka.
1: Częścią niejako będzie też mural, który już powstaje. Mural ten wpisuje się w historię Włocławka, podobnie jak mural sąsiadujący z nim, który już jest, pokazujący flisaków. Co będzie na tym muralu na Maślanej?
0: Na tym muralu będzie młyn solny, a mural, ten, który jest aktualnie wykonywany, jest wykonywany przez tych samych autorów, którzy wykonywali mural Przystań na ulicy Bulwary, więc to jakby rozszerzenie tego istniejącego wcześniej muralu też w tej samej estetyce. Na ścianie, którą widać od ulicy Bulwary, ale na oficynie Maślanej 4x6, ściana, która no, pojawiła się w wyniku rozebrania oficyny sąsiadującej, która no, też, której jakość techniczna była, jakość ta była bardzo zła i zagrażała bezpieczeństwu osób tam przebywających. Zresztą no, tam te prace jeszcze będą dokończone, bo jeszcze pozostałości tej starej kamienicy, czy oficyny właściwie od kamienicy pozostały. Natomiast mural jest już wykonywany. Myślę, że w przyszłym tygodniu już będzie w pełnej krasie.
2: Murali we Włocławku jest coraz więcej. Na ulicy Żabiej mamy Włocławskie Południe. Na Wyszyńskiego Kocham Ci jak Irlandię. Na Wojska Polskiego Włocławski Fajans. Wymieniać można dłużej. Murale należy konserwować, aby nie straciły swoich walorów estetycznych.
0: Na chwilę obecną te murale, które tak naprawdę dopiero od kilku lat realizujemy w przestrzeni publicznej naszego miasta, no jeszcze są w bardzo dobrej kondycji, więc tutaj tej konserwacji nie wymagają, ale my też na etapie zamawiania tych dzieł sztuki, jak pan redaktor słusznie zauważył, oczekujemy, że one będą wykonywane naprawdę dobrej jakości materiałami, no tak, żeby jak najdłużej one funkcjonowały. No trochę jest jedyny mural właśnie na bulwarach, który był wykonywany już ładnych parę lat temu na zlecenie. Zaczyna się upominać o konserwację, ale to, tak jak powiedziałem, to jest akurat mural, którego zleceniodawcą nie było miasto.
1: I już na sam koniec zapytam o finansowanie z jednej strony tych murali, a z drugiej strony o kamienicę przy ulicy Maślanej. Czy to tylko środki własne miasta Włocławek, gminy miasto Włocławek, czy też udało się pozyskać finansowanie zewnętrzne?
0: No zdecydowanie politykę rozwoju Włocławka opieramy na środkach zewnętrznych. Zresztą to widać w budżecie tegorocznym, gdzie 2/3 wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje to są bezzwrotne dotacje pozyskane z różnych źródeł. Nie inaczej jest w tym przypadku. Tu pozyskaliśmy środki z Funduszu Dopłat, z Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest 85% wartości tych prac, a przypomnę, że to jest nasz wspólny majątek, który no takim zostanie, dlatego że my mieszkania na wynajem traktujemy jako element większej polityki przyciągającej do Włocławka, ale też budującej wysoką jakość życia mieszkańców naszego miasta.
2: Nowy mural będzie gotowy w przyszłym tygodniu. Natomiast kamienice przy Maślanej to kwestia jeszcze kilku tygodni. O tym, jakie kryteria będą brane pod uwagę we wnioskach o tani wynajem, będziemy informować w kolejnych materiałach. Amelia Zimmerman nie zwalnia tempa. Na zawodach kickboxingu Chorwacji, których stawką był Puchar Europy, włocławska zawodniczka stanęła na najwyższym stopniu podium.
3: Czułam, że potrzebuję zdobyć jednak, mimo że na takiej imprezie nie rangi mistrzostwa, ponieważ były to puchary, mimo wszystko czułam, że potrzebuję zdobyć jednak to mistrzostwo, bo to mnie tak napędza. Dużo więcej mi daje siły do tego, żeby faktycznie dalej trenować, tak? Ponieważ długi staż i czasami jednak ma człowiek takie myśli, że mógłby zrezygnować, ale takie sukcesy napędzają.
1: Opowiedz mi o samych walkach, jak one przebiegały. Były to 3 starcia.
3: Tak, były to 3 starcia. 2 pierwsze walki skończyłam przed czasem, wypunktowując przed końcem rundy po prostu, zdobywając większą ilość punktów niż przeciwniczka. Natomiast trzecia walka była bardzo wymagająca. Dałam z siebie wszystko i jestem z niej bardzo zadowolona.
1: To drugi twój sukces w ciągu bardzo krótkiego czasu. Opowiedz o tym pierwszym.
3: Pierwszy to, tak szczerze mówiąc, start kontrolny, bardziej bym powiedziała, ponieważ było to Łotwa Open, czyli tak kraje się zgłaszają, ale nie było tam zbyt wielu przeciwniczek, ponieważ miałam dwie walki. Natomiast też dobrze się spisałam.
1: Kickboxing mówi się męski sport, sporty walki bardziej kojarzone z mężczyznami. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda ze sportami walki? Kto cię zachęcił? Jak to wyglądało?
3: Moja przygoda zaczęła się 12 lat temu, jak poszłam na pierwszy trening sztuk walki po prostu, nie kickboxingu, sztuk walki. Zaprowadziła mnie tam mama i szczerze mówiąc od razu ja poczułam, że mi się to spodobało, chociaż było wiele przeszkód po drodze, wiele takich niepewności. Natomiast mimo wszystko zostałam w tym, ponieważ jest to bardzo uzależniające, nie oszukujmy się.
2: Młoda zawodniczka łączy sport z pracą zawodową oraz studiami w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Złota medalistka trenuje pod okiem dwóch trenerów, Tomasza Straszewskiego oraz Daniela Tobiasza.
4: Przygotowujemy się już od dłuższego czasu, dlatego że tym pierwszym krokiem, jaki postawiliśmy, były to Mistrzostwa Polski, na których Amelia większość walk wygrała przed czasem. W walce finałowej również wygrała na punkty, zdobywając tytuł Mistrza Polski. I miesiąc później zaczęliśmy te starty kontrolne, czyli Łotwa Open i Puchar Europy w Chorwacji, na których Amelia w mojej ocenie spisała się rewelacyjnie, przywodząc stamtąd pierwsze miejsca. I to są... taki element przygotowań przed Mistrzostwami Europy, które odbędą się w listopadzie.
2: Sporty walki cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród kobiet.
4: W naszym klubie trenuje chyba około 10 kobiet, które sobie zaczynają coraz lepiej radzić. Kobiety są bardziej zawzięte, zmotywowane, co przekłada się na sukcesy sportowe. I jakbym zachęcił do trenowania? Po pierwsze dyscyplina, po drugie wygląd, bo wiadomo, kobiety zawsze myślą o swoim wyglądzie, a tutaj jakby nie było... Te ćwiczenia siłowe i techniczne bardzo dużo dają, poprawiają wygląd, sylwetkę. Prowadzony zdrowy tryb życia, co właśnie się kobietom podoba.
2: Amelii gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy. Pies nazywany jest najlepszym przyjacielem człowieka. Często osoby decydujące się na adopcję lub kupno psa lub kota łaskawszym okiem spoglądają na młodsze zwierzęta. Wymagają one nieco innej opieki.
5: Jeżeli chodzi o młode psy i koty, naturalnie wymagają troszeczkę innego żywienia. Wymagają podawania odpowiednich składników, dzięki którym mogą się odpowiednio rozwijać. I te składniki znajdziemy naturalnie w dobrych karmach typu junior, kitten, puppy. Są to karmy dostosowane do wieku naszych maluchów. Powinny dostarczyć im odpowiednią ilość składników odżywczych, dodatkowych suplementów. Możemy oczywiście, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, czy jeżeli nasze zwierzę, no nie wiem, jest psem czy kotem rasy narażonej, powiedzmy, na zwyrodnienia, no możemy wprowadzać dodatkowe suplementy, to może być na przykład kolagen, preparaty wapniowo-mineralne, czy chociażby olej z łososia albo jakiś inny olej omega-3, który dodatkowo będzie wspomagał rozwój naszego zwierzęcia. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, możemy pod tym względem skonsultować się albo z weterynarzem, albo z zoodietetykiem, który pomoże nam dobrać odpowiednią karmę dla naszego zwierzaka.
2: Ważne jest nauczanie naszej pupili czystości. W przypadku kotów jest to nieco łatwiejsze.
5: Koty mają taką naturalną inklinację, żeby załatwiać się w piasku. Dlatego w odpowiednim wieku, to znaczy kiedy już zaczną same się wypróżniać, na takie z reguły bierzemy, po prostu zapewnijmy im kuwety z odpowiednim wypełnieniem. I tutaj wiele osób zadaje pytania o żwirek, jaki wybrać. Na początek na pewno jak najdrobniejszy. Wiele kotów preferuje żwirek bentonitowy, który po prostu ma strukturę ziarenek piasku i jest takim naturalnym zachęcającym podłożem, tak, do tego, żeby kotek się tam załatwiał. Jeżeli mamy problemy, możemy na przykład spróbować troszeczkę takiego drobnego piasku z piasku.

0: zastosować albo na przykład żwirek kukurydziany, który jest taką formą peletu, natomiast jest dużo drobniejszy, jest mięciutki, jest odpowiedni dla łapek kociąt. Natomiast jeżeli chodzi o szczenięta, pamiętajmy, że mają dużo szybszą przemianę materii niż dorosłe psy. I dużo częściej potrzebują wychodzić na zewnątrz, żeby się załatwić. Naturalnie musimy ich też tego nauczyć, tak? To znaczy nie załatwiania się jako takiego, tylko tego, że fajnie jest załatwiać się na dworze. Najprostszy sposób, żeby to zrobić, to około 20 minut po każdym posiłku, zabrać po prostu maluszka na zewnątrz, jak zrobi siusiu kupę, chwali. Zachowanie jest super. Możemy dodatkowo jeszcze jakiegoś smaczka wprowadzić, chociaż oczywiście nie musimy, bo wiele szczeniąt reaguje pozytywnie właśnie na pochwały.
1: Młode zwierzęta należy karmić nieco częściej niż dorosłe. Pamiętajmy jednak, by ilość jedzenia była dostosowana do rozmiarów zwierzęcia.
0: Oczywiście nadzorujmy nasze maluszki, bawmy się z nimi. Przede wszystkim na samym początku. Poczekajmy, aż przyzwyczają się do nas. Muszą takie młode zwierzęta nauczyć się rutyny, która panuje w domu. Jeśli chodzi o szczepienia, to oczywiście są zalecane serie odrobaczania, zalecane serie szczepienia w odpowiednich odstępach czasu. Tutaj najlepiej udać się po prostu do naszego weterynarza, który nas pokieruje, poradzi co i jak. Jeżeli adoptujemy zwierzę ze schroniska czy z fundacji, to najczęściej będą już odrobaczone, zaszczepione przynajmniej jeden raz. Tutaj też możemy dowiedzieć się, kiedy podawać kolejne dawki leków na robaki, kiedy podawać kolejne dawki szczepień. Także nie bójmy się pytać.
1: Młode zwierzęta należy socjalizować, tak aby wiedziały, jak zachować się w obecności ludzi oraz innych zwierząt. Praca ze szczeniakiem nie trwa kilka dni.
0: Z takim zwierzęciem trzeba przebywać cały czas. Tak jak wspomniałam, trzeba się też jego nauczyć. Ono musi się nas nauczyć. Jeżeli damy sobie, za przeproszeniem, wejść na głowę szczeniakowi młodemu, nie będziemy go uczyć, co wypada, co nie wypada, no niestety taki pies w dorosłości będzie pogłębiał zachowania niepożądane, takie jak choćby skakanie na ludzi. Więc no warto zainwestować w takie psie przedszkole, warto skontaktować się, jeżeli nie mieliśmy wcześniej do czynienia z psami, jeżeli nie wiemy, jak z nimi pracować. To już w tym młodym wieku można oczywiście skontaktować się z behawiorystą, z zoopsychologiem, z kimś bardziej po prostu doświadczonym, kto pokieruje nas, kto wyjaśni, jak pracować ze zwierzęciem. A zwracajmy uwagę na przede wszystkim zachowania agresywne. Zdarza się, że otrzymujemy informację, że ktoś nie radzi sobie z psem jedno-dwuletnim, pies jest nadpobudliwy, pies jest agresywny. Jeżeli to jest czyjś pies, my jako schronisko nie mamy możliwości w żaden sposób go przejąć i zabezpieczyć, tak? Ponieważ no, jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, natomiast zwierzęta, o których przed chwilą wspomniałam, mają swoich właścicieli. I tak naprawdę to od właściciela zależy, w jakim kierunku ten pies pójdzie. Także bądźmy delikatni, bądźmy oczywiście mili dla naszych psów. Promujemy naturalnie pozytywne skojarzenia, tak, czyli te zachowania, które chcemy utrwalić, nagradzamy, zachowania, których nie chcemy utrwalić, ignorujemy. No to jest taka najprostsza metoda, natomiast no nie zawsze może takie coś prostego poskutkować, no i wtedy po prostu potrzebna jest ta pomoc.
1: Pamiętajmy, aby za niewłaściwe zachowanie nie karać zwierząt fizycznie. Może to zwiększyć tylko jego lęk i agresję. Warto również skontaktować się z weterynarzem, który stwierdzi, czy nic mu nie dolega. Agresja może mieć różne przyczyny, w tym również zdrowotne.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIG we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na mondowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: Witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Małgorzata Stróżewska, założycielka grupy samopomocowej Al-Anon we Włocławku. Witam Cię, Małgosiu,
1: dzień dobry,
0: serdecznie. O zdrowiu są to rozmowy, na których się tutaj spotykamy i dziś o chorobie alkoholowej, bo jest to choroba ciężka, nieuleczalna i śmiertelna wręcz można byłoby powiedzieć. Trochę będziemy rozmawiać z Tobą, Małgosiu. Jesteś założycielem grupy Al-Anon. Może najpierw odszyfrujmy, co to takiego jest, bo wspólnota anonimowych alkoholików jest jakby powszechnie znana, zwłaszcza dla osób, które z chorobą się borykają. Natomiast Al-Anon nie wszyscy jeszcze wiedzą, nie wszyscy słyszeli.
1: Tak, więc Al-Anon powstała jakby z potrzeby rodzin, krewnych, bliskich, alkoholików. Jest to tak naprawdę grupa rodzinna, grupa wsparcia dla osób współuzależnionych, bo Al-Anon to jest jakby skrót od nie tylko kobiet, bo i od rodziców i dzieci, osób, które są uzależnione i my jako osoby współuzależnione, bo ja byłam osobą współuzależnioną, odczuwają potrzebę pomocy, ratowania samego siebie czy samej siebie w sytuacjach trudnych, ciężkich, kryzysowych, mając albo mieszkając, mając kontakt bliższy czy dalszy z alkoholikiem.
0: No właśnie, to nie jest tak, jak wszyscy, jak niektórzy mogliby pomyśleć, że na tej grupie wsparcia wy wymieniacie doświadczenia dotyczące, jak uleczyć osobę z najbliższego otoczenia.
1: To, żeby była jasność, alkoholizm jest chorobą i to jest chorobą śmiertelną. Przekonałam się o tym osobiście, jako współuzależniona. Najbliższa mi osoba zmarła. I to nie jest tak, że alkoholik pije, bo chce pić. Nie jest to takie proste, nie można tego wyleczyć. Ktoś choruje na jakąś chorobę przewlekłą, są na to lekarstwa. Jeżeli zachorujemy na raka, leczymy się w tym kierunku, żeby zapobiec przerzutom. Natomiast alkoholizm to jest choroba śmiertelna, tak jak już powiedziałam, na którą praktycznie nie ma lekarstwa. Jeżeli alkoholik nie przestanie pić, to po prostu umrze. I życie z osobą uzależnioną jest bardzo trudnym. Bardzo trudnym, bardzo ciężkim przeżyciem. I żeby nauczyć się żyć z osobą, która jest uzależniona od alkoholu, trzeba tą chorobę poznać. Bo powtarzam raz jeszcze, alkoholizm jest chorobą. Alkoholizm jest chorobą. Więc stąd jest ta potrzeba Al-Anon, żebyśmy, akurat ja mówię, jestem kobietą, więc mówię o sobie, żebyśmy nauczyły się żyć z osobami, które są naszymi bliskimi czy naszymi krewnymi, które są alkoholikami, żebyśmy potrafiły funkcjonować w dobrostanie, bo to jest bardzo ważne, nauczyć się, jak funkcjonować, pozwolić, jest takie powiedzenie, żyj i pozwól żyć innym. Że to nie jest takie proste, że my kogoś wyleczymy, czy że kogoś zmienimy, bo to nie ma takiej możliwości. Osoba uzależniona od alkoholu jest w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ nie ma na to prostego lekarstwa. Nie weźmie sobie tabletki, nie pojedzie do szpitala. No jeżeli potrzeba, to oczywiście, że tak, ale nie ma możliwości, żeby została tam uleczona. A my, jako osoby współuzależnione, powinniśmy się nauczyć żyć z osobami, które są uzależnione, po to, żeby pomóc samą sobie, a żeby pomóc osobie uzależnionej, to najpierw musimy pomóc samym sobie, żeby zrozumieć tą chorobę alkoholową. Ja mogę powiedzieć, może to dziwnie wybrzmi, ale to są cudowni ludzie. To są osoby, mówię o osobach, które są alkoholikami, czy były alkoholikami, to są często osoby bardzo wrażliwe, którym bardzo trudno się odnaleźć w takim współczesnym życiu. I należałoby zacząć właśnie od tego, żeby zrozumieć, jak wygląda ta choroba.

0: ta choroba alkoholowa, żeby móc pomóc przede wszystkim sobie, bo czasami nam się wydaje współuzależnionym, że aha, ktoś nasz bliski pije przez nas, mamy jakieś wyrzuty sumienia, staramy się pomagać, czasami pijąc. Są różnego rodzaju doświadczenia związane właśnie z życiem z alkoholikiem, po to, żeby jemu pomóc. To absolutnie nie jest pomoc, bo my musimy się nauczyć sami, jak funkcjonować właśnie w takim trudnym środowisku, bardzo ciężkim. I stąd są właśnie te grupy Al-Anon.
1: Małgosiu, w którym momencie ty dotarłaś do takiej grupy? No bo sama najpierw do takiej grupy dotarłaś. Dotarłaś do ściany i pomyślałaś sobie, już sama nie dam rady, usłyszałaś, że jest taka grupa i tam poszukałaś pomocy. Jak to było?
0: To były już dosyć dawne czasy. Ja byłam jeszcze stosunkowo młodą osobą. W ogóle nie wiedziałam, że mogę gdzieś szukać pomocy. Raczej ukrywałam tą sprawę, że osoba mi najbliższa jest alkoholikiem, więc gdzieś tam się wstydziłam. Nie miałam w ogóle z kim rozmawiać, nie umiałam szukać pomocy. Jeżeli jak już troszeczkę ten czas minął, zaczęłam się bardzo interesować, gdzie mogę znaleźć tą pomoc. No we Włocławku w tamtych czasach niestety nie było takiej możliwości. Odbijałam się od drzwi, od psychologów, no różnego rodzaju grupach wsparcia, natomiast nie były to takie wsparcia, jak o której w tej chwili mówimy, nie była to grupa dla Al-Anon, czyli Al-Anonek, czy Al-Anon. Więc mieszkałam wtedy w Łodzi. Tam było o wiele prościej. Znalazłam taką grupę tam, takich grup właśnie rodzinnych Al-Anon jest wiele. Znalazłam wspaniałą grupę. Początkowo było to dla mnie przerażające, co tam słyszałam na tych grupach. Aż w którymś momencie stwierdziłam, że to jest najlepsze coś, co mnie spotkało w życiu. Nauczyłam się, jak powinnam funkcjonować, żeby po prostu przetrwać. Żeby przetrwać, żeby żyć, żeby moja psychika, żebym zaczęła żyć spokojniej. I tam przeszłam Al-Anon. W tych grupach robi się różnego rodzaju, są różnego rodzaju narzędzia, jak możemy sobie wzajemnie pomagać. I na takich grupach są przeważnie, najczęściej to są żony alkoholików jako mężczyzn, ale również są rodzice alkoholików, dzieci alkoholików.
1: Są też mężowie przecież chyba.
0: Oczywiście są i mężowie, i są ojcowie. Tak, jak najbardziej tak.
1: Zapytałam cię o te osobiste doświadczenia, żeby właśnie między innymi usłyszeć to, o czym powiedziałaś, że na początku jest taki wstyd, żeby osoby, które nas teraz oglądają, może myślą sobie, jestem w beznadziejnej sytuacji, zobaczyły, że to żaden wstyd, że warto szukać pomocy w takiej sytuacji, bo tak jak mówisz, osoba współuzależniona, a alkoholizm to jest to choroba śmiertelna, dla osoby współuzależnionej to też może być choroba śmiertelna.
0: Oczywiście, jak najbardziej, nawet bardzo często się tak zdarza, że po prostu osoby współuzależnione nie potrafią właśnie szukać tej pomocy, wstydzą się, może nawet nie potrafią, czasami nawet nie chcą szukać tej pomocy właśnie z obawy, co na to środowisko, co na to, jak to się mówi potocznie, co ludzie powiedzą, prawda? No i często odbywa się odbija to się na ich zdrowiu psychicznym. Jak najbardziej są takie grupy we Włocławku, również zapraszam serdecznie. Rozmawiamy ze sobą, pomagamy sobie, mówimy o swoich doświadczeniach. Nie ma żadnych nakazów. Nie ma zakazów, to są grupy otwarte, w sensie dla każdego, otwarte, bezpłatne dla każdego. Warunki są anonimowe. Mamy fajną salę, jest to taka kameralna salka, zamknięta, wygłuszone są ściany. Każdego zapraszamy serdecznie. Jesteśmy w stanie sobie sami pomóc, a jeżeli sobie sami nie pomożemy, to może być trudne, żeby ktoś nam pomógł. Jeżeli szczególnie jeszcze ludzie nie wiedzą o tym, że potrzebujemy tej pomocy, bo oczywiście ja na zewnątrz też zawsze byłam osobą radosną, szczęśliwą, osiągamy.

0: jakieś sukcesy i zawodowo, i prywatnie.
1: Nikt nie pomyślał, że w głębi duszy jesteś najbardziej nieszczęśliwą na ten moment osobą na świecie.
0: Tak. Nikt nie pomyślał, bo ja sama nie chciałam, żeby ktoś bardzo to skrzętnie ukrywał. Bardzo, bardzo.
1: Małgosiu, spotkania takich grup Al-Anon, powiedziałeś, że są w kameralnym salce. Czy możemy powiedzieć, gdzie one się odbywają, w jaki sposób z wami się skontaktować?
0: Tak, moja grupa, którą tutaj teraz otworzyłam we Włocławku, jest w kawiarence obywatelskiej na ulicy 3 Maja 18. Jest taki nowy budynek, który został poddany rewitalizacji i jest tam taka malutka, bardzo fajna salka udostępniana właśnie przez miasto, za które dziękuję bardzo serdecznie i tam się spotykamy.
1: Spotykacie się cyklicznie?
0: Spotykamy się cyklicznie, uważam, że tylko wtedy to ma sens. Ja jestem otwarta. Spotykamy się co wtorki od godziny 17 do 19. Ja jestem otwarta. Bywa tak, że ktoś, kto do mnie zadzwoni i potrzebuje pomocy, usłyszałam to ostatnio, że nie, ja nie wytrzymam do wtorku. To był bodajże chyba czwartek. Więc umówiłam się z tą osobą na kolejny dzień, tak jak było potrzebne. Po prostu trzeba sobie pomagać. Ja dzisiaj żyję zupełnie inaczej niż kiedyś, w związku z czym jestem otwarta na pomoc i będę to robić i będę to realizować. Jeżeli komuś nie pasuje wtorek, to jak najbardziej spotkam się w dogodnym terminie po ustaleniu.
1: Mówisz, Małgosiu, że żyjesz inaczej niż kiedyś. Co zmieniło właśnie się w tobie i pozwala ci żyć właśnie dzięki wsparciu takiej grupy samopomocowej?
0: No praktycznie cała moja świadomość jest już teraz zupełnie inna. Wiem, że nie jestem sama w tym. Wiem, że nie ma się czego wstydzić. Wiem, że trzeba szukać pomocy. Trzeba rozmawiać. Pomaganie innym osobom, to co właśnie w tej chwili robię, czy staram się robić, to jest bardzo duża pomoc dla mnie, bo pomagając innym, pomagamy sobie tak naprawdę. Zmieniło się diametralnie moje spojrzenie na osoby uzależnione. To nie jest taki przysłowiowy, przepraszam za wyrażenie, pijak, jak to gdzieś tam nieładnie się to mówi. To są osoby uzależnione, to są osoby, które, tak jak już powiedziałam na samym początku, to są często cudowni ludzie, którzy po prostu mają może taką duszę, która jest bardziej wrażliwa na świat, i nauczenie się, my w tych grupach Al-Anon uczymy się tego, jak żyć z takimi ludźmi, którzy są uzależnieni, a są uzależnieni, bo są chorzy. Nie każde picie alkoholu jest uzależniające, wiemy o tym doskonale, prawda? Niektóre osoby piją bez szkody, bez szwanku dla siebie czy dla swoich bliskich. Natomiast niektórzy tak nie potrafią. To jest wtedy choroba. I żebyśmy mogli funkcjonować, to musimy się nauczyć wszystkiego, co dotyczy tej choroby. Alkoholizm jest chorobą, chorobą śmiertelną, to o czym już rozmawiałyśmy. Więc musimy myśleć o sobie. Musimy dbać o siebie, o swój dobrostan, jeżeli są z nami, bo często mówię, ja jestem matką, jako kobietą, jako kobieta, mamy często dzieci, które uczestniczą w takiej rodzinie, więc jesteśmy tutaj odpowiedzialne za dobro tych dzieci, jeżeli alkoholizm dotyka mężów, ale oczywiście nie, czy mężczyzn, ale oczywiście nie zawsze tak jest, bo równie dobrze w drugą stronę może być to, o czym powiedziałaś przed chwilą. Musimy zadbać o swoją psychikę, o swój spokój, o swoje emocje, po to, by móc normalnie funkcjonować. Żebyśmy nie musiały żyć alkoholizmem, tylko swoim życiem. Żebyśmy umiały znaleźć szczęście, piękno, piękne dzisiaj słoneczko, cieszyć się z tego i widzieć to, dostrzegać, że wiosna przyszła.
1: Małgosiu, na koniec zapytam, co było najtrudniejsze w takim współuzależnieniu, współchorowaniu i w tym przełamaniu się twoim?
0: Najtrudniejsze.

0: Ten wstyd, który musiałaś
1: Nie,
0: pokonać?
1: nie, nie. Najtrudniejsze to chyba było brak właśnie znalezienia pomocy, której wtedy potrzebowałam. Dzisiaj zupełnie to inaczej funkcjonuje. Dzisiaj wiedziałabym, gdzie szukać tej pomocy, kiedyś nie. I właśnie to jest taki apel do tych osób, które są być może w takiej sytuacji jak ja kiedyś. Szukajmy pomocy. Ona jest i ona jest, będzie, są ludzie, którzy chętnie, bardzo chętnie pomogą. To było najtrudniejsze, znaleźć właśnie taką pomoc i to, co do dzisiejszego dnia funkcjonuje generalnie, powiedzenie sobie otwarcie, że żyjesz z osobą, która jest alkoholikiem.
0: To trochę jak alkoholik musi się przyznać do swojej choroby, to takie
1: Dokładnie.
0: trudne jest też osobie współuzależnionej przyznanie się do tego, że jest jakby
1: To
0: współuzależniona
1: jest
0: i żyje.
1: bardzo trudne. To jest bardzo trudne. Ja długo nie umiałam sobie jakby z tym poradzić. Długo w ogóle nie, najpierw to nie wiedziałam o tym. Później długo nie umiałam sobie z tym poradzić, że to jest raczej niemożliwe. No bo przecież tak, więc to chyba jest najtrudniejsze.
0: I właśnie po to jest grupa we Włocławku, od całkiem niedawna, ale prężnie działająca, którą założyła i prowadzi Małgosia. Dziękuję Ci bardzo za
1: Dziękuję
0: tą
1: bardzo.
0: dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Państwu dziękuję za uwagę. Słyszeliście, grupa co wtorek się spotyka anonimowo. Jeśli jest taka potrzeba, macie jakąś wątpliwość, pytanie, nie wiecie, to już wiemy, że tu we Włocławku jest taka pomoc. Dziękuję Ci bardzo
1: Dziękuję
0: jeszcze raz.
1: bardzo. Dziękuję.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
7: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
8: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
9: Niezależnie od wieku.
8: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
10: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
11: Uwaga! Rehabilitacja po utarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dziś zakończył się trzeci, a zarazem ostatni dzień matur podstawowych. Na uczniowskich ławkach królowały egzaminy z języków obcych, najczęściej z języka angielskiego. Choć nie zabrakło też tych, którzy postawili na inne języki.
1: Jest to duże wyzwanie dla całej społeczności szkolnej. Wiadomo, że bardzo przeżywają to nauczyciele, którzy są w komisjach, którzy są odpowiedzialni za to, żeby każdy egzamin przebiegł zgodnie z procedurami, żeby zachować tutaj wszelkie zasady, żeby młodzieży się pisało spokojnie i bezpiecznie. Jest to też wyzwanie dla uczniów, bo wiemy dobrze, że humaniści, kiedy drżeli najbardziej, oczywiście wczoraj, kiedy była matematyka, natomiast ścisłowcy, dla nich najgorszym dniem pewnie był poniedziałek, kiedy musieli pisać język polski. Myślę, że takim najbardziej przyjaznym dniem to był dzień dzisiejszy, właściwie jeszcze trwa, ponieważ język angielski jest w naszej szkole językiem, który bardzo chętnie młodzież zdaje i nie tylko tak jak dzisiaj w podstawie, chociaż od razu też zaznaczę, że jedna osoba zdaje język niemiecki, a cała reszta, czyli 178 osób, zdaje dzisiaj język angielski. Czyli widzimy tu po proporcjach, że pomimo tego, że młodzież w naszej szkole uczy się i języka hiszpańskiego, i niemieckiego, i francuskiego, i angielskiego, jednak na egzamin maturalny wybierają sobie przede wszystkim język angielski. Jutro będzie angielski w rozszerzeniu i to też będzie bardzo duży dla nas egzamin, bo większość naszych uczniów wybiera sobie również ten język angielski w rozszerzeniu. Dzisiaj młodzież pięknie włada tym językiem. Dla nich jest to stosunkowo, myślę, że przyjazny egzamin. I stąd już pierwsze osoby wyszły naprawdę bardzo wcześnie. Już trzy komisje oddały swoją dokumentację, czyli są nawet wychodzą już młodzież, są już po egzaminie, ale reszta jeszcze pisze.
2: Czy już spotkała się Pani z wrażeniami uczniów po tych trzech dniach?
1: Oczywiście, wypytywałam ich, jak się czują, więc byli bardzo pozytywnie nastawieni po pierwszym dniu. Polski wydawał mi się całkiem przyjazny, mówili, że nie zaskoczył ich i raczej czuli się do niego dobrze przygotowani. Troszeczkę chyba trudniej było w dniu wczorajszym, zwłaszcza tym klasom humanistycznym.

0: że było okej.
1: Uczniowie chętnie dzielili się swoimi wrażeniami. Jak podkreślali, egzamin z języka obcego był jak do tej pory najłatwiejszy.
2: Dzisiaj trzeci dzień matur, język angielski. Powiedz proszę, jak ci poszło?
3: No, liczę na 100%. Zarówno słuchanie, czytanie i pisanie było bardzo przyjemne, więc liczę na 100% i dzisiaj, jutro na rozszerzeniu.
2: A jak byś porównał te 3 dni matur?
3: Najgorszy zdecydowanie polski, najbardziej stresujący, matematyka, bardzo fajny arkusz, no i dzisiaj angielski zdecydowanie najprzyjemniej.
2: Czyli dzisiaj bez stresu?
3: Dzisiaj bez stresu.
2: Okej, powiedz jeszcze proszę, jakie są twoje plany na przyszłość?
3: Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim, jednocześnie licencje lotnicze w Lot Flight Academy.
4: Możliwa setka może będzie.
2: Czyli był to łatwy egzamin?
4: No, w porównaniu do tego, co było na próbnych, no to naprawdę prosty. Najgorzej to ta matma w sumie, taka, no nie była jakaś trudna, ale była średnia. Ten polski taki przyjemny do pisania, tylko te tematy rozprawek były takie średnie. No a angielski, no to formalność.
5: Matura z angielskiego wydaje mi się, że była w miarę prosta. Raczej nie było żadnych trudności z tym przedmiotem ogólnie w szkole. Wydaje mi się, że jeżeli wszystko dobrze poszło, no to nawet może być 100%.
2: Okej, powiedz proszę, jak byś porównał te 3 dni? Czy któryś dzień był najtrudniejszy?
5: Wydaje mi się, że najtrudniejszy był dzień pierwszy. Największy stres pod względem tego, że nie wiedziałem tych wszystkich tematów, a po drugie język polski, no to najgorzej mi szedł. Najciężej było, mi się wydaje. Ale po pierwszym dniu już było raczej spokojnie. Nie stresowałem się w ogóle.
6: Wyśmienicie, to jest ta podstawa, to jest najłatwiejsza rzecz na świecie. To jest praktycznie żart, żeby dostać cokolwiek mniej niż 100. Co mówię bardzo z wielką, jak powiedzieć, pewnością siebie, nie mogę się doczekać, żeby dostać z powrotem i okazać się, że wszystko mam źle. Ale nie, to jak idą matury, to jest to jedno właśnie z łatwiejszych.
2: Jak byś właśnie porównał te 3 dni?
6: Polski dziwnie przyjemny. Łatwa praca do napisania, łatwe pytania, kilka głupich wymysłów, nie wiem co jest koncepcja formy, jeszcze nie sprawdziłem, nie mam zamiaru. Matematyka, do ogarnięcia 50% powinno być, no i angielski mówię, łatwe.
2: Jak nastawienia przed rozszerzeniami?
6: Modlitwa, trochę płaczę. Z nadzieją, że po prostu zdać szczerze już teraz.
2: A jak stres w tym 3 dniu?
6: Tragedia. Znaczy nie, dzisiaj akurat wyjątkowo spokojnie. Stres to się zacznie dopiero od jutra, jak rozszerzenia idą.
2: Powiedz proszę, dlaczego wybrałaś język niemiecki?
7: Ponieważ jest to dla mnie ułatwienie i zdecydowanie pewniej się czuję niż z językiem angielskim.
2: Jak wrażenia? Było łatwo czy trudno?
7: Uważam, że było łatwo. Nie miałam żadnych problemów, szczerze mówiąc.
2: Jak byś porównała te 3 dni matur?
7: No, polski, no wiadomo, że było ciężko, no bo początek, ale było okej. Okay. Matematyka ciężko, ale też dobrze. No a dzisiaj no to już luz, bo wiadomo, jak się wszystko odbywa.
2: Powiedz proszę, jak sobie poradziłaś ze stresem?
7: Na początku było trudno, ale już im dalej, no to lepiej.
8: Moim zdaniem myślę, że może być i nawet 100%. Angielski jest zdecydowanie najprostszym przedmiotem maturalnym i poziom podstawowy też był, myślę, przygotowany bardzo prosto, szczególnie dla uczniów, którzy uczą się tego angielskiego już naprawdę długi czas.
2: Jak byś podsumował te 3 dni, który dzień był najbardziej stresujący?
8: No myślę, że wszyscy powiedzą, że najbardziej stresujący był język polski, bo był to dzień pierwszy przede wszystkim, ale także w nim jest najłatwiej się pomylić, ponieważ wystarczy błąd kardynalny na rozprawce i można nie zdać. Ale z każdym dniem jest coraz lepiej i myślę, że po dzisiejszym dniu już wszyscy będą kompletnie wolni od stresu.
2: Jak wyglądały twoje przygotowania do egzaminów?
8: Znaczy, no ja to się coś tam przygotowywałem, ale tak większość z tego to po prostu było czytanie internetu i słuchanie wszystkiego, co się dało. Jakoś mocno się w to nie wciągnąłem, ale no to, co myślę najważniejsze, było to słuchać na lekcji, bo nauczyciele naprawdę są w stanie przekazać dużo.
1: Choć matury podstawowe dobiegły końca, to nie oznacza jeszcze końca emocji. Przed uczniami matury rozszerzone oraz egzaminy ustne. Brześ Kujawski konsekwentnie inwestuje w rozwój i zapowiada kolejne ważne projekty. W planach są m.in. budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, inwestycje drogowe oraz rozwój infrastruktury sportowej. Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła miliony złotych, stawiając na poprawę jakości życia mieszkańców.
9: Przede wszystkim skala inwestycji w tym roku, bo to jest ponad 40 milionów złotych. Bardzo duże zadania infrastrukturalne, modernizacja i rozbudowa 2 stacji uzdatniania wody. Myślę, że to bardzo kluczowe zadanie z punktu widzenia i rozwoju, ale też życia społecznego mieszkańców. mieszkańców. Bardzo dużo inwestycji drogowych. Tu kontynuujemy umowę, które mieliśmy podpisane w poprzednich latach. Te inwestycje w części dotyczą samej strefy, bo tam rozwijamy bardzo mocno infrastrukturę, ale też dotyczą pozostałych miejscowości, sołectw, więc tych dróg w tym roku kolejne kilkanaście kilometrów

0: powstanie. Przygotowujemy się też do takiego dużego pakietu drogowego, jeśli chodzi o właśnie infrastrukturę drogową. Chcę zaproponować w najbliższym czasie wszystkim sołtysom, radnym, jakie drogi będą przebudowywane w kolejnych latach. Jest to plan do roku 2030 i myślę, że uporamy się z wszystkimi drogami gruntowymi na terenie gminy w tym czasie i ta decyzyjność będzie bardzo skuteczna. Jesteśmy w trakcie realizacji budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Na to pozyskaliśmy środki zewnętrzne. W tym centrum opiekę znajdą zarówno osoby w zakresie pobytu dziennego, jak i również całodobowego. Mówimy to o osobach z niepełnosprawnością. Pewnie niebawem będziemy ogłaszać konkurs na kierownika tego obiektu i będziemy przygotowywać kadrę, rozpoczęcie takiej pełna gotowość i rozpoczęcie działalności planujemy w pierwszym półroczu 2027 roku. Mnóstwo innych inwestycji, takich związanych też ze sportem, z kulturą, z życiem społecznym. O nich też warto powiedzieć. Ja zawsze też podkreślałem, że budżet ma być z jednej strony skuteczny, ale też sprawiedliwy dla wszystkich, więc myślę, że w większości obszarów gminy te inwestycje będą i są na dzień dzisiejszy realizowane. Też mnóstwo wniosków złożonych, chociażby o modernizację infrastruktury sportowej na stadionie miejskim, budowę nowej sali gimnastycznej w Brzeziu. Czekamy na pewne decyzje, analizujemy też nowe możliwości, wsłuchujemy się też w to, co mówią mieszkańcy i czego oczekują.
1: Jak podkreślają władze, mimo dużej skali inwestycji, sytuacja finansowa gminy pozostaje stabilna. Co więcej, coraz lepsze wyniki zaczyna przynosić Brzeska Strefa Gospodarcza, która staje się ważnym źródłem dochodów.
0: Z roku na rok, a tym kluczowym rokiem będzie rok 2027, wzrost dochodów będzie bardzo duży, kilkunastoprocentowy, jeśli oczywiście nic w globalnej gospodarce się nie zmieni, w polityce państwa. Strefa już zaczyna przynosić oczekiwane efekty podatkowe, więc tego jesteśmy bardzo zadowoleni i to, co było kilka lat pewną wizją, w którą niektórzy nie wierzyli, stało się faktem i mam nadzieję, że koniec 2026 roku będzie dla Państwa też jakby pewną informacją, co dalej w tych obszarze gospodarczym. Na dzień dzisiejszy bardzo duże inwestycje, chociażby Sika Poland, gdzie też ta inwestycja jest na ukończeniu. Nowe inwestycje w zakresie podmiotów, które już są w strefie. Będzie to kolejne ponad 1000 miejsc pracy od 2027 roku. Tu też chciałem zdementować, że my jako samorząd, urząd nie mamy wpływu, jak zatrudniają i jakie są preferencje poszczególnych pracodawców. I to nie od burmistrza, od radnych, nie od pracowników zależy, czy rekrutowana jest dana grupa społeczna, czy też taka, czy inna narodowość. Ja zawsze mówiłem, że strefa jest dla wszystkich, ale oczywiście priorytetem są mieszkańcy gminy Brześć Kujawski, powiatu włocławskiego. Natomiast nie nam decydować jest, kto w tych zakładach będzie pracował. Trzymam kciuki, żeby to byli w większości nasi mieszkańcy i mieszkańcy powiatu, natomiast nie mamy na to absolutnie wpływu.
1: Brześć Kujawski pokazuje, że można jednocześnie inwestować i dbać o finanse, a rozwój gminy nie zwalnia nawet na chwilę. Do naszej redakcji zgłaszają się mieszkańcy Włocławka, którzy zwracają uwagę na stan miejskiej zieleni. Ich zdaniem część nowych nasadzeń nie wygląda najlepiej. Chodzi między innymi o drzewa przy ulicy Zbiegniewskiej, które jak podkreślają są suche, pozbawione liści i wyróżniają się na tle rozkwitającej wokół zieleni. Mieszkańcy sugerują, że problemem może być brak odpowiedniego podlewania i pielęgnacji, szczególnie w okresie wiosennym, kiedy rośliny potrzebują najwięcej uwagi. Do sprawy odniósł się Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Jak zapewnia rzecznik instytucji, sytuacja jest monitorowana, a pracownicy reagują również na sygnały od mieszkańców.
2: Są sygnały z ulicy Zbiegniewskiej, no tam na przykład mamy gwarancję ze strony wykonawcy, który realizował tam drogę rowerową wraz z zagospodarowaniem zielenią, z nowymi nasadzeniami i w tej chwili tam są platany między innymi posadzone. Te platany zakwitają najczęściej w maju. W tej chwili obserwujemy sytuację, czekamy aż, tak powiem kolokwialnie, się nam bujną. Jeśli się nie bujną, no to wykonawca jest zobligowany do wstawienia tam po prostu nowych drzew. Na tej zgłaszają się również mieszkańcy. Takie prace są wykonywane na bieżąco w pasach drogowych, no bo jeśli mieszkańcy dzwonią, że gdzieś wystaje gałąź, no to realizujemy te działania, wyjeżdżamy. ale nie tylko ze zgłoszeń mieszkańców, bo na przykład służb miejskich, gdzie również gałęzie mogą zasłaniać widoczność kierowcom, takie prace też są robione.
1: Pojawia się jednak szersze pytanie o to, jak wygląda bieżąca opieka nad zielenią w mieście. Czy rośliny są regularnie kontrolowane i podlewane? Miejska spółka podkreśla, że prace pielęgnacyjne prowadzone są systematycznie i trwają już od marca.
2: Po okresie zimowym rozpoczęliśmy intensywne działania na terenach należących do miasta.

0: Włocławek. To wszystko wynika po prostu z geoportalu, z działek, którymi się zajmujemy. Mam tutaj na myśli pasy drogowe, także parki miejskie, parki kieszonkowe, różnego rodzaju skwerki. Takie działania rozpoczęliśmy w miesiącu kwietniu, intensywne po zimie. Może zacznę jednak od marca, bo już w połowie marca zostały założone na drzewach w Śródmieściu opaski lepowe przeciwko pluskwiakowi. To taki szkodnik, który pojawiał się w ostatnich latach regularnie. To były działania profilaktyczne i obecnie nie mamy z tym problemu. W kwietniu, tak jak już wspominałem, te prace rozpoczęły się już intensywnie po zimie. To był przede wszystkim wywóz masy liści, także odchwaszczanie gazonów, kwietników, przycinanie gałęzi. Te prace toczyły się, tak jak mówiłem, w parkach miejskich, na bulwarach, skwerkach, parkach kieszonkowych, w pasach drogowych. Kolejną rzeczą, którą realizowaliśmy w kwietniu, to były nasadzenia drzew. Łącznie 260 sztuk nowych drzew pojawiło się w pasach drogowych i w parkach na terenie całego miasta. No to były nasadzenia zastępcze, po prostu na mocy decyzji Urzędu Marszałkowskiego. Nowe nasadzenia tam, gdzie po prostu te drzewa były wycinane. Jeśli chodzi o koszenie trawy, bo to też jest już rozpoczęte pod koniec kwietnia, ta procedura trwa, część prac wykonujemy własnymi siłami, część natomiast mamy umowę z zewnętrznym wykonawcą, który od miesiąca kwietnia, w zasadzie drugiej połowy kwietnia w Śródmieściu rozpoczął koszenie. W tej chwili jest już droga krajowa numer 91 wykonywana i mamy kilka takich koszeń w tym sezonie na mocy tej umowy. No i pierwsze potrwa do końca maja, kolejne będą realizowane w miesiącach letnich.
1: A jak wygląda z regularnym podlewaniem naszego miasta?
0: No, też będzie to wykonywane. Wiemy, że w tej chwili mamy suszę, nie tylko we Włocławku. Takie działania będą prowadzone, są prowadzone. Proszę obserwować.
2: Zieleń miejska to jedna z najważniejszych elementów przestrzeni Włocławka. Dlatego mieszkańcy liczą, że nowe nasadzenia będą nie tylko estetyczne, ale też odpowiednio zadbane i utrzymywane przez długie lata. Prace w kamienicach przy ulicy Maślanej powoli dobiegają końca. Część rusztowań zniknęła, a budynki zyskały nowy wygląd. Równocześnie od strony bulwarów powstaje mural nawiązujący do historii Włocławka.
3: No i jeszcze chwilkę, musimy poczekać. Wykonawca tak naprawdę ma czas do końca czerwca na zrealizowanie tej inwestycji. Inwestycji, którą mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, uratowaliśmy kolejną kamienicę w obszarze rewitalizowanym, bo jej stan techniczny był katastrofalny i myślę, że bez tych działań, które podjęliśmy, no albo już, albo za chwilę by ta kamienica się po prostu zawaliła, a tak nie dość, że będą tam mieszkania na tanim wynajem, nie dość, że powstaną lokale użytkowe, które mam nadzieję ożywią też obszar starego rynku, to z całą mocą mogę powiedzieć, że kamienica już zaczyna zdobić stary rynek i być no, takim miejscem chętnym do fotografowania.
2: W kamienicach, bo właściwie są to trzy budynki, będzie ponad 20 mieszkań na tani wynajem. Metraż będzie różny. Na pewno jedno z mieszkań będzie dostosowane do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkie będą wykonane pod klucz. Kiedy nabór wniosków na najem?
3: Zakładamy, że ten najem będzie pod koniec maja, na początku czerwca. Zresztą bardzo podobnie jak z celulozową, bo akurat tutaj nam się zbiegają w czasie dwie inwestycje, które będziemy chcieli przekazywać mieszkankom i mieszkańcom Włocławka. I to jest oczywiście element większej całości, bo w tej kadencji zakładam, że 500 mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka.
4: Częścią niejako będzie też mural, który już powstaje. Mural ten wpisuje się w historię Włocławka, podobnie jak mural sąsiadujący z nim, który już jest, pokazujący flisaków. Co będzie na tym muralu na Maślanej?
3: Na tym muralu będzie młyn solny, a mural ten, który jest aktualnie wykonywany, jest wykonywany przez tych samych autorów, którzy wykonywali mural przystań na ulicy Bulwary, więc to jakby rozszerzenie tego istniejącego wcześniej muralu też w tej samej estetyce. Na ścianie, którą widać od ulicy Bulwary, ale na oficynie Maślanej 4x6, ściana, która no, pojawiła się w wyniku rozebrania oficyny sąsiadującej, która no też, której jakość techniczna była, jakość ta była bardzo zła i zagrażała bezpieczeństwu osób tam przebywających. Zresztą no, tam te prace jeszcze będą dokończone, bo jeszcze pozostałości tej starej kamienicy.

0: czy oficyny właściwie od kamienicy pozostały. Natomiast mural jest już wykonywany. Myślę, że w przyszłym tygodniu już będzie w pełnej krasie.
1: Murali we Włocławku jest coraz więcej. Na ulicy Żabiej mamy Włocławskie Południe. Na Wyszyńskiego Kocham Ci jak Irlandię. Na Wojska Polskiego Włocławski Fajans. Wymieniać można dłużej. Murale należy konserwować, aby nie straciły swoich walorów estetycznych.
0: Na chwilę obecną te murale, które tak naprawdę dopiero od kilku lat realizujemy w przestrzeni publicznej naszego miasta, no jeszcze są w bardzo dobrej kondycji, więc tutaj tej konserwacji nie wymagają, ale my też na etapie zamawiania tych dzieł sztuki, jak pan redaktor słusznie zauważył, oczekujemy, że one będą wykonywane naprawdę dobrej jakości materiałami, no tak, żeby jak najdłużej one funkcjonowały. No trochę jest jedyny mural właśnie na bulwarach, który był wykonywany już ładnych parę lat temu na zlecenie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, powoli zaczyna się upominać o konserwację, ale to, tak jak powiedziałem, to jest akurat mural, którego zleceniodawcą nie było miasto.
2: I już na sam koniec zapytam o finansowanie z jednej strony tych murali, a z drugiej strony o kamienicę przy ulicy Maślanej. Czy to tylko środki własne miasta Włocławek, gminy miasto Włocławek, czy też udało się pozyskać finansowanie zewnętrzne?
0: No zdecydowanie politykę rozwoju Włocławka opieramy na środkach zewnętrznych. Zresztą to widać w budżecie tegorocznym, gdzie 2/3 wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje to są bezzwrotne dotacje pozyskane z różnych źródeł. Nie inaczej jest w tym przypadku. Tu pozyskaliśmy środki z Funduszu Dopłat, z Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest 85% wartości tych prac, a przypomnę, że to jest nasz wspólny majątek, który no takim zostanie, dlatego że my mieszkania na wynajem traktujemy jako element większej polityki przyciągającej do Włocławka, ale też budującej wysoką jakość życia mieszkańców naszego miasta.
1: Nowy mural będzie gotowy w przyszłym tygodniu. Natomiast kamienice przy Maślanej to kwestia jeszcze kilku tygodni. O tym, jakie kryteria będą brane pod uwagę we wnioskach o tani wynajem, będziemy informować w kolejnych materiałach. Amelia Zimmermann nie zwalnia tempa. Na zawodach kickboxingu Chorwacji, których stawką był Puchar Europy, włocławska zawodniczka stanęła na najwyższym stopniu podium.
3: Czułam, że potrzebuję zdobyć jednak, mimo że na takiej imprezie nie rangi mistrzostwa, ponieważ były to puchary, mimo wszystko czułam, że potrzebuję zdobyć jednak to mistrzostwo, bo to mnie tak napędza. Dużo więcej mi daje siły do tego, żeby faktycznie dalej trenować, tak? Ponieważ długi staż i czasami jednak ma człowiek takie myśli, że mógłby zrezygnować, ale takie sukcesy napędzają.
2: Opowiedz mi o samych walkach, jak one przebiegały. Były to 3 starcia.
3: Tak, były to 3 starcia. 2 pierwsze walki skończyłam przed czasem, wypunktowując przed końcem rundy po prostu, zdobywając większą ilość punktów niż przeciwniczka. Natomiast trzecia walka była bardzo wymagająca. Dałam z siebie wszystko i jestem z niej bardzo zadowolona.
2: To drugi twój sukces w ciągu bardzo krótkiego czasu. Opowiedz o tym pierwszym.
3: Pierwszy to, tak szczerze mówiąc, start kontrolny, bardziej bym powiedziała, ponieważ było to Łotwa Open, czyli tak kraje się zgłaszają, ale nie było tam zbyt wielu przeciwniczek, ponieważ miałam 2 walki, natomiast też dobrze się spisałam.
2: Kickboxing, mówi się męski sport, sporty walki bardziej kojarzone z mężczyznami. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda ze sportami walki, kto cię zachęcił, jak to wyglądało?
3: Moja przygoda zaczęła się 12 lat temu, jak poszłam na pierwszy trening sztuk walki po prostu, nie kickboxingu, sztuk walki. Zaprowadziła mnie tam mama i szczerze mówiąc od razu ja poczułam, że mi się to spodobało, chociaż było wiele przeszkód po drodze, wiele takich niepewności. Natomiast mimo wszystko zostałam w tym, ponieważ jest to bardzo uzależniające, nie oszukujmy się.
1: Młoda zawodniczka łączy sport z pracą zawodową oraz studiami w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Złota medalistka trenuje pod okiem 2 trenerów, Tomasza Straszewskiego oraz Daniela Tobiasza.
4: Przygotowujemy się już od dłuższego czasu, dlatego że tym pierwszym krokiem, jaki postawiliśmy, były to Mistrzostwa Polski, na których Amelia większość walk wygrała przed czasem. W walce finałowej również wygrała na punkty, zdobywając tytuł Mistrza Polski, i miesiąc później zaczęliśmy te starty.

0: kontrolne, czyli Łotwia Open i Puchar Europy w Chorwacji, na których Amelia no, w mojej ocenie spisała się rewelacyjnie, przywodząc tamtą pierwsze miejsca i to są taki element przygotowań przed Mistrzostwami Europy, które odbędą się w listopadzie.
1: Sporty walki cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród kobiet.
0: W naszym klubie trenuje chyba około 10 kobiet, które sobie zaczynają coraz lepiej radzić. Kobiety są bardziej zawzięte, zmotywowane, co przekłada się na sukcesy sportowe. I jakbym zachęcił do trenowania? Po pierwsze dyscyplina, po drugie wygląd, bo wiadomo, kobiety zawsze myślą o swoim wyglądzie, a tutaj jakby nie było, te ćwiczenia siłowe i techniczne bardzo dużo dają, poprawiają wygląd, sylwetkę. Prowadzony zdrowy tryb życia, co właśnie się kobietom podoba.
1: Amelii gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy. Pies nazywany jest najlepszym przyjacielem człowieka. Często osoby decydujące się na adopcję lub kupno psa lub kota łaskawszym okiem spoglądają na młodsze zwierzęta. Wymagają one nieco innej opieki.
2: Jeżeli chodzi o młode psy i koty, naturalnie wymagają troszeczkę innego żywienia. Wymagają podawania odpowiednich składników, dzięki którym mogą się odpowiednio rozwijać. I te składniki znajdziemy naturalnie w dobrych karmach typu junior, kitten, puppy. Są to karmy dostosowane do wieku naszych maluchów. Powinny dostarczyć im odpowiednią ilość składników odżywczych, dodatkowych suplementów. Możemy oczywiście, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, czy jeżeli nasze zwierzę, no nie wiem, jest psem czy kotem rasy narażonej powiedzmy na zwyrodnienia, no możemy wprowadzać dodatkowe suplementy, to może być na przykład kolagen, preparaty wapniowo-mineralne, czy chociażby olej z łososia albo jakiś inny olej omega-3, który dodatkowo będzie wspomagał rozwój naszego zwierzęcia. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, możemy pod tym względem skonsultować się albo z weterynarzem, albo z zoodietetykiem, który pomoże nam dobrać odpowiednią karmę dla naszego zwierzaka.
1: Ważne jest nauczanie naszej pupili czystości. W przypadku kotów jest to nieco łatwiejsze.
2: Koty mają taką naturalną inklinację, żeby załatwiać się w piasku. Dlatego w odpowiednim wieku, to znaczy kiedy już zaczną same się wypróżniać, no a takie z reguły bierzemy, po prostu zapewnijmy im kuwety z odpowiednim wypełnieniem. I tutaj wiele osób zadaje pytania o żwirek, jaki wybrać. Na początek na pewno jak najdrobniejszy. Wiele kotów preferuje żwirek bentonitowy, który po prostu ma strukturę ziarenek piasku i jest takim naturalnym zachęcającym podłożem, tak, do tego, żeby kotek się tam załatwiał. Jeżeli mamy problemy, możemy na przykład spróbować troszeczkę takiego drobnego piasku z piaskownicy zastosować, albo na przykład żwirek kukurydziany, który jest no, taką formą peletu, natomiast jest dużo drobniejszy, jest mięciutki, jest odpowiedni dla łapek kociąt. Natomiast jeżeli chodzi o szczenięta, pamiętajmy, że mają dużo szybszą przemianę materii niż dorosłe psy i dużo częściej potrzebują wychodzić na zewnątrz, żeby się załatwić. Dlatego, że fajnie jest załatwiać się na dworze. Najprostszy sposób, żeby to zrobić, to około 20 minut po każdym posiłku, zabrać po prostu maluszka na zewnątrz, jak zrobi siusiu kupę, chwalimy, bawimy się, pokazujemy, że zachowanie jest super, możemy dodatkowo jeszcze jakiegoś smaczka wprowadzić, chociaż oczywiście nie musimy, bo wiele szczeniąt reaguje pozytywnie właśnie na pochwały.
1: Młode zwierzęta należy karmić nieco częściej niż dorosłe. Pamiętajmy jednak, by ilość jedzenia była dostosowana do rozmiarów zwierzęcia.
2: Oczywiście nadzorujmy nasze maluszki, bawmy się z nimi, przede wszystkim

0: Im na samym początku poczekajmy, aż przyzwyczają się do nas, muszą takie młode zwierzęta nauczyć się rutyny, która panuje w domu. Jeśli chodzi o szczepienia, to oczywiście są zalecane serie odrobaczania, zalecane serie szczepienia w odpowiednich odstępach czasu. Tutaj najlepiej udać się po prostu do naszego weterynarza, który nas pokieruje, poradzi co i jak. Jeżeli adoptujemy zwierzę ze schroniska czy z fundacji, to najczęściej będą już odrobaczone, zaszczepione przynajmniej jeden raz. Tutaj też możemy dowiedzieć się, kiedy podawać kolejne dawki leków na robaki, kiedy podawać kolejne dawki szczepień. Także nie bójmy się pytać.
1: Młode zwierzęta należy socjalizować, tak aby wiedziały, jak zachować się w obecności ludzi oraz innych zwierząt. Praca ze szczeniakiem nie trwa kilka dni.
0: Z takim zwierzęciem trzeba przebywać cały czas. Tak jak wspomniałam, trzeba się też jego nauczyć. Ono musi się nas nauczyć. Jeżeli damy sobie, za przeproszeniem, wejść na głowę szczeniakowi młodemu, nie będziemy go uczyć, co wypada, co nie wypada, no niestety taki pies w dorosłości będzie pogłębiał zachowania niepożądane, takie jak choćby skakanie na ludzi, więc no warto zainwestować w takie psie przedszkole, warto skontaktować się, jeżeli nie mieliśmy wcześniej do czynienia z psami, jeżeli nie wiemy, jak z nimi pracować. To już w tym młodym wieku można oczywiście skontaktować się z behawiorystą, z zoopsychologiem, z kimś bardziej po prostu doświadczonym, kto pokieruje nas, kto wyjaśni, jak pracować ze zwierzęciem. A zwracajmy uwagę na przede wszystkim zachowania agresywne. Zdarza się, że otrzymujemy informację, że ktoś nie radzi sobie z psem jedno, dwuletnim, pies jest nadpobudliwy, pies jest agresywny. Jeżeli to jest czyjś pies, my jako schronisko nie mamy możliwości w żaden sposób go przejąć i zabezpieczyć, tak, ponieważ no, jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, natomiast zwierzęta, o których przed chwilą wspomniałam, mają swoich właścicieli. I tak naprawdę to od właściciela zależy, w jakim kierunku ten pies pójdzie. Także bądźmy delikatni, bądźmy oczywiście mili dla naszych psów. Promujemy naturalnie pozytywne skojarzenia, tak, czyli te zachowania, które chcemy utrwalić, nagradzamy, zachowania, których nie chcemy utrwalić, ignorujemy. No to jest taka najprostsza metoda, natomiast no nie zawsze może takie coś prostego poskutkować, no i wtedy po prostu potrzebna jest ta pomoc.
1: Pamiętajmy, aby za niewłaściwe zachowanie nie karać zwierząt fizycznie. Może to zwiększyć tylko jego lęk i agresję. Warto również skontaktować się z weterynarzem, który stwierdzi, czy nic mu nie dolega. Agresja może mieć różne przyczyny, w tym również zdrowotne.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 190.

0: Duszy. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na mondowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: Witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Małgorzata Stróżewska, założycielka grupy samopomocowej Al-Anon we Włocławku. Witam Cię, Małgosiu,
1: Dzień dobry.
0: Serdecznie. O zdrowiu są to rozmowy, na których się tutaj spotykamy i dziś o chorobie alkoholowej, bo jest to choroba ciężka, nieuleczalna i śmiertelna wręcz można byłoby powiedzieć. Trochę będziemy rozmawiać z Tobą, Małgosiu. Jesteś założycielem grupy Al-Anon. Może najpierw odszyfrujmy, co to takiego jest, bo wspólnota anonimowych alkoholików jest jakby powszechnie znana, zwłaszcza dla osób, które z chorobą się borykają.

0: Pykają, natomiast Al-Anon nie wszyscy jeszcze wiedzą, nie wszyscy słyszeli.
1: Tak, więc Al-Anon powstała jakby z potrzeby rodzin, krewnych, bliskich, alkoholików. Jest to tak naprawdę grupa rodzinna, grupa wsparcia dla osób współuzależnionych, bo Al-Anon to jest jakby skrót od nie tylko kobiet, bo i od rodziców i dzieci, osób, które są uzależnione i my jako osoby współuzależnione, bo ja byłam osobą współuzależnioną, odczuwają potrzebę pomocy, ratowania samego siebie czy samej siebie w sytuacjach trudnych, ciężkich, kryzysowych, mając albo mieszkając, mając kontakt bliższy czy dalszy z alkoholikiem.
0: No właśnie, to nie jest tak, jak wszyscy, jak niektórzy mogliby pomyśleć, że na tej grupie wsparcia wy wymieniacie doświadczenia dotyczące, jak uleczyć osobę z najbliższego otoczenia.
1: To, żeby była jasność, alkoholizm jest chorobą i to jest chorobą śmiertelną. Przekonałam się o tym osobiście, jako współuzależniona. Najbliższa mi osoba zmarła. I to nie jest tak, że alkoholik pije, bo chce pić. Nie jest to takie proste, nie można tego wyleczyć. Ktoś choruje na jakąś chorobę przewlekłą, są na to lekarstwa. Jeżeli zachorujemy na raka, leczymy się w tym kierunku, żeby zapobiec przerzutom. Natomiast alkoholizm to jest choroba śmiertelna, tak jak już powiedziałam, na którą praktycznie nie ma lekarstwa. Jeżeli alkoholik nie przestanie pić, to po prostu umrze. I życie z osobą uzależnioną jest bardzo trudnym. Bardzo trudnym, bardzo ciężkim przeżyciem. I żeby nauczyć się żyć z osobą, która jest uzależniona od alkoholu, trzeba tą chorobę poznać. Bo powtarzam raz jeszcze, alkoholizm jest chorobą. Alkoholizm jest chorobą. Więc stąd jest ta potrzeba Al-Anon, żebyśmy, akurat ja mówię, jestem kobietą, więc mówię o sobie, żebyśmy nauczyły się żyć z osobami, które są naszymi bliskimi czy naszymi krewnymi, które są alkoholikami, żebyśmy potrafiły funkcjonować w dobrostanie, bo to jest bardzo ważne, nauczyć się, jak funkcjonować, pozwolić, jest takie powiedzenie, żyj i pozwól żyć innym. Że to nie jest takie proste, że my kogoś wyleczymy, czy że kogoś zmienimy, bo to nie ma takiej możliwości. Osoba uzależniona od alkoholu jest w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ nie ma na to prostego lekarstwa. Nie weźmie sobie tabletki, nie pojedzie do szpitala, no jeżeli potrzeba, to oczywiście, że tak, ale nie ma możliwości, żeby została tam uleczona. A my, jako osoby współuzależnione, powinniśmy się nauczyć żyć z osobami, które są uzależnione, po to, żeby pomóc samą sobie, a żeby pomóc osobie uzależnionej, to najpierw musimy pomóc samym sobie, żeby zrozumieć tą chorobę alkoholową. Ja mogę powiedzieć, może to dziwnie wybrzmi, ale to są cudowni ludzie. To są osoby, mówię o osobach, które są alkoholikami, czy były alkoholikami, to są często osoby bardzo wrażliwe, którym bardzo trudno się odnaleźć w takim współczesnym życiu. I należałoby zacząć właśnie od tego, żeby zrozumieć, jak wygląda ta choroba alkoholowa, żeby móc pomóc przede wszystkim sobie, bo czasami nam się wydaje współuzależnionym, że aha, ktoś z nasz bliski pije przez nas, mamy jakieś wyrzuty sumienia, staramy się pomagać. Czasami pijąc są różnego rodzaju doświadczenia związane właśnie z życiem z alkoholikiem, po to, żeby jemu pomóc. To absolutnie nie jest pomoc, bo my musimy się nauczyć sami, jak funkcjonować właśnie w takim trudnym środowisku, bardzo ciężkim. I stąd są właśnie te grupy Al-Anon.
0: Małgosiu, w którym momencie ty dotarłaś do takiej grupy? No bo sama najpierw do takiej grupy dotarłaś do ściany i pomyślałaś,

0: sobie już sama nie dam rady, usłyszałaś, że jest taka grupa i tam poszukałaś pomocy. Jak to było?
1: To były już dosyć dawne czasy. Ja byłam jeszcze stosunkowo młodą osobą. W ogóle nie wiedziałam, że mogę gdzieś szukać pomocy. Raczej ukrywałam tą sprawę, że osoba mi najbliższa jest alkoholikiem, więc gdzieś tam się wstydziłam. Nie miałam w ogóle z kim rozmawiać, nie umiałam szukać pomocy. Jeżeli jak już troszeczkę ten czas minął, zaczęłam się bardzo interesować, gdzie mogę znaleźć tą pomoc. No we Włocławku w tamtych czasach niestety nie było takiej możliwości. Odbijałam się od drzwi, od psychologów, no różnego rodzaju grupach wsparcia, natomiast nie były to takie wsparcia, jak o której w tej chwili mówimy, nie była to grupa dla Al-Anon, czyli Al-Anonek, czy Al-Anon. Więc mieszkałam wtedy w Łodzi. Tam było o wiele prościej. Znalazłam taką grupę tam, takich grup właśnie rodzinnych, Al-Anon jest wiele. Znalazłam wspaniałą grupę. Początkowo było to dla mnie przerażające, co tam słyszałam na tych grupach. Aż w którymś momencie stwierdziłam, że to jest najlepsze coś, co mnie spotkało w życiu. Nauczyłam się, jak powinnam funkcjonować, żeby po prostu przetrwać. Żeby przetrwać, żeby żyć, żeby moja psychika, żebym zaczęła żyć spokojniej. I tam przeszłam Al-Anon. W tych grupach robi się różnego rodzaju, są różnego rodzaju narzędzia, jak możemy sobie wzajemnie pomagać. I na takich grupach są przeważnie, najczęściej to są żony alkoholików jako mężczyzn, ale również są rodzice alkoholików, dzieci alkoholików.
0: Są też mężowie przecież. Chyba.
1: Oczywiście są i mężowie, i są ojcowie. Tak, jak najbardziej tak.
0: Zapytałam cię o te osobiste doświadczenia, żeby właśnie między innymi usłyszeć to, o czym powiedziałaś, że na początku jest taki wstyd, żeby osoby, które nas teraz oglądają, może myślą sobie, jestem w beznadziejnej sytuacji, zobaczyły, że to żaden wstyd, że warto szukać pomocy w takiej sytuacji, bo tak jak mówisz, osoba współuzależniona, a alkoholizm to jest to choroba śmiertelna, dla osoby współuzależnionej to też może być choroba śmiertelna.
1: Oczywiście, jak najbardziej, nawet bardzo często się tak zdarza, że po prostu osoby współuzależnione nie potrafią właśnie szukać tej pomocy, wstydzą się, może nawet nie potrafią, czasami nawet nie chcą szukać tej pomocy właśnie z obawy, co na to środowisko, co na to, jak to się mówi potocznie, co ludzie powiedzą, prawda? No i często odbywa się odbija to się na ich zdrowiu psychicznym. Jak najbardziej są takie grupy we Włocławku, również zapraszam serdecznie. Rozmawiamy ze sobą, pomagamy sobie, mówimy o swoich doświadczeniach. Nie ma żadnych nakazów, nie ma zakazów, to są grupy otwarte, w sensie dla każdego, otwarte, bezpłatne dla każdego. Warunki są anonimowe. Mamy fajną salę, jest to taka kameralna salka, zamknięta, wygłuszone są ściany. Każdego zapraszamy serdecznie. Jesteśmy w stanie sobie sami pomóc, a jeżeli sobie sami nie pomożemy, to może być trudne, żeby ktoś nam pomógł. Jeżeli szczególnie jeszcze ludzie nie wiedzą o tym, że potrzebujemy tej pomocy, bo oczywiście ja na zewnątrz też zawsze byłam osobą radosną, szczęśliwą, osiągałam jakieś sukcesy i zawodowo, i prywatnie.
0: Nikt nie pomyślał, że w głębi duszy jesteś najbardziej nieszczęśliwą na ten moment osobą na świecie.
1: Tak. Tak, nikt nie pomyślał, bo ja sama nie chciałam, żeby ktoś bardzo to skrzętnie ukrywał. Bardzo, bardzo.
0: Małgosiu, spotkania takich grup Al-Anon, powiedziałeś, że są w kameralnym salce. Czy możemy powiedzieć, gdzie one się odbywają, w jaki sposób z wami się skontaktować?
1: Tak, moja grupa, którą tutaj teraz otworzyłam we Włocławku, jest w kawiarence obywatelskiej na ulicy 3 Maja 18. Jest taki nowy budynek, który został poddany rewitalizacji i jest tam taka malutka, bardzo fajna salka.

0: udostępniana właśnie przez miasto, za które dziękuję bardzo serdecznie. I tam się spotykamy.
1: Spotykacie się cyklicznie?
0: Spotykamy się cyklicznie, uważam, że tylko wtedy to ma sens. Ja jestem otwarta. Spotykamy się co wtorki od godziny 17 do 19. Ja jestem otwarta. Bywa tak, że ktoś, kto do mnie zadzwoni i potrzebuje pomocy. Usłyszałam to ostatnio, że nie, ja nie wytrzymam do wtorku. To był bodajże chyba czwartek. Więc umówiłam się z tą osobą na kolejny dzień, tak jak było potrzebne. Po prostu trzeba sobie pomagać. Ja dzisiaj żyję zupełnie inaczej niż kiedyś, w związku z czym jestem otwarta na pomoc i będę to robić i będę to realizować. Jeżeli komuś nie pasuje wtorek, to jak najbardziej spotkam się w dogodnym terminie po ustaleniu.
1: Mówisz, Małgosiu, że żyjesz inaczej niż kiedyś. Co zmieniło właśnie się w tobie i pozwala ci żyć właśnie dzięki wsparciu takiej grupy samopomocowej?
0: No praktycznie cała moja świadomość jest już teraz zupełnie inna. Wiem, że nie jestem sama w tym. Wiem, że nie ma się czego wstydzić. Wiem, że trzeba szukać pomocy. Trzeba rozmawiać. Pomaganie innym osobom, to co właśnie w tej chwili robię, czy staram się robić, to jest bardzo duża pomoc dla mnie, bo pomagając innym, pomagamy sobie tak naprawdę. Zmieniło się diametralnie moje spojrzenie na osoby uzależnione. To nie jest taki przysłowiowy, przepraszam za wyrażenie, pijak, jak to gdzieś tam nieładnie się to mówi. To są osoby uzależnione, to są osoby, które tak jak już powiedziałam na samym początku, to są często cudowni ludzie, którzy po prostu mają może taką duszę, która jest bardziej wrażliwa na świat, którzy i nauczenie się, my w tych grupach Al-Anon uczymy się tego, jak żyć z takimi ludźmi, którzy są uzależnieni, a są uzależnieni, bo są chorzy. Nie każdy picie alkoholu jest uzależniający, wiemy o tym doskonale, prawda? Niektóre osoby piją bez szkody, bez szwanku dla siebie czy dla swoich bliskich, natomiast niektórzy tak nie potrafią. To jest wtedy choroba. I żebyśmy mogli funkcjonować, to musimy się nauczyć wszystkiego, co dotyczy tej choroby. Alkoholizm jest chorobą, chorobą śmiertelną, to o czym już rozmawiałyśmy, więc musimy myśleć o sobie, musimy dbać o siebie, o swój dobrostan, jeżeli są z nami, bo często mówię, ja jestem matką, jako kobietą, jako kobieta, mamy często dzieci, które uczestniczą w takiej rodzinie, więc jesteśmy tutaj odpowiedzialne za dobro tych dzieci, jeżeli alkoholizm dotyka mężów, ale oczywiście nie, czy mężczyzn, ale oczywiście nie zawsze tak jest, bo równie dobrze w drugą stronę może być to, o czym powiedziałaś przed chwilą. Musimy zadbać o swoją psychikę, o swój spokój, o swoje emocje, po to, by móc normalnie funkcjonować, żebyśmy nie musiały żyć alkoholizmem, tylko swoim życiem. Żebyśmy umiały znaleźć szczęście, piękno, piękne dzisiaj słoneczko, cieszyć się z tego i widzieć to, dostrzegać, że wiosna przyszła.
1: Małgosiu, na koniec zapytam, co było najtrudniejsze w takim współuzależnieniu, współchorowaniu i w tym przełamaniu się twoim?
0: Najtrudniejsze.
1: Ten wstyd, który musiałaś pokonać?
0: Nie, nie, nie. Najtrudniejsze to chyba było brak właśnie znalezienia pomocy, której wtedy potrzebowałam. Dzisiaj zupełnie to inaczej funkcjonuje. Dzisiaj które są być może w takiej sytuacji jak ja kiedyś, szukajmy pomocy. Ona jest i ona jest, będzie, są ludzie, którzy chętnie, bardzo chętnie pomogą. To było najtrudniejsze, znaleźć właśnie taką pomoc i to, co do dzisiejszego dnia funkcjonuje generalnie, powiedzenie sobie otwarcie, że żyjesz z osobą, która jest alkoholikiem.
1: To trochę jak alkoholik musi się przyznać do swojej.

0: choroby, to takie
1: Dokładnie.
0: trudne jest też osobie współuzależnionej przyznanie się do tego, że jest jakby
1: To
0: współuzależniona
1: jest
0: i że.
1: bardzo trudne. To jest bardzo trudne. Ja długo nie umiałam sobie jakby z tym poradzić. Długo w ogóle nie, najpierw to nie wiedziałam o tym. Później długo nie umiałam sobie z tym poradzić, że to jest raczej niemożliwe. No bo przecież tak, więc to chyba jest najtrudniejsze.
0: I właśnie po to jest grupa we Włocławku, od całkiem niedawna, ale prężnie działająca, którą założyła i prowadzi Małgosia. Dziękuję Ci bardzo za
1: Dziękuję
0: tą
1: bardzo.
0: dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Państwu dziękuję za uwagę. Słyszeliście, grupa co wtorek się spotyka anonimowo. Jeśli jest taka potrzeba, macie jakąś wątpliwość, pytanie, nie wiecie, to już wiemy, że tu we Włocławku jest taka pomoc. Dziękuję Ci bardzo
1: Dziękuję
0: jeszcze raz.
1: bardzo. Dziękuję.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
9: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
10: Niezależnie od wieku.
9: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
11: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
12: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dziś zakończył się trzeci, a zarazem ostatni dzień matur podstawowych. Na uczniowskich ławkach królowały egzaminy z języków obcych, najczęściej z języka angielskiego. Choć nie zabrakło też tych, którzy postawili na inne języki.
1: Jest to duże wyzwanie dla całej społeczności szkolnej. Wiadomo, że bardzo przeżywają to nauczyciele, którzy są w komisjach, którzy są odpowiedzialni za to, żeby każdy egzamin przebiegł zgodnie z procedurami, żeby zachować tutaj wszelkie zasady, żeby młodzieży się pisało spokojnie i bezpiecznie. Jest to też wyzwanie dla uczniów, bo wiemy dobrze, że humaniści, kiedy drżeli najbardziej, oczywiście wczoraj, kiedy była matematyka, natomiast ścisłowcy, dla nich najgorszym dniem pewnie był poniedziałek, kiedy musieli pisać język polski. Myślę, że takim najbardziej przyjaznym dniem to był dzień dzisiejszy, właściwie jeszcze trwa, ponieważ język angielski jest w naszej szkole językiem, który bardzo chętnie młodzież zdaje i nie tylko tak jak dzisiaj w podstawie, chociaż od razu też zaznaczę, że jedna osoba zdaje język niemiecki, a cała reszta, czyli 178 osób, zdaje dzisiaj język angielski. Czyli widzimy tu po proporcjach, że pomimo tego, że młodzież w naszej szkole uczy się i języka hiszpańskiego, i niemieckiego, i francuskiego, i angielskiego, jednak na egzamin maturalny wybierają sobie przede wszystkim język angielski. Jutro będzie angielski w rozszerzeniu i to też będzie bardzo duży dla nas egzamin, bo większość naszych uczniów wybiera sobie również ten język angielski w rozszerzeniu. Dzisiaj młodzież pięknie włada tym językiem. Dla nich jest to stosunkowo, myślę, że przyjazny egzamin. I stąd już pierwsze osoby wyszły naprawdę bardzo wcześnie. Już trzy komisje oddały swoją dokumentację, czyli są nawet wychodzą już młodzież, są już po egzaminie, ale reszta jeszcze pisze.
2: Czy już spotkała się Pani z wrażeniami uczniów po tych trzech dniach?
1: Oczywiście, wypytywałam ich, jak się czują, więc byli bardzo pozytywnie nastawieni po pierwszym dniu. Polski wydawał mi się całkiem przyjazny, mówili, że nie zaskoczył ich i raczej czuli się do niego dobrze przygotowani. Troszeczkę chyba trudniej było w dniu wczorajszym, zwłaszcza tym klasom humanistycznym pewnie, dlatego że matematyka widziałam, że bardzo skrupulatnie pisali i wykorzystali czas maksymalnie, którym był im przydzielony, czyli nie wychodzili tutaj wcześniej. No i raczej mówili, że powinno być dobrze, ale to już nie ten entuzjazm. No a dzisiaj wychodzą, mówią, że było okej.
0: Uczniowie chętnie dzielili się swoimi wrażeniami. Jak podkreślali, egzamin z języka obcego był jak do tej pory najłatwiejszy.
2: Dzisiaj trzeci dzień matur, język angielski. Powiedz proszę, jak ci poszło?
3: No, liczę na 100%. Zarówno słuchanie, czytanie i pisanie było bardzo przyjemne, więc liczę na 100% i dzisiaj, jutro na rozszerzeniu.
2: A jak byś porównał te trzy dni matur?
3: Najgorszy zdecydowanie polski, najbardziej stresujący, matematyka, bardzo fajny arkusz, no i dzisiaj angielski zdecydowanie najprzyjemniej.
2: Czyli dzisiaj bez stresu?
3: Dzisiaj bez stresu.
2: Okej, powiedz jeszcze proszę, jakie są twoje plany na przyszłość?
3: Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim,

0: jednocześnie licencje lotnicze w Lot Flight Academy.
1: Możliwa setka może będzie.
2: Czyli był to łatwy egzamin?
1: No, w porównaniu do tego, co było na próbnych, no to naprawdę prosty. Najgorzej to ta matma w sumie, taka, no nie była jakaś trudna, ale była średnia. Ten polski taki przyjemny do pisania, tylko te tematy

0: były takie średnie. No a angielski, no to formalność.
1: Matura z angielskiego wydaje mi się, że była w miarę prosta. Raczej nie było żadnych trudności z tym przedmiotem ogólnie w szkole. Wydaje mi się, że jeżeli wszystko dobrze poszło, no to nawet może być 100%.
2: Okej, powiedz proszę, jak byś porównał te 3 dni? Czy któryś dzień był najtrudniejszy?
1: Wydaje mi się, że najtrudniejszy był dzień pierwszy. Największy stres pod względem tego, że nie wiedziałem tych wszystkich tematów, a po drugie język polski, no to najgorzej mi szedł. Najciężej było, mi się wydaje. Ale po pierwszym dniu już było raczej spokojnie. Nie stresowałem się w ogóle.
3: Wyśmienicie, to jest poprawa, ta podstawa to jest najłatwiejsza rzecz na świecie. To jest praktycznie żart, żeby dostać cokolwiek mniej niż 100. Co mówię bardzo z wielką, jak powiedzieć, pewnością siebie, nie mogę się doczekać, żeby dostać z powrotem i okazać się, że wszystko mam źle. Ale nie, to jak idą matury, to jest to jedno właśnie z łatwiejszych.
2: Jak byś właśnie porównał te 3 dni?
3: Polski dziwnie przyjemny. Łatwa praca do napisania, łatwe pytania, kilka głupich wymysłów, nie wiem co jest koncepcja formy, jeszcze nie sprawdziłem, nie mam zamiaru. Matematyka, do ogarnięcia 50% powinno być, no i angielski mówię, łatwe.
2: Jak nastawienia przed rozszerzeniami?
3: Modlitwa, trochę płaczę. Z nadzieją, że po prostu zdać szczerze już teraz.
2: Jak stres w tym 3 dniu?
3: Tragedia. Znaczy nie, dzisiaj akurat wyjątkowo spokojnie. Stres to się zacznie dopiero od jutra, jak rozszerzenia idą.
2: Powiedz proszę, dlaczego wybrałaś język niemiecki?
4: Ponieważ jest to dla mnie ułatwienie i zdecydowanie pewniej się czuję niż z językiem angielskim.
2: Jak wrażenia? Było łatwo czy trudno?
4: Uważam, że było łatwo. Nie miałam żadnych problemów, szczerze mówiąc.
2: Jak byś porównała te 3 dni matur?
4: No, polski, no wiadomo, że było ciężko, no bo początek, ale było okej. Okay. Matematyka ciężko, ale też dobrze. No a dzisiaj, no to już luz, bo wiadomo, jak się wszystko odbywa.
2: Powiedz proszę, jak sobie poradziłaś ze stresem?
4: Na początku było trudno, ale już im dalej, no to lepiej.
5: Moim zdaniem myślę, że może być i nawet 100%. Angielski jest zdecydowanie najprostszym przedmiotem maturalnym i poziom podstawowy też był, myślę, przygotowany bardzo prosto, szczególnie dla uczniów, którzy uczą się tego angielskiego już naprawdę długi czas.
2: Jakbyś podsumował te 3 dni, który dzień był najbardziej stresujący?
5: No myślę, że wszyscy powiedzą, że najbardziej stresujący był język polski, bo był to dzień pierwszy przede wszystkim, ale także w nim jest najłatwiej się pomylić, ponieważ wystarczy błąd kardynalny na rozprawce i można nie zdać. Ale z każdym dniem jest coraz lepiej i myślę, że po dzisiejszym dniu już wszyscy będą kompletnie wolni od stresu.
2: Jak wyglądały twoje przygotowania do egzaminów?
5: Znaczy, no ja to się coś tam przygotowywałem, ale tak większość z tego to po prostu było czytanie internetu i słuchanie wszystkiego, co się dało. Jakoś mocno się w to nie wciągnąłem, ale no to, co myślę najważniejsze było, to słuchać na lekcji, bo nauczyciele naprawdę są w stanie przekazać dużo.
6: Choć matury podstawowe dobiegły końca, to nie oznacza jeszcze końca emocji. Przed uczniami matury rozszerzone oraz egzaminy ustne. Brześ Kujawski konsekwentnie inwestuje w rozwój i zapowiada kolejne ważne projekty. W planach są m.in. budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, inwestycje drogowe oraz rozwój infrastruktury sportowej. Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła miliony złotych, stawiając na poprawę jakości życia mieszkańców.
7: Przede wszystkim skala inwestycji w tym roku, bo to jest ponad 40 milionów złotych. Bardzo duże zadania infrastrukturalne, modernizacja i rozbudowa 2 stacji uzdatniania wody. Myślę, że to bardzo kluczowe zadanie z punktu widzenia i rozwoju, ale też życia społecznego mieszkańców. Bardzo dużo inwestycji drogowych. Tu kontynuujemy umowę, które mieliśmy podpisane w poprzednich latach. Te inwestycje w części dotyczą samej strefy, bo tam rozwijamy bardzo mocno infrastrukturę, ale też dotyczą pozostałych miejscowości, sołectw, więc tych dróg w tym roku kolejne kilkanaście kilometrów powstanie. Przygotowujemy się też do takiego dużego pakietu drogowego, jeśli chodzi o właśnie infrastrukturę drogową. Chcę zaproponować w najbliższym czasie wszystkim sołtysom, radnym, jakie drogi będą przebudowywane w kolejnych latach. Jest to plan do roku 2030 i myślę, że uporamy się z wszystkimi drogami gruntowymi na terenie gminy w tym czasie i ta decyzyjność będzie bardzo skuteczna. Jesteśmy w trakcie realizacji budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Na to pozyskaliśmy środki zewnętrzne. W tym centrum opiekę znajdą zarówno osoby w zakresie pobytu dziennego, jak i również całodobowego. Mówimy to o osobach z niepełnosprawnością. Pewnie niebawem będziemy ogłaszać konkurs na kierownika tego obiektu i będziemy przygotowywać kadrę, rozpoczęcie

0: takiej pełnej pełna gotowość i rozpoczęcie działalności planujemy w pierwszym półroczu 2027 roku. Mnóstwo innych inwestycji takich związanych też ze sportem, z kulturą, z życiem społecznym. O nich też warto powiedzieć. Ja zawsze też podkreślałem, że budżet ma być z jednej strony skuteczny, ale też sprawiedliwy dla wszystkich, więc myślę, że w większości obszarów gminy te inwestycje będą i są na dzień dzisiejszy realizowane. Też mnóstwo wniosków złożonych, chociażby o modernizację infrastruktury sportowej na stadionie miejskim, budowę nowej sali gimnastycznej w Brzeziu. Czekamy na pewne decyzje, analizujemy też nowe możliwości, wsłuchujemy się też w to, co mówią mieszkańcy i czego oczekują.
1: Jak podkreślają władze, mimo dużej skali inwestycji, sytuacja finansowa gminy pozostaje stabilna. Co więcej, coraz lepsze wyniki zaczyna przynosić Brzeska Strefa Gospodarcza, która staje się ważnym źródłem dochodów.
0: Z roku na rok, a tym kluczowym rokiem będzie rok 2027, wzrost dochodów będzie bardzo duży, kilkunastoprocentowy, jeśli oczywiście nic w globalnej gospodarce się nie zmieni, w polityce państwa. Strefa już zaczyna przynosić oczekiwane efekty podatkowe, więc z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i to, co było kilka lat pewną wizją, w którą niektórzy nie wierzyli, stało się faktem i mam nadzieję, że koniec 2026 roku będzie dla Państwa też jakby pewną informacją, co dalej w tych obszarze gospodarczym. Na dzień dzisiejszy bardzo duże inwestycje, chociażby Sika Poland, gdzie też ta inwestycja jest na ukończeniu. Nowe inwestycje w zakresie podmiotów, które już są w strefie. Będzie to kolejne ponad 1000 miejsc pracy od 2027 roku. Tu też chciałem zdementować, że my jako samorząd, urząd nie mamy wpływu, jak zatrudniają i jakie są preferencje poszczególnych pracodawców. I to nie od burmistrza, od radnych, nie od pracowników zależy, czy rekrutowana jest dana grupa społeczna, czy też taka, czy inna narodowość. Ja zawsze mówiłem, że strefa jest dla wszystkich, ale oczywiście priorytetem są mieszkańcy gminy Brześć Kujawski, powiatu włocławskiego. Natomiast nie nam decydować jest, kto w tych zakładach będzie pracował. Trzymam kciuki, żeby to byli w większości nasi mieszkańcy i mieszkańcy powiatu, natomiast nie mamy na to absolutnie wpływu.
1: Brześć Kujawski pokazuje, że można jednocześnie inwestować i dbać o finanse, a rozwój gminy nie zwalnia nawet na chwilę. Do naszej redakcji zgłaszają się mieszkańcy Włocławka, którzy zwracają uwagę na stan miejskiej zieleni. Ich zdaniem część nowych nasadzeń nie wygląda najlepiej. Chodzi między innymi o drzewa przy ulicy Zbiegniewskiej, które jak podkreślają są suche, pozbawione liści i wyróżniają się na tle rozkwitającej wokół zieleni. Mieszkańcy sugerują, że problemem może być brak odpowiedniego podlewania i pielęgnacji, szczególnie w okresie wiosennym, kiedy rośliny potrzebują najwięcej uwagi. Do sprawy odniósł się Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Jak zapewnia rzecznik instytucji, sytuacja jest monitorowana, a pracownicy reagują również na sygnały od mieszkańców.
2: Są sygnały z ulicy Zbiegniewskiej, no tam na przykład mamy gwarancję ze strony wykonawcy, który realizował tam drogę rowerową wraz z zagospodarowaniem zielenią, z nowymi nasadzeniami i w tej chwili tam są platany między innymi posadzone. Te platany zakwitają najczęściej w maju. W tej chwili obserwujemy sytuację, czekamy aż, tak powiem kolokwialnie, się nam bujną. Jeśli się nie bujną, no to wykonawca jest zobligowany do wstawienia tam po prostu nowych drzew. Na tej zgłaszają się również mieszkańcy. Takie prace są wykonywane na bieżąco w pasach drogowych, no bo jeśli mieszkańcy dzwonią, że gdzieś wystaje gałąź, no to realizujemy te działania, wyjeżdżamy, ale nie tylko ze zgłoszeń mieszkańców, bo na przykład służb miejskich, gdzie również gałęzie mogą zasłaniać widoczność kierowcom, takie prace też są robione.
1: Pojawia się jednak szersze pytanie o to, jak wygląda bieżąca opieka nad zielenią w mieście. Czy rośliny są regularnie kontrolowane i podlewane? Miejska spółka podkreśla, że prace pielęgnacyjne prowadzone są systematycznie i trwają już od marca.
2: Po okresie zimowym rozpoczęliśmy intensywne działania na terenach należących do miasta Włocławek. To wszystko wynika po prostu z geoportalu, z działek, którymi się zajmujemy. Mam tutaj na myśli pasy drogowe, także parki miejskie, parki kieszonkowe, różnego rodzaju skwerki. Takie działania rozpoczęliśmy w miesiącu kwietniu, intensywne po zimie. Może zacznę jednak od marca, bo już w połowie marca zostały założone na drzewach w Śródmieściu opaski lepowe przeciwko pluskwiakowi. To taki szkodnik, który pojawiał się w ostatnich latach regularnie. To były działania profilaktyczne i obecnie nie mamy z tym problemu. W kwietniu, tak jak już wspominałem, te prace rozpoczęły się już intensywnie po zimie. To był przede wszystkim wywóz masy liści, także odchwaszczanie gazonów, kwietników, przycinanie gałęzi. Te prace toczyły się, tak jak mówiłem, w parkach miejskich, na bulwarach. Skwerki

0: w parkach kieszonkowych, w pasach drogowych. Kolejną rzeczą, którą realizowaliśmy w kwietniu, to były nasadzenia drzew. Łącznie 260 sztuk nowych drzew pojawiło się w pasach drogowych i w parkach na terenie całego miasta. No to były nasadzenia zastępcze, po prostu na mocy decyzji Urzędu Marszałkowskiego. Nowe nasadzenia tam, gdzie po prostu te drzewa były wycinane. Jeśli chodzi o koszenie trawy, bo to też jest już rozpoczęte pod koniec kwietnia, ta procedura trwa, część prac wykonujemy własnymi siłami, część natomiast mamy umowę z zewnętrznym wykonawcą, który od miesiąca kwietnia, w zasadzie drugiej połowy kwietnia w Śródmieściu rozpoczął koszenie. W tej chwili jest już droga krajowa numer 91 wykonywana i mamy kilka takich koszeń w tym sezonie na mocy tej umowy. No i pierwsze potrwa do końca maja, kolejne będą realizowane w miesiącach letnich.
1: A jak wygląda z regularnym podlewaniem naszego miasta?
0: No, też będzie to wykonywane. Wiemy, że w tej chwili mamy suszę, nie tylko we Włocławku. Takie działania będą prowadzone, są prowadzone. Proszę obserwować.
2: Zieleń miejska to jedna z najważniejszych elementów przestrzeni Włocławka. Dlatego mieszkańcy liczą, że nowe nasadzenia będą nie tylko estetyczne, ale też odpowiednio zadbane i utrzymywane przez długie lata. Prace w kamienicach przy ulicy Maślanej powoli dobiegają końca. Część rusztowań zniknęła, a budynki zyskały nowy wygląd. Równocześnie od strony bulwarów powstaje mural nawiązujący do historii Włocławka.
3: No i jeszcze chwilkę, musimy poczekać. Wykonawca tak naprawdę ma czas do końca czerwca na zrealizowanie tej inwestycji. Inwestycji, którą mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, uratowaliśmy kolejną kamienicę w obszarze rewitalizowanym, bo jej stan techniczny był katastrofalny i myślę, że bez tych działań, które podjęliśmy, no albo już, albo za chwilę by ta kamienica się po prostu zawaliła, a tak nie dość, że będą tam mieszkania na tanim wynajem, nie dość, że powstaną lokale użytkowe, które mam nadzieję ożywią też obszar starego rynku, to z całą mocą mogę powiedzieć, że kamienica już zaczyna zdobić stary rynek i być no, takim miejscem chętnym do fotografowania.
2: W kamienicach, bo właściwie są to trzy budynki, będzie ponad 20 mieszkań na tani wynajem. Metraż będzie różny. Na pewno jedno z mieszkań będzie dostosowane do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkie będą wykonane pod klucz. Kiedy nabór wniosków na najem?
3: Zakładamy, że ten najem będzie pod koniec maja, na początku czerwca. Zresztą bardzo podobnie jak z celulozową, bo akurat tutaj nam się zbiegają w czasie dwie inwestycje, które będziemy chcieli przekazywać mieszkankom i mieszkańcom Włocławka. I to jest oczywiście element większej całości, bo w tej kadencji zakładam, że 500 mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka.
4: Częścią niejako będzie też mural, który już powstaje. Mural ten wpisuje się w historię Włocławka, podobnie jak mural sąsiadujący z nim, który już jest, pokazujący Flisaków. Co będzie na tym muralu na Maślanej?
3: Na tym muralu będzie młyn solny, a mural ten, który jest aktualnie wykonywany, jest wykonywany przez tych samych autorów, którzy wykonywali mural Przystań na ulicy Bulwary, więc to jakby rozszerzenie tego istniejącego wcześniej muralu też w tej samej estetyce. Na ścianie, którą widać od ulicy Bulwary, ale na oficynie Maślanej 4x6, ściana, która no, pojawiła się w wyniku rozebrania oficyny sąsiadującej, która no też, której jakość techniczna była, jakość ta była bardzo zła i zagrażała bezpieczeństwu osób tam przebywających. Zresztą no tam te prace jeszcze będą dokończone, bo jeszcze pozostałości tej starej kamienicy, czy oficyny właściwie od kamienicy pozostały. Natomiast mural jest już wykonywany. Myślę, że w przyszłym tygodniu już będzie w pełnej krasie.
2: Murali we Włocławku jest coraz więcej. Na ulicy Żabiej mamy Włocławskie Południe. Na Wyszyńskiego Kocham Ci jak Irlandię. Na Wojska Polskiego Włocławski Fajans. Wymieniać można dłużej. Murale należy konserwować, aby nie straciły swoich walorów estetycznych.
3: Na chwilę obecną te murale, które tak naprawdę dopiero od kilku lat realizujemy w przestrzeni publicznej naszego miasta, no jeszcze są w bardzo dobrej kondycji, więc tutaj tej konserwacji nie wymagają, ale my też na etapie zamawiania tych dzieł sztuki, jak pan redaktor słusznie zauważył, Oczekujemy, że one będą.

0: będą wykonywane naprawdę dobrej jakości materiałami, no tak, żeby jak najdłużej one funkcjonowały. No trochę jest jedyny mural właśnie na bulwara, który był wykonywany już ładnych parę lat temu na zlecenie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, powoli zaczyna się upominać o konserwację, ale to, tak jak powiedziałem, to jest akurat mural, którego zleceniodawcą nie było miasto.
1: I już na sam koniec zapytam o finansowanie jednej z jednej strony tych murali, a z drugiej strony o kamienicę przy ulicy Maślanej. Czy to tylko środki własne miasta Włocławek, gminy miasta Włocławek, czy też udało się pozyskać finansowanie zewnętrzne?
0: No zdecydowanie politykę rozwoju Włocławka opieramy na środkach zewnętrznych. Zresztą to widać w budżecie tegorocznym, gdzie 2/3 wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje to są bezzwrotne dotacje pozyskane z różnych źródeł. Nie inaczej jest w tym przypadku. Tu pozyskaliśmy środki z Funduszu Dopłat, z Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest 85% wartości tych prac, a przypomnę, że to jest nasz wspólny majątek, który no takim zostanie, dlatego że my mieszkania na wynajem traktujemy jako element większej polityki przyciągającej do Włocławka, ale też budującej wysoką jakość życia mieszkańców naszego miasta.
2: Nowy mural będzie gotowy w przyszłym tygodniu. Natomiast kamienice przy Maślanej to kwestia jeszcze kilku tygodni. O tym, jakie kryteria będą brane pod uwagę we wnioskach o tani wynajem, będziemy informować w kolejnych materiałach. Amelia Zimmerman nie zwalnia tempa. Na zawodach kickboxingu Chorwacji, których stawką był Puchar Europy, włocławska zawodniczka stanęła na najwyższym stopniu podium.
3: Czułam, że potrzebuję zdobyć jednak, mimo że na takiej imprezie nie rangi mistrzostwa, ponieważ były to puchary, mimo wszystko czułam, że potrzebuję zdobyć jednak to mistrzostwo, bo to mnie tak napędza. Dużo więcej mi daje siły do tego, żeby faktycznie dalej trenować, tak? Ponieważ długi staż i czasami jednak ma człowiek takie myśli, że mógłby zrezygnować, ale takie sukcesy napędzają.
1: Opowiedz mi o samych walkach, jak one przebiegały. Były to trzy starcia.
3: Tak, były to trzy starcia. Dwie pierwsze walki skończyłam przed czasem, wypunktowując przed końcem rundy po prostu, zdobywając większą ilość punktów niż przeciwniczka. Natomiast trzecia walka była bardzo wymagająca. Dałam z siebie wszystko i jestem z niej bardzo zadowolona.
1: To drugi twój sukces w ciągu bardzo krótkiego czasu. Opowiedz o tym pierwszym.
3: Pierwszy to, tak szczerze mówiąc, start kontrolny, bardziej bym powiedziała, ponieważ było to Łotwa Open, czyli tak kraje się zgłaszają, ale nie było tam zbyt wielu przeciwniczek, no, bo, ponieważ miałam dwie walki. Natomiast też dobrze się spisałam.
1: Kickboxing, mówi się męski sport, sporty walki bardziej kojarzone z mężczyznami. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda ze sportami walki? Kto cię zachęcił? Jak to wyglądało?
3: Moja przygoda zaczęła się 12 lat temu, jak poszłam na pierwszy trening sztuk walki po prostu, nie kickboxingu, sztuk walki. Zaprowadziła mnie tam mama i szczerze mówiąc, od razu ja poczułam, że mi się to spodobało, chociaż było wiele przeszkód po drodze, wiele takich niepewności. Natomiast mimo wszystko zostałam w tym, ponieważ jest to bardzo uzależniające, nie oszukujmy się.
2: Młoda zawodniczka łączy sport z pracą zawodową oraz studiami w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Złota medalistka trenuje pod okiem dwóch trenerów: Tomasza Straszewskiego oraz Daniela Tobiasza.
4: Przygotowujemy się już od dłuższego czasu, dlatego że tym pierwszym krokiem, jaki postawiliśmy, były to Mistrzostwa Polski, na których Amelia większość walk wygrała przed czasem. W walce finałowej również wygrała na punkty, zdobyła tytuł Mistrza Polski i miesiąc później zaczęliśmy te starty kontrolne, czyli Łotwa Open i Puchar Europy w Chorwacji, na których Amelia, no, w mojej ocenie, spisała się rewelacyjnie, przywodząc stamtąd pierwsze miejsca, i to są taki element przygotowań przed Mistrzostwami Europy, które odbędą się w listopadzie.
2: Sporty walki cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród kobiet.
4: W naszym klubie trenuje chyba około 10 kobiet, które sobie zaczynają coraz lepiej radzić. Kobiety są bardziej zawzięte, zmotywowane, co przekłada się na sukcesy sportowe. I jakbym zachęcił do trenowania? Po pierwsze, dyscyplina, po drugie, wygląd, bo wiadomo, kobiety zawsze myślą o swoim wyglądzie, a tutaj jakby nie było, te ćwiczenia siłowe i techniczne bardzo dużo dają, poprawiają.

0: wygląd, sylwetkę, prowadzony zdrowy tryb życia, co właśnie się kobietom podoba.
1: Amelii gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy. Pies nazywany jest najlepszym przyjacielem człowieka. Często osoby decydujące się na adopcję lub kupno psa lub kota łaskawszym okiem spoglądają na młodsze zwierzęta. Wymagają one nieco innej opieki.
2: Jeżeli chodzi o młode psy i koty, naturalnie wymagają troszeczkę innego żywienia. Wymagają podawania odpowiednich składników, dzięki którym mogą się odpowiednio rozwijać. I te składniki znajdziemy naturalnie w dobrych karmach typu junior, kitten, puppy. Są to karmy dostosowane do wieku naszych maluchów. Powinny dostarczyć im odpowiednią ilość składników odżywczych, dodatkowych suplementów. Możemy oczywiście, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, czy jeżeli nasze zwierzę, no nie wiem, jest psem czy kotem rasy narażonej, powiedzmy, na zwyrodnienia, no możemy wprowadzać dodatkowe suplementy, to może być na przykład kolagen, preparaty wapniowo-mineralne, czy chociażby olej z łososia albo jakiś inny olej omega-3, który dodatkowo będzie wspomagał rozwój naszego zwierzęcia. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, możemy pod tym względem skonsultować się albo z weterynarzem, albo z zoodietetykiem, który pomoże nam dobrać odpowiednią karmę dla naszego zwierzaka.
1: Ważne jest nauczanie naszych pupili czystości. W przypadku kotów jest to nieco łatwiejsze.
2: Koty mają taką naturalną inklinację, żeby załatwiać się w piasku. Dlatego w odpowiednim wieku, to znaczy kiedy już zaczną same się wypróżniać, na takie z reguły bierzemy, po prostu zapewnijmy im kuwety z odpowiednim wypełnieniem. I tutaj wiele osób zadaje pytania o żwirek, jaki wybrać. Na początek na pewno jak najdrobniejszy. Wiele kotów preferuje żwirek bentonitowy, który po prostu ma strukturę ziarenek piasku i jest takim naturalnym, zachęcającym podłożem, tak, do tego, żeby kotek się tam załatwiał. Jeżeli mamy problemy, możemy na przykład spróbować troszeczkę takiego drobnego piasku z piaskownicy zastosować, albo na przykład żwirek kukurydziany, który jest no, taką formą peletu, natomiast jest dużo drobniejszy, jest mięciutki, jest odpowiedni dla łapek kociąt. Natomiast jeżeli chodzi o szczenięta, pamiętajmy, że mają dużo szybszą przemianę materii niż dorosłe psy i dużo częściej potrzebują wychodzić na zewnątrz, żeby się załatwić. Naturalnie musimy ich też tego nauczyć, tak? To znaczy nie załatwiania się jako takiego, tylko tego, że fajnie jest załatwiać się na dworze. Najprostszy sposób, żeby to zrobić, to około 20 minut po każdym posiłku, zabrać po prostu maluszka na zewnątrz, jak zrobi siusiu kupę, chwalimy, bawimy się, pokazujemy, że zachowanie jest super, możemy dodatkowo jeszcze jakiegoś smaczka wprowadzić, chociaż oczywiście nie musimy, bo wiele szczeniąt reaguje pozytywnie właśnie na pochwały.
1: Młode zwierzęta należy karmić nieco częściej niż dorosłe. Pamiętajmy jednak, by ilość jedzenia była dostosowana do rozmiarów zwierzęcia.
2: Oczywiście nadzorujmy nasze maluszki, bawmy się z nimi. Przede wszystkim na samym początku poczekajmy, aż przyzwyczają się do nas. Muszą takie młode zwierzęta nauczyć się rutyny, która panuje w domu. Jeśli chodzi o szczepienia, to oczywiście są zalecane serie odrobaczania, zalecane serie szczepienia w odpowiednich odstępach czasu. Tutaj najlepiej udać się po prostu do naszego weterynarza, który nas pokieruje, poradzi co i jak. Jeżeli adoptujemy zwierzę ze schroniska czy z fundacji, to najczęściej będą już odrobaczone, zaszczepione przynajmniej jeden raz. Tutaj też możemy dowiedzieć się, kiedy podawać kolejne dawki leków na robaki, kiedy

0: podawać kolejne dawki szczepień. Także nie bójmy się pytać.
1: Młode zwierzęta należy socjalizować, tak aby wiedziały, jak zachować się w obecności ludzi oraz innych zwierząt. Praca ze szczeniakiem nie trwa kilka dni.
0: Z takim zwierzęciem trzeba przebywać cały czas. Tak jak wspomniałam, trzeba się też jego nauczyć. Ono musi się nas nauczyć. Jeżeli damy sobie, za przeproszeniem, wejść na głowę szczeniakowi młodemu, nie będziemy go uczyć, co wypada, co nie wypada, no niestety taki pies w dorosłości będzie pogłębiał zachowania niepożądane, takie jak choćby skakanie na ludzi, więc no warto zainwestować w takie psie przedszkole, warto skontaktować się, jeżeli nie mieliśmy wcześniej do czynienia z psami, jeżeli nie wiemy, jak z nimi pracować. To już w tym młodym wieku można oczywiście skontaktować się z behawiorystą, z zoopsychologiem, z kimś bardziej po prostu doświadczonym, kto pokieruje nas, kto wyjaśni, jak pracować ze zwierzęciem. A zwracajmy uwagę na przede wszystkim zachowania agresywne. Zdarza się, że otrzymujemy informację, że ktoś nie radzi sobie z psem jedno, dwuletnim, pies jest nadpobudliwy, pies jest agresywny. Jeżeli to jest czyjś pies, my jako schronisko nie mamy możliwości w żaden sposób go przejąć i zabezpieczyć, tak, ponieważ no, jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, natomiast zwierzęta, o których przed chwilą wspomniałam, mają swoich właścicieli. I tak naprawdę to od właściciela zależy, w jakim kierunku ten pies pójdzie. Także bądźmy delikatni, bądźmy oczywiście mili dla naszych psów. Promujemy naturalnie pozytywne skojarzenia, tak, czyli te zachowania, które chcemy utrwalić, nagradzamy, zachowania, których nie chcemy utrwalić, ignorujemy. No to jest taka najprostsza metoda, natomiast no nie zawsze może takie coś prostego poskutkować, no i wtedy po prostu potrzebna jest ta pomoc.
1: Pamiętajmy, aby za niewłaściwe zachowanie nie karać zwierząt fizycznie. Może to zwiększyć tylko jego lęk i agresję. Warto również skontaktować się z weterynarzem, który stwierdzi, czy nic mu nie dolega. Agresja może mieć różne przyczyny, w tym również zdrowotne.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.

0: Pasywna.
1: A właśnie, że pasuje.
2: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
3: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: Witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Małgorzata Stróżewska, założycielka grupy samopomocowej Al-Anon we Włocławku. Witam Cię, Małgosiu,
1: Dzień dobry.
0: Serdecznie. O zdrowiu są to rozmowy, na których się tutaj spotykamy i dziś o chorobie alkoholowej, bo jest to choroba ciężka, nieuleczalna i śmiertelna wręcz, można byłoby powiedzieć. Trochę będziemy rozmawiać z Tobą, Małgosiu. Jesteś założycielem grupy Al-Anon. Może najpierw odszyfrujmy, co to takiego jest, bo wspólnota anonimowych alkoholików jest jakby powszechnie znana, zwłaszcza dla osób, które z chorobą się borykają. Natomiast Al-Anon nie wszyscy jeszcze wiedzą, nie wszyscy słyszeli.
1: Tak, więc Al-Anon powstała jakby z potrzeby rodzin, krewnych, bliskich, alkoholików. Jest to tak naprawdę grupa rodzinna, grupa wsparcia dla osób współuzależnionych, bo Al-Anon to jest jakby skrót od nie tylko kobiet, bo i od rodziców i dzieci, osób, które są uzależnione i my jako osoby współuzależnione, bo ja byłam osobą współuzależnioną, odczuwają potrzebę pomocy, ratowania samego siebie

0: samej siebie w sytuacjach trudnych, ciężkich, kryzysowych, mając albo mieszkając, mając kontakt bliższy czy dalszy.
1: Pytania dotyczące, jak uleczyć osobę z najbliższego otoczenia.
0: To, żeby była jasność. Alkoholizm jest chorobą i to jest chorobą śmiertelną. Przekonałam się o tym osobiście, jako współuzależniona. Najbliższa mi osoba zmarła. I to nie jest tak, że alkoholik pije, bo chce pić. Nie jest to takie proste, nie można tego wyleczyć. Ktoś choruje na jakąś chorobę przewlekłą, są na to lekarstwa. Jeżeli zachorujemy na raka, leczymy się w tym kierunku, żeby zapobiec przerzutom. Natomiast alkoholizm to jest choroba śmiertelna, tak jak już powiedziałam, na którą praktycznie nie ma lekarstwa. Jeżeli alkoholik nie przestanie pić, to po prostu umrze. I życie z osobą uzależnioną jest bardzo trudnym. Bardzo trudnym, bardzo ciężkim przeżyciem. I żeby nauczyć się żyć z osobą, która jest uzależniona od alkoholu, trzeba tą chorobę poznać. Bo powtarzam raz jeszcze, alkoholizm jest chorobą. Alkoholizm jest chorobą. Więc stąd jest ta potrzeba Al-Anon, żebyśmy, akurat ja mówię, jestem kobietą, więc mówię o sobie, żebyśmy nauczyły się żyć z osobami, które są naszymi bliskimi czy naszymi krewnymi, które są alkoholikami, żebyśmy potrafiły funkcjonować w dobrostanie, bo to jest bardzo ważne, nauczyć się, jak funkcjonować, pozwolić, jest takie powiedzenie, żyj i pozwól żyć innym. Że to nie jest takie proste, że my kogoś wyleczymy, czy że kogoś zmienimy, bo to nie ma takiej możliwości. Osoba uzależniona od alkoholu jest w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ nie ma na to prostego lekarstwa. Nie weźmie sobie tabletki, nie pojedzie do szpitala. No jeżeli potrzeba, to oczywiście, że tak, ale nie ma możliwości, żeby została tam uleczona. A my, jako osoby współuzależnione, powinniśmy się nauczyć żyć z osobami, które są uzależnione, po to, żeby pomóc samą sobie, a żeby pomóc osobie uzależnionej, to najpierw musimy pomóc samym sobie, żeby zrozumieć tą chorobę alkoholową. Ja mogę powiedzieć, może to dziwnie wybrzmi, ale to są cudowni ludzie. To są osoby, mówię o osobach, które są alkoholikami, czy były alkoholikami, to są często osoby bardzo wrażliwe, którym bardzo trudno się odnaleźć w takim współczesnym życiu. I należałoby zacząć właśnie od tego, żeby zrozumieć, jak wygląda ta choroba alkoholowa, żeby móc pomóc przede wszystkim sobie, bo czasami nam się wydaje współuzależnionym, że aha, ktoś nasz bliski pije przez nas, mamy jakieś wyrzuty sumienia, staramy się pomagać. Czasami pijąc są różnego rodzaju doświadczenia związane właśnie z życiem z alkoholikiem, po to, żeby jemu pomóc. To absolutnie nie jest pomoc, bo my musimy się nauczyć sami, jak funkcjonować właśnie w takim trudnym środowisku, bardzo ciężkim. I stąd są właśnie te grupy Al-Anon.
1: Małgosiu, w którym momencie ty dotarłaś do takiej grupy? No bo sama najpierw do takiej grupy dotarłaś. Dotarłaś do ściany i pomyślałaś sobie, już sama nie dam rady, usłyszałaś, że jest taka grupa i tam poszukałaś pomocy. Jak to było?
0: To były już dosyć dawne czasy. Ja byłam jeszcze stosunkowo młodą osobą. W ogóle nie wiedziałam, że mogę gdzieś szukać pomocy. Raczej ukrywałam tą sprawę, że osoba mi najbliższa jest alkoholikiem, więc gdzieś tam się wstydziłam. Nie miałam w ogóle z kim rozmawiać, nie umiałam szukać pomocy. Jeżeli jak już troszeczkę ten czas minął, zaczęłam się bardzo interesować, gdzie mogę znaleźć tą pomoc. No we Włocławku w tamtych czasach niestety nie było takiej możliwości. Odbijałam się od drzwi, od psychologów. no, różnego rodzaju grupach wsparcia, natomiast nie były to takie wsparcia, jak o której w tej chwili mówimy. Nie była to grupa dla Al-Anon, czyli Al-Anonek, czy Al-Anon. Więc mieszkałam wtedy w Łodzi.

0: było o wiele prościej. Znalazłam taką grupę tam, taki grup właśnie rodzinnych, ale no, nie jest wiele. Znalazłam wspaniałą grupę. Początkowo było to dla mnie przerażające, co tam słyszałam na tych grupach. Aż w którymś momencie stwierdziłam, że to jest najlepsze coś, co mnie spotkało w życiu. Nauczyłam się, jak powinnam funkcjonować, żeby po prostu przetrwać. Żeby przetrwać, żeby żyć, żeby moja psychika, żebym zaczęła żyć spokojniej. I tam przeszłam Al-Anon. W tych grupach robi się różnego rodzaju, są różnego rodzaju narzędzia, jak możemy sobie wzajemnie pomagać. I na takich grupach są przeważnie, najczęściej to są żony alkoholików jako mężczyzn, ale również są rodzice alkoholików, dzieci alkoholików.
1: Są też mężowie przecież. Chyba.
0: Oczywiście są i mężowie, i są ojcowie. Tak, jak najbardziej tak.
1: Zapytałam cię o te osobiste doświadczenia, żeby właśnie między innymi usłyszeć to, o czym powiedziałaś, że na początku jest taki wstyd, żeby osoby, które nas teraz oglądają, może myślą sobie, jestem w beznadziejnej sytuacji, zobaczyły, że to żaden wstyd, że warto szukać pomocy w takiej sytuacji, bo tak jak mówisz, osoba współuzależniona, a alkoholizm to jest to choroba śmiertelna, dla osoby współuzależnionej to też może być choroba śmiertelna.
0: Oczywiście, jak najbardziej, nawet bardzo często się tak zdarza, że po prostu osoby współuzależnione nie potrafią właśnie szukać tej pomocy, wstydzą się, może nawet nie potrafią, czasami nawet nie chcą szukać tej pomocy właśnie z obawy, co na to środowisko, co na to, jak to się mówi potocznie, co ludzie powiedzą, prawda? No i często odbywa się odbija to się na ich zdrowiu psychicznym. Jak najbardziej są takie grupy we Włocławku, również zapraszam serdecznie. Rozmawiamy ze sobą, pomagamy sobie, mówimy o swoich doświadczeniach. Nie ma żadnych nakazów. Nie ma zakazów, to są grupy otwarte, w sensie dla każdego, otwarte, bezpłatne dla każdego. Warunki są anonimowe. Mamy fajną salę, jest to taka kameralna salka, zamknięta, wygłuszone są ściany. Każdego zapraszamy serdecznie. Jesteśmy w stanie sobie sami pomóc, a jeżeli sobie sami nie pomożemy, to może być trudne, żeby ktoś nam pomógł. Jeżeli szczególnie jeszcze ludzie nie wiedzą o tym, że potrzebujemy tej pomocy, bo oczywiście ja na zewnątrz też zawsze byłam osobą radosną, szczęśliwą, osiągałam jakieś sukcesy i zawodowo, i prywatnie.
1: Nikt nie pomyślał, że w głębi duszy jesteś najbardziej nieszczęśliwą na ten moment osobą na świecie.
0: Tak. Tak, nikt nie pomyślał, bo ja sama nie chciałam, żeby ktoś bardzo to skrzętnie ukrywał, bardzo, bardzo.
1: Małgosiu, spotkania takich grup Al-Anon, powiedziałeś, że są w kameralnym salce, czy możemy powiedzieć, gdzie one się odbywają, w jaki sposób z wami się skontaktować?
0: Tak, moja grupa, którą tutaj teraz otworzyłam we Włocławku, jest w kawiarence obywatelskiej na ulicy 3 Maja 18. Jest taki nowy budynek, który został poddany rewitalizacji i jest tam taka malutka, bardzo fajna salka udostępniana właśnie przez miasto, za które dziękuję bardzo serdecznie. I tam się spotykamy.
1: Spotykacie się cyklicznie?
0: Spotykamy się cyklicznie. Uważam, że tylko wtedy to ma sens. Ja jestem otwarta. Spotykamy się co wtorki od godziny 17 do 19. Ja jestem otwarta. Bywa tak, że ktoś, kto do mnie zadzwoni i potrzebuje pomocy. Usłyszałam to ostatnio, że ja nie wytrzymam do wtorku. To był bodajże chyba czwartek. Więc umówiłam się z tą osobą na kolejny dzień, tak jak było potrzebne. Po prostu trzeba sobie pomagać. Ja dzisiaj żyję zupełnie inaczej niż kiedyś, w związku z czym jestem otwarta na pomoc i będę to robić i będę to realizować. Jeżeli komuś nie pasuje wtorek, to jak najbardziej spotkam się w dogodnym terminie po ustaleniu.
1: Mówisz, Małgosiu, że żyjesz inaczej niż kiedyś. Co zmieniło właśnie się w tobie i pozwala ci żyć właśnie dzięki wsparciu takiej grupy samopomocowej?

0: Praktycznie cała moja świadomość jest już teraz zupełnie inna. Wiem, że nie jestem sama w tym. Wiem, że nie ma się czego wstydzić. Wiem, że trzeba szukać pomocy. Trzeba rozmawiać. Pomaganie innym osobom, to co właśnie w tej chwili robię, czy staram się robić, to jest bardzo duża pomoc dla mnie, bo pomagając innym, pomagamy sobie tak naprawdę. Zmieniło się diametralnie moje spojrzenie na osoby uzależnione. To nie jest taki przysłowiowy, przepraszam za wyrażenie, pijak, jak to gdzieś tam nieładnie się to mówi. To są osoby uzależnione, to są osoby, które, tak jak już powiedziałam na samym początku, to są często cudowni ludzie, którzy po prostu mają może taką duszę, która jest bardziej wrażliwa na świat, którzy i nauczenie się, my w tych grupach Al-Anon uczymy się tego, jak żyć z takimi ludźmi, którzy są uzależnieni, a są uzależnieni, bo są chorzy. Nie każdy picie alkoholu jest uzależniający, wiemy o tym doskonale, prawda? Niektóre osoby piją bez szkody, bez szwanku dla siebie czy dla swoich bliskich, natomiast niektórzy tak nie potrafią. To jest wtedy choroba. I żebyśmy mogli funkcjonować, to musimy się nauczyć wszystkiego, co dotyczy tej choroby. Alkoholizm jest chorobą śmiertelną, to o czym już rozmawiałyśmy. Więc musimy myśleć o sobie, musimy dbać o siebie, o swój dobrostan. Jeżeli są z nami, bo często mówię, ja jestem matką, jako kobietą, jako kobieta, mamy często dzieci, które uczestniczą w takiej rodzinie, więc jesteśmy tutaj odpowiedzialne za dobro tych dzieci, jeżeli alkoholizm dotyka mężów, ale oczywiście nie, czy mężczyzn, ale oczywiście nie zawsze tak jest, bo równie dobrze w drugą stronę może być to, o czym powiedziałaś przed chwilą. Musimy zadbać o swoją psychikę, o swój spokój, o swoje emocje, po to, by móc normalnie funkcjonować, żebyśmy nie musiały żyć alkoholizmem, tylko swoim życiem. Żebyśmy umiały znaleźć szczęście, piękno, piękne dzisiaj słoneczko, cieszyć się z tego i widzieć to, dostrzegać, że wiosna przyszła.
1: No Gosiu, na koniec zapytam, co było najtrudniejsze w takim współuzależnieniu, współchorowaniu i w tym przełamaniu się twoim?
0: Najtrudniejsze.
1: Ten wstyd, który musiałaś pokonać?
0: Nie, nie, nie. Najtrudniejsze to chyba było brak właśnie znalezienia pomocy, której wtedy potrzebowałam. Dzisiaj zupełnie to inaczej funkcjonuje. Dzisiaj wiedziałabym, gdzie szukać tej pomocy, kiedyś nie. I właśnie to jest taki apel do tych osób, które są być może w takiej sytuacji jak ja kiedyś. Szukajmy pomocy. Ona jest i ona jest, będzie, są ludzie, którzy chętnie, bardzo chętnie pomogą. To było najtrudniejsze, znaleźć właśnie taką pomoc i to, co do dzisiejszego dnia funkcjonuje generalnie, powiedzenie sobie otwarcie, że żyjesz z osobą, która jest alkoholikiem.
1: To trochę jak alkoholik musi się przyznać do swojej choroby, to takie
0: Dokładnie.
1: trudne jest też osobie współuzależnionej przyznanie się do tego, że jest jakby
0: To
1: współuzależniona
0: jest
1: i że.
0: bardzo trudne. To jest bardzo trudne. Ja długo nie umiałam sobie jakby z tym poradzić. Długo w ogóle nie, najpierw to nie wiedziałam o tym. Później długo nie umiałam sobie z tym poradzić, że to jest raczej niemożliwe. No bo przecież tak, więc to chyba jest najtrudniejsze.
1: I właśnie po to jest grupa we Włocławku, od całkiem niedawna, ale prężnie działająca, którą założyła i prowadzi Małgosia. Dziękuję Ci bardzo za
0: Dziękuję
1: tą
0: bardzo.
1: dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Państwu dziękuję za uwagę.
0: Dziękuję.
1: Słyszeliście, grupa co wtorek się spotyka anonimowo. Jeśli jest taka potrzeba, macie jakąś wątpliwość, pytanie, nie wiecie, to już wiemy, że tu we Włocławku jest taka pomoc. Dziękuję Ci bardzo
0: Dziękuję
1: jeszcze raz.
0: bardzo. Dziękuję.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
9: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
10: Niezależnie od wieku.
9: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
11: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
12: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej.

niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dziś zakończył się trzeci, a zarazem ostatni dzień matur podstawowych. Na uczniowskich ławkach królowały egzaminy z języków obcych, najczęściej z języka angielskiego, choć nie zabrakło też tych, którzy postawili na inne języki.
1: Jest to duże wyzwanie dla całej społeczności szkolnej. Wiadomo, że bardzo przeżywają to nauczyciele, którzy są w komisjach, którzy są odpowiedzialni za to, żeby każdy egzamin przebiegł zgodnie z procedurami, żeby zachować tutaj wszelkie zasady, żeby młodzieży się pisało spokojnie i bezpiecznie. Jest to też wyzwanie dla uczniów, bo wiemy dobrze, że humaniści kiedy drżeli najbardziej, oczywiście wczoraj, kiedy była matematyka, natomiast ścisłowcy, dla nich najgorszym dniem pewnie był poniedziałek, kiedy musieli pisać język polski. Myślę, że takim najbardziej przyjaznym dniem to był dzień dzisiejszy, właściwie jeszcze trwa, ponieważ język angielski jest w naszej szkole językiem, który bardzo chętnie młodzież zdaje i nie tylko tak jak dzisiaj w podstawie, chociaż od razu też zaznaczę, że jedna osoba zdaje język niemiecki, a cała reszta, czyli 178 osób, zdaje dzisiaj język angielski. Czyli widzimy tu po proporcjach, że pomimo tego, że młodzież w naszej szkole uczy się i języka hiszpańskiego, i niemieckiego, i francuskiego, i angielskiego, jednak na egzamin maturalny wybierają sobie przede wszystkim język angielski. Jutro będzie angielski w rozszerzeniu i to też będzie bardzo duży dla nas egzamin, bo większość naszych uczniów wybiera sobie również ten język angielski w rozszerzeniu. Dzisiaj młodzież pięknie włada tym językiem. Dla nich jest to stosunkowo, myślę, że przyjazny egzamin. I stąd już pierwsze osoby wyszły naprawdę bardzo wcześnie. Już trzy komisje oddały swoją dokumentację, czyli są nawet wychodząc już młodzież, są już po egzaminie, ale reszta jeszcze pisze.
2: Czy już spotkała się Pani z wrażeniami uczniów po tych trzech dniach?
1: Oczywiście, wypytywałam ich, jak się czują, więc byli bardzo pozytywnie nastawieni po pierwszym dniu. Polskim wydawał mi się całkiem przyjazny, mówili, że nie zaskoczył ich i raczej czuli się do niego dobrze przygotowani. Troszeczkę chyba trudniej było w dniu wczorajszym, zwłaszcza tym klasom humanistycznym pewnie, dlatego że matematyka wykorzystali czas maksymalnie, którym był im przydzielony, czyli nie wychodzili tutaj wcześniej. No i raczej mówili, że powinno być dobrze, ale to już nie ten entuzjazm. No a dzisiaj wychodzą, mówią, że było okej.
0: Uczniowie chętnie dzielili się swoimi wrażeniami. Jak podkreślali, egzamin z języka obcego był jak do tej pory najłatwiejszy.
2: Dzisiaj trzeci dzień matur, język angielski. Powiedz proszę, jak ci poszło?
3: No, liczę na 100%. Zarówno słuchanie, czytanie i pisanie było bardzo przyjemne, więc liczę na 100% i dzisiaj, jutro na rozszerzeniu.
2: A jak byś porównał te trzy dni matur?
3: Najgorszy zdecydowanie polski, najbardziej stresujący, matematyka bardzo fajny arkusz, no i dzisiaj angielski zdecydowanie najprzyjemniej.
2: Czyli dzisiaj bez stresu?
3: Dzisiaj bez stresu.
2: Okej, powiedz jeszcze proszę, jakie są twoje plany na przyszłość?
3: Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim, jednocześnie licencje lotnicze w Lot Flight Academy.
4: Możliwa setka może będzie.
2: Czyli był to łatwy egzamin?
4: No, w porównaniu do tego, co było na próbnych, no to naprawdę prosty. Najgorzej to ta matma w sumie, taka, no nie była jakaś trudna, ale była średnia. Ten polski taki przyjemny do pisania, tylko te tematy rozprawek były takie średnie. No a angielski, no to formalność.
5: Matura z angielskiego wydaje mi się, że była w miarę prosta. Raczej nie było żadnych trudności.

0: Jakiś dzień był najtrudniejszy?
1: Wydaje mi się, że najtrudniejszy był dzień pierwszy. Największy stres pod względem tego, że nie wiedziałem tych wszystkich schematów, a po drugie język polski, no to najgorzej mi szedł. Najciężej było, mi się wydaje. Ale po pierwszym dniu już było raczej spokojnie. Nie stresowałem się w ogóle.
2: Wyśmienicie, to jest poprawa, ta podstawa, to jest najłatwiejsza rzecz na świecie. To jest praktycznie żart, żeby dostać cokolwiek mniej niż 100. Co mówię bardzo z wielką, jak powiedzieć, pewnością siebie, nie mogę się doczekać, żeby dostać z powrotem i okazać się, że wszystko mam źle. Ale nie, to jak idą matury, to jest to jedno właśnie z łatwiejszych.
0: Jak byś właśnie porównał te 3 dni?
2: Polski dziwnie przyjemny, łatwa praca do napisania, łatwe pytania, kilka głupich wymysłów, nie wiem co jest koncepcja formy, jeszcze nie sprawdziłem, nie mam zamiaru. Matematyka, do ogarnięcia 50% powinno być, no i angielski mówię, łatwe.
0: Jak nastawienia przed rozszerzeniami?
2: Modlitwa, trochę płaczu. Z nadzieją, że po prostu zdać szczerze już teraz.
0: A jak stres w tym 3 dniu?
2: Tragedia. Znaczy nie, dzisiaj akurat wyjątkowo spokojnie. Stres to się zacznie dopiero od jutra, jak rozszerzenia idą.
0: Powiedz proszę, dlaczego wybrałaś język niemiecki?
3: Ponieważ jest to dla mnie ułatwienie i zdecydowanie pewniej się czuję niż z językiem angielskim.
0: Jak wrażenia? Było łatwo czy trudno?
3: Uważam, że było łatwo. Nie miałam żadnych problemów, szczerze mówiąc.
0: Jak byś porównała te 3 dni matur?
3: No, polski, no wiadomo, że było ciężko, no bo początek, ale było okej. Matematyka ciężko, ale też dobrze. No a dzisiaj no to już luz, bo wiadomo, jak się wszystko odbywa.
0: Powiedz proszę, jak sobie poradziłaś ze stresem?
3: Na początku było trudno, ale już im dalej, no to lepiej.
4: Moim zdaniem myślę, że może być i nawet 100%. Angielski jest zdecydowanie najprostszym przedmiotem maturalnym i poziom podstawowy też był, myślę, przygotowany bardzo prosto, szczególnie dla uczniów, którzy uczą się tego angielskiego już naprawdę długi czas.
0: Jakbyś podsumował te 3 dni, który dzień był najbardziej stresujący?
4: No myślę, że wszyscy powiedzą, że najbardziej stresujący był język polski, bo był to dzień pierwszy przede wszystkim, ale także w nim jest najłatwiej się pomylić, ponieważ wystarczy błąd kardynalny na rozprawce i można nie zdać. Ale z każdym dniem jest coraz lepiej i myślę, że po dzisiejszym dniu już wszyscy będą kompletnie wolni od stresu.
0: Jak wyglądały twoje przygotowania do egzaminów?
4: Znaczy, no ja to się coś tam przygotowywałem, ale tak większość z tego to po prostu było czytanie internetu i słuchanie wszystkiego, co się dało. Jakoś mocno się w to nie wciągnąłem, ale no to, co myślę najważniejsze było, to słuchać na lekcji, bo nauczyciele naprawdę są w stanie przekazać dużo.
5: Choć matury podstawowe dobiegły końca, to nie oznacza jeszcze końca emocji. Przed uczniami matury rozszerzone oraz egzaminy ustne. Brześ Kujawski konsekwentnie inwestuje w rozwój i zapowiada kolejne ważne projekty. W planach są m.in. budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, inwestycje drogowe oraz rozwój infrastruktury sportowej. Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła miliony złotych, stawiając na poprawę jakości życia mieszkańców.
6: Przede wszystkim skala inwestycji w tym roku, bo to jest ponad 40 milionów złotych. Bardzo duże zadania infrastrukturalne, modernizacja i rozbudowa 2 stacji uzdatniania wody. Myślę, że to bardzo kluczowe zadanie z punktu widzenia i rozwoju, ale też życia społecznego mieszkańców. Bardzo dużo inwestycji drogowych. Tu kontynuujemy umowę, które mieliśmy podpisane w poprzednich latach. Te inwestycje w części dotyczą samej strefy, bo tam rozwijamy bardzo mocno infrastrukturę, ale też dotyczą pozostałych miejscowości, sołectw, więc tych dróg w tym roku kolejne kilkanaście kilometrów powstanie. Przygotowujemy się też do takiego dużego pakietu drogowego, jeśli chodzi o właśnie infrastrukturę drogową. Chcę zaproponować w najbliższym czasie wszystkim sołtysom, radnym, jakie drogi będą przebudowywane w kolejnych latach. Jest to plan do roku 2030 i myślę, że uporamy się z wszystkimi drogami gruntowymi na terenie gminy w tym czasie i ta decyzyjność będzie bardzo skuteczna. Jesteśmy w trakcie realizacji budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Na to pozyskaliśmy środki zewnętrzne. W tym centrum opiekę znajdą zarówno osoby w zakresie pobytu dziennego, jak i również całodobowego. Mówimy to to osoby z niepełnosprawnością. Pewnie niebawem będziemy ogłaszać konkurs na kierownika tego obiektu i będziemy przygotowywać kadrę, rozpoczęcie takiej pełnej pełna gotowość i rozpoczęcie działalności planujemy w pierwszym półroczu 2027 roku. Mnóstwo innych inwestycji takich związanych też ze sportem, z kulturą, z życiem społecznym. O nich też warto powiedzieć, ja zawsze też podkreślałem.

0: że budżet ma być z jednej strony skuteczny, ale też sprawiedliwy dla wszystkich, więc myślę, że w większości obszarów gminy te inwestycje będą i są na dzień dzisiejszy realizowane. Też mnóstwo wniosków złożonych, chociażby o modernizację infrastruktury sportowej na stadionie miejskim, budowę nowej sali gimnastycznej w Brzeziu. Czekamy na pewne decyzje, analizujemy też nowe możliwości, wsłuchujemy się też w to, co mówią mieszkańcy i czego oczekują.
1: Jak podkreślają władze, mimo dużej skali inwestycji, sytuacja finansowa gminy pozostaje stabilna. Co więcej, coraz lepsze wyniki zaczyna przynosić Brzeska Strefa Gospodarcza, która staje się ważnym źródłem dochodów.
0: Z roku na rok, a tym kluczowym rokiem będzie rok 2027, wzrost dochodów będzie bardzo duży, kilkunastoprocentowy, jeśli oczywiście nic w globalnej gospodarce się nie zmieni, w polityce państwa. Strefa już zaczyna przynosić oczekiwane efekty podatkowe, więc z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i to, co było kilka lat pewną wizją, w którą niektórzy nie wierzyli, stało się faktem i mam nadzieję, że koniec 2026 roku będzie dla Państwa też jakby pewną informacją, co dalej w tych obszarze gospodarczym. Na dzień dzisiejszy bardzo duże inwestycje, chociażby Sika Poland, gdzie też ta inwestycja jest na ukończeniu. Nowe inwestycje w zakresie podmiotów, które już są w strefie. Będzie to kolejne ponad 1000 miejsc pracy od 2027 roku. Tu też chciałem zdementować, że my jako samorząd, urząd nie mamy wpływu, jak zatrudniają i jakie są preferencje poszczególnych pracodawców. I to nie od burmistrza, od radnych, nie od pracowników zależy, czy rekrutowana jest dana grupa społeczna, czy też taka, czy inna narodowość. Ja zawsze mówiłem, że strefa jest dla wszystkich, ale oczywiście priorytetem są mieszkańcy gminy Brześć Kujawski, powiatu włocławskiego. Natomiast nie nam decydować jest, kto w tych zakładach będzie pracował. Trzymam kciuki, żeby to byli w większości nasi mieszkańcy i mieszkańcy powiatu, natomiast nie mamy na to absolutnie wpływu.
1: Brześć Kujawski pokazuje, że można jednocześnie inwestować i dbać o finanse, a rozwój gminy nie zwalnia nawet na chwilę. Do naszej redakcji zgłaszają się mieszkańcy Włocławka, którzy zwracają uwagę na stan miejskiej zieleni. Ich zdaniem część nowych nasadzeń nie wygląda najlepiej. Chodzi między innymi o drzewa przy ulicy Zbigniewskiej, które jak podkreślają są suche, pozbawione liści i wyróżniają się na tle rozkwitającej wokół zieleni. Mieszkańcy sugerują, że problemem może być brak odpowiedniego podlewania i pielęgnacji, szczególnie w okresie wiosennym, kiedy rośliny potrzebują najwięcej uwagi. Do sprawy odniósł się Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Jak zapewnia rzecznik instytucji, sytuacja jest monitorowana, a pracownicy reagują również na sygnały od mieszkańców.
2: Są sygnały z ulicy Zbigniewskiej, no tam na przykład mamy gwarancję ze strony wykonawcy, który realizował tam drogę rowerową wraz z zagospodarowaniem zielenią, z nowymi nasadzeniami i w tej chwili tam są platany między innymi posadzone. Te platany zakwitają najczęściej w maju. W tej chwili obserwujemy sytuację, czekamy aż, tak powiem kolokwialnie, się nam bujną. Jeśli się nie bujną, no to wykonawca jest zobligowany do wstawienia tam po prostu nowych drzew. Na tej zgłaszają się również mieszkańcy. Takie prace są wykonywane na bieżąco w pasach drogowych, no bo jeśli mieszkańcy dzwonią, że gdzieś wystaje gałąź, no to realizujemy te działania, wyjeżdżamy, ale nie tylko ze zgłoszeń mieszkańców, bo na przykład służb miejskich, gdzie również gałęzie mogą zasłaniać widoczność kierowcom, takie prace też są robione.
1: Pojawia się jednak szersze pytanie o to, jak wygląda bieżąca opieka nad zielenią w mieście. Czy rośliny są regularnie kontrolowane i podlewane? Miejska spółka podkreśla, że prace pielęgnacyjne prowadzone są systematycznie i trwają już od marca.
2: Po okresie zimowym rozpoczęliśmy intensywne działania na terenach należących do miasta Włocławek. To wszystko wynika po prostu z geoportalu, z działek, którymi się zajmujemy. Mam tutaj na myśli pasy drogowe, także parki miejskie, parki kieszonkowe, różnego rodzaju skwerki. Takie działania rozpoczęliśmy w miesiącu kwietniu, intensywne po zimie. Może zacznę jednak od marca, bo już w połowie marca zostały założone na drzewach w Śródmieściu opaski lepowe przeciwko pluskwiakowi. To taki szkodnik, który pojawiał się w ostatnich latach regularnie. To były działania profilaktyczne i obecnie nie mamy z tym problemu. W kwietniu, tak jak już wspominałem, te prace rozpoczęły się już intensywnie po zimie. To był przede wszystkim wywóz masy liści, także odchwaszczanie gazonów, kwietników, przycinanie gałęzi. Te prace toczyły się, tak jak mówiłem, w parkach miejskich, na bulwarach, skwerkach, parkach kieszonkowych, w pasach drogowych. Kolejną rzeczą, którą realizowaliśmy w kwietniu, to były nasadzenia drzew. Łącznie 260 sztuk nowych drzew pojawiło się w pasach drogowych i w parkach na terenie całego miasta. No to były nasadzenia zastępcze. po prostu na mocy decyzji Urzędu Marszałkowskiego.

0: nowe nasadzenia tam, gdzie po prostu te drzewa były wycinane. Jeśli chodzi o koszenie trawy, bo to też jest już rozpoczęte pod koniec kwietnia, ta procedura trwa, część prac wykonujemy własnymi siłami, część natomiast mamy umowę z zewnętrznym wykonawcą, który od miesiąca kwietnia, w zasadzie drugiej połowy kwietnia w Śródmieściu rozpoczął koszenie. W tej chwili jest już droga krajowa numer 91 wykonywana i mamy kilka takich koszeń w tym sezonie na mocy tej umowy. No i pierwsze potrwa do końca maja, kolejne będą realizowane w miesiącach letnich.
1: A jak wygląda z regularnym podlewaniem naszego miasta?
0: No, też będzie to wykonywane. Wiemy, że w tej chwili mamy suszę, nie tylko we Włocławku. Takie działania będą prowadzone, są prowadzone. Proszę obserwować.
2: Zieleń miejska to jedna z najważniejszych elementów przestrzeni Włocławka. Dlatego mieszkańcy liczą, że nowe nasadzenia będą nie tylko estetyczne, ale też odpowiednio zadbane i utrzymywane przez długie lata. Prace w kamienicach przy ulicy Maślanej powoli dobiegają końca. Część rusztowań zniknęła, a budynki zyskały nowy wygląd. Równocześnie od strony bulwarów powstaje mural nawiązujący do historii Włocławka.
3: No i jeszcze chwilkę, musimy poczekać. Wykonawca tak naprawdę ma czas do końca czerwca na zrealizowanie tej inwestycji. Inwestycji, którą mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, uratowaliśmy kolejną kamienicę w obszarze rewitalizowanym, bo jej stan techniczny był katastrofalny i myślę, że bez tych działań, które podjęliśmy, no albo już, albo za chwilę by ta kamienica się po prostu zawaliła, a tak nie dość, że będą tam mieszkania na tanim wynajem, nie dość, że powstaną lokale użytkowe, które mam nadzieję ożywią też obszar starego rynku, to z całą mocą mogę powiedzieć, że kamienica już zaczyna zdobić stary rynek i być no, takim miejscem chętnym do fotografowania.
2: W kamienicach, bo właściwie są to trzy budynki, będzie ponad 20 mieszkań na tani wynajem. Metraż będzie różny. Na pewno jedno z mieszkań będzie dostosowane do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkie będą wykonane pod klucz. Kiedy nabór wniosków na najem?
3: Zakładamy, że ten najem będzie pod koniec maja, na początku czerwca. Zresztą bardzo podobnie jak z celozową, bo akurat tutaj nam się zbiegają w czasie dwie inwestycje, które będziemy chcieli przekazywać mieszkankom i mieszkańcom Włocławka. I to jest oczywiście element większej całości, bo w tej kadencji zakładam, że 500 mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka.
4: Częścią niejako będzie też mural, który już powstaje. Mural ten wpisuje się w historię Włocławka, podobnie jak mural sąsiadujący z nim, który już jest, pokazujący Flisaków. Co będzie na tym muralu na Maślanej?
3: Na tym muralu będzie młyn solny, a mural ten, który jest aktualnie wykonywany, jest wykonywany przez tych samych autorów, którzy wykonywali mural Przystań na ulicy Bulwary, więc to jakby rozszerzenie tego istniejącego wcześniej muralu też w tej samej estetyce. Na ścianie, którą widać od ulicy Bulwary, ale na oficynie Maślanej 4x6, ściana, która no, pojawiła się w wyniku rozebrania oficyny sąsiadującej, która no też, której jakość techniczna była, jakość ta była bardzo zła i zagrażała bezpieczeństwu osób tam przebywających. Zresztą no, tam te prace jeszcze będą dokończone, bo jeszcze pozostałości tej starej kamienicy, czy oficyny właściwie od kamienicy pozostały. Natomiast mural jest już wykonywany. Myślę, że w przyszłym tygodniu już będzie w pełnej krasie.
2: Murali we Włocławku jest coraz więcej. Na ulicy Żabiej mamy Włocławskie Południe. Na Wyszyńskiego Kocham Cię jak Irlandię. Na Wojska Polskiego Włocławski Fajans. Wymieniać można dłużej. Murale należy konserwować, aby nie straciły swoich walorów estetycznych.
3: Na chwilę obecną te murale, które tak naprawdę dopiero od kilku lat realizujemy w przestrzeni publicznej naszego miasta, no jeszcze są w bardzo dobrej kondycji, więc tutaj tej konserwacji nie wymagają, ale my też na etapie zamawiania tych dzieł sztuki, jak pan redaktor słusznie zauważył, oczekujemy, że one będą wykonywane naprawdę dobrej jakości materiałami, no tak, żeby jak najdłużej one funkcjonowały. No trochę jest jedyny mural właśnie na bulwarach, który był wykonywany już ładnych parę lat temu na zlecenie marszałka województwa.

0: Kujawsko-Pomorskiego powoli zaczyna się upominać o konserwację, ale to, tak jak powiedziałem, to jest akurat mural, którego zleceniodawcą nie było miasto.
1: I już na sam koniec zapytam o finansowanie jednej strony tych murali, a z drugiej strony o kamienicę przy ulicy Maślanej. Czy to tylko środki własne miasta Włocławek, gminy miasta Włocławek, czy też udało się pozyskać finansowanie zewnętrzne?
0: No zdecydowanie politykę rozwoju Włocławka opieramy na środkach zewnętrznych. Zresztą to widać w budżecie tegorocznym, gdzie 2/3 wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje to są bezzwrotne dotacje pozyskane z różnych źródeł. Nie inaczej jest w tym przypadku. Tu pozyskaliśmy środki z Funduszu Dopłat, z Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest 85% wartości tych prac, a przypomnę, że to jest nasz wspólny majątek, który no takim zostanie, dlatego że my mieszkania na wynajem traktujemy jako element większej polityki przyciągającej do Włocławka, ale też budującej wysoką jakość życia mieszkańców naszego miasta.
2: Nowy mural będzie gotowy w przyszłym tygodniu. Natomiast kamienice przy Maślanej to kwestia jeszcze kilku tygodni. O tym, jakie kryteria będą brane pod uwagę we wnioskach o tani wynajem, będziemy informować w kolejnych materiałach. Amelia Zimmerman nie zwalnia tempa. Na zawodach kickboxingu Chorwacji, których stawką był Puchar Europy, włocławska zawodniczka stanęła na najwyższym stopniu podium.
3: Czułam, że potrzebuję zdobyć jednak, mimo że na takiej imprezie nie rangi mistrzostwa, ponieważ były to puchary, mimo wszystko czułam, że potrzebuję zdobyć jednak to mistrzostwo, bo to mnie tak napędza. Dużo więcej mi daje siły do tego, żeby faktycznie dalej trenować, tak? Ponieważ długi staż i czasami jednak ma człowiek takie myśli, że mógłby zrezygnować, ale takie sukcesy napędzają.
1: Opowiedz mi o samych walkach, jak one przebiegały. Były to 3 starcia.
3: Tak, były to 3 starcia. 2 pierwsze walki skończyłam przed czasem, wypunktowując przed końcem rundy po prostu, zdobywając większą ilość punktów niż przeciwniczka. Natomiast trzecia walka była bardzo wymagająca. Dałam z siebie wszystko i jestem z niej bardzo zadowolona.
1: To drugi twój sukces w ciągu bardzo krótkiego czasu. Opowiedz o tym pierwszym.
3: Pierwszy to, tak szczerze mówiąc, start kontrolny, bardziej bym powiedziała, ponieważ było to Łotwa Open, czyli tak kraje się zgłaszają, ale nie było tam zbyt wielu przeciwniczek, ponieważ miałam 2 walki, natomiast też dobrze się spisałam.
1: Kickboxing, mówi się męski sport, sporty walki bardziej kojarzone z mężczyznami. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda ze sportami walki, kto cię zachęcił, jak to wyglądało?
3: Moja przygoda zaczęła się 12 lat temu, jak poszłam na pierwszy trening sztuk walki po prostu, nie kickboxingu, sztuk walki. Zaprowadziła mnie tam mama i szczerze mówiąc od razu ja poczułam, że mi się to spodobało, chociaż było wiele przeszkód po drodze, wiele takich niepewności. Natomiast mimo wszystko zostałam w tym, ponieważ jest to bardzo uzależniające, nie oszukujmy się.
2: Młoda zawodniczka łączy sport z pracą zawodową oraz studiami w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Złota medalistka trenuje pod okiem 2 trenerów, Tomasza Straszewskiego oraz Daniela Tobiasza.
4: Przygotowujemy się już od dłuższego czasu, dlatego że tym pierwszym krokiem, jaki postawiliśmy, były to Mistrzostwa Polski, na których Amelia większość walk wygrała przed czasem. W walce finałowej również wygrała na punkt, zdobywając tytuł Mistrza Polski, i miesiąc później zaczęliśmy te starty kontrolne, czyli Łotwa Open i Puchar Europy w Chorwacji, na których Amelia no, w mojej ocenie stała się rewelacyjnie, przywodząc stamtąd pierwsze miejsca, i to są taki element przygotowań przed Mistrzostwami Europy, które odbędą się w listopadzie.
2: Sporty walki cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród kobiet.
4: W naszym klubie trenuje chyba około 10 kobiet, które sobie zaczynają coraz lepiej radzić. Kobiety są bardziej zawzięte, zmotywowane, co przekłada się na sukcesy sportowe. I jakbym zachęcił do trenowania? Po pierwsze dyscyplina, po drugie wygląd, bo wiadomo, kobiety zawsze myślą o swoim wyglądzie, a tutaj jakby nie było, te ćwiczenia siłowe i techniczne bardzo dużo dają, poprawiają wygląd, sylwetkę. Wprowadzony zdrowy tryb życia, co właśnie się kobietom podoba.
2: Amelii gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy. Pies nazywany jest najlepszym przyjacielem człowieka. Często osoby decydujące się na adopcję lub kupno psa lub kota

0: łaskawszym okiem spoglądają na młodsze zwierzęta. Wymagają one nieco innej opieki.
1: Jeżeli chodzi o młode psy i koty, naturalnie wymagają troszeczkę innego żywienia. Wymagają podawania odpowiednich składników, dzięki którym mogą się odpowiednio rozwijać. I te składniki znajdziemy naturalnie w dobrych karmach typu junior, kitten, puppy. Są to karmy dostosowane do wieku naszych maluchów. Powinny dostarczyć im odpowiednią ilość składników odżywczych, dodatkowych suplementów. Możemy oczywiście, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, czy jeżeli nasze zwierzę, no nie wiem, jest psem czy kotem rasy narażonej, powiedzmy, na zwyrodnienia, no możemy wprowadzać dodatkowe suplementy, to może być na przykład kolagen, preparaty wapniowo-mineralne, czy chociażby olej z łososia albo jakiś inny olej omega-3, który dodatkowo będzie wspomagał rozwój naszego zwierzęcia. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, możemy pod tym względem skonsultować się albo z weterynarzem, albo z zoodietetykiem, który pomoże nam dobrać odpowiednią karmę dla naszego zwierzaka.
0: Ważne jest nauczanie naszych pupili czystości. W przypadku kotów jest to nieco łatwiejsze.
1: Koty mają taką naturalną inklinację, żeby załatwiać się w piasku. Dlatego w odpowiednim wieku, to znaczy kiedy już zaczną same się wypróżniać, na takie z reguły bierzemy, po prostu zapewnimy im kuwety z odpowiednim wypełnieniem. I tutaj wiele osób zadaje pytania o żwirek, jaki wybrać. Na początek na pewno jak najdrobniejszy. Wiele kotów preferuje żwirek bentonitowy, który po prostu ma strukturę ziarenek piasku i jest takim naturalnym, zachęcającym podłożem, tak, do tego, żeby kotek się tam załatwiał. Jeżeli mamy problemy, możemy na przykład spróbować troszeczkę takiego drobnego piasku z piaskownicy zastosować, albo na przykład żwirek kukurydziany, który jest no, taką formą peletu, natomiast jest dużo drobniejszy, jest mięciutki, jest odpowiedni dla łapek kociąt. Natomiast jeżeli chodzi o szczenięta, pamiętajmy, że mają dużo szybszą przemianę materii niż dorosłe psy i dużo częściej potrzebują wychodzić na zewnątrz, żeby się załatwić. Naturalnie musimy ich też tego nauczyć, tak? To znaczy nie załatwiania się jako takiego, tylko tego, że fajnie jest załatwiać się na dworze. Najprostszy sposób, żeby to zrobić, to około 20 minut po każdym posiłku, zabrać po prostu maluszka na zewnątrz, jak zrobi siusiu kupę, chwalimy, bawimy się, pokazujemy, że zachowanie jest super, możemy dodatkowo jeszcze jakiegoś smaczka wprowadzić, chociaż oczywiście nie musimy, bo wiele szczeniąt reaguje pozytywnie właśnie na pochwały.
0: Młode zwierzęta należy karmić nieco częściej niż dorosłe. Pamiętajmy jednak, by ilość jedzenia była dostosowana do rozmiarów zwierzęcia.
1: Oczywiście nadzorujmy nasze maluszki, bawmy się z nimi. Przede wszystkim na samym początku poczekajmy, aż przyzwyczają się do nas. Muszą takie młode zwierzęta nauczyć się rutyny, która panuje w domu. Jeśli chodzi o szczepienia, to oczywiście są zalecane serie odrobaczania, zalecane serie szczepienia w odpowiednich odstępach czasu. Tutaj najlepiej udać się po prostu do naszego weterynarza, który nas pokieruje, poradzi co i jak. Jeżeli adoptujemy zwierzę ze schroniska czy z fundacji, to najczęściej będą już odrobaczone, zaszczepione przynajmniej jeden raz. Tutaj też możemy dowiedzieć się, kiedy podawać kolejne dawki leków na robaki, kiedy podawać kolejne dawki szczepień. Także nie bójmy się pytać.
0: Młode zwierzęta należy socjalizować tak, aby wiedziały, jak zachować się w obecności ludzi oraz innych zwierząt. Praca ze szczeniakiem nie trwa kilka dni.
1: Z takim zwierzęciem trzeba przebywać cały czas. Tak jak wspomniałam, trzeba się też jego nauczyć. Ono musi

0: się nas nauczyć. Jeżeli damy sobie, za przeproszeniem, wejść na głowę szczeniakowi młodemu, nie będziemy go uczyć, co wypada, co nie wypada, no niestety taki pies w dorosłości będzie pogłębiał zachowania niepożądane, takie jak choćby skakanie na ludzi. Więc no warto zainwestować w takie psie przedszkole, warto skontaktować się, jeżeli nie mieliśmy wcześniej do czynienia z psami, jeżeli nie wiemy, jak z nimi pracować. To już w tym młodym wieku można oczywiście skontaktować się z behawiorystą, z zoopsychologiem, z kimś bardziej po prostu doświadczonym, kto pokieruje nas, kto wyjaśni, jak pracować ze zwierzęciem. A zwracajmy uwagę na przede wszystkim zachowania agresywne. Zdarza się, że otrzymujemy informację, że ktoś nie radzi sobie z psem jedno-dwuletnim, pies jest nadpobudliwy, pies jest agresywny. Jeżeli to jest czyjś pies, my jako schronisko nie mamy możliwości w żaden sposób go przejąć i zabezpieczyć, tak? Ponieważ no, jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, natomiast zwierzęta, o których przed chwilą wspomniałam, mają swoich właścicieli. I tak naprawdę to od właściciela zależy, w jakim kierunku ten pies pójdzie. Także bądźmy delikatni, bądźmy oczywiście mili dla naszych psów. Promujemy naturalnie pozytywne skojarzenia, tak, czyli te zachowania, które chcemy utrwalić, nagradzamy, zachowania, których nie chcemy utrwalić, ignorujemy. No to jest taka najprostsza metoda, natomiast no nie zawsze może takie coś prostego poskutkować, no i wtedy po prostu potrzebna jest ta pomoc.
1: Pamiętajmy, aby za niewłaściwe zachowanie nie karać zwierząt fizycznie. Może to zwiększyć tylko jego lęk i agresję. Warto również skontaktować się z weterynarzem, który stwierdzi, czy nic mu nie dolega. Agresja może mieć różne przyczyny, w tym również zdrowotne.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIG we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na mądowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje. Metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: Witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Małgorzata Stróżewska, założycielka grupy samopomocowej Al-Anon we Włocławku. Witam Cię, Małgosiu,
1: dzień dobry.
0: Serdecznie. O zdrowiu są to rozmowy, na których się tutaj spotykamy i dziś o chorobie alkoholowej, bo jest to choroba ciężka, nieuleczalna. Będziemy rozmawiać z Tobą, Małgosiu. Jesteś założycielem grupy Al-Anon. Może najpierw odszyfrujmy, co to takiego jest, bo wspólnota anonimowych alkoholików jest jakby powszechnie znana, zwłaszcza dla osób, które z chorobą się borykają. Natomiast Al-Anon nie wszyscy jeszcze wiedzą, nie wszyscy słyszeli.
1: Tak, więc Al-Anon powstała jakby z potrzeby rodzin, krewnych, bliskich, alkoholików. Jest to tak naprawdę grupa rodzinna, grupa wsparcia dla osób współuzależnionych, bo Al-Anon to jest jakby skrót od nie tylko kobiet, bo i od rodziców i dzieci, osób, które są uzależnione. I my jako osoby współuzależnione, bo ja byłam osobą współuzależnioną, odczuwają potrzebę pomocy, ratowania samego siebie czy samej siebie w sytuacjach trudnych, ciężkich, kryzysowych, mając kontakt bliższy czy dalszy z alkoholikiem.
0: No właśnie, to nie jest tak, jak niektórzy mogliby pomyśleć, że na tej grupie wsparcia

0: Wy wymieniacie doświadczenia dotyczące, jak uleczyć osobę z najbliższego otoczenia.
1: To, żeby była jasność.
0: No.
1: Alkoholizm jest chorobą i to jest chorobą śmiertelną. Przekonałam się o tym osobiście, jako współuzależniona. Najbliższa mi osoba zmarła. I to nie jest tak, że alkoholik pije, bo chce pić. Nie jest to takie proste, nie można tego wyleczyć. Ktoś choruje na jakąś chorobę przewlekłą, są na to lekarstwa. Jeżeli zachorujemy na raka, leczymy się w tym kierunku, żeby zapobiec przerzutom. Natomiast alkoholizm to jest choroba śmiertelna, tak jak już powiedziałam, na którą praktycznie nie ma lekarstwa. Jeżeli alkoholik nie przestanie pić, to po prostu umrze. I życie z osobą uzależnioną jest bardzo trudnym, bardzo ciężkim przeżyciem. I żeby nauczyć się żyć z osobą, która jest uzależniona od alkoholu, trzeba tą chorobę poznać. Bo powtarzam raz jeszcze, alkoholizm jest chorobą. Alkoholizm jest chorobą. Więc stąd jest ta potrzeba Al-Anon, żebyśmy, akurat ja mówię, jestem kobietą, więc mówię o sobie, żebyśmy nauczyły się żyć z osobami, które są naszymi bliskimi czy naszymi krewnymi, które są alkoholikami, żebyśmy potrafiły funkcjonować w dobrostanie, bo to jest bardzo ważne, nauczyć się, jak funkcjonować, pozwolić, jest takie powiedzenie, żyj i pozwól żyć innym. Że to nie jest takie proste, że my kogoś wyleczymy, czy że kogoś zmienimy, bo to nie ma takiej możliwości. Osoba uzależniona od alkoholu jest w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ nie ma na to prostego lekarstwa. Nie weźmie sobie tabletki, nie pojedzie do szpitala. No jeżeli potrzeba, to oczywiście, że tak, ale nie ma możliwości, żeby została tam uleczona. A my, jako osoby współuzależnione, powinniśmy się nauczyć żyć z osobami, które są uzależnione, po to, żeby pomóc samą sobie, a żeby pomóc osobie uzależnionej, to najpierw musimy pomóc samym sobie, żeby zrozumieć tą chorobę alkoholową. Ja mogę powiedzieć, może to dziwnie wybrzmi, ale to są cudowni ludzie. To są osoby, mówię o osobach, które są alkoholikami, czy były alkoholikami. To są często osoby bardzo wrażliwe, którym bardzo trudno się odnaleźć w takim współczesnym życiu. I należałoby zacząć właśnie od tego, żeby zrozumieć, jak wygląda ta choroba alkoholowa, żeby móc pomóc przede wszystkim sobie, bo czasami nam się wydaje współuzależnionym, że aha, ktoś nasz bliski pije przez nas, mamy jakieś wyrzuty sumienia, staramy się pomagać. Czasami pijąc są różnego rodzaju doświadczenia związane właśnie z życiem z alkoholikiem, po to, żeby jemu pomóc. To absolutnie nie jest pomoc, bo my musimy się nauczyć sami. Jak funkcjonować właśnie w takim trudnym środowisku, bardzo ciężkim. I stąd są właśnie te grupy Al-Anon.
0: Małgosiu, w którym momencie ty dotarłaś do takiej grupy? No bo sama najpierw do takiej grupy dotarłaś do ściany i pomyślałaś sobie, już sama nie dam rady, usłyszałaś, że jest taka grupa i tam poszukałaś pomocy. Jak to było?
1: To były już dosyć dawne czasy. Ja byłam jeszcze stosunkowo młodą osobą. W ogóle nie wiedziałam, że mogę gdzieś szukać pomocy. Raczej ukrywałam tą sprawę, że osoba mi najbliższa jest alkoholikiem, więc gdzieś tam się wstydziłam. Nie miałam w ogóle z kim rozmawiać, nie umiałam szukać pomocy. Troszeczkę ten czas minął, zaczęłam się bardzo interesować, gdzie mogę znaleźć tą pomoc. No, we Wrocławku w tamtych czasach niestety nie było takiej możliwości. Odbijałam się od drzwi, od psychologów. No, różnego rodzaju grupach wsparcia, natomiast nie były to takie wsparcia, jak o której w tej chwili mówimy, nie była to grupa dla Al-Anon, czyli Al-Anonek, czy Al-An. Anon. Więc mieszkałam.

0: wtedy w Łodzi. Tam było o wiele prościej. Znalazłam taką grupę tam, takich grup właśnie rodzinnych, Al-Anon jest wiele. Znalazłam wspaniałą grupę. Początkowo było to dla mnie przerażające, co tam słyszałam na tych grupach. Aż w którymś momencie stwierdziłam, że to jest najlepsze coś, co mnie spotkało w życiu. Nauczyłam się, jak powinnam funkcjonować, żeby po prostu przetrwać. Żeby przetrwać, żeby żyć, żeby moja psychika, żebym zaczęła żyć spokojniej. I tam przeszłam Al-Anon. W tych grupach robi się różnego rodzaju, są różnego rodzaju narzędzia, jak możemy sobie wzajemnie pomagać. I na takich grupach są przeważnie, najczęściej to są żony alkoholików jako mężczyzn, ale również są rodzice alkoholików, dzieci alkoholików.
1: Są też mężowie przecież.
0: Oczywiście są i mężowie, i są ojcowie. Tak, jak najbardziej tak.
1: Zapytałam cię o te osobiste doświadczenia, żeby właśnie między innymi usłyszeć to, o czym powiedziałaś, że na początku jest taki wstyd, żeby osoby, które nas teraz oglądają, może myślą sobie, jestem w beznadziejnej sytuacji, zobaczyły, że to żaden wstyd, że warto szukać pomocy w takiej sytuacji, bo tak jak mówisz, osoba współuzależniona, a alkoholizm to jest to choroba śmiertelna, dla osoby współuzależnionej to też może być choroba śmiertelna.
0: Oczywiście, jak najbardziej, nawet bardzo często się tak zdarza, że po prostu osoby współuzależnione nie potrafią właśnie szukać tej pomocy, wstydzą się, może nawet nie potrafią, czasami nawet nie chcą szukać tej pomocy właśnie z obawy, co na to środowisko, co na to, jak to się mówi potocznie, co ludzie powiedzą, prawda? No i często odbywa się odbija to się na ich zdrowiu psychicznym. Jak najbardziej są takie grupy we Włocławku, również zapraszam serdecznie. Rozmawiamy ze sobą, pomagamy sobie, mówimy o swoich doświadczeniach. Nie ma żadnych nakazów. Nie ma zakazów, to są grupy otwarte, w sensie dla każdego, otwarte, bezpłatne dla każdego. Warunki są anonimowe. Mamy fajną salę, jest to taka kameralna salka, zamknięta, wygłuszone są ściany. Każdego zapraszamy serdecznie. Jesteśmy w stanie sobie sami pomóc, a jeżeli sobie sami nie pomożemy, to może być trudne, żeby ktoś nam pomógł. Jeżeli szczególnie jeszcze ludzie nie wiedzą o tym, że potrzebujemy tej pomocy, bo oczywiście ja na zewnątrz też zawsze byłam osobą radosną, szczęśliwą, osiągałam jakieś sukcesy i zawodowo, i prywatnie.
1: Nikt nie pomyślał, że w głębi duszy jesteś najbardziej nieszczęśliwą na ten moment osobą na świecie.
0: Tak. Tak, nikt nie pomyślał, bo ja sama nie chciałam, żeby ktoś bardzo to skrzętnie ukrywał, bardzo, bardzo.
1: Małgosiu, spotkania takich grup Al-Anon, powiedziałeś, że są w kameralnym salce, czy możemy powiedzieć, gdzie one się odbywają, w jaki sposób z wami się skontaktować?
0: Moja grupa, którą tutaj teraz otworzyłam we Włocławku, jest w kawiarence obywatelskiej na ulicy 3 Maja 18. Jest taki nowy budynek, który został poddany rewitalizacji i jest tam taka malutka, bardzo fajna salka udostępniana właśnie przez miasto, za które dziękuję bardzo serdecznie. I tam się spotykamy.
1: Spotykacie się cyklicznie?
0: Spotykamy się cyklicznie. Uważam, że tylko wtedy to ma sens. Ja jestem otwarta. Spotykamy się co wtorki od godziny 17 do 19. Ja jestem otwarta. Bywa tak, że ktoś, kto do mnie zadzwoni i potrzebuje pomocy, usłyszałam to ostatnio, że nie, ja nie wytrzymam do wtorku. To był bodajże chyba czwartek. Więc umówiłam się z tą osobą na kolejny dzień, tak jak było potrzebne. Po prostu trzeba sobie pomagać. Ja dzisiaj żyję zupełnie inaczej niż kiedyś, w związku z czym jestem otwarta na pomoc i będę to robić i będę to realizować. Jeżeli komuś nie pasuje wtorek, to jak najbardziej spotkam się w dogodnym terminie po ustaleniu.
1: Mówisz, Małgosiu, że żyjesz inaczej niż kiedyś. Co zmieniło właśnie się w tobie i pozwala ci żyć właśnie dzięki wsparciu takiej grupy?

0: grupy samopomocowej.
1: No praktycznie cała moja świadomość jest już teraz zupełnie inna. Wiem, że nie jestem sama w tym. Wiem, że nie ma się czego wstydzić. Wiem, że trzeba szukać pomocy. Trzeba rozmawiać. Pomaganie innym osobom, to co właśnie w tej chwili robię, czy staram się robić, to jest bardzo duża pomoc dla mnie, bo pomagając innym, pomagamy sobie tak naprawdę. Zmieniło się diametralnie moje spojrzenie na osoby uzależnione. To nie jest taki przysłowiowy, przepraszam za wyrażenie, pijak, jak to gdzieś tam nieładnie się to mówi. To są osoby uzależnione, to są osoby, które, tak jak już powiedziałam na samym początku, to są często cudowni ludzie, którzy po prostu mają może taką duszę, która jest bardziej wrażliwa na świat, którzy i nauczenie się, my w tych grupach Al-Anon uczymy się tego, jak żyć z takimi ludźmi, którzy są uzależnieni, a są uzależnieni, bo są chorzy. Nie każdy picie alkoholu jest uzależniający, wiemy o tym doskonale, prawda? Niektóre osoby piją bez szkody, bez szwanku dla siebie czy dla swoich bliskich, natomiast niektórzy tak nie potrafią. To jest wtedy choroba. I żebyśmy mogli funkcjonować, to musimy się nauczyć wszystkiego, co dotyczy tej choroby. Alkoholizm jest chorobą śmiertelną, to o czym już rozmawiałyśmy. Więc musimy myśleć o sobie, musimy dbać o siebie, o swój dobrostan. Jeżeli są z nami, bo często mówię, ja jestem matką, jako kobietą, jako kobieta, mamy często dzieci, które uczestniczą w takiej rodzinie, więc jesteśmy tutaj odpowiedzialne za dobro tych dzieci, jeżeli alkoholizm dotyka mężów, ale oczywiście nie, czy mężczyzn, ale oczywiście nie zawsze tak jest, bo równie dobrze w drugą stronę może być to, o czym powiedziałaś przed chwilą. Musimy zadbać o swoją psychikę, o swój spokój, o swoje emocje, po to, by móc normalnie funkcjonować, żebyśmy nie musiały żyć alkoholizmem, tylko swoim życiem. Żebyśmy umiały znaleźć szczęście, piękne dzisiaj słoneczko, cieszyć się z tego i widzieć to, dostrzegać, że wiosna przyszła.
0: Małgosiu, na koniec zapytam, co było najtrudniejsze w takim współuzależnieniu, współchorowaniu i w tym przełamaniu się twoim?
1: Najtrudniejsze.
0: Ten wstyd, który musiałaś pokonać?
1: Nie. Najtrudniejsze to chyba było brak właśnie znalezienia pomocy, której wtedy potrzebowałam. Dzisiaj zupełnie to inaczej funkcjonuje. Dzisiaj wiedziałabym, gdzie szukać tej pomocy, kiedyś nie. I właśnie to jest taki apel do tych osób, które są być może w takiej sytuacji jak ja kiedyś. Szukajmy pomocy. Ona jest i ona jest, będzie, są ludzie, którzy chętnie, bardzo chętnie pomogą. To było najtrudniejsze, znaleźć właśnie taką pomoc i to, co do dzisiejszego dnia funkcjonuje generalnie, powiedzenie sobie otwarcie, że żyjesz z osobą, która jest alkoholikiem.
0: To trochę jak alkoholik musi się przyznać do swojej choroby, to takie
1: Dokładnie.
0: trudne jest też osobie współuzależnionej przyznanie się do tego, że jest jakby
1: To
0: współuzależniona
1: jest
0: i żyje.
1: bardzo trudne. To jest bardzo trudne. Ja długo nie umiałam sobie jakby z tym poradzić. Długo w ogóle nie, najpierw to nie wiedziałam o tym. Później długo nie umiałam sobie z tym poradzić, że to jest raczej niemożliwe. No bo przecież tak, więc to chyba jest najtrudniejsze.
0: I właśnie po to jest grupa we Włocławku, od całkiem niedawna, ale prężnie działająca, którą założyła i prowadzi Małgosia. Dziękuję Ci bardzo za
1: Dziękuję
0: tą
1: bardzo.
0: dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Państwu dziękuję za uwagę.
1: Dziękuję.
0: Słyszeliście, grupa co wtorek się spotyka anonimowo. Jeśli jest taka potrzeba, macie jakąś wątpliwość, pytanie, nie wiecie, to już wiemy, że tu we Włocławku jest taka pomoc. Dziękuję Ci bardzo
1: Dziękuję
0: jeszcze raz.
1: bardzo. Dziękuję.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
9: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
10: Niezależnie od wieku.
9: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
11: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
12: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogrom

Promca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Bez miliona przysiadów. Rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dziś zakończył się trzeci, a zarazem ostatni dzień matur podstawowych. Na uczniowskich ławkach królowały egzaminy z języków obcych, najczęściej z języka angielskiego, choć nie zabrakło też tych, którzy postawili na inne języki.
1: Jest to duże wyzwanie dla całej społeczności szkolnej. Wiadomo, że bardzo przeżywają to nauczyciele, którzy są w komisjach, którzy są odpowiedzialni za to, żeby każdy egzamin przebiegł zgodnie z procedurami, żeby zachować tutaj wszelkie zasady, żeby młodzieży się pisało spokojnie i bezpiecznie. Jest to też wyzwanie dla uczniów, bo wiemy dobrze, że humaniści, kiedy drżeli najbardziej, oczywiście wczoraj, kiedy była matematyka, natomiast ścisłowcy, dla nich najgorszym dniem pewnie był poniedziałek, kiedy musieli pisać język polski. Myślę, że takim najbardziej przyjaznym dniem to był dzień dzisiejszy, właściwie jeszcze trwa, ponieważ język angielski jest w naszej szkole językiem, który bardzo chętnie młodzież zdaje i nie tylko tak jak dzisiaj w podstawie, chociaż od razu też zaznaczę, że jedna osoba zdaje język niemiecki, a cała reszta, czyli 178 osób, zdaje dzisiaj język angielski. Czyli widzimy tu po proporcjach, że pomimo tego, że młodzież w naszej szkole uczy się i języka hiszpańskiego, i niemieckiego, i francuskiego, i angielskiego, jednak na egzamin maturalny wybierają sobie przede wszystkim język angielski. Jutro będzie angielski w rozszerzeniu i to też będzie bardzo duży dla nas egzamin, bo większość naszych uczniów wybiera sobie również ten język angielski w rozszerzeniu. Dzisiaj młodzież pięknie włada tym językiem. Dla nich jest to stosunkowo, myślę, że przyjazny egzamin. I stąd już pierwsze osoby wyszły naprawdę bardzo wcześnie. Już trzy komisje oddały swoją dokumentację, czyli są nawet wychodzą już młodzież, są już po egzaminie, ale reszta jeszcze pisze.
2: Czy już spotkała się Pani z wrażeniami uczniów po tych trzech dniach?
1: Oczywiście, wypytywałam ich, jak się czują, więc byli bardzo pozytywnie nastawieni po pierwszym dniu. Polski wydawał mi się całkiem przyjazny, mówili, że nie zaskoczył ich i raczej czuli się do niego dobrze przygotowani. Troszeczkę chyba trudniej było w dniu wczorajszym, zwłaszcza tym klasom humanistycznym pewnie, dlatego że matematyka widziałam, że bardzo skrupulatnie pisali i wykorzystali czas maksymalnie, którym był im przydzielony, czyli nie wychodzili tutaj wcześniej. No i raczej mówili, że powinno być dobrze, ale to już nie ten entuzjazm. No a dzisiaj wychodzą, mówią, że było okej.
0: Uczniowie chętnie dzielili się swoimi wrażeniami. Jak podkreślali, egzamin z języka obcego był jak do tej pory najłatwiejszy.
2: Dzisiaj trzeci dzień matur, język angielski. Powiedz proszę, jak ci poszło?
3: No, liczę na 100%. Zarówno słuchanie, czytanie i pisanie było bardzo przyjemne, więc liczę na 100% i dzisiaj, jutro na rozszerzeniu.
2: A jak byś porównał te trzy dni matur?
3: Najgorszy zdecydowanie polski, najbardziej stresujący, matematyka bardzo fajny arkusz, no i dzisiaj angielski zdecydowanie najprzyjemniej.
2: Czyli dzisiaj bez stresu?
3: Dzisiaj bez stresu.
2: Okej, powiedz jeszcze proszę, jakie są twoje plany na przyszłość?
3: Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim, jednocześnie licencje lotnicze w Lot Flight Academy.
4: Możliwa setka może będzie.
2: Czyli był to łatwy egzamin?
4: No, w porównaniu do tego, co było na próbnych, no to naprawdę prosty. Najgorzej to ta matma w sumie, taka, no nie była jakaś trudna, ale była średnia. Ten polski taki przyjemny do pisania, tylko te tematy rozprawek były takie średnie. No a angielski, no to formalność.
5: Matura z angielskiego wydaje mi się, że była w miarę prosta.

0: nie było żadnych trudności z tym przedmiotem ogólnie w szkole. Wydaje mi się, że jeżeli wszystko dobrze poszło, no to nawet może być 100%.
1: Okej, powiedz proszę, jak byś porównał te 3 dni? Czy któryś dzień był najtrudniejszy?
0: Wydaje mi się, że najtrudniejszy był dzień pierwszy. Największy stres pod względem tego, że nie wiedziałem tych wszystkich tematów, a po drugie język polski, no to najgorzej mi szedł. Najciężej było, mi się wydaje. Ale po pierwszym dniu już było raczej spokojnie. Nie stresowałem się w ogóle.

0: pewnością siebie nie mogę się doczekać, żeby dostać z powrotem i okazać się, że wszystko mam źle. Ale nie, to jak idą matury, to jest to jedno właśnie z łatwiejszych.
1: Jak byś właśnie porównał te 3 dni?
0: Polski dziwnie przyjemny, łatwa praca do napisania, łatwe pytania, kilka głupich wymysłów, nie wiem co jest koncepcja formy, jeszcze nie sprawdziłem, nie mam zamiaru. Matematyka, do ogarnięcia 50% powinno być, no i angielski mówię, łatwe.
1: Jak nastawienia przed rozszerzeniami?
0: Modlitwa, trochę płaczę. Z nadzieją, że po prostu zdać szczerze już teraz.
1: A jak stres w tym 3 dniu?
0: Tragedia. Znaczy nie, dzisiaj akurat wyjątkowo spokojnie. Stres to mi się zacznie dopiero od jutra, jak rozszerzenia idą.
1: Powiedz proszę, dlaczego wybrałaś język niemiecki?
2: Ponieważ jest to dla mnie ułatwienie i zdecydowanie pewniej się czuję niż z językiem angielskim.
1: Jak wrażenia? Było łatwo czy trudno?
2: Uważam, że było łatwo. Nie miałam żadnych problemów, szczerze mówiąc.
1: Jak byś porównała te 3 dni matur?
2: No, polski, no wiadomo, że było ciężko, no bo początek, ale było okej. Okay. Matematyka ciężko, ale też dobrze. No a dzisiaj no to już luz, bo wiadomo, jak się wszystko odbywa.
1: Powiedz proszę, jak sobie poradziłaś ze stresem?
2: Na początku było trudno, ale już im dalej, no to lepiej.
3: Moim zdaniem myślę, że może być i nawet 100%. Angielski jest zdecydowanie najprostszym przedmiotem maturalnym i poziom podstawowy też był, myślę, przygotowany bardzo prosto, szczególnie dla uczniów, którzy uczą się tego angielskiego już naprawdę długi czas.
1: Jakbyś podsumował te 3 dni, który dzień był najbardziej stresujący?
3: No myślę, że wszyscy powiedzą, że najbardziej stresujący był język polski, bo był to dzień pierwszy przede wszystkim, ale także w nim jest najłatwiej się pomylić, ponieważ wystarczy błąd kardynalny na rozprawce i można nie zdać. Ale z każdym dniem jest coraz lepiej i myślę, że po dzisiejszym dniu już wszyscy będą kompletnie wolni od stresu.
1: Jak wyglądały twoje przygotowania do egzaminów?
3: Znaczy, no ja to się coś tam przygotowywałem, ale tak większość z tego to po prostu było czytanie internetu i słuchanie wszystkiego, co się dało. Jakoś mocno się w to nie wciągnąłem, ale no to, co myślę najważniejsze było, to słuchać na lekcji, bo nauczyciele naprawdę są w stanie przekazać dużo.
4: Choć matury podstawowe dobiegły końca, to nie oznacza jeszcze końca emocji. Przed uczniami matury rozszerzone oraz egzaminy ustne. Brześ Kujawski konsekwentnie inwestuje w rozwój i zapowiada kolejne ważne projekty. W planach są m.in. budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, inwestycje drogowe oraz rozwój infrastruktury sportowej. Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła miliony złotych, stawiając na poprawę jakości życia mieszkańców.
5: Przede wszystkim skala inwestycji w tym roku, bo to jest ponad 40 milionów złotych. Bardzo duże zadania infrastrukturalne, modernizacja i rozbudowa 2 stacji uzdatniania wody. Myślę, że to bardzo kluczowe zadanie z punktu widzenia i rozwoju, ale też życia społecznego mieszkańców. Bardzo dużo inwestycji drogowych. Tu kontynuujemy umowę, które mieliśmy podpisane w poprzednich latach. Te inwestycje w części dotyczą samej strefy, bo tam rozwijamy bardzo mocno infrastrukturę, ale też dotyczą pozostałych miejscowości, sołectw, więc tych dróg w tym roku kolejne kilkanaście kilometrów powstanie. Przygotowujemy się też do takiego dużego pakietu drogowego, jeśli chodzi o właśnie infrastrukturę drogową. Chcę zaproponować w najbliższym czasie wszystkim sołtysom, radnym, jakie drogi będą przebudowywane w kolejnych latach. Jest to plan do roku 2030 i myślę, że uporamy się z wszystkimi drogami gruntowymi na terenie gminy w tym czasie i ta decyzyjność będzie bardzo skuteczna. Jesteśmy w trakcie realizacji budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Na to pozyskaliśmy środki zewnętrzne. W tym centrum opiekę znajdą zarówno osoby w zakresie pobytu dziennego, jak i również całodobowego. Mówimy to o osobach z niepełnosprawnością. Pewnie niebawem będziemy ogłaszać konkurs na kierownika tego obiektu i będziemy przygotowywać kadrę, rozpoczęcie takiej pełna gotowość i rozpoczęcie działalności planujemy w pierwszym półroczu 2027 roku. Mnóstwo innych inwestycji, takich związanych też ze sportem, z kulturą, z życiem społecznym. O nich też warto powiedzieć. Ja zawsze też podkreślałem, że budżet ma być z jednej strony skuteczny, ale też sprawiedliwy dla wszystkich, więc myślę, że w większości obszarów gminy te inwestycje będą i są na dzień dzisiejszy realizowane. Też mnóstwo wniosków złożonych, chociażby o modernizacji infrastruktury sportowej na stadionie miejskim, budowę nowej sali gimnastycznej w Brzeziu. Czekamy na pewne decyzje, analizujemy też nowe możliwości, wsłuchujemy się też w to, co mówią mieszkańcy i czego oczekują.
4: Jak podkreślają władze, mimo dużej skali inwestycji, sytuacja finansowa gminy pozostaje stabilna. Co więcej, coraz lepsze wyniki

0: Dzięki zaczyna przynosić brzeska strefa gospodarcza, która staje się ważnym źródłem dochodów.
1: Z roku na rok, a tym kluczowym rokiem będzie rok 2027, wzrost dochodów będzie bardzo duży, kilkunastoprocentowy, jeśli oczywiście nic w globalnej gospodarce się nie zmieni w polityce państwa. Strefa już zaczyna przynosić oczekiwane efekty podatkowe, więc z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i to, co było kilka lat pewną wizją, w którą niektórzy nie wierzyli, stało się faktem i mam nadzieję, że koniec 2026 roku będzie dla Państwa też jakby pewną informacją, co dalej w tych obszarze gospodarczym. Na dzień dzisiejszy bardzo duże inwestycje, chociażby Sika Poland, gdzie też ta inwestycja jest na ukończeniu. Nowe inwestycje w zakresie podmiotów, które już są w strefie. Będzie to kolejne ponad 1000 miejsc pracy od 2027 roku. Tu też chciałem zdementować, że my jako samorząd, urząd nie mamy wpływu, jak zatrudniają i jakie są preferencje poszczególnych pracodawców. I to nie od burmistrza, od radnych, nie od pracowników zależy, czy rekrutowana jest dana grupa społeczna, czy też taka, czy inna narodowość. Ja zawsze mówiłem, że strefa jest dla wszystkich, ale oczywiście priorytetem są mieszkańcy gminy Brześć Kujawski, powiatu włocławskiego. Natomiast nie nam decydować jest, kto w tych zakładach będzie pracował. Trzymam kciuki, żeby to byli w większości nasi mieszkańcy i mieszkańcy powiatu, natomiast nie mamy na to absolutnie wpływu.
0: Brześć Kujawski pokazuje, że można jednocześnie inwestować i dbać o finanse, a rozwój gminy nie zwalnia nawet na chwilę. Do naszej redakcji zgłaszają się mieszkańcy Włocławka, którzy zwracają uwagę na stan miejskiej zieleni. Ich zdaniem część nowych nasadzeń nie wygląda najlepiej. Chodzi między innymi o drzewa przy ulicy Zbiegniewskiej, które jak podkreślają są suche, pozbawione liści i wyróżniają się na tle rozkwitającej wokół zieleni. Mieszkańcy sugerują, że problemem może być brak odpowiedniego podlewania i pielęgnacji, szczególnie w okresie wiosennym, kiedy rośliny potrzebują najwięcej uwagi. Do sprawy odniósł się Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Jak zapewnia rzecznik instytucji, sytuacja jest monitorowana, a pracownicy reagują również na sygnały od mieszkańców.
2: Są sygnały z ulicy Zbiegniewskiej, no tam na przykład mamy gwarancję ze strony wykonawcy, który realizował tam drogę rowerową wraz z zagospodarowaniem zielenią, z nowymi nasadzeniami i w tej chwili tam są platany między innymi posadzone. Te platany zakwitają najczęściej w maju. W tej chwili obserwujemy sytuację, czekamy aż, tak powiem kolokwialnie, się nam bujną. Jeśli się nie bujną, no to wykonawca jest zobligowany do wstawienia tam po prostu nowych drzew. Na tej zgłaszają się również mieszkańcy. Takie prace są wykonywane na bieżąco w pasach drogowych, no bo jeśli mieszkańcy dzwonią, że gdzieś wystaje gałąź, no to realizujemy te działania, wyjeżdżamy. Ale nie tylko ze zgłoszeń mieszkańców, bo na przykład służb miejskich, gdzie również gałęzie mogą zasłaniać widoczność kierowcom, takie prace też są robione.
0: Pojawia się jednak szersze pytanie o to, jak wygląda bieżąca opieka nad zielenią w mieście. Czy rośliny są regularnie kontrolowane i podlewane? Miejska spółka podkreśla, że prace pielęgnacyjne prowadzone są systematycznie i trwają już od marca.
2: Po okresie zimowym rozpoczęliśmy intensywne działania na terenach należących do miasta Włocławek. To wszystko wynika po prostu z geoportalu, z działek, którymi się zajmujemy. Mam tutaj na myśli pasy drogowe, także parki miejskie, parki kieszonkowe, różnego rodzaju skwerki. Takie działania rozpoczęliśmy w miesiącu kwietniu, intensywne po zimie. Może zacznę jednak od marca, bo już w połowie marca zostały założone na drzewach w śródmieściu opaski lepowe przeciwko pluskwiakowi. To taki szkodnik, który pojawiał się w ostatnich latach regularnie. To były działania profilaktyczne i obecnie nie mamy z tym problemu. W kwietniu, tak jak już wspominałem, te prace rozpoczęły się już intensywnie po zimie. To był przede wszystkim wywóz masy liści, także odchwaszczanie gazonów, kwietników, przycinanie gałęzi. Te prace toczyły się, tak jak mówiłem, w parkach miejskich, na bulwarach, skwerkach, parkach kieszonkowych, w pasach drogowych. Kolejną rzeczą, którą realizowaliśmy w kwietniu, to były nasadzenia drzew. Łącznie 260 sztuk nowych drzew pojawiło się w pasach drogowych i w parkach na terenie całego miasta. No to były nasadzenia zastępcze, po prostu na mocy decyzji Urzędu Marszałkowskiego. Nowe nasadzenia tam, gdzie po prostu te drzewa były wycinane. Jeśli chodzi o koszenie trawy, bo to też jest już rozpoczęte pod koniec kwietnia, ta procedura trwa, część prac wykonujemy własnymi siłami, część natomiast mamy umowę z zewnętrznym wykonawcą, który od miesiąca kwietnia, w zasadzie drugiej połowy kwietnia w Śródmieściu rozpoczął koszenie. W tej chwili jest już droga krajowa numer 91 wykonywana i mamy kilka takich koszeń w tym sezonie na mocy tej umowy. No i pierwsze potrwa do końca maja, kolejne będą realizowane w miesiącach letnich.
3: A jak wygląda z regularnym podlewaniem naszego miasta?
2: No, też będzie to wykonywane. Wiemy, że w tej

0: chwili mamy suszę, nie tylko we Włocławku. Takie działania będą prowadzone, są prowadzone. Proszę obserwować.
1: Zieleń miejska to jedna z najważniejszych elementów przestrzeni Włocławka. Dlatego mieszkańcy liczą, że nowe nasadzenia będą nie tylko estetyczne, ale też odpowiednio zadbane i utrzymywane przez długie lata. Prace w kamienicach przy ulicy Maślanej powoli dobiegają końca. Część rusztowań zniknęła, a budynki zyskały nowy wygląd. Równocześnie od strony bulwarów powstaje mural nawiązujący do historii Włocławka.
2: No jeszcze chwilkę, musimy poczekać. Wykonawca tak naprawdę ma czas do końca czerwca na zrealizowanie tej inwestycji. Inwestycji, którą mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, uratowaliśmy kolejną kamienicę w obszarze rewitalizowanym, bo jej stan techniczny był katastrofalny i myślę, że bez tych działań, które podjęliśmy, no albo już, albo za chwilę by ta kamienica się po prostu zawaliła, a tak nie dość, że będą tam mieszkania na tanim wynajem, nie dość, że powstaną lokale użytkowe, które mam nadzieję ożywią też obszar starego rynku, to z całą mocą mogę powiedzieć, że kamienica już zaczyna zdobić stary rynek i być no, takim miejscem chętnym do fotografowania.
1: W kamienicach, bo właściwie są to trzy budynki, będzie ponad 20 mieszkań na tanie wynajem. Metraż będzie różny. Na pewno jedno z mieszkań będzie dostosowane do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkie będą wykonane pod klucz. Kiedy nabór wniosków na najem?
2: Zakładamy, że ten najem będzie pod koniec maja, na początku czerwca. Zresztą bardzo podobnie jak z celulozową, bo akurat tutaj nam się zbiegają w czasie dwie inwestycje, które będziemy chcieli przekazywać mieszkankom i mieszkańcom Włocławka. I to jest oczywiście element większej całości, bo w tej kadencji zakładam, że 500 mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka.
3: Częścią niejako będzie też mural, który już powstaje. Mural ten wpisuje się w historię Włocławka, podobnie jak mural sąsiadujący z nim, który już jest, pokazujący Flisaków. Co będzie na tym muralu na Maślanej?
2: Na tym muralu będzie młyn solny, a mural ten, który jest aktualnie wykonywany, jest wykonywany przez tych samych autorów, którzy wykonywali mural Przystań na ulicy Bulwary, więc to jakby rozszerzenie tego istniejącego wcześniej muralu też w tej samej estetyce. Na ścianie, którą widać od ulicy Bulwary, ale na oficynie Maślanej 4x6, ściana, która no, pojawiła się w wyniku rozebrania oficyny sąsiadującej, która no też, której jakość techniczna była, jakość ta była bardzo zła i zagrażała bezpieczeństwu osób tam przebywających. Zresztą no, tam te prace jeszcze będą dokończone, bo jeszcze pozostałości tej starej kamienicy, czy oficyny właściwie od kamienicy pozostały. Natomiast mural jest już wykonywany. Myślę, że w przyszłym tygodniu już będzie w pełnej krasie.
1: Murali we Włocławku jest coraz więcej. Na ulicy Żabiej mamy Włocławskie Południe. Na Wyszyńskiego Kocham Ci jak Irlandię. Na Wojska Polskiego Włocławski Fajans. Wymieniać można dłużej. Murale należy konserwować, aby nie straciły swoich walorów estetycznych.
2: Na chwilę obecną te murale, które tak naprawdę dopiero od kilku lat realizujemy w przestrzeni publicznej naszego miasta, no jeszcze są w bardzo dobrej kondycji, więc tutaj tej konserwacji nie wymagają, ale my też na etapie zamawiania tych dzieł sztuki, jak pan redaktor słusznie zauważył, oczekujemy, że one będą wykonywane naprawdę dobrej jakości materiałami, no tak, żeby jak najdłużej one funkcjonowały. No trochę jest jedyny mural właśnie na bulwarach, który był wykonywany już ładnych parę lat temu na zlecenie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, powoli zaczyna się upominać o konserwację, ale to, tak jak powiedziałem, to jest akurat mural, którego zleceniodawcą nie było miasto.
3: I już na sam koniec zapytam o finansowanie z jednej strony tych murali, a z drugiej strony o kamienicę przy ulicy Maślanej. Czy to tylko środki własne miasta Włocławek, gminy miasta Włocławek, czy też udało się pozyskać finansowanie zewnętrzne?
2: No zdecydowanie politykę rozwoju Włocławka opieramy na środkach zewnętrznych. Zresztą to widać w budżecie tegorocznym.

0: gdzie 2/3 wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje to są bezzwrotne dotacje pozyskane z różnych źródeł. Nie inaczej jest w tym przypadku. Tu pozyskaliśmy środki z Funduszu Dopłat, z Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest 85% wartości tych prac, a przypomnę, że to jest nasz wspólny majątek, który no takim zostanie, dlatego że my mieszkania na wynajem traktujemy jako element większej polityki przyciągającej do Włocławka, ale też budującej wysoką jakość życia mieszkańców naszego miasta.
1: Nowy mural będzie gotowy w przyszłym tygodniu. Natomiast kamienice przy Maślanej to kwestia jeszcze kilku tygodni. O tym, jakie kryteria będą brane pod uwagę we wnioskach o tani wynajem, będziemy informować w kolejnych materiałach. Amelia Zimmerman nie zwalnia tempa. Na zawodach kickboxingu Chorwacji, których stawką był Puchar Europy, włocławska zawodniczka stanęła na najwyższym stopniu podium.
2: Czułam, że potrzebuję zdobyć jednak, mimo że na takiej imprezie nie rangi mistrzostwa, ponieważ były to puchary, mimo wszystko czułam, że potrzebuję zdobyć jednak to mistrzostwo, bo to mnie tak napędza. Dużo więcej mi daje siły do tego, żeby faktycznie dalej trenować, tak? Ponieważ długi staż i czasami jednak ma człowiek takie myśli, że mógłby zrezygnować, ale takie sukcesy napędzają.
3: Opowiedz mi o samych walkach, jak one przebiegały. Były to 3 starcia.
2: Tak, były to 3 starcia. 2 pierwsze walki skończyłam przed czasem, wypunktowując przed końcem rundy po prostu, zdobywając większą ilość punktów niż przeciwniczka. Natomiast trzecia walka była bardzo wymagająca. Dałam z siebie wszystko i jestem z niej bardzo zadowolona.
3: To drugi twój sukces w ciągu bardzo krótkiego czasu. Opowiedz o tym pierwszym.
2: Pierwszy to, tak szczerze mówiąc, start kontrolny, bardziej bym powiedziała, ponieważ było to Łotwa Open, czyli tak kraje się zgłaszają, ale nie było tam zbyt wielu przeciwniczek, ponieważ miałam 2 walki. Natomiast też dobrze się spisałam.
3: Kickboxing, mówi się męski sport, sporty walki bardziej kojarzone z mężczyznami. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda ze sportami walki? Kto cię zachęcił? Jak to wyglądało?
2: Moja przygoda zaczęła się 12 lat temu, jak poszłam na pierwszy trening sztuk walki, po prostu nie kickboxingu, sztuk walki. Zaprowadziła mnie tam mama i szczerze mówiąc, od razu ja poczułam, że mi się to spodobało, chociaż było wiele przeszkód po drodze, wiele takich niepewności. Natomiast mimo wszystko zostałam w tym, ponieważ jest to bardzo uzależniające, nie oszukujmy się.
1: Młoda zawodniczka łączy sport z pracą zawodową oraz studiami w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Złota medalistka trenuje pod okiem 2 trenerów, Tomasza Straszewskiego oraz Daniela Tobiasza.
4: Przygotowujemy się już od dłuższego czasu, dlatego że tym pierwszym krokiem, jaki postawiliśmy, były to Mistrzostwa Polski, na których Amelia większość walk wygrała przed czasem. W walce finałowej również wygrała na punkt, zdobywając tytuł Mistrza Polski, i miesiąc później zaczęliśmy te starty kontrolne, czyli Łotwa Open i Puchar Europy w Chorwacji, na których Amelia, no, w mojej ocenie spisała się rewelacyjnie, przywodząc stamtąd pierwsze miejsca, i to są taki element przygotowań przed Mistrzostwami Europy, które odbędą się w listopadzie.
1: Sporty walki cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród kobiet.
4: W naszym klubie trenuje chyba około 10 kobiet, które sobie zaczynają coraz lepiej radzić. Kobiety są bardziej zawzięte, zmotywowane, co przekłada się na sukcesy sportowe. I jakbym zachęcił do trenowania? Po pierwsze dyscyplina, po drugie wygląd, bo wiadomo, kobiety zawsze myślą o swoim wyglądzie, a tutaj jakby nie było, te ćwiczenia siłowe i techniczne bardzo dużo dają, poprawiają wygląd, sylwetkę. Wprowadzony jest zdrowy tryb życia, co właśnie się kobietom podoba.
1: Amelii gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy. Pies nazywany jest najlepszym przyjacielem człowieka. Często osoby decydujące się na adopcję lub kupno psa lub kota łaskawszym okiem spoglądają na młodsze zwierzęta. Wymagają one nieco innej opieki.
5: Jeżeli chodzi o młode psy i koty, naturalnie wymagają troszeczkę innego żywienia. wymagają podawania odpowiednich składników, dzięki którym mogą się odpowiednio rozwijać. I te składniki znajdziemy naturalnie w dobrych karmach typu junior, kitten, puppy. Są to karmy dostosowane do wieku naszych maluchów. Powinny dostarczyć im odpowiednią ilość składników.

0: składników odżywczych, dodatkowych suplementów. Możemy oczywiście, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, czy jeżeli nasze zwierzę, no nie wiem, jest psem czy kotem rasy narażonej, powiedzmy, na zwyrodnienia, no możemy wprowadzać dodatkowe suplementy. To może być na przykład kolagen, preparaty wapniowo-mineralne, czy chociażby olej z łososia albo jakiś inny olej omega-3, który dodatkowo będzie wspomagał rozwój naszego zwierzęcia. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, możemy pod tym względem skonsultować się albo z weterynarzem, albo z zoodietetykiem, który pomoże nam dobrać odpowiednią karmę dla naszego zwierzaka.
1: Ważne jest nauczanie naszej pupili czystości. W przypadku kotów jest to nieco łatwiejsze.
0: Koty mają taką naturalną inklinację, żeby załatwiać się w piasku. Dla wieku, to znaczy, kiedy już zaczną same się wypróżniać, no a takie z reguły bierzemy, po prostu zapewnijmy im kuwety z odpowiednim wypełnieniem. I tutaj wiele osób zadaje pytania o żwirek, jaki wybrać. Na początek na pewno jak najdrobniejszy. Wiele kotów preferuje żwirek bentonitowy, który po prostu ma strukturę ziarenek piasku i jest takim naturalnym, zachęcającym podłożem, tak, do tego, żeby kotek się tam załatwiał. Jeżeli mamy problemy, możemy na przykład spróbować troszeczkę takiego drobnego piasku z piaskownicy zastosować, albo na przykład żwirek kukurydziany, który jest no, taką formą peletu, natomiast jest dużo drobniejszy, jest mięciutki, jest odpowiedni dla łapek kociąt. Natomiast jeżeli chodzi o szczenięta, pamiętajmy, że mają dużo szybszą przemianę materii niż dorosłe psy i dużo częściej potrzebują wychodzić na zewnątrz, żeby się załatwić. Naturalnie musimy ich też tego nauczyć, tak? To znaczy nie załatwiania się jako takiego, tylko tego, że fajnie jest załatwiać się na dworze. Najprostszy sposób, żeby to zrobić, to około 20 minut po każdym posiłku, zabrać po prostu maluszka na zewnątrz, jak zrobi siusiu kupę, chwalimy, bawimy się, pokazujemy, że zachowanie jest super. Możemy dodatkowo jeszcze jakiegoś smaczka wprowadzić, chociaż oczywiście nie musimy, bo wiele szczeniąt reaguje pozytywnie właśnie na pochwały.
1: Młode zwierzęta należy karmić nieco częściej niż dorosłe. Pamiętajmy jednak, by ilość jedzenia była dostosowana do rozmiarów zwierzęcia.
0: Oczywiście nadzorujmy nasze maluszki, bawmy się z nimi. Przede wszystkim na samym początku poczekajmy, aż przyzwyczają się do nas. Muszą takie młode zwierzęta nauczyć się rutyny, która panuje w domu. Jeśli chodzi o szczepienia, to oczywiście są zalecane serie odrobaczania, zalecane serie szczepienia w odpowiednich odstępach czasu. Tutaj najlepiej udać się po prostu do naszego weterynarza, który nas pokieruje, poradzi co i jak. Jeżeli adoptujemy zwierzę ze schroniska czy z fundacji, to najczęściej będą już odrobaczone, zaszczepione przynajmniej jeden raz. Tutaj też możemy dowiedzieć się, kiedy podawać kolejne dawki leków na robaki, kiedy podawać kolejne dawki szczepień. Także nie bójmy się pytać.
1: Młode zwierzęta należy socjalizować tak, aby wiedziały, jak zachować się w obecności ludzi oraz innych zwierząt. Praca ze szczeniakiem nie trwa kilka dni.
0: Z takim zwierzęciem trzeba przebywać cały czas. Tak jak wspomniałam, trzeba się też jego nauczyć. Ono musi się nas nauczyć. Jeżeli damy sobie, za przeproszeniem, wejść na głowę szczeniakowi młodemu, nie będziemy go uczyć, co wypada, co nie wypada, no niestety taki pies w dorosłości będzie pogłębiał zachowania niepożądane, takie jak choćby skakanie na ludzi, więc no warto zainwestować w takie psie przedszkole, warto skontaktować się, jeżeli nie mieliśmy wcześniej do czynienia z psami, jeżeli nie wiemy, jak z nimi pracować. To już w tym młodym wieku można oczywiście

0: kontaktować się z behawiorystą, z zoopsychologiem, z kimś bardziej po prostu doświadczonym, kto pokieruje nas, kto wyjaśni, jak pracować ze zwierzęciem. A zwracajmy uwagę na przede wszystkim zachowania agresywne. Zdarza się, że otrzymujemy informację, że ktoś nie radzi sobie z psem jedno-dwuletnim, pies jest nadpobudliwy, pies jest agresywny. Jeżeli to jest czyjś pies, my jako schronisko nie mamy możliwości w żaden sposób go przejąć i zabezpieczyć, tak, ponieważ no, jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, natomiast zwierzęta, o których przed chwilą wspomniałam, mają swoich właścicieli. I tak naprawdę to od właściciela zależy, w jakim kierunku ten pies pójdzie. Także bądźmy delikatni, bądźmy oczywiście mili dla naszych psów. Promujemy naturalnie pozytywne skojarzenia, tak, czyli te zachowania, które chcemy utrwalić, nagradzamy, zachowania, których nie chcemy utrwalić, ignorujemy. No to jest taka najprostsza metoda, natomiast no nie zawsze może takie coś prostego poskutkować, no i wtedy po prostu potrzebna jest ta pomoc.
1: Pamiętajmy, aby za niewłaściwe zachowanie nie karać zwierząt fizycznie. Może to zwiększyć tylko jego lęk i agresję. Warto również skontaktować się z weterynarzem, który stwierdzi, czy nic mu nie dolega. Agresja może mieć różne przyczyny, w tym również zdrowotne.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: Witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Małgorzata Stróżewska, założycielka grupy samopomocowej Al-Anon we Włocławku. Witam Cię, Małgosiu,
1: dzień dobry,
0: serdecznie. O zdrowiu są to rozmowy, na których się tutaj spotykamy i dziś o chorobie alkoholowej, bo jest to choroba ciężka, nieuleczalna i śmiertelna wręcz można byłoby powiedzieć. Trochę będziemy rozmawiać z Tobą, Małgosiu. Jesteś założycielem grupy Al-Anon. Może najpierw odszyfrujmy, co to takiego jest, bo wspólnota anonimowych alkoholików jest jakby powszechnie znana, zwłaszcza dla osób, które z chorobą się borykają. Natomiast Al-Anon nie wszyscy jeszcze wiedzą, nie wszyscy słyszeli.
1: Tak, więc Al-Anon powstała jakby z potrzeby rodzin, krewnych, bliskich, alkoholików. Jest to tak naprawdę grupa rodzinna, grupa wsparcia dla osób współuzależnionych, bo Al-Anon to jest jakby skrót od nie tylko kobiet, bo i od rodziców i dzieci, osób, które są uzależnione i my jako osoby współuzależnione, bo ja byłam osobą współuzależnioną, odczuwają potrzebę pomocy, ratowania samego siebie czy samej siebie w sytuacjach trudnych, ciężkich, kryzysowych, mając albo mieszkając, mając kontakt bliższy czy dalszy z alkoholikiem.
0: No właśnie, to nie jest tak, jak wszyscy, jak niektórzy mogliby pomyśleć, że na tej grupie wsparcia wy wymieniacie doświadczenia dotyczące, jak uleczyć osobę z najbliższego otoczenia.
1: To, żeby była jasność, alkoholizm jest chorobą i to jest chorobą śmiertelną. Przekonałam się o tym osobiście, jako współuzależniona. Najbliższa mi osoba zmarła. I to nie jest tak, że alkoholik pije, bo chce pić. Nie jest to takie proste, nie można tego wyleczyć. Ktoś choruje na jakąś chorobę przewlekłą, są na to lekarstwa. Jeżeli zachorujemy na raka, leczymy się

0: w tym kierunku, żeby zapobiec przerzutom. Natomiast alkoholizm to jest choroba śmiertelna, tak jak już powiedziałam, na którą praktycznie nie ma lekarstwa. Jeżeli alkoholik nie przestanie pić, to po prostu umrze. I życie z osobą uzależnioną jest bardzo trudnym. Bardzo trudnym, bardzo ciężkim przeżyciem. I żeby nauczyć się żyć z osobą, która jest uzależniona od alkoholu, trzeba tą chorobę poznać. Bo powtarzam raz jeszcze, alkoholizm jest chorobą. Alkoholizm jest chorobą. Więc stąd jest ta potrzeba Al-Anon, żebyśmy, akurat ja mówię, jestem kobietą, więc mówię o sobie, żebyśmy nauczyły się żyć z osobami, które są naszymi bliskimi czy naszymi krewnymi, które są alkoholikami, żebyśmy potrafiły funkcjonować w dobrostanie, bo to jest bardzo ważne, nauczyć się, jak funkcjonować, pozwolić, jest takie powiedzenie, żyj i pozwól żyć innym. Że to nie jest takie proste, że my kogoś wyleczymy, czy że kogoś zmienimy, bo to nie ma takiej możliwości. Osoba uzależniona od alkoholu jest w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ nie ma na to prostego lekarstwa. Nie weźmie sobie tabletki, nie pojedzie do szpitala, no jeżeli potrzeba, to oczywiście, że tak, ale nie ma możliwości, żeby została tam uleczona. A my, jako osoby współuzależnione, powinniśmy się nauczyć żyć z osobami, które są uzależnione, po to, żeby pomóc samą sobie, a żeby pomóc osobie uzależnionej, to najpierw musimy pomóc samym sobie, żeby zrozumieć tą chorobę alkoholową. Ja mogę powiedzieć, może to dziwnie wybrzmi, ale to są cudowni ludzie. To są osoby, mówię o osobach, które są alkoholikami, czy były alkoholikami. To są często osoby bardzo wrażliwe, którym bardzo trudno się odnaleźć w takim współczesnym życiu. I należałoby zacząć właśnie od tego, żeby zrozumieć, jak wygląda ta choroba alkoholowa, żeby móc pomóc przede wszystkim sobie, bo czasami nam się wydaje współuzależnionym, że aha, ktoś nasz bliski pije przez nas, mamy jakieś wyrzuty sumienia, staramy się pomagać. Czasami pijąc są różnego rodzaju doświadczenia związane właśnie z życiem z alkoholikiem, po to, żeby jemu pomóc. To absolutnie nie jest pomoc, bo my musimy się nauczyć sami, jak funkcjonować właśnie w takim trudnym środowisku, bardzo ciężkim. I stąd są właśnie te grupy Al-Anon.
1: Małgosiu, w którym momencie ty dotarłaś do takiej grupy? No bo sama najpierw do takiej grupy dotarłaś do ściany i pomyślałaś sobie, już sama nie dam rady, usłyszałaś, że jest taka grupa i tam poszukałaś pomocy. Jak to było?
0: To były już dosyć dawne czasy. Ja byłam jeszcze stosunkowo młodą osobą. W ogóle nie wiedziałam, że mogę gdzieś szukać pomocy. Raczej ukrywałam tą sprawę, że osoba mi najbliższa jest alkoholikiem, więc gdzieś tam się wstydziłam. Nie miałam w ogóle z kim rozmawiać, nie umiałam szukać pomocy. Jeżeli jak już troszeczkę ten czas minął, zaczęłam się bardzo interesować, gdzie mogę znaleźć tą pomoc. No we Włocławku w tamtych czasach niestety nie było takiej możliwości. Odbijałam się od drzwi, od psychologów, no różnego rodzaju grupach wsparcia, natomiast nie były to takie wsparcia, jak o której w tej chwili mówimy, nie była to grupa dla Al-Anon, czyli Al-Anonek, czy Al-Anon. Więc mieszkałam wtedy w Łodzi. Tam było o wiele prościej. Znalazłam taką grupę tam, takich grup właśnie rodzinnych Al-Anon jest wiele. Znalazłam wspaniałą grupę. Początkowo było to dla mnie przerażające, co tam słyszałam na tych grupach. Aż w którymś momencie stwierdziłam, że to jest najlepsze coś, co mnie spotkało w życiu. Nauczyłam się, jak powinnam funkcjonować, żeby po prostu przetrwać. Żeby przetrwać, żeby żyć, żeby moja psychika, żebym zaczęła żyć spokojniej. I tam przeszłam.

0: Tam Al-Anon w tych grupach robi się różnego rodzaju, są różnego rodzaju narzędzia, jak możemy sobie wzajemnie pomagać. I na takich grupach są przeważnie, najczęściej to są żony alkoholików, jak mówię. Tak, jak najbardziej tak.
1: Zapytałam Cię o te osobiste doświadczenia, żeby właśnie między innymi usłyszeć to, o czym powiedziałaś, że na początku jest taki wstyd, żeby osoby, które nas teraz oglądają, może myślą sobie, jestem w beznadziejnej sytuacji, zobaczyły, że to żaden wstyd, że warto szukać pomocy w takiej sytuacji, bo tak jak mówisz, osoba współuzależniona, a alkoholizm to jest to choroba śmiertelna, dla osoby współuzależnionej to też może być choroba śmiertelna.
0: Oczywiście, jak najbardziej, nawet bardzo często się tak zdarza, że po prostu osoby współuzależnione nie potrafią właśnie szukać tej pomocy, wstydzą się, może nawet nie potrafią, czasami nawet nie chcą szukać tej pomocy właśnie z obawy, co na to środowisko, co na to, jak to się mówi potocznie, co ludzie powiedzą, prawda? No i często odbywa się odbija to się na ich zdrowiu psychicznym. Jak najbardziej są takie grupy we Włocławku, również zapraszam serdecznie. Rozmawiamy ze sobą, pomagamy sobie, mówimy o swoich doświadczeniach. Nie ma żadnych nakazów, nie ma zakazów, to są grupy otwarte, w sensie dla każdego, otwarte, bezpłatne dla każdego. Warunki są anonimowe. Mamy fajną salę, jest to taka kameralna salka, zamknięta, wygłuszone są ściany. Każdego zapraszamy serdecznie. Jesteśmy w stanie sobie sami pomóc, a jeżeli sobie sami nie pomożemy, to może być trudne, żeby ktoś nam pomógł. Jeżeli szczególnie jeszcze ludzie nie wiedzą o tym, że potrzebujemy tej pomocy, bo oczywiście ja na zewnątrz też zawsze byłam osobą radosną, szczęśliwą, osiągałam jakieś sukcesy i zawodowo, i prywatnie.
1: Nikt nie pomyślał, że w głębi duszy jesteś najbardziej nieszczęśliwą na ten moment osobą na świecie.
0: Tak. Tak, nikt nie pomyślał, bo ja sama nie chciałam, żeby ktoś bardzo to skrzętnie ukrywał. Bardzo, bardzo.
1: Małgosiu, spotkania takich grup Al-Anon, powiedziałeś, że są w kameralnym salce. Czy możemy powiedzieć, gdzie one się odbywają, w jaki sposób z Wami się skontaktować?
0: Tak, moja grupa, którą tutaj teraz otworzyłam we Włocławku, jest w kawiarence obywatelskiej na ulicy 3 Maja 18. Jest taki nowy budynek, który został poddany rewitalizacji i jest tam taka malutka, bardzo fajna salka udostępniana właśnie przez miasto, za które dziękuję bardzo serdecznie. I tam się spotykamy.
1: Spotykacie się cyklicznie?
0: Spotykamy się cyklicznie. Uważam, że tylko wtedy to ma sens. Ja jestem otwarta. Spotykamy się co wtorki od godziny 17 do 19. Ja jestem otwarta. Bywa tak, że ktoś, kto do mnie zadzwoni i potrzebuje pomocy. Usłyszałam to ostatnio, że ja nie wytrzymam do wtorku. To był bodajże chyba czwartek. Więc umówiłam się z tą osobą na kolejny dzień, tak jak było potrzebne. Po prostu trzeba sobie pomagać. Ja dzisiaj żyję zupełnie inaczej niż kiedyś, w związku z czym jestem otwarta na pomoc i będę to robić i będę to realizować. Jeżeli komuś nie pasuje wtorek, to jak najbardziej spotkam się w dogodnym terminie po ustaleniu.
1: Mówisz, Małgosiu, że żyjesz inaczej niż kiedyś. Co zmieniło właśnie się w tobie i pozwala ci żyć właśnie dzięki wsparciu takiej grupy samopomocowej?
0: No praktycznie cała moja świadomość jest już teraz zupełnie inna. Wiem, że nie jestem sama w tym. Wiem, że nie ma się czego wstydzić. Wiem, że trzeba szukać pomocy. Trzeba rozmawiać. Pomaganie innym osobom, to co właśnie w tej chwili robię, czy staram się robić, to jest bardzo duża pomoc dla mnie, bo pomagając innym, pomagamy sobie tak naprawdę. Zmieniło się diametralnie moje spojrzenie na osoby uzależnione. To nie jest tak

0: taki przysłowiowy, przepraszam za wyrażenie, pijak, jak to gdzieś tam nieładnie się to mówi. To są osoby uzależnione, to są osoby, które, tak jak już powiedziałam na samym początku, to są często cudowni ludzie, którzy po prostu mają może taką duszę, która jest bardziej wrażliwa na świat, którzy i nauczenie się. My w tych grupach Al-Anon uczymy się tego, jak żyć z takimi ludźmi, którzy są uzależnieni, a są uzależnieni, bo są chorzy. Nie każdy picie alkoholu jest uzależniające, wiemy o tym doskonale, prawda? Niektóre osoby piją bez szkody, bez szwanku dla siebie czy dla swoich bliskich, natomiast niektórzy tak nie potrafią. To jest wtedy choroba. I żebyśmy mogli funkcjonować, to musimy się nauczyć wszystkiego, co dotyczy tej choroby. Alkoholizm jest chorobą śmiertelną, to o czym już rozmawiałyśmy. Więc musimy myśleć o sobie, musimy dbać o siebie, o swój dobrostan. Jeżeli są z nami, bo często mówię, ja jestem matką, jako kobietą, jako kobieta, mamy często dzieci, które uczestniczą w takiej rodzinie, więc jesteśmy tutaj odpowiedzialne za dobro tych dzieci, jeżeli alkoholizm dotyka mężów, ale oczywiście nie, czy mężczyzn, ale oczywiście nie zawsze tak jest, bo równie dobrze w drugą stronę może być to, o czym powiedziałaś przed chwilą. Musimy zadbać o swoją psychikę, o swój spokój, o swoje emocje, po to, by móc normalnie funkcjonować. Żebyśmy nie musiały żyć alkoholizmem, tylko swoim życiem. Żebyśmy umiały znaleźć szczęście, piękno, piękne dzisiaj słoneczko, cieszyć się z tego i widzieć to, dostrzegać, że wiosna przyszła.
1: Małgosiu, na koniec zapytam, co było najtrudniejsze w takim współuzależnieniu, współchorowaniu i w tym przełamaniu się twoim?
0: Najtrudniejsze.
1: Ten wstyd, który musiałaś pokonać?
0: Nie. Najtrudniejsze to chyba było brak właśnie znalezienia pomocy, której wtedy potrzebowałam. Dzisiaj zupełnie to inaczej funkcjonuje. Dzisiaj wiedziałabym, gdzie szukać tej pomocy, kiedyś nie. I właśnie to jest taki apel do tych osób, które są być może w takiej sytuacji jak ja kiedyś. Szukajmy pomocy. Ona jest, będzie, są ludzie, którzy chętnie, bardzo chętnie pomogą. To było najtrudniejsze, znaleźć właśnie taką pomoc i to, co do dzisiejszego dnia funkcjonuje generalnie, powiedzenie sobie otwarcie, że żyjesz z osobą, która jest alkoholikiem.
1: To trochę jak alkoholik musi się przyznać do swojej choroby, to
0: dokładnie.
1: Takie trudne jest też osobie współuzależnionej przyznanie się do tego, że jest jakby współuzależniona.
0: To jest bardzo trudne. Ja długo nie umiałam sobie jakby z tym poradzić. Długo w ogóle najpierw to nie wiedziałam o tym. Później długo nie umiałam sobie z tym poradzić, że to jest raczej niemożliwe. No bo przecież tak, więc to chyba jest najtrudniejsze.
1: I właśnie po to jest grupa we Włocławku, od całkiem niedawna, ale prężnie działająca, którą założyła i prowadzi Małgosia. Dziękuję Ci bardzo
0: za tą
1: dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Państwu dziękuję za uwagę. Słyszeliście, grupa co wtorek się spotyka anonimowo. Jeśli jest taka potrzeba, macie jakąś wątpliwość, pytanie, nie wiecie, to już wiemy, że tu we Włocławku jest taka pomoc. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj.

0: i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
9: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
10: Niezależnie od wieku.
9: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
11: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
12: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dziś zakończył się trzeci, a zarazem ostatni dzień matur podstawowych. Na uczniowskich ławkach królowały egzaminy z języków obcych, najczęściej z języka angielskiego. Choć nie zabrakło też tych, którzy postawili na inne języki.
1: Jest to duże wyzwanie dla całej społeczności szkolnej. Wiadomo, że bardzo przeżywają to nauczyciele, którzy są w komisjach, którzy są odpowiedzialni za to, żeby każdy egzamin przebiegł zgodnie z procedurami. Pisało spokojnie i bezpiecznie. Jest to też wyzwanie dla uczniów, bo wiemy dobrze, że humaniści kiedy drżeli najbardziej, oczywiście wczoraj, kiedy była matematyka, natomiast ścisłowcy, dla nich najgorszym dniem pewnie był poniedziałek, kiedy musieli pisać język polski. Myślę, że takim najbardziej przyjaznym dniem to był dzień dzisiejszy, właściwie jeszcze trwa, ponieważ język angielski jest w naszej szkole językiem, który bardzo chętnie młodzież zdaje i nie tylko tak jak dzisiaj w podstawie, chociaż od razu też zaznaczę, że jedna osoba zdaje język niemiecki, a cała reszta, czyli 178 osób, zdaje dzisiaj język angielski. Czyli widzimy tu po proporcjach, że pomimo tego, że młodzież w naszej szkole uczy się i języka hiszpańskiego, i niemieckiego, i francuskiego, i angielskiego, jednak na egzamin maturalny wybierają sobie przede wszystkim język angielski. I jutro będzie angielski w rozszerzeniu i to też będzie bardzo duży dla nas egzamin, bo większość naszych uczniów wybiera sobie również ten język angielski w rozszerzeniu. Dzisiaj młodzież pięknie włada tym językiem. Dla nich jest to stosunkowo, myślę, że przyjazny egzamin. I stąd już pierwsze osoby wyszły naprawdę bardzo wcześnie. Już trzy komisje oddały swoją dokumentację, czyli są nawet wychodzą już młodzież, są już po egzaminie, ale reszta jeszcze pisze.
2: Czy już spotkała się Pani z wrażeniami uczniów po tych trzech dniach?
1: Oczywiście, wypytywałam ich, jak się czują, więc byli bardzo pozytywnie nastawieni po pierwszym dniu. Polskim wydawał mi się całkiem przyjazny, mówili, że nie zaskoczył ich i raczej czuli się do niego dobrze przygotowani. Troszeczkę chyba trudniej było w dniu wczorajszym, zwłaszcza tym klasom humanistycznym pewnie, dlatego że matematyka widziałam, że bardzo skrupulatnie pisali i wykorzystali czas maksymalnie, którym był im przydzielony, czyli nie wychodzili tutaj wcześniej. No i raczej mówili, że powinno być dobrze, ale to już nie ten entuzjazm. No a dzisiaj wychodzą, mówią, że było okej.
0: Uczniowie chętnie dzielili się swoimi wrażeniami. Jak podkreślali, egzamin z języka obcego był jak do tej pory najłatwiejszy.
2: Dzisiaj trzeci dzień matur, język angielski. Powiedz proszę, jak ci poszło?
3: No, liczę na 100%. Zarówno słuchanie, czytanie i pisanie było bardzo przyjemne, więc liczę na 100% i dzisiaj, jutro na rozszerzeniu.
2: A jak byś porównał te trzy dni matur?
3: Najgorszy zdecydowanie polski, najbardziej stresujący, matematyka, bardzo fajny arkusz, no i dzisiaj angielski zdecydowanie najprzyjemniej.
2: Czyli dzisiaj bez stresu?
3: Dzisiaj bez stresu.
2: Okej, powiedz jeszcze proszę, jakie są twoje plany na przyszłość?
3: Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim, jednocześnie licencje lotnicze w Lot Flight Academy.
4: Możliwa setka może będzie.
2: Czyli był to łatwy egzamin?
4: No, w porównaniu do tego, co było na próbnych, no to naprawdę prosty. Najgorzej to ta matma w sumie, taka, no nie była jakaś trudna, ale była średnia. Ten polski taki przyjemny do pisania, tylko te tematy rozprawek były takie średnie. No a angielski, no to formalność.
5: Matura z angielskiego wydaje mi się, że była w miarę prosta. Raczej nie było żadnych trudności z tym przedmiotem ogólnie w szkole. Wydaje mi się, że jeżeli wszystko dobrze poszło, no to nawet może być 100%.
2: Okej, powiedz proszę, jak byś porównał te trzy dni? Czy któryś dzień był najtrudniejszy?
5: Wydaje mi się, że najtrudniejszy był dzień pierwszy. Największy stres pod względem tego, że nie wiedziałem tych wszystkich tematów, a po drugie język polski, no to najgorzej mi szedł. Najciężej było, mi się wydaje. Ale po pierwszym dniu już było raczej spokojnie. Nie stresowałem się w ogóle.
6: Wyśmienicie, to jest ta podstawa, to jest najłatwiejsza rzecz na świecie. To jest praktycznie żart, żeby dostać cokolwiek mniej niż 100. Co mówię, bardzo

0: formy jeszcze nie sprawdziłem, nie mam zamiaru. Matematyka do ogarnięcia 50% powinno być. No i angielski mówię, łatwe.
1: Jak nastawienia przed rozszerzeniami?
0: Modlitwa, trochę płaczę. Z nadzieją, że po prostu zdać szczerze już teraz.
1: Jak stres?
2: Problemów, szczerze mówiąc.
1: Jak byś porównała te 3 dni matur?
2: No, polski, no wiadomo, że było ciężko, no bo początek, ale było okej. Okay. Matematyka ciężko, ale też dobrze. No a dzisiaj no to już luz, bo wiadomo, jak się wszystko odbywa.
1: Powiedz proszę, jak sobie poradziłaś ze stresem?
2: Na początku było trudno, ale już im dalej, no to lepiej.
3: Moim zdaniem myślę, że może być i nawet 100%. Angielski jest zdecydowanie najprostszym przedmiotem maturalnym i poziom podstawowy też byłby, myślę, przygotowany bardzo prosto, szczególnie dla uczniów, którzy uczą się tego angielskiego już naprawdę długi czas.
1: Jak byś podsumował te 3 dni? Który dzień był najbardziej stresujący?
3: No myślę, że wszyscy powiedzą, że najbardziej stresujący był język polski, bo był to dzień pierwszy przede wszystkim, ale także w nim jest najłatwiej się pomylić, ponieważ wystarczy błąd kardynalny na rozprawce i można nie zdać. Ale z każdym dniem jest coraz lepiej i myślę, że po dzisiejszym dniu już wszyscy będą kompletnie wolni od stresu.
1: Jak wyglądały twoje przygotowania do egzaminów?
3: Znaczy, no ja to się coś tam przygotowywałem, ale tak większość tego to po prostu było czytanie internetu i słuchanie wszystkiego, co się dało. Jakoś mocno się w to nie wciągnąłem, ale no to, co myślę najważniejsze było, to słuchać na lekcji, bo nauczyciele naprawdę są w stanie przekazać dużo.
4: Choć matury podstawowe dobiegły końca, to nie oznacza jeszcze końca emocji. Przed uczniami matury rozszerzone oraz egzaminy ustne. Brześ Kujawski konsekwentnie inwestuje w rozwój i zapowiada kolejne ważne projekty. W planach są m.in. budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, inwestycje drogowe oraz rozwój infrastruktury sportowej. Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła miliony złotych, stawiając na poprawę jakości życia mieszkańców.
5: Przede wszystkim skala inwestycji w tym roku, bo to jest ponad 40 milionów złotych. Bardzo duże zadania infrastrukturalne, modernizacja i rozbudowa 2 stacji uzdatniania wody. Myślę, że to bardzo kluczowe zadanie z punktu widzenia i rozwoju, ale też życia społecznego mieszkańców. Bardzo dużo inwestycji drogowych. Tu kontynuujemy umowę, które mieliśmy podpisane w poprzednich latach. Te inwestycje w części dotyczą samej strefy, bo tam rozwijamy bardzo mocno infrastrukturę, ale też dotyczą pozostałych miejscowości, sołectw, więc tych dróg w tym roku kolejne kilkanaście kilometrów powstanie. Przygotowujemy się też do takiego dużego pakietu drogowego, jeśli chodzi o właśnie infrastrukturę drogową. Chcę zaproponować w najbliższym czasie wszystkim sołtysom, radnym, jakie drogi będą przebudowywane w kolejnych latach. Jest to plan do roku 2030 i myślę, że uporamy się z wszystkimi drogami gruntowymi na terenie gminy w tym czasie i ta decyzyjność będzie bardzo skuteczna. Jesteśmy w trakcie realizacji budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Na to pozyskaliśmy środki zewnętrzne. W tym centrum opiekę znajdą zarówno osoby w zakresie pobytu dziennego, jak i również całodobowego. Mówimy to o osobach z niepełnosprawnością. Pewnie niebawem będziemy ogłaszać konkurs na kierownika tego obiektu i będziemy przygotowywać kadrę, rozpoczęcie takiej pełna gotowość i rozpoczęcie działalności planujemy w pierwszym półroczu 2027 roku. Mnóstwo innych inwestycji, takich związanych też ze sportem, z kulturą, z życiem społecznym. O nich też warto powiedzieć. Ja zawsze też podkreślałem, że budżet ma być z jednej strony skuteczny, ale też sprawiedliwy dla wszystkich, więc myślę, że w większości obszarów gminy te inwestycje będą i są na dzień dzisiejszy realizowane. Też mnóstwo wniosków złożonych, chociażby o modernizację infrastruktury sportowej na stadionie miejskim, budowę nowej sali gimnastycznej w Brzeziu. Czekamy na pewne decyzje, analizujemy też nowe możliwości, wsłuchujemy się też w to, co mówią mieszkańcy i czego oczekują.
4: Jak podkreślają władze, mimo dużej skali inwestycji, sytuacja finansowa gminy pozostaje stabilna. Co więcej, coraz lepsze wyniki zaczyna przynosić Brzeska Strefa Gospodarcza, która staje się ważnym źródłem dochodów.
5: Z roku na rok, a tym kluczowym rokiem będzie rok 2027. Wzrost dochodów będzie bardzo duży, kilkunastoprocentowy, jeśli oczywiście nic w globalnej gospodarce się nie zmieni, w polityce państwa. Strefa już zaczyna przynosić oczekiwane efekty podatkowe, więc z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i to, co było kilka lat pewną wizją, w którą niektórzy nie wierzyli, stało się faktem.

0: i mam nadzieję, że koniec 2026 roku będzie dla Państwa też jakby pewną informacją, co dalej w tych obszarze gospodarczym. Na dzień dzisiejszy bardzo duże inwestycje, chociażby Sika Poland, gdzie też ta inwestycja jest na ukończeniu. Nowe inwestycje w zakresie podmiotów, które już są w strefie. Będzie to kolejne ponad 1000 miejsc pracy od 2027 roku. Tu też chciałem zdementować, że my jako samorząd, urząd nie mamy wpływu, jak zatrudniają i jakie są preferencje poszczególnych pracodawców. I to nie od burmistrza, od radnych, nie od pracowników zależy, czy rekrutowana jest dana grupa społeczna, czy też taka, czy inna narodowość. Ja zawsze mówiłem, że strefa jest dla wszystkich, ale oczywiście priorytetem są mieszkańcy gminy Brześć Kujawski, powiatu włocławskiego. Natomiast nie nam decydować jest, kto w tych zakładach będzie pracował. Trzymam kciuki, żeby to byli w większości nasi mieszkańcy i mieszkańcy powiatu, natomiast nie mamy na to absolutnie wpływu.
1: Brześć Kujawski pokazuje, że można jednocześnie inwestować i dbać o finanse, a rozwój gminy nie zwalnia nawet na chwilę. Do naszej redakcji zgłaszają się mieszkańcy Włocławka, którzy zwracają uwagę na stan miejskiej zieleni. Ich zdaniem część nowych nasadzeń nie wygląda najlepiej. Chodzi między innymi o drzewa przy ulicy Zbigniewskiej, które jak podkreślają, są suche, pozbawione liści i wyróżniają się na tle rozkwitającej wokół zieleni. Mieszkańcy sugerują, że problemem może być brak odpowiedniego podlewania i pielęgnacji, szczególnie w okresie wiosennym, kiedy rośliny potrzebują najwięcej uwagi. Do sprawy odniósł się Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Jak zapewnia rzecznik instytucji, sytuacja jest monitorowana, a pracownicy reagują również na sygnały od mieszkańców.
2: Są sygnały z ulicy Zbigniewskiej, no tam na przykład mamy gwarancję ze strony wykonawcy, który realizował tam drogę rowerową wraz z zagospodarowaniem zielenią, z nowymi nasadzeniami i w tej chwili tam są platany między innymi posadzone. Te platany zakwitają najczęściej w maju. W tej chwili obserwujemy sytuację, czekamy aż, tak powiem kolokwialnie, się nam bujną. Jeśli się nie bujną, no to wykonawca jest zobligowany do wstawienia tam po prostu nowych drzew. Na tej zgłaszają się również mieszkańcy. Takie prace są wykonywane na bieżąco w pasach drogowych, no bo jeśli mieszkańcy dzwonią, że gdzieś wystaje gałąź, no to realizujemy te działania, wyjeżdżamy, ale nie tylko ze zgłoszeń mieszkańców, bo na przykład służb miejskich, gdzie również gałęzie mogą zasłaniać widoczność kierowcom, takie prace też są robione.
1: Pojawia się jednak szersze pytanie o to, jak wygląda bieżąca opieka nad zielenią w mieście. Czy rośliny są regularnie kontrolowane i podlewane? Miejska spółka podkreśla, że prace pielęgnacyjne prowadzone są systematycznie i trwają już od marca.
2: Po okresie zimowym rozpoczęliśmy intensywne działania na terenach należących do miasta Włocławek. To wszystko wynika po prostu z geoportalu, z działek, którymi się zajmujemy. Mam tutaj na myśli pasy drogowe, także parki miejskie, parki kieszonkowe, różnego rodzaju skwerki. Takie działania rozpoczęliśmy w miesiącu kwietniu, intensywne po zimie. Może zacznę jednak od marca, bo już w połowie marca zostały założone na drzewach w Śródmieściu opaski lepowe przeciwko pluskwiakowi. To taki szkodnik, który pojawiał się w ostatnich latach regularnie. To były działania profilaktyczne i obecnie nie mamy z tym problemu. W kwietniu, tak jak już wspominałem, te prace rozpoczęły się już intensywnie po zimie. To był przede wszystkim wywóz masy liści, także odchwaszczanie gazonów, kwietników, przycinanie gałęzi. Te prace toczyły się, tak jak mówiłem, w parkach miejskich, na bulwarach, skwerkach, parkach kieszonkowych, w pasach drogowych. Kolejną rzeczą, którą realizowaliśmy w kwietniu, to były nasadzenia drzew. Łącznie 260 sztuk nowych drzew pojawiło się w pasach drogowych i w parkach na terenie całego miasta. No to były nasadzenia zastępcze, po prostu na mocy decyzji Urzędu Marszałkowskiego. Nowe nasadzenia tam, gdzie po prostu te drzewa były wycinane. Jeśli chodzi o koszenie trawy, bo to też jest już rozpoczęte pod koniec kwietnia, ta procedura trwa, część prac wykonujemy własnymi siłami, część natomiast mamy umowę z zewnętrznym wykonawcą, który od miesiąca kwietnia, w zasadzie drugiej połowy kwietnia w Śródmieściu rozpoczął koszenie. W tej chwili jest już droga krajowa numer 91 wykonywana i mamy kilka takich koszeń w tym sezonie na mocy tej umowy. No i pierwsze potrwa do końca maja, kolejne będą realizowane w miesiącach letnich.
3: A jak wygląda z regularnym podlewaniem naszego miasta?
2: No, też będzie to wykonywane. Wiemy, że w tej chwili mamy suszę, nie tylko we Włocławku. Takie działania będą prowadzone, są prowadzone. Proszę obserwować.
1: Zieleń miejska to jedna z najważniejszych elementów przestrzeni Włocławka. Dlatego mieszkańcy liczą, że nowe nasadzenia będą nie tylko estetyczne, ale też odpowiednio zadbane i utrzymywane przez długie lata. Prace w kamienicach przy ulicy Maślanej powoli dobiegają końca. Część rusztowań zniknęła, a budynki zyskały nowy wygląd. Równocześnie od strony bulwarów powstaje mural nawiązujący do historii Włocławka.

0: No jeszcze chwilkę, musimy poczekać. Wykonawca tak naprawdę ma czas do końca czerwca na zrealizowanie tej inwestycji. Inwestycji, którą mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, uratowaliśmy kolejną kamienicę w obszarze rewitalizowanym, bo jej stan techniczny był katastrofalny i myślę, że bez tych działań, które podjęliśmy, no albo już, albo za chwilę by ta kamienica się po prostu zawaliła. A tak, nie dość, że będą tam mieszkania na tanim wynajem, nie dość, że powstaną lokale użytkowe, które mam nadzieję ożywią też obszar starego rynku, to z całą mocą mogę powiedzieć, że kamienica już zaczyna zdobić stary rynek i być no, takim miejscem chętnym do fotografowania.
1: Kamienicach, bo właściwie są to trzy budynki, będzie ponad 20 mieszkań na tani wynajem. Metraż będzie różny. Na pewno jedno z mieszkań będzie dostosowane do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkie będą wykonane pod klucz. Kiedy nabór wniosków na najem?
0: Zakładamy, że ten najem będzie pod koniec maja, na początku czerwca. Zresztą bardzo podobnie jak z celulozową, bo akurat tutaj nam się zbiegają w czasie dwie inwestycje, które będziemy chcieli przekazywać mieszkankom i mieszkańcom Włocławka. I to jest oczywiście element większej całości, bo w tej kadencji zakładam, że 0,5 tysiąca mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka.
2: Częścią niejako będzie też mural, który już powstaje. Mural ten wpisuje się w historię Wocławka, podobnie jak mural sąsiadujący z nim, który już jest, pokazujący flisaków. Co będzie na tym muralu na Maślanej?
0: Na tym muralu będzie młyn solny, a mural, ten, który jest aktualnie wykonywany, jest wykonywany przez tych samych autorów, którzy wykonywali mural Przystań na ulicy Bulwary, więc to jakby rozszerzenie tego istniejącego wcześniej muralu też w tej samej estetyce. Na ścianie, którą widać od ulicy Bulwary, ale na oficynie Maślanej 4x6, ściana, która no, pojawiła się w wyniku rozebrania oficyny sąsiadującej, która no, też, której jakość techniczna była, jakość ta była bardzo zła i zagrażała bezpieczeństwu osób tam przebywających. Zresztą no, tam te prace jeszcze będą dokończone, bo jeszcze pozostałości tej starej kamienicy, czy oficyny właściwie od kamienicy pozostały. Natomiast mural jest już wykonywany. Myślę, że w przyszłym tygodniu już będzie w pełnej krasie.
1: Murali we Włocławku jest coraz więcej. Na ulicy Żabiej mamy Włocławskie Południe. Na Wyszyńskiego Kocham Ci jak Irlandię. Na Wojska Polskiego Włocławski Fajans. Wymieniać można dłużej. Murale należy konserwować, aby nie straciły swoich walorów estetycznych.
0: Na chwilę obecną te murale, które tak naprawdę dopiero od kilku lat realizujemy w przestrzeni publicznej naszego miasta, no jeszcze są w bardzo dobrej kondycji, więc tutaj tej konserwacji nie wymagają, ale my też na etapie zamawiania tych dzieł sztuki, jak pan redaktor słusznie zauważył, oczekujemy, że one będą wykonywane naprawdę dobrej jakości materiałami, no tak, żeby jak najdłużej one funkcjonowały. No trochę jest jedyny mural właśnie na bulwarach, który był wykonywany już ładnych parę lat temu na zlecenie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Powoli zaczyna się upominać o konserwację, ale to, tak jak powiedziałem, to jest akurat mural, którego zleceniodawcą nie było miasto.
2: I już na sam koniec zapytam o finansowanie jednej z jednej strony tych murali, a z drugiej strony o kamienicę przy ulicy Maślanej. Czy to tylko środki własne miasta Włocławek, gminy miasto Włocławek, czy też udało się pozyskać finansowanie zewnętrzne?
0: No zdecydowanie politykę rozwoju Włocławka opieramy na środkach zewnętrznych. Zresztą to widać w budżecie tegorocznym, gdzie 2/3 wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje to są bezzwrotne dotacje pozyskane z różnych źródeł. Nie inaczej jest w tym przypadku. Tu pozyskaliśmy środki z Funduszu Dopłat, z Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest 85% wartości tych prac, a przypomnę, że to jest nasz wspólny majątek, który no, takim zostanie, dlatego że my mieszkania na wynajem

0: traktujemy jako element większej polityki przyciągającej do Włocławka, ale też budującej wysoką jakość życia mieszkańców naszego miasta.
1: Nowy mural będzie gotowy w przyszłym tygodniu. Natomiast kamienice przy Maślanej to kwestia jeszcze kilku tygodni. O tym, jakie kryteria będą brane pod uwagę we wnioskach o tani wynajem, będziemy informować w kolejnych materiałach. Amelia Zimmermann nie zwalnia tempa. Na zawodach kickboxingu Chorwacji, których stawką był Puchar Europy, włocławska zawodniczka stanęła na najwyższym stopniu podium.
2: Czułam, że potrzebuję zdobyć jednak, mimo że na takiej imprezie nie rangi mistrzostwa, ponieważ były to puchary, mimo wszystko czułam, że potrzebuję zdobyć jednak to mistrzostwo, bo to mnie tak napędza. Dużo więcej mi daje siły do tego, żeby faktycznie dalej trenować, tak? Ponieważ długi staż i czasami jednak ma człowiek takie myśli, że mógłby zrezygnować, ale takie sukcesy napędzają.
3: Opowiedz mi o samych walkach, jak one przebiegały. Były to 3 starcia.
2: Tak, były to 3 starcia. 2 pierwsze walki skończyłam przed czasem, wypunktowując przed końcem rundy po prostu, zdobywając większą ilość punktów niż przeciwniczka. Natomiast trzecia walka była bardzo wymagająca. Dałam z siebie wszystko i jestem z niej bardzo zadowolona.
3: To drugi twój sukces w ciągu bardzo krótkiego czasu. Opowiedz o tym pierwszym.
2: Pierwszy to, tak szczerze mówiąc, start kontrolny, bardziej bym powiedziała, ponieważ było to Łotwa Open, czyli tak kraje się zgłaszają, ale nie było tam zbyt wielu przeciwniczek, ponieważ miałam 2 walki, natomiast też dobrze się spisałam.
3: Kickboxing, mówi się męski sport, sporty walki bardziej kojarzone z mężczyznami. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda ze sportami walki, kto cię zachęcił, jak to wyglądało?
2: Moja przygoda zaczęła się 12 lat temu, jak poszłam na pierwszy trening sztuk walki po prostu, nie kickboxingu, sztuk walki. Zaprowadziła mnie tam mama i szczerze mówiąc od razu ja poczułam, że mi się to spodobało, chociaż było wiele przeszkód po drodze, wiele takich niepewności. Natomiast mimo wszystko zostałam w tym, ponieważ jest to bardzo uzależniające, nie oszukujmy się.
1: Młoda zawodniczka łączy sport z pracą zawodową oraz studiami w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Złota medalistka trenuje pod okiem 2 trenerów, Tomasza Straszewskiego oraz Daniela Tobiasza.
4: Przygotowujemy się już od dłuższego czasu, dlatego że tym pierwszym krokiem, jaki postawiliśmy, były to Mistrzostwa Polski, na których Amelia większość walk wygrała przed czasem. W walce finałowej również wygrała na punkt, zdobywając tytuł Mistrza Polski, i miesiąc później zaczęliśmy te starty kontrolne, czyli Łotwa Open i Puchar Europy w Chorwacji, na których Amelia w mojej ocenie stała się rewelacyjnie, przywodząc stamtąd pierwsze miejsca, i to są taki element przygotowań przed Mistrzostwami Europy, które odbędą się w listopadzie.
1: Sporty walki cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród kobiet.
4: W naszym klubie trenuje chyba około 10 kobiet, które sobie zaczynają coraz lepiej radzić. Kobiety są bardziej zawzięte, zmotywowane, co przekłada się na sukcesy sportowe. I jakbym zachęcił do trenowania? Po pierwsze dyscyplina, po drugie wygląd, bo wiadomo, kobiety zawsze myślą o swoim wyglądzie, a tutaj jakby nie było, te ćwiczenia siłowe i techniczne bardzo dużo dają, poprawiają wygląd, sylwetkę. Prowadzony zdrowy tryb życia, co właśnie się kobietom podoba.
1: Amelii gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy. Pies nazywany jest najlepszym przyjacielem człowieka. Często osoby decydujące się na adopcję lub kupno psa lub kota łaskawszym okiem spoglądają na młodsze zwierzęta. Wymagają one nieco innej opieki.
5: Jeżeli chodzi o młode psy i koty, naturalnie wymagają troszeczkę innego żywienia. Wymagają podawania odpowiednich składników, dzięki którym mogą się odpowiednio rozwijać. I te składniki znajdziemy naturalnie w dobrych karmach typu junior, kitten, puppy. Są to karmy dostosowane do wieku naszych maluchów. Powinny dostarczyć im odpowiednią ilość składników odżywczych, dodatkowych suplementów. Możemy oczywiście, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, czy jeżeli nasze zwierzę, no nie wiem, jest psem czy kotem rasy narażonej, powiedzmy, na zwyrodnienia, no możemy wprowadzać dodatkowe suplementy, to może być na przykład kolagen, preparaty wapniowo-mineralne, czy chociażby

0: byłby olej z łososia albo jakiś inny olej omega-3, który dodatkowo będzie wspomagał rozwój naszego zwierzęcia. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, możemy pod tym względem skonsultować się albo z weterynarzem, albo z zoodietetykiem, który pomoże nam dobrać odpowiednią karmę dla naszego zwierzaka.
1: Ważne jest nauczanie naszej pupili czystości. W przypadku kotów jest to nieco łatwiejsze.
0: Koty mają taką naturalną inklinację, żeby załatwiać się w piasku. Dlatego w odpowiednim wieku, to znaczy kiedy już zaczną same się wypróżniać, no a takie z reguły bierzemy, po prostu zapewnijmy im kuwety z odpowiednim wypełnieniem. I tutaj wiele osób zadaje pytania o żwirek, jaki wybrać. Na początek na pewno jak najdrobniejszy. Wiele kotów preferuje żwirek bentonitowy, który po prostu ma strukturę ziarenek piasku i jest takim naturalnym zachęcającym podłożem, tak, do tego, żeby kotek się tam załatwiał. Jeżeli mamy problemy, możemy na przykład spróbować troszeczkę takiego drobnego piasku z piaskownicy zastosować, albo na przykład żwirek kukurydziany, który jest taką formą peletu, natomiast jest dużo drobniejszy, jest mięciutki, jest odpowiedni dla łapek kociąt. Natomiast jeżeli chodzi o szczenięta, pamiętajmy, że mają dużo szybszą przemianę materii niż dorosłe psy i dużo częściej potrzebują wychodzić na zewnątrz, żeby się załatwić. Naturalnie musimy ich też tego nauczyć, tak? To znaczy nie załatwiania się jako takiego, tylko tego, że fajnie jest załatwiać się na dworze. Najprostszy sposób, żeby to zrobić, to około 20 minut po każdym posiłku, zabrać po prostu maluszka. Bawimy się, pokazujemy, że zachowanie jest super. Możemy dodatkowo jeszcze jakiegoś smaczka wprowadzić, chociaż oczywiście nie musimy, bo wiele szczeniąt reaguje pozytywnie właśnie na pochwały.
1: Młode zwierzęta należy karmić nieco częściej niż dorosłe. Pamiętajmy jednak, by ilość jedzenia była dostosowana do rozmiarów zwierzęcia.
0: Oczywiście nadzorujmy nasze maluszki, bawmy się z nimi. Przede wszystkim na samym początku poczekajmy, aż przyzwyczają się do nas. Muszą takie młode zwierzęta nauczyć się rutyny, która panuje w domu. Jeśli chodzi o szczepienia, to oczywiście są zalecane serie odrobaczania, zalecane serie szczepienia w odpowiednich odstępach czasu. Tutaj najlepiej udać się po prostu do naszego weterynarza, który nas pokieruje, poradzi co i jak. Jeżeli adoptujemy zwierzę ze schroniska czy z fundacji, to najczęściej będą już odrobaczone, zaszczepione przynajmniej jeden raz. Tutaj też możemy dowiedzieć się, kiedy podawać kolejne dawki leków na robaki, kiedy podawać kolejne dawki szczepień. Także nie bójmy się pytać.
1: Młode zwierzęta należy socjalizować, tak aby wiedziały, jak zachować się w obecności ludzi oraz innych zwierząt. Praca ze szczeniakiem nie trwa kilka dni.
0: Z takim zwierzęciem trzeba przebywać cały czas. Tak jak wspomniałam, trzeba się też jego nauczyć. Ono musi się nas nauczyć. Jeżeli damy sobie, za przeproszeniem, wejść na głowę szczeniakowi młodemu, nie będziemy go uczyć, co wypada, co nie wypada, no niestety taki pies w dorosłości będzie pogłębiał zachowania niepożądane, takie jak choćby skakanie na ludzi. Więc no warto zainwestować w takie psie przedszkole, warto skontaktować się, jeżeli nie mieliśmy wcześniej do czynienia z psami, jeżeli nie wiemy, jak z nimi pracować. To już w tym młodym wieku można oczywiście skontaktować się z behawiorystą, z zoopsychologiem, z kimś bardziej po prostu doświadczonym, kto pokieruje nas, kto wyjaśni, jak pracować ze zwierzęciem. A zwracajmy uwagę na przede wszystkim zachowania agresywne. Zdarza się, że otrzymujemy informację, że ktoś nie radzi sobie z psem jedno, dwuletnim,

0: nim, pies jest nadpobudliwy, pies jest agresywny. Jeżeli to jest czyjś pies, my jako schronisko nie mamy możliwości w żaden sposób go przejąć i zabezpieczyć, tak, ponieważ no, jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, natomiast zwierzęta, o których przed chwilą wspomniałam, mają swoich właścicieli. I tak naprawdę to od właściciela zależy, w jakim kierunku ten pies pójdzie. Także bądźmy delikatni, bądźmy oczywiście mili dla naszych psów. Promujemy naturalnie pozytywne skojarzenia, tak, czyli te zachowania, które chcemy utrwalić, nagradzamy, zachowania, których nie chcemy utrwalić, ignorujemy. No to jest taka najprostsza metoda, natomiast no nie zawsze może takie coś prostego poskutkować, no i wtedy po prostu potrzebna jest ta pomoc.
1: Pamiętajmy, aby za niewłaściwe zachowanie nie karać zwierząt fizycznie. Może to zwiększyć tylko jego lęk i agresję. Warto również skontaktować się z weterynarzem, który stwierdzi, czy nic mu nie dolega. Agresja może mieć różne przyczyny, w tym również zdrowotne.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy nie można.

0: Niwę robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: Witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Małgorzata Stróżewska, założycielka grupy samopomocowej Al-Anon we Włocławku. Witam Cię, Małgosiu,
1: Dzień dobry.
0: serdecznie. O zdrowiu są to rozmowy, na których się tutaj spotykamy i dziś o chorobie alkoholowej, bo jest to choroba ciężka, nieuleczalna i śmiertelna wręcz można byłoby powiedzieć. Trochę będziemy rozmawiać z Tobą, Małgosiu. Jesteś założycielem grupy Al-Anon. Może najpierw odszyfrujmy, co to takiego jest, bo wspólnota anonimowych alkoholików jest jakby powszechnie znana, zwłaszcza dla osób, które z chorobą się borykają. Natomiast Al-Anon nie wszyscy jeszcze wiedzą, nie wszyscy słyszeli.
1: Tak, więc Al-Anon powstała jakby z potrzeby rodzin, krewnych, bliskich, alkoholików. Jest to tak naprawdę grupa rodzinna, grupa wsparcia dla osób współuzależnionych, bo Al-Anon to jest jakby skrót od nie tylko kobiet, bo i od rodziców i dzieci, osób, które są uzależnione i my jako osoby współuzależnione, bo ja byłam osobą współuzależnioną, odczuwają potrzebę pomocy, ratowania samego siebie czy samej siebie w sytuacjach trudnych, ciężkich, kryzysowych, mając albo mieszkając, mając kontakt bliższy czy dalszy z alkoholikiem.
0: No właśnie, to nie jest tak, jak wszyscy, jak niektórzy mogliby pomyśleć, że na tej grupie wsparcia wy wymieniacie doświadczenia dotyczące, jak uleczyć osobę z najbliższego otoczenia.
1: To, żeby była jasność, alkoholizm jest chorobą i to jest chorobą śmiertelną. Przekonałam się o tym osobiście, jako współuzależniona. Najbliższa mi osoba zmarła. I to nie jest tak, że alkoholik pije, bo chce pić. Nie jest to takie proste, nie można tego wyleczyć. Ktoś choruje na jakąś chorobę przewlekłą, są na to lekarstwa. Jeżeli zachorujemy na raka, leczymy się w tym kierunku, żeby zapobiec przerzutom. Natomiast alkoholizm to jest choroba śmiertelna, tak jak już powiedziałam, na którą praktycznie nie ma lekarstwa. Jeżeli alkoholik nie przestanie pić, to po prostu umrze. I życie z osobą uzależnioną jest bardzo trudnym. Bardzo trudnym, bardzo ciężkim przeżyciem. I żeby na

0: uczyć się żyć z osobą, która jest uzależniona od alkoholu, trzeba tą chorobę poznać. Bo powtarzam raz jeszcze, alkoholizm jest chorobą. Alkoholizm jest chorobą. Więc stąd jest ta potrzeba Al-Anon, żebyśmy, akurat ja mówię, jestem kobietą, więc mówię, mówię o sobie, żebyśmy nauczyły się żyć z osobami, które są naszymi bliskimi czy naszymi krewnymi, które są alkoholikami, żebyśmy potrafiły funkcjonować w dobrostanie, bo to jest bardzo ważne, nauczyć się, jak funkcjonować, pozwolić, jest takie powiedzenie, żyj i pozwól żyć innym. Że to nie jest takie proste, że my kogoś wyleczymy, czy że kogoś zmienimy, bo to nie ma takiej możliwości. Osoba uzależniona od alkoholu jest w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ nie ma na to prostego lekarstwa. Nie weźmie sobie tabletki, nie pojedzie do szpitala, no jeżeli potrzeba, to oczywiście, że tak, ale nie ma możliwości, żeby została tam uleczona. A my, jako osoby współuzależnione, powinniśmy się nauczyć żyć z osobami, które są uzależnione, po to, żeby pomóc samą sobie, a żeby pomóc osobie uzależnionej, to najpierw musimy pomóc samym sobie, żeby zrozumieć tą chorobę alkoholową. Ja mogę powiedzieć, może to dziwnie wybrzmi, ale to są cudowni ludzie. To są osoby, mówię o osobach, które są alkoholikami, czy to trudno się odnaleźć w takim współczesnym życiu. I należałoby zacząć właśnie od tego, żeby zrozumieć, jak wygląda ta choroba alkoholowa, żeby móc pomóc przede wszystkim sobie, bo czasami nam się wydaje współuzależnionym, że aha, ktoś nasz bliski pije przez nas, mamy jakieś wyrzuty sumienia, staramy się pomagać. Czasami pijąc są różnego rodzaju doświadczenia związane właśnie z życiem z alkoholikiem, po to, żeby jemu pomóc. To absolutnie nie jest pomoc, bo my musimy się nauczyć sami, jak funkcjonować właśnie w takim trudnym środowisku, bardzo ciężkim. I stąd są właśnie te grupy Al-Anon.
1: Małgosiu, w którym momencie ty dotarłaś do takiej grupy? No bo sama najpierw do takiej grupy dotarłaś. Dotarłaś do ściany i pomyślałaś sobie, już sama nie dam rady, usłyszałaś, że jest taka grupa i tam poszukałaś pomocy. Jak to było?
0: To były już dosyć dawne czasy. Ja byłam jeszcze stosunkowo młodą osobą. W ogóle nie wiedziałam, że mogę gdzieś szukać pomocy. Raczej ukrywałam tą sprawę, że osoba mi najbliższa jest alkoholikiem, więc gdzieś tam się wstydziłam. Nie miałam w ogóle z kim rozmawiać, nie umiałam szukać pomocy. Jeżeli jak już troszeczkę ten czas minął, zaczęłam się bardzo interesować, gdzie mogę znaleźć tą pomoc. No we Wrocławku w tamtych czasach niestety nie było takiej możliwości. Odbijałam się od drzwi, od psychologów, no różnego rodzaju grupach wsparcia, natomiast nie były to takie wsparcia, jak o której w tej chwili mówimy, nie była to grupa dla Al-Anon, czyli Al-Anonek, czy Al-Anon. Więc mieszkałam wtedy w Łodzi. Tam było o wiele prościej. Znalazłam taką grupę tam, takich grup właśnie rodzinnych Al-Anon jest wiele. Znalazłam wspaniałą grupę. Początkowo było to dla mnie przerażające, co tam słyszałam na tych grupach. Aż w którymś momencie stwierdziłam, że to jest najlepsze coś, co mnie spotkało w życiu. Nauczyłam się, jak powinnam funkcjonować, żeby po prostu przetrwać. Żeby przetrwać, żeby żyć, żeby moja psychika, żebym zaczęła żyć spokojniej. I tam przeszłam Al-Anon. W tych grupach robi się różnego rodzaju, są różnego rodzaju narzędzia, jak możemy sobie wzajemnie pomagać. I na takich grupach są przeważnie, najczęściej to są żony alkoholików jako mężczyzn, ale również są rodzice alkoholików, dzieci alkoholików.
1: Są też mężowie przecież chyba.
0: Oczywiście sami mężowie.

0: i są ojcowie. Tak, jak najbardziej tak.
1: Zapytałam Cię o te osobiste doświadczenia, żeby właśnie między innymi usłyszeć to, o czym powiedziałaś, że na początku jest taki wstyd, żeby osoby, które nas teraz oglądają, może myślą sobie, jestem w beznadziejnej sytuacji, zobaczyły, że to żaden wstyd, że warto szukać pomocy w takiej sytuacji, bo tak jak mówisz, osoba współuzależniona, a alkoholizm to jest to choroba śmiertelna, dla osoby współuzależnionej to też może być choroba śmiertelna.
0: Oczywiście, jak najbardziej, nawet bardzo często się tak zdarza, że po prostu osoby współuzależnione nie potrafią właśnie szukać tej pomocy, wstydzą się, może nawet nie potrafią, czasami nawet nie chcą szukać tej pomocy właśnie z obawy, co na to środowisko, co na to, jak to się mówi potocznie, co ludzie powiedzą, prawda? No i często odbywa się i odbywa to się, odbija to się na ich zdrowiu psychicznym. Jak najbardziej są takie grupy we Włocławku, również zapraszam serdecznie. Rozmawiamy ze sobą, pomagamy sobie, mówimy o swoich doświadczeniach. Nie ma żadnych nakazów. Nie ma zakazów, to są grupy otwarte, w sensie dla każdego, otwarte, bezpłatne dla każdego. Warunki są anonimowe. Mamy fajną salę, jest to taka kameralna salka, zamknięta, wygłuszone są ściany. Każdego zapraszamy serdecznie. Jesteśmy w stanie sobie sami pomóc, a jeżeli sobie sami nie pomożemy, to może być trudne, żeby ktoś nam pomógł. Jeżeli szczególnie jeszcze ludzie nie wiedzą o tym, że potrzebujemy tej pomocy, bo oczywiście ja na zewnątrz też zawsze byłam osobą radosną, szczęśliwą, osiągałam jakieś sukcesy i zawodowo, i prywatnie.
1: Nikt nie pomyślał, że w głębi duszy jesteś najbardziej nieszczęśliwą na ten moment osobą na świecie.
0: Tak. Nikt nie pomyślał, bo ja sama nie chciałam, żeby ktoś bardzo to skrzętnie ukrywał. Bardzo, bardzo.
1: Małgosiu, spotkania takich grup Al-Anon, powiedziałeś, że są w kameralnym salce. Czy możemy powiedzieć, gdzie one się odbywają, w jaki sposób z wami się skontaktować?
0: Tak, moja grupa, którą tutaj teraz otworzyłam we Włocławku, jest w kawiarence obywatelskiej na ulicy 3 Maja 18. Jest taki nowy budynek, który został poddany rewitalizacji i jest tam taka malutka, bardzo fajna salka udostępniana właśnie przez miasto, za które dziękuję bardzo serdecznie i tam się spotykamy.
1: Spotykacie się cyklicznie?
0: Spotykamy się cyklicznie, uważam, że tylko wtedy to ma sens. Ja jestem otwarta. Spotykamy się co wtorki od godziny 17 do 19. Ja jestem otwarta. Bywa tak, że ktoś, kto do mnie zadzwoni i potrzebuje pomocy, usłyszałam to ostatnio, że nie, ja nie wytrzymam do wtorku. To był bodajże chyba czwartek. Więc umówiłam się z tą osobą na kolejny dzień, tak jak było potrzebne. Po prostu trzeba sobie pomagać. Ja dzisiaj żyję zupełnie inaczej niż kiedyś, w związku z czym jestem otwarta na pomoc i będę to robić i będę to realizować. Jeżeli komuś nie pasuje wtorek, to jak najbardziej spotkam się w dogodnym terminie po ustaleniu.
1: Mówisz, Małgosiu, że żyjesz inaczej niż kiedyś. Co zmieniło właśnie się w tobie i pozwala ci żyć właśnie dzięki wsparciu takiej grupy samopomocowej?
0: No praktycznie cała moja świadomość jest już teraz zupełnie inna. Wiem, że nie jestem sama w tym. Wiem, że nie ma się czego wstydzić. Wiem, że trzeba szukać pomocy. Trzeba rozmawiać. Pomaganie innym osobom, to co właśnie w tej chwili robię, czy staram się robić, to jest bardzo duża pomoc dla mnie, bo pomagając innym, pomagamy sobie tak naprawdę. Zmieniło się diametralnie moje spojrzenie na osoby uzależnione. To nie jest taki przysłowiowy, przepraszam za wyrażenie, pijak, jak to gdzieś tam nieładnie się to mówi. To są osoby uzależnione, to są osoby, które, tak jak już powiedziałam na samym początku, to są często cudowni ludzie, którzy po prostu mają może taką duszę, która jest bardziej wrażliwa na świat, którzy i nauczenie się

0: My w tych grupach Al-Anon uczymy się tego, jak żyć z takimi ludźmi, którzy są uzależnieni, a są uzależnieni, bo są chorzy. Nie każdy picie alkoholu jest uzależniający, wiemy o tym doskonale, prawda? Niektóre osoby piją bez szkody, bez szwanku dla siebie czy dla swoich bliskich, natomiast niektórzy tak nie potrafią. To jest wtedy choroba. I żebyśmy mogli funkcjonować, to musimy się nauczyć wszystkiego, co dotyczy tej choroby. Alkoholizm jest chorobą, chorobą śmiertelną, to o czym już rozmawiałyśmy. Więc musimy myśleć o sobie, musimy dbać o siebie, o swój dobrostan. Jeżeli są z nami, bo często mówię, ja jestem matką, jako kobietą. Jako kobieta mamy często dzieci, które uczestniczą w takiej rodzinie, więc jesteśmy tutaj odpowiedzialne za dobro tych dzieci, jeżeli alkoholizm dotyka mężów, ale oczywiście nie, czy mężczyzn, ale oczywiście nie zawsze tak jest, bo równie dobrze w drugą stronę może być to, o czym powiedziałaś przed chwilą. Musimy zadbać o swoją psychikę, o swój spokój, o swoje emocje, po to, by móc normalnie funkcjonować. Żebyśmy nie musiały żyć alkoholizmem, tylko swoim życiem. Żebyśmy umiały znaleźć szczęście, piękno, piękne dzisiaj słoneczko, cieszyć się z tego i widzieć to, dostrzegać, że wiosna przyszła.
1: Małgosiu, na koniec zapytam, co było najtrudniejsze w takim współuzależnieniu, współchorowaniu i w tym przełamaniu się twoim?
0: Najtrudniejsze.
1: Ten wstyd, który musiałaś pokonać?
0: Nie, nie, nie. Najtrudniejsze to chyba było brak właśnie znalezienia pomocy, której wtedy potrzebowałam. Dzisiaj zupełnie to inaczej funkcjonuje. Dzisiaj wiedziałabym, gdzie szukać tej pomocy, kiedyś nie. I właśnie to jest taki apel do tych osób, które są być może w takiej sytuacji jak ja kiedyś. Szukajmy pomocy. Ona jest i ona jest, będzie, są ludzie, którzy chętnie, bardzo chętnie pomogą. To było najtrudniejsze, znaleźć właśnie taką pomoc i to, co do dzisiejszego dnia funkcjonuje generalnie, powiedzenie sobie otwarcie, że żyjesz z osobą, która jest alkoholikiem.
1: To trochę jak alkoholik musi się przyznać do swojej choroby, to takie
0: Dokładnie.
1: trudne jest też osobie współuzależnionej przyznanie się do tego, że jest jakby
0: To
1: współuzależniona
0: jest
1: i żyje.
0: bardzo trudne. To jest bardzo trudne. Ja długo nie umiałam sobie jakby z tym poradzić. Długo w ogóle nie, najpierw to nie wiedziałam o tym. Później długo nie umiałam sobie z tym poradzić, że to jest raczej niemożliwe. No bo przecież tak, więc to.
1: Od całkiem niedawna, ale prężnie działająca, którą założyła i prowadzi Małgosia. Dziękuję Ci bardzo za
0: Dziękuję
1: tą
0: bardzo.
1: dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Państwu dziękuję za uwagę.
0: Dziękuję.
1: Słyszeliście, grupa co wtorek się spotyka anonimowo. Jeśli jest taka potrzeba, macie jakąś wątpliwość, pytanie, nie wiecie, to już wiemy, że tu we Włocławku jest taka pomoc. Dziękuję Ci bardzo
0: Dziękuję
1: jeszcze raz.
0: bardzo. Dziękuję.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości.

0: Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
7: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
8: Niezależnie od wieku.
7: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
9: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
10: Uwaga! Rehabilitacja po utarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dziś zakończył się trzeci, a zarazem ostatni dzień matur podstawowych. Na uczniowskich ławkach królowały egzaminy z języków obcych, najczęściej z języka angielskiego, choć nie zabrakło też tych, którzy postawili na inne języki.
1: Jest to duże wyzwanie dla całej społeczności szkolnej. Wiadomo, że bardzo przeżywają to nauczyciele, którzy są w komisjach, którzy są odpowiedzialni za to, żeby każdy egzamin przebiegł zgodnie z procedurami, żeby zachować tutaj wszelkie zasady, żeby młodzież dla uczniów, bo wiemy dobrze, że humaniści, kiedy drżeli najbardziej, oczywiście wczoraj, kiedy była matematyka, natomiast ścisłowcy, dla nich najgorszym dniem pewnie był poniedziałek, kiedy musieli pisać język polski. Myślę, że takim najbardziej przyjaznym dniem to był dzień dzisiejszy, właściwie jeszcze trwa, ponieważ język angielski jest w naszej szkole językiem, który bardzo chętnie młodzież zdaje i nie tylko tak jak dzisiaj w podstawie, chociaż od razu też zaznaczę, że jedna osoba zdaje język niemiecki, a cała reszta, czyli 178 osób, zdaje dzisiaj język angielski. Czyli widzimy tu po proporcjach, że pomimo tego, że młodzież w naszej szkole uczy się i języka hiszpańskiego, i niemieckiego, i francuskiego, i angielskiego, jednak na egzamin maturalny wybierają sobie przede wszystkim język angielski. Jutro będzie angielski w rozszerzeniu i to też będzie bardzo duży dla nas egzamin, bo większość naszych uczniów wybiera sobie również ten język angielski w rozszerzeniu. Dzisiaj młodzież pięknie włada tym językiem. Dla nich jest to stosunkowo, myślę, że przyjazny egzamin. I stąd już pierwsze osoby wyszły naprawdę bardzo wcześnie. Już trzy komisje oddały swoją dokumentację, czyli są nawet wychodzą dziś już młodzież, są już po egzaminie, ale reszta jeszcze pisze.
2: Czy już spotkała się Pani z wrażeniami uczniów po tych trzech dniach?
1: Oczywiście, wypytywałam ich, jak się czują, więc byli bardzo pozytywnie nastawieni po pierwszym dniu. Polski wydawał mi się całkiem przyjazny, mówili, że nie zaskoczył ich i raczej czuli się do niego dobrze przygotowani. Troszeczkę chyba trudniej było w dniu wczorajszym, zwłaszcza tym klasom humanistycznym pewnie, dlatego że matematyka widziałam, że bardzo skrupulatnie pisali i wykorzystali czas maksymalnie, którym był im przydzielony, czyli nie wychodzili tutaj wcześniej. No i raczej mówili, że powinno być dobrze, ale to już nie ten entuzjazm. No a dzisiaj wychodzą, mówią, że było okej.
0: Uczniowie chętnie dzielili się swoimi wrażeniami. Jak podkreślali, egzamin z języka obcego był jak do tej pory najłatwiejszy.
2: Dzisiaj trzeci dzień matur, język angielski. Powiedz proszę, jak ci poszło?
3: No, liczę na 100%. Zarówno słuchanie, czytanie i pisanie było bardzo przyjemne, więc liczę na 100% i dzisiaj, jutro na rozszerzeniu.
2: A jak byś porównał te trzy dni matur?
3: Najgorszy zdecydowanie polski, najbardziej stresujący, matematyka bardzo fajny arkusz, no i dzisiaj angielski zdecydowanie najprzyjemniej.
2: Czyli dzisiaj bez stresu?
3: Dzisiaj bez stresu.
2: Okej, powiedz jeszcze proszę, jakie są twoje plany na przyszłość?
3: Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim, jednocześnie licencje lotnicze w Lot Flight Academy.
4: Możliwa setka może będzie.
2: Czyli był to łatwy egzamin?
4: No, w porównaniu do tego, co było na próbnych, no to naprawdę prosty. Najgorzej to ta matma w sumie, taka, no nie była jakaś trudna, ale była średnia. Ten polski taki przyjemny do pisania, tylko te tematy rozprawek były takie średnie. No a angielski, no to formalność.
5: Matura z angielskiego wydaje mi się, że była w miarę prosta. Raczej nie było żadnych trudności z tym przedmiotem ogólnie w szkole. Wydaje mi się, że jeżeli wszystko dobrze poszło, no to nawet może być 100%.
2: Okej, powiedz proszę, jak byś porównał te trzy dni? Czy któryś dzień był najtrudniejszy?
5: Wydaje mi się, że najtrudniejszy był dzień pierwszy. Największy stres pod względem tego, że nie wiedziałem tych wszystkich tematów, a w drugi język polski, no to najgorzej mi szedł. Najciężej było, mi się wydaje. Ale po pierwszym dniu już było raczej spokojnie. Nie stresowałem się w ogóle.
6: Wyśmienicie, to jest ta podstawa, to jest najłatwiejsza rzecz na świecie. To jest praktycznie żart, żeby dostać cokolwiek mniej niż 100. Co mówię bardzo z wielką, jak powiedzieć, pewnością siebie. Nie mogę się doczekać, żeby dostać z powrotem i okazać się, że wszystko mam źle. Ale nie, to jak idą matury, to jest to jedno właśnie z łatwiejszych.
2: Jak byś właśnie porównał te trzy dni?
6: Polski dziwnie przyjemny. Łatwa praca do napisania, łatwe pytania, kilka głupich wymysłów, nie wiem, co jest koncepcja formy, jeszcze nie sprawdziłem, nie mam zamiaru. Matematyka, do ogarnięcia 50% powinno być, no i angielski mówię, łatwe.

0: Jak stres w tym trzecim dniu?
1: Tragedia. Znaczy nie, dzisiaj akurat wyjątkowo spokojnie. Stres to mi się zacznie dopiero od jutra, jak rozszerzenia idą.
0: Powiedz proszę, dlaczego wybrałaś język niemiecki?
2: Ponieważ jest to dla mnie ułatwienie i zdecydowanie pewniej się czuję niż z językiem angielskim.
0: Jak wrażenia? Było łatwo czy trudno?
2: Uważam, że było łatwo. Nie miałam żadnych problemów, szczerze mówiąc.
0: Jak byś porównała te 3 dni matur?
2: No, polski, no wiadomo, że było ciężko, no bo początek, ale było okej. Okay. Matematyka ciężko, ale też dobrze. No a dzisiaj no to już luz, bo wiadomo, jak się wszystko odbywa.
0: Powiedz proszę, jak sobie poradziłaś ze stresem?
2: Na początku było trudno, ale już im dalej, no to lepiej.
3: Moim zdaniem myślę, że może być i nawet 100%. Angielski jest zdecydowanie najprostszym przedmiotem maturalnym i poziom podstawowy też był, myślę, przygotowany bardzo prosto, szczególnie dla uczniów, którzy uczą się tego angielskiego już naprawdę długi czas.
0: Jak byś podsumował te 3 dni, który dzień był najbardziej stresujący?
3: No myślę, że wszyscy powiedzą, że najbardziej stresujący był język polski, bo był to dzień pierwszy przede wszystkim, ale także w nim jest najłatwiej się pomylić, ponieważ wystarczy błąd kardynalny na rozprawce i można nie zdać. Ale z każdym dniem jest coraz lepiej i myślę, że po dzisiejszym dniu już wszyscy będą kompletnie wolni od stresu.
0: Jak wyglądały twoje przygotowania do egzaminów?
3: Znaczy, no ja to się coś tam przygotowywałem, ale tak większość z tego to po prostu było czytanie internetu i słuchanie wszystkiego, co się dało. Jakoś mocno się w to nie wciągnąłem, ale no to, co myślę najważniejsze było, to słuchać na lekcji, bo nauczyciele naprawdę są w stanie przekazać dużo.
4: Choć matury podstawowe dobiegły końca, to nie oznacza jeszcze końca emocji. Przed uczniami matury rozszerzone oraz egzaminy ustne. Brześ Kujawski konsekwentnie inwestuje w rozwój i zapowiada kolejne ważne projekty. W planach są m.in. budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, inwestycje drogowe oraz rozwój infrastruktury sportowej. Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła miliony złotych, stawiając na poprawę jakości życia mieszkańców.
5: Przede wszystkim skala inwestycji w tym roku, bo to jest ponad 40 milionów złotych. Bardzo duże zadania infrastrukturalne, modernizacja i rozbudowa 2 stacji uzdatniania wody. Myślę, że to bardzo kluczowe zadanie z punktu widzenia i rozwoju, ale też życia społecznego mieszkańców. Bardzo dużo inwestycji drogowych. Tu kontynuujemy umowę, które mieliśmy podpisane w poprzednich latach. Te inwestycje w części dotyczą samej strefy, bo tam rozwijamy bardzo mocno infrastrukturę, ale też dotyczą pozostałych miejscowości, Sołec, więc tych dróg w tym roku kolejne kilkanaście kilometrów powstanie. Przygotowujemy się też do takiego dużego pakietu drogowego, jeśli chodzi o właśnie infrastrukturę drogową. Chcę zaproponować w najbliższym czasie wszystkim sołtysom, radnym, jakie drogi będą przebudowywane w kolejnych latach. Jest to plan do roku 2030 i myślę, że uporamy się z wszystkimi drogami gruntowymi na terenie gminy w tym czasie i ta decyzyjność będzie bardzo skuteczna. Jesteśmy w trakcie realizacji budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Na to pozyskaliśmy środki zewnętrzne. W tym centrum opiekę znajdą zarówno osoby w zakresie pobytu dziennego, jak i również całodobowego. Mówimy to o osobach z niepełnosprawnością. Pewnie niebawem będziemy ogłaszać konkurs na kierownika tego obiektu i będziemy przygotowywać kadrę, rozpoczęcie takiej pełna gotowość i rozpoczęcie działalności planujemy w pierwszym półroczu 2027 roku. Mnóstwo innych inwestycji, takich związanych też ze sportem, z kulturą, z życiem społecznym. O nich też warto powiedzieć. Ja zawsze też podkreślałem, że budżet ma być z jednej strony skuteczny, ale też sprawiedliwy dla wszystkich, więc myślę, że w większości obszarów gminy te inwestycje będą i są na dzień dzisiejszy realizowane. Też mnóstwo wniosków złożonych, chociażby o modernizację infrastruktury sportowej na stadionie miejskim, budowę nowej sali gimnastycznej w Brzeziu. Czekamy na pewne decyzje, analizujemy też nowe możliwości, wsłuchujemy się też w to, co mówią mieszkańcy i czego oczekują.
4: Jak podkreślają władze, mimo dużej skali inwestycji, sytuacja finansowa gminy pozostaje stabilna. Co więcej, coraz lepsze wyniki zaczyna przynosić Brzeska Strefa Gospodarcza, która staje się ważnym źródłem dochodów.
5: Z roku na rok, a tym kluczowym rokiem będzie rok 2027. Wzrost dochodów będzie bardzo duży, kilkunastoprocentowy, jeśli oczywiście nic w globalnej gospodarce się nie zmieni, w polityce państwa. Strefa już zaczyna przynosić oczekiwane efekty podatkowe, więc z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i to, co było kilka lat pewną wizją, w którą niektórzy nie wierzą,

0: jeżeli stało się faktem i mam nadzieję, że koniec 2026 roku będzie dla Państwa też jakby pewną informacją, co dalej w tych obszarze gospodarczym. Na dzień dzisiejszy bardzo duże inwestycje, chociażby Sika Poland, gdzie też ta inwestycja jest na ukończeniu. Nowe inwestycje w zakresie podmiotów, które już są w strefie. Będzie to kolejne ponad 1000 miejsc pracy od 2027 roku. Tu też chciałem zdementować, że my jako samorząd, urząd nie mamy wpływu, jak zatrudniają i jakie są preferencje poszczególnych pracodawców. I to nie od burmistrza, od radnych, nie od pracowników zależy, czy rekrutowana jest dana grupa społeczna, czy też taka, czy inna narodowość. Ja zawsze mówiłem, że strefa jest dla wszystkich, ale oczywiście priorytetem są mieszkańcy gminy Brześć Kujawski, powiatu włocławskiego. Natomiast nie nam decydować jest, kto w tych zakładach będzie pracował. Trzymam kciuki, żeby to byli w większości nasi mieszkańcy i mieszkańcy powiatu, natomiast nie mamy na to absolutnie wpływu.
1: Brześć Kujawski pokazuje, że można jednocześnie inwestować i dbać o finanse, a rozwój gminy nie zwalnia nawet na chwilę. Do naszej redakcji zgłaszają się mieszkańcy Włocławka, którzy zwracają uwagę na stan miejskiej zieleni. Ich zdaniem część nowych nasadzeń nie wygląda najlepiej. Chodzi między innymi o drzewa przy ulicy Zbigniewskiej, które jak podkreślają są suche, pozbawione liści i wyróżniają się na tle rozkwitającej wokół zieleni. Mieszkańcy sugerują, że problemem może być brak odpowiedniego podlewania i pielęgnacji, szczególnie w okresie wiosennym, kiedy rośliny potrzebują najwięcej uwagi. Do sprawy odniósł się Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Jak zapewnia rzecznik instytucji, sytuacja jest monitorowana, a pracownicy reagują również na sygnały od mieszkańców.
2: Są sygnały z ulicy Zbigniewskiej, no tam na przykład mamy gwarancję ze strony wykonawcy, który realizował tam drogę rowerową wraz z zagospodarowaniem zielenią, z nowymi nasadzeniami i w tej chwili tam są platany między innymi posadzone. Te platany zakwitają najczęściej w maju. W tej chwili obserwujemy sytuację, czekamy aż, że tak powiem kolokwialnie, się nam bujną. Jeśli się nie bujną, no to wykonawca jest zobligowany do wstawienia tam po prostu nowych drzew. Na tej zgłaszają się również mieszkańcy. Takie prace są wykonywane na bieżąco w pasach drogowych, no bo jeśli mieszkańcy dzwonią, że gdzieś wystaje gałąź, no to realizujemy te działania, wyjeżdżamy, ale nie tylko ze zgłoszeń mieszkańców, bo na przykład służb miejskich, gdzie również gałęzie mogą zasłaniać widoczność kierowcom, takie prace też są robione.
1: Pojawia się jednak szersze pytanie o to, jak wygląda bieżąca opieka nad zielenią w mieście. Czy rośliny są regularnie kontrolowane i podlewane? Miejska spółka podkreśla, że prace pielęgnacyjne prowadzone są systematycznie i trwają już od marca.
2: Po okresie zimowym rozpoczęliśmy intensywne działania na terenach należących do miasta Włocławek. To wszystko wynika po prostu z geoportalu, z działek, którymi się zajmujemy. Mam tutaj na myśli pasy drogowe, także parki miejskie, parki kieszonkowe, różnego rodzaju skwerki. Takie działania rozpoczęliśmy w miesiącu kwietniu, intensywne po zimie. Może zacznę jednak od marca, bo już w połowie marca zostały założone na drzewach w śródmieściu opaski lepowe przeciwko pluskwiakowi. To taki szkodnik, który pojawiał się w ostatnich latach regularnie. To były działania profilaktyczne i obecnie nie mamy z tym problemu. W kwietniu, tak jak już wspominałem, te prace rozpoczęły się już intensywnie po zimie. To był przede wszystkim wywóz masy liści, także odchwaszczanie gazonów, kwietników, przycinanie gałęzi. Te prace toczyły się, tak jak mówiłem, w parkach miejskich, na bulwarach, skwerkach, parkach kieszonkowych, w pasach drogowych. Kolejną rzeczą, którą realizowaliśmy w kwietniu, to były nasadzenia drzew, łącznie 260 w parkach na terenie całego miasta. No to były nasadzenia zastępcze, po prostu na mocy decyzji Urzędu Marszałkowskiego. Nowe nasadzenia tam, gdzie po prostu te drzewa były wycinane. Jeśli chodzi o koszenie trawy, bo to też jest już rozpoczęte pod koniec kwietnia, ta procedura trwa, część prac wykonujemy własnymi siłami, część natomiast mamy umowę z zewnętrznym wykonawcą, który od miesiąca kwietnia, w zasadzie drugiej połowy kwietnia w Śródmieściu rozpoczął koszenie. W tej chwili jest już droga krajowa numer 91 wykonywana i mamy kilka takich koszeń w tym sezonie na mocy tej umowy. No i pierwsze potrwa do końca maja, kolejne będą realizowane w miesiącach letnich.
3: A jak wygląda z regularnym podlewaniem naszego miasta?
2: No, też będzie to wykonywane. Wiemy, że w tej chwili mamy suszę, nie tylko we Włocławku. Takie działania będą prowadzone, są prowadzone. Proszę obserwować.
1: Zieleń miejska to jedna z najważniejszych elementów przestrzeni Włocławka. Dlatego mieszkańcy liczą, że nowe nasadzenia będą nie tylko estetyczne, ale też odpowiednio zadbane i utrzymywane przez długie lata. Prace w kamienicach przy ulicy Maślanej powoli dobiegają końca. Część rusztowań zniknęła, a budynki zyskały nowy wygląd. Równocześnie od strony bulwarów powstaje mural nawiązujący

0: do historii Wosławka.
1: No i jeszcze chwilkę, musimy poczekać. Wykonawca tak naprawdę ma czas do końca czerwca na zrealizowanie tej inwestycji. Inwestycji, którą mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, uratowaliśmy kolejną kamienicę w obszarze rewitalizowanym, bo jej stan techniczny był katastrofalny i myślę, że bez tych działań, które podjęliśmy, no albo już, albo za chwilę by ta kamienica się po prostu zawaliła, a tak nie dość, że będą tam mieszkania na tanim wynajem, nie dość, że powstaną lokale użytkowe, które mam nadzieję ożywią też obszar starego rynku, to z całą mocą mogę powiedzieć, że kamienica już zaczyna zdobić stary rynek i być no, takim miejscem chętnym do fotografowania.
0: W kamienicach, bo właściwie są to trzy budynki, będzie ponad 20 mieszkań na tani wynajem. Metraż będzie różny. Na pewno jedno z mieszkań będzie dostosowane do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkie będą wykonane pod klucz. Kiedy nabór wniosków na najem?
1: Zakładamy, że ten najem będzie pod koniec maja, na początku czerwca. Zresztą bardzo podobnie jak z celozową, bo akurat tutaj nam się zbiegają w czasie dwie inwestycje, które będziemy chcieli przekazywać mieszkankom i mieszkańcom Wrocławka. I to jest oczywiście element większej całości, bo w tej kadencji zakładam, że 500 mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Wrocławka.
2: Częścią niejako będzie też mural, który już powstaje. Mural ten wpisuje się w historię Wrocławka, podobnie jak mural sąsiadujący z nim, który już jest, pokazujący Flisaków. Co będzie na tym muralu na Maślanej?
1: Na tym muralu będzie młyn solny, a mural ten, który jest aktualnie wykonywany, jest wykonywany przez tych samych autorów, którzy wykonywali mural Przystań na ulicy Bulwary, więc to jakby rozszerzenie tego istniejącego wcześniej muralu też w tej samej estetyce. Na ścianie, którą widać od ulicy Bulwary, ale na oficynie Maślanej 4x6, ściana, która no, pojawiła się w wyniku rozebrania oficyny sąsiadującej, która no też, której jakość techniczna była, jakość ta była bardzo zła i zagrażała bezpieczeństwu osób tam przebywających. Zresztą no, tam te prace jeszcze będą dokończone, bo jeszcze pozostałości tej starej kamienicy, czy oficyny właściwie od kamienicy pozostały. Natomiast mural jest już wykonywany. Myślę, że w przyszłym tygodniu już będzie w pełnej krasie.
0: Murali we Wrocławku jest coraz więcej. Na ulicy Żabiej mamy Wrocławskie Południe. Na Wyszyńskiego Kocham Ci jak Irlandię. Na Wojska Polskiego Wrocławski Fajans. Wymieniać można dłużej. Murale należy konserwować, aby nie straciły swoich walorów estetycznych.
1: Na chwilę obecną te murale, które tak naprawdę dopiero od kilku lat realizujemy w przestrzeni publicznej naszego miasta, no jeszcze są w bardzo dobrej kondycji, więc tutaj tej konserwacji nie wymagają, ale my też na etapie zamawiania tych dzieł sztuki, jak pan redaktor słusznie zauważył, oczekujemy, że one będą wykonywane naprawdę dobrej jakości materiałami, no tak, żeby jak najdłużej one funkcjonowały. No trochę jest jedyny mural właśnie na bulwarach, który był wykonywany już ładnych parę lat temu na zlecenie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, powoli zaczyna się upominać o konserwację, ale to, tak jak powiedziałem, to jest akurat mural, którego zleceniodawcą nie było miasto.
2: I już na sam koniec zapytam o finansowanie z jednej strony tych murali, a z drugiej strony o kamienicę przy ulicy Wrocławek. Czy też udało się pozyskać finansowanie zewnętrzne?
1: No zdecydowanie politykę rozwoju Wrocławka opieramy na środkach zewnętrznych. Zresztą to widać w budżecie tegorocznym, gdzie 2/3 wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje to są bezzwrotne dotacje pozyskane z różnych źródeł. Nie inaczej jest w tym przypadku. Tu pozyskaliśmy środki z Funduszu Dopłat, z Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest 85% wartości tych prac, a przypomnę, że to jest nasz wspólny majątek, który no, takim zostanie, dlatego że my mieszkania

0: na wynajem traktujemy jako element większej polityki przyciągającej do Włocławka, ale też budującej wysoką jakość życia mieszkańców naszego miasta.
1: Nowy mural będzie gotowy w przyszłym tygodniu. Natomiast kamienice przy Maślanej to kwestia jeszcze kilku tygodni. O tym, jakie kryteria będą brane pod uwagę we wnioskach o tani wynajem, będziemy informować w kolejnych materiałach. Amelia Zimmerman nie zwalnia tempa. Na zawodach kickboxingu Chorwacji, których stawką był Puchar Europy, włocławska zawodniczka stanęła na najwyższym stopniu podium.
2: Czułam, że potrzebuję zdobyć jednak, mimo że na takiej imprezie nie rangi mistrzostwa, ponieważ były to puchary, mimo wszystko czułam, że potrzebuję zdobyć jednak to mistrzostwo, bo to mnie tak napędza. Dużo więcej mi daje siły do tego, żeby faktycznie dalej trenować, tak? Bo ponieważ długi staż i czasami jednak ma człowiek takie myśli, że mógłby zrezygnować, ale takie sukcesy napędzają.
3: Opowiedz mi o samych walkach, jak one przebiegały. Były to 3 starcia.
2: Tak, były to 3 starcia. 2 pierwsze walki skończyłam przed czasem, wypunktowując przed końcem rundy po prostu, zdobywając większą ilość punktów niż przeciwniczka. Natomiast trzecia walka była bardzo wymagająca. Dałam z siebie wszystko i jestem z niej bardzo zadowolona.
3: To drugi twój sukces w ciągu bardzo krótkiego czasu. Opowiedz o tym pierwszym.
2: Pierwszy to, tak szczerze mówiąc, start kontrolny, bardziej bym powiedziała, ponieważ było to Łotwa Open, czyli tak kraje się zgłaszają, ale nie było tam zbyt wielu przeciwniczek, ponieważ miałam 2 walki, natomiast też dobrze się spisałam.
3: Kickboxing, mówi się męski sport, sporty walki bardziej kojarzone z mężczyznami. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda ze sportami walki, kto cię zachęcił, jak to wyglądało?
2: Moja przygoda zaczęła się 12 lat temu, jak poszłam na pierwszy trening sztuk walki po prostu, nie kickboxingu, sztuk walki. Zaprowadziła mnie tam mama i szczerze mówiąc od razu ja poczułam, że mi się to spodobało, chociaż było wiele przeszkód po drodze, wiele takich niepewności. Natomiast mimo wszystko zostałam w tym, ponieważ jest to bardzo uzależniające, nie oszukujmy się.
1: Młoda zawodniczka łączy sport z pracą zawodową oraz studiami w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Złota medalistka trenuje pod okiem 2 trenerów, Tomasza Straszewskiego oraz Daniela Tobiasza.
4: Przygotowujemy się już od dłuższego czasu, dlatego że tym pierwszym krokiem, jaki postawiliśmy, były to Mistrzostwa Polski, na których Amelia większość walk wygrała przed czasem, w walce finałowej również wygrała na punkt, zdobywając tytuł Mistrza Polski, i miesiąc później zaczęliśmy te starty kontrolne, czyli Łotwa Open i Puchar Europy w Chorwacji, na których Amelia w mojej ocenie spisała się rewelacyjnie, przywodząc tamte pierwsze miejsca, i to są taki element przygotowań przed Mistrzostwami Europy, które odbędą się w listopadzie.
1: Sporty walki cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród kobiet.
4: W naszym klubie trenuje chyba około 10 kobiet, które sobie zaczynają coraz lepiej radzić. Kobiety są bardziej zawzięte, zmotywowane, co przekłada się na sukcesy sportowe. I jakbym zachęcił do trenowania? Po pierwsze dyscyplina, po drugie wygląd, bo wiadomo, kobiety zawsze myślą o swoim wyglądzie, a tutaj jakby nie było, te ćwiczenia siłowe i techniczne bardzo dużo dają, poprawiają wygląd, sylwetkę, wprowadzony zdrowy tryb życia.
1: Kolejne sukcesy. Pies nazywany jest najlepszym przyjacielem człowieka. Często osoby decydujące się na adopcję lub kupno psa lub kota łaskawszym okiem spoglądają na młodsze zwierzęta. Wymagają one nieco innej opieki.
5: Jeżeli chodzi o młode psy i koty, naturalnie wymagają troszeczkę innego żywienia. Wymagają podawania odpowiednich składników, dzięki którym mogą się odpowiednio rozwijać. I te składniki znajdziemy naturalnie w dobrych karmach typu junior, kitten, puppy. Są to karmy dostosowane do wieku naszych maluchów. Powinny dostarczyć im odpowiednią ilość składników odżywczych, dodatkowych suplementów. Możemy oczywiście, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, czy jeżeli nasze zwierzę, no nie wiem, jest psem czy kotem rasy narażonej, powiedzmy, na zwyrodnienia, no możemy wprowadzać dodatkowe suplementy, to może być na przykład kolagen, preparaty wapniowo-mineralne,

0: czy chociażby olej z łososia, albo jakiś inny olej omega-3, który dodatkowo będzie wspomagał rozwój naszego zwierzęcia. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, możemy pod tym względem skonsultować się albo z weterynarzem, albo z zoodietetykiem, który pomoże nam dobrać odpowiednią karmę dla naszego zwierzaka.
1: Ważne jest nauczanie naszej pupili czystości. W przypadku kotów jest to nieco łatwiejsze.
0: Koty mają taką naturalną inklinację, żeby załatwiać się w piasku. Dlatego w odpowiednim wieku, to znaczy kiedy już zaczną same się wypróżniać, na takie z reguły bierzemy, po prostu zapewnimy im kuwety z odpowiednim wypełnieniem. I tutaj wiele osób zadaje pytania o żwirek, jaki wybrać. Na początek na pewno jak najdrobniejszy. Wiele kotów preferuje żwirek bentonitowy, który po prostu ma strukturę ziarenek piasku i jest takim naturalnym, zachęcającym podłożem, tak, do tego, żeby kotek się tam załatwiał. Jeżeli mamy problemy, możemy na przykład spróbować troszeczkę takiego drobnego piasku z piaskownicy zastosować, albo na przykład żwirek kukurydziany, który jest no, taką formą peletu, natomiast jest dużo drobniejszy, jest mięciutki, jest odpowiedni dla łapek kociąt. Natomiast jeżeli chodzi o szczenięta, pamiętajmy, że mają dużo szybszą przemianę materii niż dorosłe psy i dużo częściej potrzebują wychodzić na zewnątrz, żeby się załatwić. Naturalnie musimy ich też tego nauczyć, tak? To znaczy nie załatwiania się jako takiego, tylko tego, że fajnie jest załatwiać się na dworze. Najprostszy sposób, żeby to zrobić, to około 20 minut po każdym posiłku, zabrać po prostu maluszka na zewnątrz, jak zrobi siusiu kupę, chwalimy, bawimy się, pokazujemy, że zachowanie jest super, możemy dodatkowo jeszcze jakiegoś smaczka wprowadzić, chociaż oczywiście nie musimy, bo wiele szczeniąt reaguje pozytywnie właśnie na pochwały.
1: Młode zwierzęta należy karmić nieco częściej niż dorosłe. Pamiętajmy jednak, by ilość jedzenia była dostosowana do rozmiarów zwierzęcia.
0: Oczywiście nadzorujmy nasze maluszki, bawmy się z nimi. Przede wszystkim na samym początku poczekajmy, aż przyzwyczają się do nas. Muszą takie młode zwierzęta nauczyć się rutyny, która panuje w domu. Jeśli chodzi o szczepienia, to oczywiście są zalecane serie odrobaczania, zalecane serie szczepienia w odpowiednich odstępach czasu. Tutaj najlepiej udać się po prostu do naszego weterynarza, który nas pokieruje, poradzi co i jak. Jeżeli adoptujemy zwierzę ze schroniska czy z fundacji, to najczęściej będą już odrobaczone, zaszczepione przynajmniej jeden raz. Tutaj też możemy dowiedzieć się, kiedy podawać kolejne dawki leków na robaki, kiedy podawać kolejne dawki szczepień. Także nie bójmy się pytać.
1: Młode zwierzęta należy socjalizować tak, aby wiedziały, jak zachować się w obecności ludzi oraz innych zwierząt. Praca ze szczeniakiem nie trwa kilka dni.
0: Z takim zwierzęciem trzeba przebywać cały czas. Tak jak wspomniałam, trzeba się też jego nauczyć. Ono musi się nas nauczyć. Jeżeli damy sobie, za przeproszeniem, wejść na głowę szczeniakowi młodemu, nie będziemy go uczyć, co wypada, co nie wypada, no niestety taki pies w dorosłości będzie pogłębiał zachowania niepożądane, takie jak choćby skakanie na ludzi. Więc no warto zainwestować w takie psie przedszkole, warto skontaktować się, jeżeli nie mieliśmy wcześniej do czynienia z psami, jeżeli nie wiemy, jak z nimi pracować. To już w tym młodym wieku można oczywiście skontaktować się z behawiorystą, z zoopsychologiem, z kimś bardziej po prostu doświadczonym, kto pokieruje nas, kto wyjaśni, jak pracować ze zwierzęciem. A zwracajmy uwagę na przede wszystkim zachowania agresywne. Zdarza się, że otrzymujemy informację, że ktoś nie radzi sobie z psem.

0: jedno-dwuletnim, pies jest nadpobudliwy, pies jest agresywny. Jeżeli to jest czyjś pies, my jako schronisko nie mamy możliwości w żaden sposób go przejąć i zabezpieczyć, tak, ponieważ no, jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, natomiast zwierzęta, o których przed chwilą wspomniałam, mają swoich właścicieli. I tak naprawdę to od właściciela zależy, w jakim kierunku ten pies pójdzie. Także bądźmy delikatni, bądźmy oczywiście mili dla naszych psów. Promujemy naturalnie pozytywne skojarzenia, tak, czyli te zachowania, które chcemy utrwalić, nagradzamy, zachowania, których nie chcemy utrwalić, ignorujemy. No to jest taka najprostsza metoda, natomiast no nie zawsze może takie coś prostego poskutkować, no i wtedy po prostu potrzebna jest ta pomoc.
1: Pamiętajmy, aby za niewłaściwe zachowanie nie karać zwierząt fizycznie. Może to zwiększyć tylko jego lęk i agresję. Warto również skontaktować się z weterynarzem, który stwierdzi, czy nic mu nie dolega. Agresja może mieć różne przyczyny, w tym również zdrowotne.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP.

0: Corona Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: Witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Małgorzata Stróżewska, założycielka grupy samopomocowej Al-Anon we Włocławku. Witam Cię, Małgosiu,
1: Dzień dobry.
0: serdecznie. O zdrowiu są to rozmowy, na których się tutaj spotykamy i dziś o chorobie alkoholowej, bo jest to choroba ciężka, nieuleczalna i śmiertelna wręcz można byłoby powiedzieć. Trochę będziemy rozmawiać z Tobą, Małgosiu. Jesteś założycielem grupy Al-Anon. Może najpierw odszyfrujmy, co to takiego jest, bo wspólnota anonimowych alkoholików jest jakby powszechnie znana, zwłaszcza dla osób, które z chorobą się borykają. Natomiast Al-Anon nie wszyscy jeszcze wiedzą, nie wszyscy słyszeli.
1: Tak, więc Al-Anon powstała jakby z potrzeby rodzin, krewnych, bliskich, alkoholików. Jest to tak naprawdę grupa rodzinna, grupa wsparcia dla osób współuzależnionych, bo Al-Anon to jest jakby skrót od nie tylko kobiet, bo i od rodziców, i dzieci, osób, które są uzależnione. I my jako osoby współuzależnione, bo ja byłam osobą współuzależnioną, odczuwają potrzebę pomocy, ratowania samego siebie, czy samej siebie w sytuacjach trudnych, ciężkich, kryzysowych, mając kontakt bliższy czy dalszy z alkoholikiem.
0: No właśnie, to nie jest tak, jak wszyscy, jak niektórzy mogliby pomyśleć, że na tej grupie wsparcia wy wymieniacie doświadczenia dotyczące, jak uleczyć osobę z najbliższego otoczenia.
1: To, żeby była jasność, alkoholizm jest chorobą i to jest chorobą śmiertelną. Przekonałam się o tym osobiście, jako współuzależniona. Najbliższa mi osoba zmarła. I to nie jest tak, że alkoholik pije, bo chce pić. Nie jest to takie proste, nie można tego wyleczyć. Ktoś choruje na jakąś chorobę przewlekłą, są na to lekarstwa. Jeżeli zachorujemy na raka, leczymy się w tym kierunku, żeby zapobiec przerzutom. Natomiast alkoholizm to jest choroba śmiertelna, tak jak już powiedziałam, na którą praktycznie nie ma lekarstwa. Jeżeli alkoholik nie przestanie pić, to po prostu umrze. I życie z osobą uzależnioną jest bardzo trudnym, bardzo ciężkim przeżyciem.

0: i żeby nauczyć się żyć z osobą, która jest uzależniona od alkoholu, trzeba tą chorobę poznać. Bo powtarzam raz jeszcze, alkoholizm jest chorobą. Alkoholizm jest chorobą. Więc stąd jest ta potrzeba Al-Anon, żebyśmy, akurat ja mówię, jestem kobietą, więc mówię o sobie, żebyśmy nauczyły się żyć z osobami, które są naszymi bliskimi czy naszymi krewnymi, które są alkoholikami, żebyśmy potrafiły funkcjonować w dobrostanie, bo to jest bardzo ważne, nauczyć się, jak funkcjonować, pozwolić, jest takie powiedzenie, żyj i pozwól żyć innym. Że to nie jest takie proste, że my kogoś wyleczymy, czy że kogoś zmienimy, bo to nie ma takiej możliwości. Osoba uzależniona od alkoholu jest w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ nie ma na to prostego lekarstwa. Nie weźmie sobie tabletki, nie pojedzie do szpitala. No jeżeli potrzeba, to oczywiście, że tak, ale nie ma możliwości, żeby została tam uleczona. A my, jako osoby współuzależnione, powinniśmy się nauczyć żyć z osobami, które są uzależnione, po to, żeby pomóc samą sobie, a żeby pomóc osobie uzależnionej, to najpierw musimy pomóc samym sobie, żeby zrozumieć tą chorobę alkoholową. Ja mogę powiedzieć, może to dziwnie wybrzmi, ale to są cudowni ludzie. To są osoby, mówię o osobach, które są alkoholikami, czy były alkoholikami, to są często osoby bardzo wrażliwe, którym bardzo trudno się odnaleźć w takim współczesnym życiu. I należałoby zacząć właśnie od tego, żeby zrozumieć, jak wygląda ta choroba alkoholowa, żeby móc pomóc przede wszystkim sobie, bo czasami nam się wydaje współuzależnionym, że aha, ktoś nasz bliski pije przez nas, mamy jakieś wyrzuty sumienia, staramy się pomagać. Czasami pijąc są różnego rodzaju doświadczenia związane właśnie z życiem z alkoholikiem, po to, żeby jemu pomóc. To absolutnie nie jest pomoc, bo my musimy się nauczyć sami, jak funkcjonować właśnie w takim trudnym środowisku, bardzo ciężkim. I stąd są właśnie te grupy Al-Anon.
1: Małgosiu, w którym momencie ty dotarłaś do takiej grupy? No bo sama najpierw do takiej grupy dotarłaś do ściany i pomyślałaś sobie, już sama nie dam rady, usłyszałaś, że jest taka grupa i tam poszukałaś pomocy. Jak to było?
0: To były już dosyć dawne czasy. Ja byłam jeszcze stosunkowo młodą osobą. W ogóle nie wiedziałam, że mogę gdzieś szukać pomocy. Raczej ukrywałam tą sprawę, że osoba mi najbliższa jest alkoholikiem, więc gdzieś tam się wstydziłam. Nie miałam w ogóle z kim rozmawiać, nie umiałam szukać pomocy. Jeżeli jak już troszeczkę ten czas minął, zaczęłam się bardzo interesować, gdzie mogę znaleźć tą pomoc. No we Włocławku w tamtych czasach niestety nie było takiej możliwości. Odbijałam się od drzwi, od psychologów. No różnego rodzaju grupach wsparcia, natomiast nie były to takie wsparcia, jak o której w tej chwili mówimy, nie była to grupa dla Al-Anon, czyli Al-Anonek, czy Al-Anon. Więc mieszkałam wtedy w Łodzi. Tam było o wiele prościej. Znalazłam taką grupę tam, takich grup właśnie rodzinnych Al-Anon jest wiele. Znalazłam wspaniałą grupę. Początkowo było to dla mnie przerażające, co tam słyszałam na tych grupach. Aż w którymś momencie stwierdziłam, że to jest najlepsze coś, co mnie spotkało w życiu. Nauczyłam się, jak powinnam funkcjonować, żeby po prostu przetrwać. Żeby przetrwać, żeby żyć, żeby moja psychika, żebym zaczęła żyć spokojniej. I tam przeszłam Al-Anon. W tych grupach robi się różnego rodzaju, są różnego rodzaju narzędzia, jak możemy sobie wzajemnie pomagać. I na takich grupach są przeważnie, najczęściej to są żony alkoholików jako mężczyzn, ale również są rodzice alkoholików, dzieci alkoholików.
1: Są też mężowie przecież.

0: Oczywiście są i mężowie, i są ojcowie. Tak, jak najbardziej tak.
1: Zapytałam cię o te osobiste doświadczenia, żeby właśnie między innymi usłyszeć to, o czym powiedziałaś, że na początku jest taki wstyd, żeby osoby, które nas teraz oglądają, może myślą sobie, jestem w beznadziejnej sytuacji, zobaczyły, że to żaden wstyd, że warto szukać pomocy w takiej sytuacji, bo tak jak mówisz, osoba współuzależniona, a alkoholizm to jest to choroba śmiertelna, dla osoby współuzależnionej to też może być choroba śmiertelna.
0: Oczywiście, jak najbardziej, nawet bardzo często się tak zdarza, że po prostu osoby współuzależnione nie potrafią właśnie szukać tej pomocy, wstydzą się, może nawet nie potrafią, czasami nawet nie chcą szukać tej pomocy właśnie z obawy, co na to środowisko, co na to, jak to się mówi potocznie, co ludzie powiedzą, prawda? No i często odbywa się odbija to się na ich zdrowiu psychicznym. Jak najbardziej są takie grupy we Włocławku, również zapraszam serdecznie. Rozmawiamy ze sobą, pomagamy sobie, mówimy o swoich doświadczeniach. Nie ma żadnych nakazów. Nie ma zakazów, to są grupy otwarte, w sensie dla każdego, otwarte, bezpłatne dla każdego. Warunki są anonimowe. Mamy fajną salę, jest to taka kameralna salka, zamknięta, wygłuszone są ściany. Każdego zapraszamy serdecznie. Jesteśmy w stanie sobie sami pomóc, a jeżeli sobie sami nie pomożemy, to może być trudne, żeby ktoś nam pomógł. Jeżeli szczególnie jeszcze ludzie nie wiedzą o tym, że potrzebujemy tej pomocy, bo oczywiście ja na zewnątrz też zawsze byłam osobą radosną, szczęśliwą, osiągałam jakieś sukcesy i zawodowo, i prywatnie.
1: Nikt nie pomyślał, że w głębi duszy jesteś najbardziej nieszczęśliwą na ten moment osobą na świecie.
0: Tak. Tak, nikt nie pomyślał, bo ja sama nie chciałam, żeby ktoś bardzo to skrzętnie ukrywał. Bardzo, bardzo.
1: Małgosiu, spotkania takich grup Al-Anon, powiedziałeś, że są w kameralnym salce. Czy możemy powiedzieć, gdzie one się odbywają, w jaki sposób z wami się skontaktować?
0: Moja grupa, którą tutaj teraz otworzyłam we Włocławku, jest w kawiarence obywatelskiej na ulicy 3 Maja 18. Jest taki nowy budynek, który został poddany rewitalizacji i jest tam taka malutka, bardzo fajna salka udostępniana właśnie przez miasto, za które dziękuję bardzo serdecznie. I tam się spotykamy.
1: Spotykacie się cyklicznie?
0: Spotykamy się cyklicznie. Uważam, że tylko wtedy to ma sens. Ja jestem otwarta. Spotykamy się co wtorki od godziny 17 do 19. Ja jestem otwarta. Bywa tak, że ktoś, kto do mnie zadzwoni i potrzebuje pomocy. Usłyszałam to ostatnio, że nie, ja nie wytrzymam do wtorku. To był bodajże chyba czwartek. Więc umówiłam się z tą osobą na kolejny dzień, tak jak było potrzebne. Po prostu trzeba sobie pomagać. Ja dzisiaj żyję zupełnie inaczej niż kiedyś, w związku z czym jestem otwarta na pomoc i będę to robić i będę to realizować. Jeżeli komuś nie pasuje wtorek, to jak najbardziej spotkam się w dogodnym terminie po ustaleniu.
1: Mówisz, Małgosiu, że żyjesz inaczej niż kiedyś. Co zmieniło właśnie się w tobie i pozwala ci żyć właśnie dzięki wsparciu takiej grupy samopomocowej?
0: No praktycznie cała moja świadomość jest już teraz zupełnie inna. Wiem, że nie jestem sama w tym. Wiem, że nie ma się czego wstydzić. Wiem, że trzeba szukać pomocy. Trzeba rozmawiać. Pomaganie innym osobom, to co właśnie w tej chwili robię, czy staram się robić, to jest bardzo duża pomoc dla mnie, bo pomagając innym, pomagamy sobie tak naprawdę. Zmieniło się diametralnie moje spojrzenie na osoby uzależnione. To nie jest taki przysłowiowy, przepraszam za wyrażenie, pijak, jak to gdzieś tam nieładnie się to mówi. To są osoby uzależnione, to są osoby, które tak jak już powiedziałam na samym początku, to są często cudowni ludzie, którzy po prostu mają może taką duszę, która jest bardziej wrażliwa na świat, którzy i nauczyli

0: Uczenie się, my w tych grupach Al-Anon uczymy się tego, jak żyć z takimi ludźmi, którzy są uzależnieni, a są uzależnieni, bo są chorzy. Nie każdy picie alkoholu jest uzależniające, wiemy o tym doskonale, prawda? Niektóre osoby piją bez szkody, bez szwanku dla siebie czy dla swoich bliskich, natomiast niektórzy tak nie potrafią. To jest wtedy choroba. I żebyśmy mogli funkcjonować, to musimy się nauczyć wszystkiego, co dotyczy tej choroby. Alkoholizm jest chorobą, chorobą śmiertelną, to o czym już rozmawiałyśmy. Więc musimy myśleć o sobie, musimy dbać o sobie. Jako kobietą, jako kobieta mamy często dzieci, które uczestniczą w takiej rodzinie, więc jesteśmy tutaj odpowiedzialne za dobro tych dzieci, jeżeli alkoholizm dotyka mężów, ale oczywiście nie, czy mężczyzn, ale oczywiście nie zawsze tak jest, bo równie dobrze w drugą stronę może być to, o czym powiedziałaś przed chwilą. Musimy zadbać o swoją psychikę, o swój spokój, o swoje emocje, po to, by móc normalnie funkcjonować. Żebyśmy nie musiały żyć alkoholizmem, tylko swoim życiem. Żebyśmy umiały znaleźć szczęście, piękno, piękne dzisiaj słoneczko, cieszyć się z tego i widzieć to, dostrzegać, że wiosna przyszła.
1: Małgosiu, na koniec zapytam, co było najtrudniejsze w takim współuzależnieniu, współchorowaniu i w tym przełamaniu się twoim?
0: Najtrudniejsze.
1: Ten wstyd, który musiałaś pokonać?
0: Nie, nie, nie. Najtrudniejsze to chyba było brak właśnie znalezienia pomocy, której wtedy potrzebowałam. Dzisiaj zupełnie to inaczej funkcjonuje. Dzisiaj wiedziałabym, gdzie szukać tej pomocy, kiedyś nie. I właśnie to jest taki apel do tych osób, które są być może w takiej sytuacji jak ja kiedyś. Szukajmy pomocy. Ona jest i ona jest, będzie, są ludzie, którzy chętnie, bardzo chętnie pomogą. To było najtrudniejsze, znaleźć właśnie taką pomoc i to, co do dzisiejszego dnia funkcjonuje generalnie, powiedzenie sobie otwarcie, że żyjesz z osobą, która jest alkoholikiem.
1: To trochę jak alkoholik musi się przyznać do swojej choroby, to takie
0: dokładnie.
1: trudne jest też osobie współuzależnionej przyznanie się do tego, że jest jakby
0: To
1: współuzależniona
0: jest
1: i
0: bardzo
1: żyje.
0: trudne, to jest bardzo trudne. Ja długo nie umiałam sobie jakby z tym poradzić, długo w ogóle nie, najpierw to nie wiedziałam o tym. Później długo nie umiałam sobie z tym poradzić, że to jest raczej niemożliwe. No bo przecież tak, więc to chyba jest najtrudniejsze.
1: I właśnie po to jest grupa we Włocławku, od całkiem niedawna, ale prężnie działająca, którą założyła i prowadzi Małgosia. Dziękuję Ci bardzo za
0: Dziękuję
1: tą
0: bardzo.
1: dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Państwu dziękuję mu za uwagę.
0: Dziękuję.
1: Słyszeliście, grupa co wtorek się spotyka anonimowo. Jeśli jest taka potrzeba, macie jakąś wątpliwość, pytanie, nie wiecie, to już wiemy, że tu we Włocławku jest taka pomoc. Dziękuję Ci bardzo
0: Dziękuję
1: jeszcze raz.
0: bardzo. Dziękuję.

0: Budka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki.

0: Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko.
2: I te wideo rozmowy.
1: Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
3: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
4: Niezależnie od wieku.
3: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
5: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
6: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

0: Dziś zakończył się trzeci, a zarazem ostatni dzień matur podstawowych. Na uczniowskich ławkach królowały egzaminy z języków obcych, najczęściej z języka angielskiego, choć nie zabrakło też tych, którzy postawili na inne języki.
1: Jest to duże wyzwanie dla całej społeczności szkolnej. Wiadomo, że bardzo przeżywają to nauczyciele, którzy są w komisjach, którzy są odpowiedzialni za to, żeby każdy egzamin przebiegł zgodnie z procedurami, żeby zachować tutaj wszelkie zasady, żeby młodzieży się pisało spokojnie i bezpiecznie. Jest to też wyzwanie dla uczniów, bo wiemy dobrze, że humaniści, kiedy drżeli najbardziej, oczywiście wczoraj, kiedy była matematyka, natomiast ścisłowcy, dla nich najgorszym dniem pewnie był poniedziałek, kiedy musieli pisać język polski. Myślę, że takim najbardziej przyjaznym dniem to był dzień dzisiejszy, właściwie jeszcze trwa, ponieważ język angielski jest w naszej szkole językiem, który bardzo chętnie młodzież zdaje i nie tylko tak jak dzisiaj w podstawie, chociaż od razu też zaznaczę, że jedna osoba zdaje język niemiecki, a cała reszta, czyli 178 osób, zdaje dzisiaj język angielski. Czyli widzimy tu po proporcjach, że pomimo tego, że młodzież w naszej szkole uczy się i języka hiszpańskiego, i niemieckiego, i francuskiego, i angielskiego, jednak na egzamin maturalny wybiera

0: wybierają sobie przede wszystkim język angielski. I jutro będzie angielski w rozszerzeniu i to też będzie bardzo duży dla nas egzamin, bo większość naszych uczniów wybiera sobie również ten język angielski w rozszerzeniu. Dzisiaj młodzież pięknie włada tym językiem. Dla nich jest to stosunkowo, myślę, że przyjazny egzamin. I stąd już pierwsze osoby wyszły naprawdę bardzo wcześnie. Już 3 komisje oddały swoją dokumentację, czyli są nawet wychodząc już młodzież, są już po egzaminie, ale reszta jeszcze pisze.
1: Czy już spotkała się Pani z wrażeniami uczniów po tych 3 dniach?
0: Oczywiście, wypytywałam ich, jak się czują, więc byli bardzo pozytywnie nastawieni po pierwszym dniu. Polski wydawał mi się całkiem przyjazny, mówili, że nie zaskoczył ich i raczej czuli się do niego dobrze przygotowani. Troszeczkę chyba trudniej było w dniu wczorajszym, zwłaszcza tym klasom humanistycznym pewnie, dlatego że matematyka widziałam, że bardzo skrupulatnie pisali i wykorzystali czas maksymalnie, którym był im przydzielony, czyli nie wychodzili tutaj wcześniej. No i raczej mówili, że powinno być dobrze, ale to już nie ten entuzjazm. No a dzisiaj wychodzą, mówią, że było okej.
2: Uczniowie chętnie dzielili się swoimi wrażeniami. Jak podkreślali, egzamin z języka obcego był jak do tej pory najłatwiejszy.
1: Dzisiaj 3 dzień matur, język angielski. Powiedz proszę, jak ci poszło?
3: No, liczę na 100%. Zarówno słuchanie, czytanie i pisanie było bardzo przyjemne, więc liczę na 100% i dzisiaj, jutro na rozszerzeniu.
1: A jak byś porównał te 3 dni matur?
3: Najgorszy zdecydowanie polski, najbardziej stresujący, matematyka, bardzo fajny arkusz, no i dzisiaj angielski zdecydowanie najprzyjemniej.
1: Czyli dzisiaj bez stresu?
3: Dzisiaj bez stresu.
1: Okej, powiedz jeszcze proszę, jakie są twoje plany na przyszłość?
3: Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim, jednocześnie licencje lotnicze w Lot Flight Academy.
4: Możliwa setka może będzie.
1: Czyli był to łatwy egzamin?
4: No, w porównaniu do tego, co było na próbnych, no to naprawdę prosty. Najgorzej to ta matma w sumie, taka, no nie była jakaś trudna, ale była średnia. Ten polski taki przyjemny do pisania, tylko te tematy rozprawek były takie średnie. No a angielski, no to formalność.
5: Matura z angielskiego wydaje mi się, że była w miarę prosta. Raczej nie było żadnych trudności z tym przedmiotem ogólnie w szkole. Wydaje mi się, że jeżeli wszystko dobrze poszło, no to nawet może być 100%.
1: Okej, powiedz proszę, jak byś porównał te 3 dni? Czy któryś dzień był najtrudniejszy?
5: Wydaje mi się, że najtrudniejszy był dzień pierwszy. Największy stres pod względem tego, że nie wiedziałem tych wszystkich tematów, a po drugie język polski, no to najgorzej mi szedł. Najciężej było, mi się wydaje. Ale po pierwszym dniu już było raczej spokojnie. Nie stresowałem się w ogóle.
6: Wyśmienicie, to jest ta podstawa, to jest najłatwiejsza rzecz na świecie. To jest praktycznie żart, żeby dostać cokolwiek mniej niż 100. Co mówię bardzo z wielką, jak powiedzieć, pewnością siebie, nie mogę się doczekać, żeby dostać z powrotem i okazać się, że wszystko mam źle. Ale nie, to jak idą matury, to jest to jedno właśnie z łatwiejszych.
1: Jak byś właśnie porównał te 3 dni?
6: Polski dziwnie przyjemny. Łatwa praca do napisania, łatwe pytania, kilka głupich wymysłów, nie wiem, co jest koncepcja formy, jeszcze nie sprawdziłem, nie mam zamiaru. Matematyka, do ogarnięcia 50% powinno być, no i angielski mówię, łatwe.
1: Jak nastawienia przed rozszerzeniami?
6: Modlitwa, trochę płaczę. Z nadzieją, że po prostu zdać szczerze już teraz.
1: A jak stres w tym 3 dniu?
6: Tragedia. Znaczy nie, dzisiaj akurat wyjątkowo spokojnie. Stres to się zacznie dopiero od jutra, jak rozszerzenia idą.
1: Powiedz proszę, dlaczego wybrałaś język niemiecki?
7: Ponieważ jest to dla mnie ułatwienie i zdecydowanie pewniej się czuję niż z językiem angielskim.
1: Jak wrażenia? Było łatwo czy trudno?
7: Uważam, że było łatwo. Nie miałam żadnych problemów, szczerze mówiąc.
1: Jak byś porównała te 3 dni matur?
7: No, polski, no wiadomo, że było ciężko, no bo początek, ale było okej. Okay. Matematyka ciężko, ale też dobrze. No a dzisiaj no to już luz, bo wiadomo, jak się wszystko odbywa.
1: Powiedz proszę, jak sobie poradziłaś ze stresem?
7: Na początku było trudno, ale już im dalej, no to lepiej.
8: Moim zdaniem myślę, że może być i nawet 100%. Angielski jest zdecydowanie najprostszym przedmiotem maturalnym i poziom podstawowy też byłby, myślę, przygotowany bardzo prosto, szczególnie dla uczniów, którzy uczą się tego angielskiego już naprawdę długi czas.
1: Jak byś podsumował te 3 dni? Który dzień był najbardziej stresujący?
8: No myślę, że wszyscy powiedzą, że najbardziej stresujący był język polski, bo był to dzień pierwszy przede wszystkim, ale także w nim jest najłatwiej się pomylić, ponieważ wystarczy błąd kardynalny na rozprawce i można nie zdać. Ale z każdym dniem jest coraz lepiej.

0: Lepiej i myślę, że po dzisiejszym dniu już wszyscy będą kompletnie wolni od stresu.
1: Jak wyglądały twoje przygotowania do egzaminów?
0: Znaczy, no ja to się coś tam przygotowywałem, ale tak większość z tego to po prostu było czytanie internetu i słuchanie wszystkiego, co się dało. Jakoś mocno się w to nie wciągnąłem, ale no to, co myślę najważniejsze było, to słuchać na lekcji, bo nauczyciele naprawdę są w stanie przekazać dużo.
2: Choć matury podstawowe dobiegły końca, to nie oznacza,

0: Kostki konsekwentnie inwestuje w rozwój i zapowiada kolejne ważne projekty. W planach są m.in. budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, inwestycje drogowe oraz rozwój infrastruktury sportowej. Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła miliony złotych, stawiając na poprawę jakości życia mieszkańców.
1: Przede wszystkim skala inwestycji w tym roku, bo to jest ponad 40 milionów złotych. Bardzo duże zadania infrastrukturalne, modernizacja i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody. Myślę, że to bardzo kluczowe zadanie z punktu widzenia i rozwoju, ale też życia społecznego mieszkańców. Bardzo dużo inwestycji drogowych. Tu kontynuujemy umowę, które mieliśmy podpisane w poprzednich latach. Te inwestycje w części dotyczą samej strefy, bo tam rozwijamy bardzo mocno infrastrukturę, ale też dotyczą pozostałych miejscowości, sołectw, więc tych dróg w tym roku kolejne kilkanaście kilometrów powstanie. Przygotowujemy się też do takiego dużego pakietu drogowego, jeśli chodzi o właśnie infrastrukturę drogową. Chcę zaproponować w najbliższym czasie wszystkim sołtysom, radnym, jakie drogi będą przebudowywane w kolejnych latach. Jest to plan do roku 2030 i myślę, że uporamy się z wszystkimi drogami gruntowymi na terenie gminy w tym czasie i ta decyzyjność będzie bardzo skuteczna. Jesteśmy w trakcie realizacji budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Na to pozyskaliśmy środki zewnętrzne. W tym centrum opiekę znajdą zarówno osoby w zakresie pobytu dziennego, jak i również całodobowego. Mówimy to o osobach z niepełnosprawnością. Pewnie niebawem będziemy ogłaszać konkurs na kierownika tego obiektu i będziemy przygotowywać kadrę, rozpoczęcie takiej pełna gotowość i rozpoczęcie działalności planujemy w pierwszym półroczu 2027 roku. Mnóstwo innych inwestycji, takich związanych też ze sportem, z kulturą, z życiem społecznym. O nich też warto powiedzieć. Ja zawsze też podkreślałem, że budżet ma być z jednej strony skuteczny, ale też sprawiedliwy dla wszystkich, więc myślę, że w większości obszarów gminy te inwestycje będą i są na dzień dzisiejszy realizowane. Też mnóstwo wniosków złożonych, chociażby o modernizację infrastruktury sportowej na stadionie miejskim, budowę nowej sali gimnastycznej w Brzeziu. Czekamy na pewne decyzje, analizujemy też nowe możliwości, wsłuchujemy się też w to, co mówią mieszkańcy i czego oczekują.
0: Jak podkreślają władze, mimo dużej skali inwestycji, sytuacja finansowa gminy pozostaje stabilna. Co więcej, coraz lepsze wyniki zaczyna przynosić Brzeska Strefa Gospodarcza, która staje się ważnym źródłem dochodów.
1: Z roku na rok, a tym kluczowym rokiem będzie rok 2027, wzrost dochodów będzie bardzo duży, kilkunastoprocentowy, jeśli oczywiście nic w globalnej gospodarce się nie zmieni, w polityce państwa. Strefa już zaczyna przynosić oczekiwane efekty podatkowe, więc tego jesteśmy bardzo zadowoleni i to, co było kilka lat pewną wizją, w którą niektórzy nie wierzyli, stało się faktem i mam nadzieję, że koniec 2026 roku będzie dla Państwa też jakby pewną informacją, co dalej w tych obszarze gospodarczym. Na dzień dzisiejszy bardzo duże inwestycje, chociażby Sika Poland, gdzie też ta inwestycja jest na ukończeniu. Nowe inwestycje w zakresie podmiotów, które już są w strefie. Będzie to kolejne ponad 1000 miejsc pracy od 2027 roku. Tu też chciałem zdementować, że my jako samorząd, urząd nie mamy wpływu, jak zatrudniają i jakie są preferencje poszczególnych pracodawców. I to nie od burmistrza, od radnych, nie od pracowników zależy, czy rekrutowana jest dana grupa społeczna, czy też taka, czy inna narodowość. Ja zawsze mówiłem, że strefa jest dla wszystkich, ale oczywiście priorytetem są mieszkańcy gminy Brześć Kujawski, powiatu włocławskiego. Natomiast nie nam decydować jest, kto w tych zakładach będzie pracował. Trzymam kciuki, żeby to byli w większości nasi mieszkańcy i mieszkańcy powiatu, natomiast nie mamy na to absolutnie wpływu.
0: Brześć Kujawski pokazuje, że można jednocześnie inwestować i dbać o finanse, a rozwój gminy nie zwalnia nawet na chwilę. Do naszej redakcji zgłaszają się mieszkańcy Włocławka, którzy zwracają uwagę na stan miejskiej zieleni. Ich zdaniem część nowych nasadzeń nie wygląda najlepiej. Chodzi m.in. o drzewa przy ulicy Zbiegniewskiej, które, jak podkreślają, są suche, pozbawione liści i wyróżniają się na tle rozkwitającej wokół zieleni. Mieszkańcy sugerują, że problemem może być brak odpowiedniego podlewania i pielęgnacji, szczególnie w okresie wiosennym, kiedy rośliny potrzebują najwięcej uwagi. Do sprawy odniósł się miejski zarząd dróg i zieleni we Włocławku. Jak zapewnia rzecznik instytucji, sytuacja jest monitorowana, a pracownicy reagują również na sygnały od mieszkańców. mieszkańców.
2: Są sygnały z ulicy Zbigniewskiej, no tam na przykład mamy gwarancję ze strony wykonawcy, który realizował tam drogę rowerową wraz z zagospodarowaniem zielenią, z nowymi nasadzeniami i w tej chwili tam są platany między innymi posadzone. Te platany zakwitają najczęściej w maju. W tej chwili obserwujemy sytuację, czekamy aż, tak powiem kolokwialnie, się nam

0: bujną. Jeśli się nie bujną, no to wykonawca jest zobligowany do wstawienia tam po prostu nowych drzew. Na tej zgłaszają się również mieszkańcy. Takie prace są wykonywane na bieżąco w pasach drogowych, no bo jeśli mieszkańcy dzwonią, że gdzieś wystaje gałąź, no to realizujemy te działania, wyjeżdżamy, ale nie tylko ze zgłoszeń mieszkańców, bo na przykład służb miejskich, gdzie również gałęzie mogą zasłaniać widoczność kierowcom, takie prace też są robione.
1: Pojawia się jednak szersze pytanie o to, jak wygląda bieżąca opieka nad zielenią w mieście. Czy rośliny są regularnie kontrolowane i podlewane? Miejska spółka podkreśla, że prace pielęgnacyjne prowadzone są systematycznie i trwają już od marca.
0: Po okresie zimowym rozpoczęliśmy intensywne działania na terenach należących do miasta Włocławek. To wszystko wynika po prostu z geoportalu, z działek, którymi się zajmujemy. Mam tutaj na myśli pasy drogowe, także parki miejskie, parki kieszonkowe, różnego rodzaju skwerki. Takie działania rozpoczęliśmy w miesiącu kwietniu, intensywne po zimie. Może zacznę jednak od marca, bo już w połowie marca zostały założone na drzewach w Śródmieściu opaski lepowe przeciwko pluskwiakowi. To taki szkodnik, który pojawiał się w ostatnich latach regularnie. To były działania profilaktyczne i obecnie nie mamy z tym problemu. W kwietniu, tak jak już wspominałem, te prace rozpoczęły się już intensywnie po zimie. To był przede wszystkim wywóz masy liści, także odchwaszczanie gazonów, kwietników, przycinanie gałęzi. Te prace toczyły się, tak jak mówiłem, w parkach miejskich, na bulwarach, skwerkach, parkach kieszonkowych, w pasach drogowych. Kolejną rzeczą, którą realizowaliśmy w kwietniu, to były nasadzenia drzew. Łącznie 260 sztuk nowych drzew pojawiło się w pasach drogowych i w parkach na terenie całego miasta. No to były nasadzenia zastępcze, po prostu na mocy decyzji Urzędu Marszałkowskiego. Nowe nasadzenia tam, gdzie po prostu te drzewa były wycinane. Jeśli chodzi o koszenie trawy, bo to też jest już rozpoczęte pod koniec kwietnia, ta procedura trwa, część prac wykonujemy własnymi siłami, część natomiast mamy umowę z zewnętrznym wykonawcą, który od miesiąca kwietnia, w zasadzie drugiej połowy kwietnia w Śródmieściu rozpoczął koszenie. W tej chwili jest już droga krajowa numer 91 wykonywana i mamy kilka takich koszeń w tym sezonie na mocy tej umowy. No i pierwsze potrwa do końca maja, kolejne będą realizowane w miesiącach letnich.
2: A jak wygląda z regularnym podlewaniem naszego miasta?
0: No, też będzie to wykonywane. Wiemy, że w tej chwili mamy suszę, nie tylko we Włocławku. Takie działania będą prowadzone, są prowadzone. Proszę obserwować.
1: Zieleń miejska to jedna z najważniejszych elementów przestrzeni Włocławka. Dlatego mieszkańcy liczą, że nowe nasadzenia będą nie tylko estetyczne, ale też odpowiednio zadbane i utrzymywane przez długie lata. Prace w kamienicach przy ulicy Maślanej powoli dobiegają końca. Część rusztowań zniknęła, a budynki zyskały nowy wygląd. Równocześnie od strony bulwarów powstaje mural nawiązujący do historii Włocławka.
3: No jeszcze chwilkę, musimy poczekać. Wykonawca tak naprawdę ma czas do końca czerwca na zrealizowanie tej inwestycji. Inwestycji, którą mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, uratowaliśmy kolejną kamienicę w obszarze rewitalizowanym, bo jej stan techniczny był katastrofalny i myślę, że bez tych działań, które podjęliśmy, no albo już, albo za chwilę by ta kamienica się po prostu zawaliła, a tak nie dość, że będą tam mieszkania na tanim wynajem, nie dość, że powstaną lokale użytkowe, które mam nadzieję ożywią też obszar starego rynku, to z całą mocą mogę powiedzieć, że kamienica już zaczyna zdobić stary rynek i być no, takim miejscem chętnym do fotografowania.
1: W kamienicach, bo właściwie są to trzy budynki, będzie ponad 20 mieszkań na tani wynajem. Metraż będzie różny. Na pewno jedno z mieszkań będzie dostosowane do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkie będą wykonane pod klucz. Kiedy nabór wniosków na najem?
3: Zakładamy, że ten najem będzie pod koniec maja, na początku czerwca. Zresztą bardzo podobnie jak z celulozową, bo akurat tutaj nam się zbiegają w czasie dwie inwestycje, które będziemy chcieli przekazywać mieszkankom i mieszkańcom Włocławka. I to jest oczywiście element większej całości, bo w tej kadencji zakładam, że 500 mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańcom Włocławka.
4: Częścią niejako będzie też mural, który już powstaje. Mural ten wpisuje się w historię Włocławka, podobnie jak mural sąsiadujący z nim, który już jest, pokazujący flisaków. Co będzie na tym muralu na Maślanej?
3: Na tym muralu będzie młyn solny, a mural ten, który jest aktualnie wykonywany, jest wykonywany przez tych samych autorów, którzy wykonywali mural Przystań. na ulicy Bulwary, więc to jakby rozszerzenie tego istniejącego wcześniej muralu też w tej samej

0: estetyce. Na ścianie, którą widać od ulicy Bulwary, ale na oficynie maślanej 4x6, ściana, która no, pojawiła się w wyniku rozebrania oficyny sąsiadującej, która no też, której jakość techniczna była, jakość ta była bardzo zła i zagrażała bezpieczeństwu osób tam przebywających. Zresztą no tam te prace jeszcze będą dokończone, bo jeszcze pozostałości tej starej kamienicy, czy oficyny właściwie od kamienicy pozostały. Natomiast mural jest już wykonywany. Myślę, że w przyszłym tygodniu już będzie w pełnej krasie.
1: Murali we Włocławku jest coraz więcej. Na ulicy Żabiej mamy Włocławskie Południe. Na Wyszyńskiego Kocham Ci jak Irlandię. Na Wojska Polskiego Włocławski Fajans. Wymieniać można dłużej. Murale należy konserwować, aby nie straciły swoich walorów estetycznych.
0: Na chwilę obecną te murale, które tak naprawdę dopiero od kilku lat realizujemy w przestrzeni publicznej naszego miasta, no jeszcze są w bardzo dobrej kondycji, więc tutaj tej konserwacji nie wymagają, ale my też na etapie zamawiania tych dzieł sztuki, jak pan redaktor słusznie zauważył, oczekujemy, że one będą wykonywane naprawdę dobrej jakości materiałami, no tak, żeby jak najdłużej one funkcjonowały. No trochę jest jedyny mural właśnie na bulwarach, który był wykonywany już ładnych parę lat temu na zlecenie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, powoli zaczyna się upominać o konserwację, ale to, tak jak powiedziałem, to jest akurat mural, którego zleceniodawcą nie było miasto.
2: I już na sam koniec zapytam o finansowanie z jednej strony tych murali, a z drugiej strony o kamienicę przy ulicy Maślanej. Czy to tylko środki własne miasta Włocławek, gminy miasto Włocławek, czy też udało się pozyskać finansowanie zewnętrzne?
0: No zdecydowanie politykę rozwoju Włocławka opieramy na środkach zewnętrznych. Zresztą to widać w budżecie tegorocznym, gdzie 2/3 wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje to są bezzwrotne dotacje pozyskane z różnych źródeł. Nie inaczej jest w tym przypadku. Tu pozyskaliśmy środki z Funduszu Dopłat, z Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest 85% wartości tych prac, a przypomnę, że to jest nasz wspólny majątek, który no takim zostanie, dlatego że my mieszkania na wynajem traktujemy jako element większej polityki przyciągającej do Włocławka, ale też budującej wysoką jakość życia mieszkańców naszego miasta.
1: Nowy mural będzie gotowy w przyszłym tygodniu. Natomiast kamienice przy Maślanej to kwestia jeszcze kilku tygodni. O tym, jakie kryteria będą brane pod uwagę we wnioskach o tani wynajem, będziemy informować w kolejnych materiałach. Amelia Zimmerman nie zwalnia tempa. Na zawodach kickboxingu Chorwacji, których stawką był Puchar Europy, włocławska zawodniczka stanęła na najwyższym stopniu podium.
3: Czułam, że potrzebuję zdobyć jednak, mimo że na takiej imprezie nie rangi mistrzostwa, ponieważ były to puchary, mimo wszystko czułam, że potrzebuję zdobyć jednak to mistrzostwo, bo to mnie tak napędza. Dużo więcej mi daje siły do tego, żeby faktycznie dalej trenować, tak? Ponieważ długi staż i czasami jednak ma człowiek takie myśli, że mógłby zrezygnować, ale takie sukcesy napędzają.
2: Opowiedz mi o samych walkach, jak one przebiegały. Były to 3 starcia.
3: Tak, były to 3 starcia. 2 pierwsze walki skończyłam przed czasem, wypunktowując przed końcem rundy po prostu, zdobywając większą ilość punktów niż przeciwniczka. Natomiast trzecia walka była bardzo wymagająca. Dałam z siebie wszystko i jestem z niej bardzo zadowolona.
2: To drugi twój sukces w ciągu bardzo krótkiego czasu. Opowiedz o tym pierwszym.
3: Pierwszy to, tak szczerze mówiąc, start kontrolny, bardziej bym powiedziała, ponieważ było to Łotwa Open, czyli tak kraje się zgłaszają, ale nie było tam zbyt wielu przeciwniczek, ponieważ miałam 2 walki, natomiast też dobrze się spisałam.
2: Kickboxing, mówi się męski sport, sporty walki bardziej kojarzone z mężczyznami. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda ze sportami walki, kto cię zachęcił, jak to wyglądało?
3: Moja przygoda zaczęła się 12 lat temu, jak poszłam na pierwszy trening sztuk walki, po prostu, nie kickboxingu, sztuk walki.

0: Zaprowadziła mnie tam mama i szczerze mówiąc, od razu ja poczułam, że mi się to spodobało, chociaż było wiele przeszkód po drodze, wiele takich niepewności. Natomiast mimo wszystko zostałam w tym, ponieważ jest to bardzo uzależniające, nie oszukujmy się.
1: Młoda zawodniczka łączy sport z pracą zawodową oraz studiami w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Złota medalistka trenuje pod okiem dwóch trenerów: Tomasza Straszewskiego oraz Daniela Tobiasza.
2: Przygotowujemy się już od dłuższego czasu, dlatego że tym pierwszym krokiem, jaki postawiliśmy, były to Mistrzostwa Polski, na których Amelia większość walk wygrała przed czasem. W walce finałowej również wygrała na punkt, zdobywając tytuł Mistrza Polski, i miesiąc później zaczęliśmy te starty kontrolne, czyli Łotwia Open i Puchar Europy w Chorwacji, na których Amelia, no, w mojej ocenie spisała się rewelacyjnie, przywodząc stamtąd pierwsze miejsca, i to są taki element przygotowań przed Mistrzostwami Europy, które odbędą się w listopadzie.
1: Sporty walki cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród kobiet.
2: W naszym klubie trenuje chyba około 10 kobiet, które sobie zaczynają coraz lepiej radzić. Kobiety są bardziej zawzięte, zmotywowane, co przekłada się na sukcesy sportowe. I jakbym zachęcił do trenowania? Po pierwsze dyscyplina, po drugie wygląd, bo wiadomo, kobiety zawsze myślą o swoim wyglądzie, a tutaj jakby nie było, te ćwiczenia siłowe i techniczne bardzo dużo dają, poprawiają wygląd, sylwetkę. Prowadzony zdrowy tryb życia, co właśnie się kobietom podoba.
1: Amelii gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy. Pies nazywany jest najlepszym przyjacielem człowieka. Często osoby decydujące się na adopcję lub kupno psa lub kota łaskawszym okiem spoglądają na młodsze zwierzęta. Wymagają one nieco innej opieki.
3: Jeżeli chodzi o młode psy i koty, naturalnie wymagają troszeczkę innego żywienia. Wymagają podawania odpowiednich składników, dzięki którym mogą się odpowiednio rozwijać. I te składniki znajdziemy naturalnie w dobrych karmach typu junior, kitten, puppy. Są to karmy dostosowane do wieku naszych maluchów. Powinny dostarczyć im odpowiednią ilość składników odżywczych, dodatkowych suplementów. Możemy oczywiście, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, czy jeżeli nasze zwierzę, no nie wiem, jest psem czy kotem rasy narażonej, powiedzmy, na zwyrodnienia, no możemy wprowadzać dodatkowe suplementy, to może być na przykład kolagen, preparaty wapniowo-mineralne, czy chociażby olej z łososia albo jakiś inny olej omega-3, który dodatkowo będzie wspomagał rozwój naszego zwierzęcia. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, możemy pod tym względem skonsultować się albo z weterynarzem, albo z zoodietetykiem, który pomoże nam dobrać odpowiednią karmę dla naszego zwierzaka.
1: Ważne jest nauczanie naszej pupili czystości. W przypadku kotów jest to nieco łatwiejsze.
3: Koty mają taką naturalną inklinację, żeby załatwiać się w piasku. Dlatego w odpowiednim wieku, to znaczy kiedy już zaczną same się wypróżniać, na takie z reguły bierzemy, po prostu zapewnijmy im kuwety z odpowiednim wypełnieniem. I tutaj wiele osób zadaje pytania o żwirek, jaki wybrać. Na początek na pewno jak najdrobniejszy. Wiele kotów preferuje żwirek bentonitowy, który kotek się tam załatwiał. Jeżeli mamy problemy, możemy na przykład spróbować troszeczkę takiego drobnego piasku z piaskownicy zastosować, albo na przykład żwirek kukurydziany, który jest no, taką formą peletu, natomiast jest dużo drobniejszy, jest mięciutki, jest odpowiedni dla łapek kociąt. Natomiast jeżeli chodzi o szczenięta, pamiętajmy, że mają dużo szybszą przemianę materii niż dorosłe psy i dużo częściej potrzebują wychodzić na zewnątrz, żeby się załatwić. Naturalnie musimy ich też tego nauczyć, tak? To znaczy nie załatwiania się jako takiego, tylko tego, że fajnie jest załatwiać się na dworze. Najprostszy sposób, żeby to zrobić, to

0: około 20 minut po każdym posiłku, zabrać po prostu maluszka na zewnątrz, jak zrobi siusiu kupę, chwalimy, bawimy się, pokazujemy, że zachowanie jest super. Możemy dodatkowo jeszcze jakiegoś smaczka wprowadzić, chociaż oczywiście nie musimy, bo wiele szczeniąt reaguje pozytywnie właśnie na pochwały.
1: Młode zwierzęta należy karmić nieco częściej niż dorosłe. Pamiętajmy jednak, by ilość jedzenia była dostosowana do rozmiarów zwierzęcia.
0: Oczywiście nadzorujmy nasze maluszki, bawmy się z nimi. Przede wszystkim na samym początku poczekajmy, aż przyzwyczają się do nas. Muszą takie młode zwierzęta nauczyć się rutyny, która panuje w domu. Jeśli chodzi o szczepienia, to oczywiście są zalecane serie odrobaczania, zalecane serie szczepienia w odpowiednich odstępach czasu. Tutaj najlepiej udać się po prostu do naszego weterynarza, który nas pokieruje, poradzi co i jak. Jeżeli adoptujemy zwierzę ze schroniska czy z fundacji, to najczęściej będą już odrobaczone, zaszczepione przynajmniej jeden raz. Tutaj też możemy dowiedzieć się, kiedy podawać kolejne dawki leków na robaki, kiedy podawać kolejne dawki szczepień. Także nie bójmy się pytać.
1: Młode zwierzęta należy socjalizować, tak aby wiedziały, jak zachować się w obecności ludzi oraz innych zwierząt. Praca ze szczeniakiem nie trwa kilka dni.
0: Z takim zwierzęciem trzeba przebywać cały czas. Tak jak wspomniałam, trzeba się też jego nauczyć. Ono musi się nas nauczyć. Jeżeli damy sobie, za przeproszeniem, wejść na głowę szczeniakowi młodemu, nie będziemy go uczyć, co wypada, co nie wypada, no niestety taki pies w dorosłości będzie pogłębiał zachowania niepożądane, takie jak choćby skakanie na ludzi, więc no warto zainwestować w takie psie przedszkole, warto skontaktować się, jeżeli nie mieliśmy wcześniej do czynienia z psami, jeżeli nie wiemy, jak z nimi pracować. To już w tym młodym wieku można oczywiście skontaktować się z behawiorystą, z zoopsychologiem, z kimś bardziej po prostu doświadczonym, kto pokieruje nas, kto wyjaśni, jak pracować ze zwierzęciem. A zwracajmy uwagę na przede wszystkim zachowania agresywne. Zdarza się, że otrzymujemy informację, że ktoś nie radzi sobie z psem jedno-dwuletnim, pies jest nadpobudliwy, pies jest agresywny. Jeżeli to jest czyjś pies, my jako schronisko nie mamy możliwości w żaden sposób go przejąć i zabezpieczyć, tak? Ponieważ no, jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, natomiast zwierzęta, o których przed chwilą wspomniałam, mają swoich właścicieli. I tak naprawdę to od właściciela zależy, w jakim kierunku ten pies pójdzie. Także bądźmy delikatni, bądźmy oczywiście mili dla naszych psów. Promujemy naturalnie pozytywne skojarzenia, tak, czyli te zachowania, które chcemy utrwalić, nagradzamy, zachowania, których nie chcemy utrwalić, ignorujemy. No to jest taka najprostsza metoda, natomiast no nie zawsze może takie coś prostego poskutkować, no i wtedy po prostu potrzebna jest ta pomoc.
1: Pamiętajmy, aby za niewłaściwe zachowanie nie karać zwierząt fizycznie. Może to zwiększyć tylko jego lęk i agresję. Warto również skontaktować się z weterynarzem, który stwierdzi, czy nic mu nie dolega. Agresja może mieć różne przyczyny, w tym również zdrowotne.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb

0: klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: Dziś moim i Państwa gościem jest Małgorzata Stróżewska, założycielka grupy samopomocowej Al-Anon we Włocławku. Witam Cię, Małgosiu,
1: Dzień dobry.
0: serdecznie. O zdrowiu są to rozmowy, na których się tutaj spotykamy i dziś o chorobie alkoholowej, bo jest to choroba ciężka, nieuleczalna i śmiertelna wręcz można byłoby powiedzieć. Trochę będziemy rozmawiać z Tobą, Małgosiu. Jesteś założycielem grupy Al-Anon. Może najpierw odszyfrujmy, co to takiego jest, bo wspólnota anonimowych alkoholików jest jakby powszechnie znana, zwłaszcza dla osób, które z chorobą się borykają. Natomiast Al-Anon nie wszyscy jeszcze wiedzą, nie wszyscy słyszeli.
1: Tak, więc Al-Anon powstała jakby z potrzeby rodzin, krewnych, bliskich, alkoholików. Jest to tak naprawdę grupa rodzinna, grupa wsparcia dla osób współuzależnionych, bo Al-Anon to jest jakby skrót od nie tylko kobiet, bo i od rodziców i dzieci, osób, które są uzależnione i my jako osoby współuzależnione, bo ja byłam osobą współuzależnioną, odczuwają potrzebę pomocy, ratowania samego siebie czy samej siebie w sytuacjach trudnych, ciężkich, kryzysowych, mając albo mieszkając, mając kontakt bliższy czy dalszy z alkoholikiem.
0: No właśnie, to nie jest tak, jak wszyscy, jak niektórzy mogliby pomyśleć, że na tej grupie wsparcia wy wymieniacie doświadczenia dotyczące, jak uleczyć osobę z najbliższego otoczenia.
1: To, żeby była jasność, alkoholizm jest chorobą i to jest chorobą śmiertelną. Przekonałam się o tym osobiście, jako współuzależniona. Najbliższa mi osoba zmarła. I to nie jest tak, że alkoholik pije, bo chce pić. Nie jest to takie proste, nie można tego wyleczyć. Ktoś choruje na jakąś chorobę przewlekłą, są na to lekarstwa. Jeżeli zachorujemy na raka, leczymy się w tym kierunku, żeby zapobiec przerzutom. Natomiast alkoholizm to jest choroba śmiertelna, tak jak już powiedziałam, na którą praktycznie nie ma lekarstwa. Jeżeli alkoholik nie przestanie pić, to po prostu umrze. I życie z osobą uzależnioną jest bardzo trudnym. Bardzo trudnym, bardzo ciężkim przeżyciem. I żeby nauczyć się żyć z osobą, która jest uzależniona od alkoholu, trzeba tą chorobę poznać. Bo powtarzam raz jeszcze, alkoholizm jest chorobą. Alkoholizm jest chorobą. Więc stąd jest ta potrzeba Al-Anon, żebyśmy, akurat ja mówię, jestem kobietą, więc mówię o sobie, żebyśmy nauczyły się żyć z osobami, które są naszymi bliskimi czy naszymi krewnymi, które są alkoholikami, żebyśmy potrafiły funkcjonować w dobrostanie, bo to jest bardzo ważne, nauczyć się, jak funkcjonować, pozwolić, jest takie powiedzenie, żyj i pozwól żyć innym. Że to nie jest takie proste, że my kogoś wyleczymy, czy że kogoś zmienimy, bo to nie ma takiej możliwości. Osoba uzależniona od alkoholu jest w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ nie ma na to prostego lekarstwa. Nie weźmie sobie tabletki, nie pojedzie do szpitala. No jeżeli potrzeba, to oczywiście, że tak, ale nie ma możliwości, żeby została tam uleczona. A my, jako osoby współuzależnione, powinniśmy się nauczyć żyć z osobami, które są uzależnione, po to, żeby pomóc samą sobie, a żeby pomóc osobie uzależnionej, to najpierw musimy pomóc samym sobie, żeby zrozumieć tą chorobę alkoholową. Ja mogę powiedzieć, może to dziwnie wybrzmi, ale to są cudowni ludzie. To są osoby, mówię o osobach, które są alkoholikami, czy były alkoholikami. To są często osoby bardzo wrażliwe, którym bardzo trudno się odnaleźć w takim współczesnym życiu. I należałoby zacząć właśnie od tego, żeby zrozumieć, jak wygląda ta choroba alkoholowa, żeby móc pomóc albo przede wszystkim sobie, bo czasami nam się wydaje współuzależnionym, że aha,

0: A ktoś z nasz bliski pije przez nas, mamy jakieś wyrzuty sumienia, staramy się pomagać. Czasami pijąc są różnego rodzaju doświadczenia związane właśnie z życiem z alkoholikiem, po to, żeby jemu pomóc. To absolutnie nie jest pomoc, bo my musimy się nauczyć sami, jak funkcjonować właśnie w takim trudnym środowisku, bardzo ciężkim. I stąd są właśnie te grupy Al-Anon.
1: Małgosiu, w którym momencie ty dotarłaś do takiej grupy? No bo sama najpierw do takiej grupy dotarłaś do ściany i pomyślałaś sobie, już sama nie dam rady, usłyszałaś, że jest taka grupa i tam poszukałaś pomocy. Jak to było?
0: To były już dosyć dawne czasy. Ja byłam jeszcze stosunkowo młodą osobą. W ogóle nie wiedziałam, że mogę gdzieś szukać pomocy. Raczej ukrywałam tą sprawę, że osoba mi najbliższa jest alkoholikiem, więc gdzieś tam się wstydziłam. Nie miałam w ogóle z kim rozmawiać. Nie umiałam szukać pomocy. Jak już troszeczkę ten czas minął, zaczęłam się bardzo interesować, gdzie mogę znaleźć tą pomoc. No, we Włocławku w tamtych czasach niestety nie było takiej możliwości. Odbijałam się od drzwi, od psychologów, no, różnego rodzaju grupach wsparcia, natomiast nie były to takie wsparcia, o której w tej chwili mówimy. Nie była to grupa dla Al-Anon, czyli Al-Anonek, czy Al-Anon. Więc mieszkałam wtedy w Łodzi. Tam było o wiele prościej. Znalazłam taką grupę tam, takich grup właśnie rodzinnych Al-Anon jest wiele. Znalazłam wspaniałą grupę. Początkowo było to dla mnie przerażające, co tam słyszałam na tych grupach. Aż w którymś momencie stwierdziłam, że to jest najlepsze coś, co mnie spotkało w życiu. Nauczyłam się, jak powinnam funkcjonować, żeby po prostu przetrwać. Żeby przetrwać, żeby żyć, żeby moja psychika, żebym zaczęła żyć spokojniej. I tam przeszłam Al-Anon. W tych grupach robi się różnego rodzaju, są różnego rodzaju narzędzia, jak możemy sobie wzajemnie pomagać. I na takich grupach są przeważnie, najczęściej to są żony alkoholików jako mężczyzn, ale również są rodzice alkoholików, dzieci alkoholików.
1: Są też mężowie przecież chyba.
0: Oczywiście są i mężowie, i są ojcowie. Tak, jak najbardziej tak.
1: Zapytałam cię o te osobiste doświadczenia, żeby właśnie między innymi usłyszeć to, o czym powiedziałaś, że na początku jest taki wstyd, żeby osoby, które nas teraz oglądają, może myślą sobie, jestem w beznadziejnej sytuacji, zobaczyły, że to żaden wstyd, że warto szukać pomocy w takiej sytuacji, bo tak jak mówisz, osoba współuzależniona, a alkoholizm to jest to choroba śmiertelna, dla osoby współuzależnionej to też może być choroba śmiertelna.
0: Oczywiście, jak najbardziej, nawet bardzo często się tak zdarza, że po prostu osoby współuzależnione nie potrafią właśnie szukać tej pomocy, wstydzą się, może nawet nie potrafią, czasami nawet nie chcą szukać tej pomocy właśnie z obawy, co na to środowisko, co na to, jak to się mówi potocznie, co ludzie powiedzą, prawda? No i często odbywa się i odbywa to się, odbija to się na ich zdrowiu psychicznym. Jak najbardziej są takie grupy we Włocławku, również zapraszam serdecznie. Rozmawiamy ze sobą, pomagamy sobie, mówimy o swoich doświadczeniach. Nie ma żadnych nakazów. Nie ma zakazów, to są grupy otwarte, w sensie dla każdego, otwarte, bezpłatne dla każdego. Warunki są anonimowe. Mamy fajną salę, jest to taka kameralna salka, zamknięta, wygłuszone są ściany. Każdego zapraszamy serdecznie. Jesteśmy w stanie sobie sami pomóc, a jeżeli sobie sami nie pomożemy, to może być trudne, żeby ktoś nam pomógł. Jeżeli szczególnie jeszcze ludzie nie wiedzą o tym, że potrzebujemy tej pomocy, bo oczywiście ja na zewnątrz też zawsze byłam osobą radosną, szczęśliwą, osiągałam jakieś sukcesy i zawodowo, i prywatnie.
1: Nikt nie pomyślał, że w głębi duszy jesteś najbardziej nieszczęśliwą na ten moment osobą na świecie.

0: Tak. Nikt nie pomyślał, bo ja sama nie chciałam, żeby ktoś bardzo to skrzętnie ukrywał. Bardzo, bardzo.
1: Małgosiu, spotkania takich grup Al-Anon, powiedziałeś, że są w kameralnym salce. Czy możemy powiedzieć, gdzie one się odbywają, w jaki sposób z wami się skontaktować?
0: Tak, moja grupa, którą tutaj teraz otworzyłam we Włocławku, jest w kawiarence obywatelskiej na ulicy 3 Maja 18. Jest taki nowy budynek, który został poddany rewitalizacji i jest tam taka malutka, bardzo fajna salka udostępniana właśnie przez miasto, za które dziękuję bardzo serdecznie i tam się spotykamy.
1: Spotykacie się cyklicznie?
0: Spotykamy się cyklicznie, uważam, że tylko wtedy to ma sens. Ja jestem otwarta. Spotykamy się co wtorki od godziny 17 do 19. Ja jestem otwarta. Bywa tak, że ktoś, kto do mnie zadzwoni i potrzebuje pomocy, usłyszałam to ostatnio, że nie, ja nie wytrzymam do wtorku. To był bodajże chyba czwartek. Więc umówiłam się z tą osobą na kolejny dzień, tak jak było potrzebne. Po prostu trzeba sobie pomagać. Ja dzisiaj żyję zupełnie inaczej niż kiedyś, w związku z czym jestem otwarta na pomoc i będę to robić, i będę to realizować. Jeżeli komuś nie pasuje wtorek, to jak najbardziej spotkam się w dogodnym terminie po ustaleniu.
1: Mówisz, Małgosiu, że żyjesz inaczej niż kiedyś. Co zmieniło właśnie się w tobie i pozwala ci żyć właśnie dzięki wsparciu takiej grupy samopomocowej?
0: No praktycznie cała moja świadomość jest już teraz zupełnie inna. Wiem, że nie jestem sama w tym. Wiem, że nie ma się czego wstydzić. Wiem, że trzeba szukać pomocy. Trzeba rozmawiać. Pomaganie innym osobom, to co właśnie w tej chwili robię, czy staram się robić, to jest bardzo duża pomoc dla mnie, bo pomagając innym, pomagamy sobie tak naprawdę. Zmieniło się diametralnie moje spojrzenie na osoby uzależnione. To nie jest taki przysłowiowy, przepraszam za wyrażenie, pijak, jak to gdzieś tam nieładnie się to mówi. To są osoby uzależnione, to są osoby, które, tak jak już powiedziałam na samym początku, to są często cudowni ludzie, którzy po prostu mają może taką duszę, która jest bardziej wrażliwa na świat, i nauczenie się, my w tych grupach Al-Anon uczymy się tego, jak żyć z takimi ludźmi, którzy są uzależnieni, a są uzależnieni, bo są chorzy. Nie każdy picie alkoholu jest uzależniający, wiemy o tym doskonale, prawda? Niektóre osoby piją bez szkody, bez szwanku dla siebie czy dla swoich bliskich, natomiast niektórzy tak nie potrafią. To jest wtedy choroba. I żebyśmy mogli funkcjonować, to musimy się nauczyć wszystkiego, co dotyczy tej choroby. Alkoholizm jest chorobą, chorobą śmiertelną, to o czym już rozmawiałyśmy. Więc musimy myśleć o sobie. Musimy dbać o siebie, o swój dobrostan, jeżeli są z nami, bo często mówię, ja jestem matką, jako kobietą, jako kobieta, mamy często dzieci, które uczestniczą w takiej rodzinie, więc jesteśmy tutaj odpowiedzialne za dobro tych dzieci, jeżeli alkoholizm dotyka mężów, ale oczywiście nie, czy mężczyzn, ale oczywiście nie zawsze tak jest, bo równie dobrze w drugą stronę może być to, o czym powiedziałaś przed chwilą. Musimy zadbać o swoją psychikę, o swój spokój, o swoje emocje, po to, by móc normalnie funkcjonować. Żebyśmy nie musiały żyć alkoholizmem, tylko swoim życiem. Żebyśmy umiały znaleźć szczęście, piękno, piękne dzisiaj słoneczko, cieszyć się z tego i widzieć to, dostrzegać, że wiosna przyszła.
1: Małgosiu, na koniec zapytam, co było najtrudniejsze w takim współuzależnieniu, współchorowaniu i w tym przełamaniu się twoim?
0: Najtrudniejsze.
1: Ten wstyd, który musiałaś pokonać?
0: Nie, nie, nie. Najtrudniejsze to chyba było brak właśnie znalezienia pomocy, której wtedy potrzebowałam.

0: Dzisiaj zupełnie to inaczej funkcjonuje. Dzisiaj wiedziałabym, gdzie szukać tej pomocy, kiedyś nie. I właśnie to jest taki apel do tych osób, które są być może w takiej sytuacji jak ja kiedyś. Szukajmy pomocy. Ona jest i ona jest, będzie, są ludzie, którzy chętnie, bardzo chętnie pomogą. To było najtrudniejsze, znaleźć właśnie taką pomoc i to, co do dzisiejszego dnia funkcjonuje generalnie, powiedzenie sobie otwarcie, że żyjesz z osobą, która jest alkoholikiem.
1: To trochę jak alkoholik musi się przyznać do swojej choroby, to takie
0: Dokładnie.
1: trudne jest też osobie współuzależnionej przyznanie się do tego, że jest jakby
0: To
1: współuzależniona
0: jest
1: i że.
0: bardzo trudne. To jest bardzo trudne. Ja długo nie umiałam sobie jakby z tym poradzić. Długo w ogóle nie, najpierw to nie wiedziałam o tym. Później długo nie umiałam sobie z tym poradzić, że to jest raczej niemożliwe. No bo przecież tak, więc to chyba jest najtrudniejsze.
1: I właśnie po to jest grupa we Włocławku, od całkiem niedawna, ale prężnie działająca, którą założyła i prowadzi Małgosia. Dziękuję Ci bardzo za
0: Dziękuję
1: tą
0: bardzo.
1: dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Państwu dziękuję mu za uwagę.
0: Dziękuję.
1: Słyszeliście, grupa co wtorek się spotyka anonimowo. Jeśli jest taka potrzeba, macie jakąś wątpliwość, pytanie, nie wiecie, to już wiemy, że tu we Włocławku jest taka pomoc. Dziękuję Ci bardzo
0: Dziękuję
1: jeszcze raz.
0: bardzo. Dziękuję.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
9: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
10: Niezależnie od wieku.
9: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
11: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
12: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach, 24-dniowy pobyt

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Małgorzata Stróżewska, założycielka grupy samopomocowej Al-Anon we Włocławku. Witam Cię, Małgosiu,
1: dzień dobry.
0: Serdecznie. O zdrowiu są to rozmowy, na których się tutaj spotykamy i dziś o chorobie alkoholowej, bo jest to choroba ciężka, nieuleczalna i śmiertelna wręcz można byłoby powiedzieć. Trochę będziemy rozmawiać z Tobą, Małgosiu. Jesteś założycielem grupy Al-Anon. Może najpierw odszyfrujmy, co to takiego jest, bo wspólnota anonimowych alkoholików jest jakby powszechnie znana, zwłaszcza dla osób, które z chorobą się borykają. Natomiast Al-Anon nie wszyscy jeszcze wiedzą, nie wszyscy słyszeli.
1: Tak, więc Al-Anon powstała jakby z potrzeby rodzin, krewnych, bliskich, alkoholików. Jest to tak naprawdę grupa rodzinna, grupa wsparcia dla osób współuzależnionych, bo Al-Anon to jest jakby skrót od nie tylko kobiet, bo i od rodziców i dzieci, osób, które są uzależnione i my jako osoby współuzależnione, bo ja byłam osobą współuzależnioną, odczuwają potrzebę pomocy, ratowania samego siebie czy samej siebie w sytuacjach trudnych, ciężkich, kryzysowych, mając kontakt bliższy czy dalszy z alkoholikiem.
0: No właśnie, to nie jest tak, jak wszyscy, jak niektórzy mogliby pomyśleć, że na tej grupie wsparcia wy wymieniacie doświadczenia dotyczące, jak uleczyć osobę z najbliższego otoczenia.
1: To, żeby była jasność.
0: No.

0: Alkoholizm jest chorobą i to jest chorobą śmiertelną. Przekonałam się o tym osobiście, jako współuzależniona. Najbliższa mi osoba zmarła. I to nie jest tak, że alkoholik pije, bo chce pić. Nie jest to takie proste, nie można tego wyleczyć. Ktoś choruje na jakąś chorobę przewlekłą, są na to lekarstwa. Jeżeli zachorujemy na raka, leczymy się w tym kierunku, żeby zapobiec przerzutom. Natomiast alkoholizm to jest choroba śmiertelna, tak jak już powiedziałam, na którą praktycznie nie ma lekarstwa. Jeżeli alkoholik nie przestanie pić, to po prostu umrze. I życie z osobą uzależnioną jest bardzo trudnym. Bardzo trudnym, bardzo ciężkim przeżyciem. I żeby nauczyć się żyć z osobą, która jest uzależniona od alkoholu, trzeba tą chorobę poznać. Bo powtarzam raz jeszcze, alkoholizm jest chorobą. Alkoholizm jest chorobą. Więc stąd jest ta potrzeba Al-Anon, żebyśmy, akurat ja mówię, jestem kobietą, więc mówię o sobie, żebyśmy nauczyły się żyć z osobami, które są naszymi bliskimi czy naszymi krewnymi, które są alkoholikami, żebyśmy potrafiły funkcjonować w dobrostanie, bo to jest bardzo ważne, nauczyć się, jak funkcjonować, pozwolić, jest takie powiedzenie, żyj i pozwól żyć innym. Że to nie jest takie proste, że my kogoś wyleczymy, czy że kogoś zmienimy, bo to nie ma takiej możliwości. Osoba uzależniona od alkoholu jest w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ nie ma na to prostego lekarstwa. Nie weźmie sobie tabletki, nie pojedzie do szpitala, no jeżeli potrzeba, to oczywiście, że tak, ale nie ma możliwości, żeby została tam uleczona. A my, jako osoby współuzależnione, powinniśmy się nauczyć żyć z osobami, które są uzależnione, po to, żeby pomóc samą sobie, a żeby pomóc osobie uzależnionej, to najpierw musimy pomóc samym sobie, żeby zrozumieć tą chorobę alkoholową. Ja mogę powiedzieć, może to dziwnie wybrzmi, ale to są cudowni ludzie. To są osoby, mówię o osobach, które są alkoholikami, czy były alkoholikami, to są często osoby bardzo wrażliwe, którym bardzo trudno się odnaleźć w takim współczesnym życiu. I należałoby zacząć właśnie od tego, żeby zrozumieć, jak wygląda ta choroba alkoholowa, żeby móc pomóc przede wszystkim sobie, bo czasami nam się wydaje współuzależnionym, że aha, ktoś nasz bliski pije przez nas, mamy jakieś wyrzuty sumienia, staramy się pomagać. Czasami pijąc są różnego rodzaju doświadczenia związane właśnie z życiem z alkoholikiem, po to, żeby jemu pomóc. To absolutnie nie jest pomoc, bo my musimy się nauczyć sami, jak funkcjonować właśnie w takim trudnym środowisku, bardzo ciężkim. I stąd są właśnie te grupy Al-Anon.
1: Małgosiu, w którym momencie ty dotarłaś do takiej grupy? No bo sama najpierw do takiej grupy dotarłaś. Dotarłaś do ściany i pomyślałaś sobie, już sama nie dam rady, usłyszałaś, że jest taka grupa i tam poszukałaś pomocy. Jak to było?
0: To były już dosyć dawne czasy. Ja byłam jeszcze stosunkowo młodą osobą. W ogóle nie wiedziałam, że mogę gdzieś szukać pomocy. Raczej ukrywałam tą sprawę, że osoba mi najbliższa jest alkoholikiem, więc gdzieś tam się wstydziłam. Nie miałam w ogóle z kim rozmawiać, nie umiałam szukać pomocy. Jeżeli jak już troszeczkę ten czas minął, zaczęłam się bardzo interesować, gdzie mogę znaleźć tą pomoc. No we Wrocławku w tamtych czasach niestety nie było takiej możliwości. Odbijałam się od drzwi, od psychologów. No różnego rodzaju grupach wsparcia, natomiast nie były to takie wsparcia, jak o której w tej chwili mówimy, nie była to grupa dla Al-Anon, czyli Al-Anonek, czy Al-Anon. Więc mieszkałam wtedy w Łodzi. Tam było o wiele prościej. Znalazłam taką grupę, tam takich grup właśnie rodzinnych Al-Anon jest wiele. znalazłam.

0: żeby żyć, żeby moja psychika, żebym zaczęła żyć spokojniej. I tam przeszłam Al-Anon. W tych grupach robi się różnego rodzaju, są różnego rodzaju narzędzia, jak możemy sobie wzajemnie pomagać. I na takich grupach są przeważnie, najczęściej to są żony alkoholików jako mężczyzn, ale również są rodzice alkoholików, dzieci alkoholików.
1: Są też mężowie przecież chyba.
0: Oczywiście są i mężowie, i są ojcowie. Tak, jak najbardziej tak.
1: Zapytałam cię o te osobiste doświadczenia, żeby właśnie między innymi usłyszeć to, o czym powiedziałaś, że na początku jest taki wstyd, żeby osoby, które nas teraz oglądają, może myślą sobie, jestem w beznadziejnej sytuacji, zobaczyły, że to żaden wstyd, że warto szukać pomocy w takiej sytuacji, bo tak jak mówisz, osoba współuzależniona, a alkoholizm to jest to choroba śmiertelna, dla osoby współuzależnionej to też może być choroba śmiertelna.
0: Oczywiście, jak najbardziej, nawet bardzo często się tak zdarza, że po prostu osoby współuzależnione nie potrafią właśnie szukać tej pomocy, wstydzą się, może nawet nie potrafią, czasami nawet nie chcą szukać tej pomocy właśnie z obawy, co na to środowisko, co na to, jak to się mówi potocznie, co ludzie powiedzą, prawda? No i często odbywa się i odbywa to się, odbija to się na ich zdrowiu psychicznym. Jak najbardziej są takie grupy. We Włocławku również zapraszam serdecznie. Rozmawiamy ze sobą, pomagamy sobie, mówimy o swoich doświadczeniach. Nie ma żadnych nakazów. Nie ma zakazów, to są grupy otwarte, w sensie dla każdego, otwarte, bezpłatne dla każdego. Warunki są anonimowe. Mamy fajną salę, jest to taka kameralna salka, zamknięta, wygłuszone są ściany. Każdego zapraszamy serdecznie. Jesteśmy w stanie sobie sami pomóc, a jeżeli sobie sami nie pomożemy, to może być trudne, żeby ktoś nam pomógł. Jeżeli szczególnie jeszcze ludzie nie wiedzą o tym, że potrzebujemy tej pomocy, bo oczywiście ja na zewnątrz też zawsze byłam osobą radosną, szczęśliwą, osiągałam jakieś sukcesy i zawodowo, i prywatnie.
1: Nikt nie pomyślał, że w głębi duszy jesteś najbardziej nieszczęśliwą na ten moment osobą na świecie.
0: Tak. Nikt nie pomyślał, bo ja sama nie chciałam, żeby ktoś bardzo to skrzętnie ukrywał. Bardzo, bardzo.
1: Małgosiu, spotkania takich grup Al-Anon, powiedziałeś, że są w kameralnym salce. Czy możemy powiedzieć, gdzie one się odbywają, w jaki sposób z wami się skontaktować?
0: Moja grupa, którą tutaj teraz otworzyłam we Włocławku, jest w kawiarence obywatelskiej na ulicy 3 Maja 18. Jest taki nowy budynek, który został poddany rewitalizacji i jest tam taka malutka, bardzo fajna salka udostępniana właśnie przez miasto, za które dziękuję bardzo serdecznie i tam się spotykamy.
1: Spotykacie się cyklicznie?
0: Spotykamy się cyklicznie, uważam, że tylko wtedy to ma sens. Ja jestem otwarta. Spotykamy się co wtorki od godziny 17 do 19. Ja jestem otwarta. Bywa tak, że ktoś, kto do mnie zadzwoni i potrzebuje pomocy, usłyszałam to ostatnio, że ja nie wytrzymam do wtorku. To był bodajże chyba czwartek. Więc umówiłam się z tą osobą na kolejny dzień, tak jak było potrzebne. Po prostu trzeba sobie pomagać. Ja dzisiaj żyję zupełnie inaczej niż kiedyś, w związku z czym jestem otwarta na pomoc i będę to robić i będę to realizować. Jeżeli komuś nie pasuje wtorek, to jak najbardziej spotkam się w dogodnym terminie po ustaleniu.
1: Mówisz, Małgosiu, że żyjesz inaczej niż kiedyś. Co zmieniło właśnie się w tobie i pozwala ci żyć właśnie dzięki wsparciu takiej grupy samopomocowej?
0: No praktycznie cała moja świadomość jest już teraz zupełnie inna. Wiem, że nie jestem sama w tym. Wiem, że nie ma się czego wstydzić. Wiem, że trzeba szukać pomocy. Trzeba rozmawiać. Pomaganie innym osobom, to co właśnie w tej chwili robię, czy staram się robić, To jest bardzo duża pomoc dla mnie, bo pomagając innym, pomagamy sobie. Tak naprawdę zmieniło się diametralnie moje spojrzenie na osoby uzależnione. To nie jest takie.

0: taki przysłowiowy, przepraszam za wyrażenie, pijak, jak to gdzieś tam nieładnie się to mówi. To są osoby uzależnione, to są osoby, które, tak jak już powiedziałam na samym początku, to są często cudowni ludzie, którzy po prostu mają może taką duszę, która jest bardziej wrażliwa na świat, którzy i nauczenie się, my w tych grupach Al-Anon uczymy się tego, jak żyć z takimi ludźmi, którzy są uzależnieni, są uzależnieni, bo są chorzy. Nie każdy picie alkoholu jest uzależniający, wiemy o tym doskonale, prawda? Niektóre osoby piją bez szkody, bez szwanku dla siebie czy dla swoich bliskich. Natomiast niektórzy tak nie potrafią. To jest wtedy choroba. I żebyśmy mogli funkcjonować, to musimy się nauczyć wszystkiego, co dotyczy tej choroby. Alkoholizm jest chorobą śmiertelną, to o czym już rozmawiałyśmy. Więc musimy myśleć o sobie, musimy dbać o siebie, o swój dobrostan, jeżeli są z nami, bo często mówię, ja jestem matką, jako kobietą, jako kobieta, mamy często dzieci, które uczestniczą w takiej rodzinie, więc jesteśmy tutaj odpowiedzialne za dobro tych dzieci, jeżeli alkoholizm dotyka mężów, ale oczywiście nie, czy mężczyzn, ale oczywiście nie zawsze tak jest, bo równie dobrze w drugą stronę może być to, o czym powiedziałaś przed chwilą. Musimy zadbać o swoją psychikę, o swój spokój, o swoje emocje, po to, by móc normalnie funkcjonować. Żebyśmy nie musiały żyć alkoholizmem, tylko swoim życiem. Żebyśmy umiały znaleźć szczęście, piękno, piękne dzisiaj słoneczko, cieszyć się z tego i widzieć to, dostrzegać, że wiosna przyszła.
1: No Gosiu, na koniec zapytam, co było najtrudniejsze w takim współuzależnieniu, współchorowaniu i w tym przełamaniu się twoim?
0: Najtrudniejsze.
1: Ten wstyd, który musiałaś pokonać?
0: Nie, nie, nie. Najtrudniejsze to chyba było brak właśnie znalezienia pomocy, której wtedy potrzebowałam. Dzisiaj zupełnie to inaczej funkcjonuje. Dzisiaj wiedziałabym, gdzie szukać tej pomocy, kiedyś nie. I właśnie to jest taki apel do tych osób, które są być może w takiej sytuacji, jak ja kiedyś. Szukajmy pomocy. Są ludzie, którzy chętnie, bardzo chętnie pomogą. To było najtrudniejsze, znaleźć właśnie taką pomoc i to, co do dzisiejszego dnia funkcjonuje generalnie, powiedzenie sobie otwarcie, że żyjesz z osobą, która jest alkoholikiem.
1: To trochę jak alkoholik musi się przyznać do swojej choroby, to dokładnie. Takie trudne jest też osobie współuzależnionej przyznanie się do tego, że jest jakby współuzależniona.
0: To jest bardzo trudne, to jest bardzo trudne. Ja długo nie umiałam sobie jakby z tym poradzić, długo w ogóle nie, najpierw to nie wiedziałam o tym, później długo nie umiałam sobie z tym poradzić, że to jest raczej niemożliwe. No bo przecież tak, więc to chyba jest najtrudniejsze.
1: I właśnie po to jest grupa we Włocławku, od całkiem niedawna, ale prężnie działająca, którą założyła i prowadzi Małgosia. Dziękuję Ci bardzo
0: dziękuję
1: za tą
0: bardzo
1: dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Państwu dziękuję mu za uwagę.
0: Dziękuję.
1: Słyszeliście, grupa co wtorek się spotyka anonimowo. Jeśli jest taka potrzeba, macie jakąś wątpliwość, pytanie, nie wiecie, to już wiemy, że tu we Włocławku jest taka pomoc. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj

0: i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
7: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
8: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
9: Niezależnie od wieku.
8: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
10: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
11: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Tajemniczymi spotkaniami i uroczystością pierwszej komunii świętej. W tym roku do sakramentów w całym kraju przystąpiło blisko 90% ochrzczonych dzieci. Dla wielu rodzin to przede wszystkim ważne wydarzenie duchowe, jednak coraz częściej mówi się o tym, że współczesne komunie zaczynają przypominać wystawne przyjęcia, a lista oczekiwanych prezentów bywa dłuższa niż świąteczne marzenia. Smartfony, kłady czy zagraniczne wyjazdy to tylko część podarunków, które dziś pojawiają się przy tej okazji.
1: Zdecydowanie obserwujemy taki trend, że jest to coraz bardziej skomercjalizowane święto i ta duchowość odchodzi na dalszy plan. Dzieci widocznie, zdecydowanie oczekują tych prezentów, ale przede wszystkim jest to związane z tym, że to my dorośli coraz częściej mówimy o tych dużych prezentach, dopytujemy, a co ty byś chciał, podpowiadamy, że to raczej już nie jest jakaś taka pamiątkowa biżuteria, a kłady, laptopy, tablety, jakieś takie najwyższej klasy, a więc sami też to bardzo intensywnie napędzamy.
0: Zdaniem ekspertów najważniejsza jest dziś rozmowa z dzieckiem i przypomnienie mu, czym naprawdę jest pierwsza komunia święta.
1: Myślę, że przede wszystkim warto będzie wtedy wrócić do tych konkretnych wartości. Po co przystąpiłem do tej komunii? Co było tutaj dla mnie ważne? A jeżeli chodzi o ten czas po komunii, to jak ważne było to, że spotkałem się z rodziną i wytłumaczenie też tego, że każdy dał takie prezenty, jakie były ich możliwości, tak? Więc na co mogli sobie pozwolić i że warto docenić to, że w ogóle mogli sobie na coś pozwolić, że o nas pamiętali, że dobrali coś, co będzie adekwatne do naszego wieku, do naszych potrzeb, a jednocześnie być może niekoniecznie sprostało to tym wysokim oczekiwaniom i tutaj właśnie ogromna rola rodziców, aby też dawali dziecku znać już wcześniej, już przed komunią, że prezenty nie są tym najistotniejszym aspektem i że każdy ma swoje możliwości i warto doceniać gest, a nie wysokość kwoty, jaka została wydana na ten prezent.
0: Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, ile według nich wypada dziś włożyć do komunijnej koperty.
2: Ile według pani powinno się dawać w kopertę na komunię?
3: To zależności od dochodów, ile kto ma, nie? No ale nie mam zielonego pojęcia praktycznie, bo ja już mam prawnuków, którzy mają po 23 lata pokończone. No nie wiem, no, trochę tak, żeby się opłacało, nie? Żeby to dziecko pamiętało, że dostało, że było na komunii, prawda?
2: A czy uważa pani, że ten dzień, to święto stało się bardziej skomercjalizowane? Dzieci oczekują teraz większych prezentów niż to było kiedyś?
3: No oczywiście, jak najbardziej, kochana. Kiedyś to tam w ogóle nie ma co porównywać, nie?
2: Czyli te wartości duchowe odeszły na dalszy plan?
3: Moim zdaniem chyba raczej tak.
4: Nie wiem. Ja wiem, z 500 zł.
2: Okay. A jakie prezenty się daje?
4: No nie wiem, pieniążki przeważnie.
5: Nie wiem, jestem już w takim wieku, że teraz już dawno nie miałam. Nie miałam tak w rodzinie komunii. Naprawdę nie orientuję się.
2: A jakby miała pani teraz w tym roku iść na komunię, to ile by pani dała?
5: Nie wiem, 500? 500 zł to myślę, że dla dziecka to jest dużo. No nie wiem, to są rodziny, które naprawdę przesadzają. No, jedni rowery kupują, jedni, ale jak ktoś już jest na emeryturze, no to też musi się ograniczyć, prawda?
2: A czy uważa pani, że teraz dzieci oczekują większych prezentów niż to było kiedyś?
5: Oj tak, na pewno tak. Na pewno tak, ale to w różnych rodzinach jest różnie, nie? Bo są rodziny bardzo zamożne, które naprawdę są dzieci rozpieszczone. No, oczekują nie wiadomo czego, a ja uważam, że ja jestem wychowana w takiej rodzinie, w której raczej przywiązana była waga do tego, co, że komunia to jest przyjęcie Pana Jezusa, nie?
6: No nie wiem, no to zależy jak, na ile kogo stać, mi się tak wydaje, nie?
2: A jakie prezenty się daje?
6: Różne złote łańcuszki dają, złote pierścionki, no kolczyczki, no różnie.
7: 50 zł lub 1000 zł.
8: Co?
7: Najlepiej pieniądze na... No, ktoś będzie chciał, co będzie chciał, to kupi, nie?
2: A czy uważają państwo, że to święto dzień został taki bardziej skomercjalizowany, że dzieci oczekują większych prezentów niż to było kiedyś?
7: Tak.

0: Teraz to nie wiedzą, co gwiazdkę z nieba by chcieli.
1: Na komunię.
0: Na komunię. A to jest faktycznie, że to jest biznes, a nie tam wiara po prostu.
2: Czyli te wartości duchowe odeszły na dalszy plan?
0: Na dalszy ten plan, tak. Mało kto chodzi do kościoła. To widać jak w niedzielę. To stare babki tylko po prostu. Starsi seniorzy chodzą do kościoła. A młode to minęły te czasy.
3: Niezależnie od wartości prezentów, dla wielu wierzących rodzin pierwsza komunia święta pozostaje jednym z najważniejszych momentów w życiu dziecka. Ruszył nabór do Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To wyróżnienie dla osób, zespołów, które swoją działalnością zmieniają region na lepsze. Społecznie, gospodarczo i kulturalnie. Doceniane są inicjatywy, które inspirują, pomagają i pokazują, że lokalne działania mają wielką siłę.
2: Od 2000 roku ogłaszamy konkurs na Nagrody Marszałka. Odbywają się one właściwie w każdej dziedzinie, bo w 13 poprzez zdrowie, ochronę zabytków, ochronę przyrody, przedsiębiorczość, edukację, poprzez dotykając również promocji czy spraw społecznych. Do nagród można zgłaszać osoby pojedyncze, osoby fizyczne, ale również zespoły, które wyróżniają się w tych dziedzinach, o których powiedziałam, rzeczami, które są innowacyjne, które są nietuzinkowe, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie. Czekamy na wnioski do 29 maja. Ja zachęcam wszystkich tych, którzy widzą, że mają w swoim otoczeniu ludzi, którzy się wyróżniają, których praca zmienia nasze województwo, zmienia, nie wiem, życie naszych mieszkańców, żeby z tymi wnioskami występować. Kujawsko-Pomorskie, zapraszamy do składania wniosków.
3: Bo za każdym sukcesem regionu stoją ludzie, którzy poprzez swoją postawę mobilizują innych do działania. Powiat wrocławski wykonał kolejny krok w stronę realizacji ważnej inwestycji społecznej. Dziś podpisano dwie umowy dotyczące utworzenia środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Pierwsza z nich to umowa dotacyjna z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. Druga została zawarta z wykonawcą przebudowy budynku mieszkalnego, który zostanie przystosowany do nowych funkcji.
4: Spotykamy się dzisiaj, aby formalnie tę inwestycję rozpocząć. W tym miejscu ma powstać nowoczesny obiekt służący 40 osobom dorosłym z niepełnosprawnościami, także zaburzeniami psychicznymi, zapewniający codzienną terapię indywidualną, grupową, rehabilitację, integrację, zajęcia edukacyjne. Obiekt, który tutaj powstanie, będzie trzykondygnacyjny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oczywiście w pełni wyposażony. Powierzchnia jego użytkowa to blisko 750 metrów kwadratowych. W ramach tego zadania przebudujemy także budynek gospodarczy, zagospodarujemy ten teren. Zakupimy także dwa samochody 9-osobowe na potrzeby nowej jednostki, którą to wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, serdecznie witam panią dyrektor, w końcówce tego roku będziemy powoływać, tak aby w połowie przyszłego roku, jeżeli wszystko zgodnie pójdzie z planem, bo ta inwestycja zakłada 12-miesięczny termin realizacji, rozpocząć funkcjonowanie tej zupełnie nowej jednostki.
3: Nowy obiekt ma służyć osobom z niepełnosprawnościami i wspierać ich w codziennym funkcjonowaniu. Jak podkreślają władze województwa, takie miejsca są niezwykle potrzebne, ponieważ pomagają uczestnikom rozwijać samodzielność i odnaleźć się zarówno w społeczeństwie, jak i w życiu rodzinnym.
2: Ja się bardzo cieszę, że na mapie powiatu wrocławskiego, gminy Brześć Kujawski, ale województwa kujawsko-pomorskiego powstaje miejsce dla osób, o których przede wszystkim powinniśmy myśleć, czyli dla osób chorych. Dla środowiskowy dom samopomocy to miejsce, gdzie osoby chore psychicznie, z deficytami intelektualnymi, w spektrum autyzmu będą mogły znaleźć tutaj swoje miejsce, będą mogły nauczyć się funkcjonowania w jakimś chociaż stopniu w swoich rodzinach, ale również i w środowisku. prostu musimy myśleć o tych najsłabszych, tych, którzy nas najbardziej potrzebują. Oprócz tego takie miejsce powoduje odetchnienie dla tych rodzin, w których one na co dzień żyją i myślę, że to jest

0: najważniejsze, dajemy światło i nadzieję. I ja chciałabym bardzo podziękować panu staroście ze wszystkimi współpracownikami, z radnymi, którzy przyjęli ten pomysł, bo dzisiaj doskonale wiemy, że tych chorób psychicznych jest coraz więcej. Żyjemy w... Często mówimy o tym, że żyjemy w bardzo dobrych czasach, ale niestety ten pęd powoduje, że odbija się to na naszym zdrowiu, więc bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję.
1: Z inwestycji cieszą się również lokalne władze. Burmistrz Brześcia Kujawskiego zaznaczył, że adaptacja budynku właśnie na taki cel to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców i całego regionu.
2: Dla mnie i myślę, że dla mieszkańców Rzadkiej Woli parcele to wspaniała wiadomość, wspaniała uroczystość, że dawna szkoła podstawowa odzyska jakby swój blask, ale też będzie tętniła innym, nowym życiem. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że ta decyzja powiatu była tak jednomyślna. My z panem starostą od dłuższego czasu rozmawialiśmy o tym, jak wiele potrzeb jest w obszarze całego powiatu w zakresie niepełnosprawności i ile jeszcze zadań przed nami. I to zadanie było, myślę, kluczowe, żeby rozpocząć też pewien cykl dla powiatu włocławskiego i tu chylę czoła dla całej Rady Powiatu, dla pana starosty, współpracowników, że ten kierunek został podjęty. Cieszę się, że to też się dzieje w gminie Brześć Kujawski i będziemy mogli otwierać też nowy rozdział w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnością. Dziękuję moim współpracownikom, całej Radzie Miejskiej. Myślę, że po zakończeniu tej inwestycji już nikt nie będzie miał wątpliwości, że włączenie się samorządu Brześcia Kujawskiego było bardzo potrzebne, żeby też ta inwestycja powstała.
1: Wykonawca inwestycji zapewnia, że obiekt przejdzie ogromną metamorfozę, a po zakończeniu prac zyska zupełnie nowe życie.
3: Cieszę się, że możemy realizować kolejny projekt z samorządem powiatu włocławskiego. Nam się zawsze przyjemnie i partnersko realizuje tutaj inwestycje. A dodatkowo się cieszę, że jest to na terenie gminy Brześć Kujawski, bo tutaj z panem burmistrzem i z panem wiceburmistrzem również się partnersko współpracuje i myślę, że wspólnie dopniemy do tego, żeby za 12 miesięcy się spotkać i podziwiać efekty tego projektu. Jak widzimy, obiekt nie jest wielki kubaturowo, ale architektonicznie bardzo ładny i ja tutaj ze strony wykonawcy deklaruję, panie starosto, partnerską współpracę na każdym etapie realizacji tego projektu i myślę, że za 12 miesięcy się spotkamy i będziemy mogli ten obiekt podziwiać.
1: Wartość całego zadania wraz z wykupem działki przekracza 11 milionów złotych. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Anwil Włocławek udanie zakończył sezon zasadniczy. Rottweilery wygrały przed własną publicznością z Treflem Sopot 94-79. Zwycięstwo było potrzebne zawodnikom Ronena Ginsburga, aby zająć 7 miejsce w lidze bez oglądania się na wyniki innych drużyn. Sam początek meczu nie napawał jednak optymizmem.
4: No rzeczywiście, te pierwsze minuty to na pewno trener nie był zadowolony z tego, jak wyglądamy na parkiecie, no ale później ta obrona już się zdecydowanie poprawiła i też mówił o tym trener na konferencji prasowej, że jest zadowolony z tego, co pokazali nasi zawodnicy. No też sporo zawodników z ławki wchodziło i rzeczywiście dali to, co było nam potrzebne na parkiecie.
1: Gospodarze wyszli na prowadzenie w drugiej kwarcie. Sygnał do ataku dał Elwar. Celnie rzucać zaczęli Allen, Wachli i Slaughter. Ten ostatni był najskuteczniejszym zawodnikiem Anwilu, zdobywając 13 oczek. Zakończona runda zasadnicza nie była najlepsza w wykonaniu Rottweilerów. Wyniki były jednym z powodów zmiany na stanowisku trenera drużyny. Ostateczny bilans włocławskiej drużyny to 17 zwycięstw i 13 porażek.
4: Dla nas tak naprawdę te ostatnie tygodnie to tak wyglądało, że żyliśmy z meczu na mecz i tak też jest teraz w tej fazie play-in. No musimy wygrać w piątek z zespołem Orlen za Stal Zielona Góra i wtedy będziemy już w play-offach.
1: Nie wiadomo jeszcze, czy kontuzjowani zawodnicy będą mogli zagrać w kolejnym meczu.
4: We wczorajszym meczu nie zagrali Mateusz Wucic i Michał Michalak. Co do ich urazów, to będą informacje na bieżąco. Trener i sztab będą podejmowali decyzję, co z nimi. Natomiast no, inni zawodnicy będą dostępni dla trenerów i dadzą z siebie wszystko w tym meczu.
1: Najbliższy mecz w piątek w Hali Mistrzów o godzinie 18. Stawką spotkania będzie rozstawienie z numerem 7 i gra z Kingiem Szczecin w serii ćwierćfinałów. Jeżeli Anwil przegra, będzie musiał rozegrać kolejny mecz w niedzielę w starciu o rozstawienie z numerem 8. Niedziela 3 maja miała dla wrocławian upłynąć pod znakiem festiwalu na Starym Rynku. Na scenie znani artyści, plac przed nią

0: pełen publiczności. Cieniem na tym dniu położyło się zdarzenie mające miejsce po sąsiedzku od sceny. Pod koniec koncertu ich troje, a więc około 22:30, doszło do awantury z użyciem noża. Z pierwszych reakcji wynikało, że najpierw mężczyzna dźgnął kobietę. Dwaj kolejni, widząc zdarzenie, ruszyło za nim i zaatakowało nożem. Dwie osoby trafiły do szpitala.
1: W związku z niedzielnym zdarzeniem już następnego dnia doszło do wykonywania czynności z uprzednio zatrzymanymi mężczyznami, do wykonywania czynności w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Mężczyźni zostali przesłuchani, przedstawiono im zarzuty. Mianowicie przedstawiono im zarzut działania wspólnie i w porozumieniu, polegający na spowodowaniu na szkodę Pawła K. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Mężczyźni złożyli wyjaśnienia. Jeden z nich nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast drugi można by ocenić, iż przyznał się w częściowo jedynie. Wobec obu mężczyzn zostały skierowane wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania do Sądu Rejonowego we Wrocławku. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, podzielił również argumentację w nim zawartą. Podejrzani zostali osadzeni w areszcie na okres 3 miesięcy.
0: Mężczyźnie, który miał zaatakować kobietę, nie postawiono żadnych zarzutów.
1: Na obecnym etapie postępowania mężczyzna, Paweł K., został przesłuchany w charakterze pokrzywdzonego. Prowadzone są czynności weryfikujące pojawiające się, zwłaszcza w mediach, wersje wydarzeń. Zmierzają one do ustalenia prawidłowego przebiegu wydarzeń. Wydarzenia miały charakter dynamiczny, pojawiło się tam wiele osób, dlatego też analiza zebranych dowodów musi być skrupulatna, rzetelna i wiarygodna. Na ten moment, tak jak już powiedziałam, Paweł K. występuje w sprawie w charakterze pokrzywdzonego.
0: Podsumowując ustalenia śledczych, na początku zdarzenia kobieta została raniona nożem. Na ten moment nie wiadomo jednak, kto dokonał tego czynu. Następnie doszło do ataku na 38-latka. Zarzuty zostały postawione dwóm mężczyznom w wieku 46 i 37 lat. Jeden z nich działał w warunkach recydywy. Jak ustaliliśmy, kilka miesięcy temu miał wyjść z więzienia, gdzie odsiadywał długi wyrok. W szkole podstawowej nr 14 odbył się 23. rejonowy konkurs poezji i pieśni patriotycznej Moja Ojczyzna. Łącznie do konkursu stanęło 43 uczestników ze szkół we Wrocławku oraz powiatu wrocławskiego. Występy oceniało jury.
2: Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych u młodzieży, u uczniów, kultywowanie tradycji narodowych, ocalenie od zapomnienia pieśni i poezji patriotycznej. No, przede wszystkim również kształtowanie i rozwijanie wrażliwości artystycznej u naszych uczniów. Cieszy nas fakt, że 23. edycja, a konkurs cieszy się popularnością cały czas. W tym roku zgłosiło się do konkursu, jeśli chodzi o pieśń patriotyczną, 18 uczestników. Jeśli chodzi o poezję patriotyczną, 25 uczestników z różnych szkół, z Wrocławka i okolic. Konkurs został objęty patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, prezydenta miasta Wrocławek, kuratora kujawsko-pomorskiego, kuratora oświaty, a także Muzeum w Sulejówku imieniem Józefa Piłsudskiego również objęło swoim patronatem ten konkurs.
0: Uczniowie starannie przygotowali wybrane przez siebie utwory. Jury miało twardy orzech do zgryzienia.
3: Przygotowałam fragmenty Reduty Ordona Adama Mickiewicza. Wybrałam ten utwór, ponieważ jest on patriotyczny bardzo, a ja bardzo cenię sobie polskość i bardzo dbam o patriotyzm.
4: Opowiedz, o czym jest ten utwór i jak będziesz go interpretowała?
3: Utwór opowiada o Reducie Ordona i ataku Rosjan. Na końcu, akurat to nie jest prawda, ale Adam Mickiewicz opisał, że Ordon zmarł. Tak naprawdę nie było. Lecz chciał on podkreślić po prostu bohaterstwo tego człowieka. Interpretuję ten utwór jako wyraz polskości i siłę ducha i siłę walki.
4: Czym jest patriotyzm dla ciebie?
3: Patriotyzm według mnie jest czymś bardzo ważnym w życiu człowieka. Ten lokalny, jak i miłość do narodu.

0: wspieram Polskę nie tylko poprzez recytowanie utworów i po prostu szerzenie historii, lecz także gospodarczo, kupując na przykład polskie produkty.
1: Opowiedz, jakie utwory i dlaczego właśnie te przygotowałaś na dzisiejszy konkurs, bo wiem też, że będziesz i śpiewała, i recytowała.
2: W recytacji wybrałam utwór Modlitwa polskiego dziewczęcia Władysława Bełzy. Opowiada on o dziewczynce, która opowiada, że mama jej tłumaczyła, jaka ważna jest ojczyzna i że wie, jak jej ojczyzna jest miła i dobra. Piosenkę wybrałam pod tytułem Rozkwitały pąki białych róż. Jest ona o opowieści, gdzie pewna kobieta tęskni za swoim mężem, który poszedł w wojnę i powiada o białych różach, które mu da, jeżeli wróci.
1: W jaki sposób przygotowywałaś się do dzisiejszego konkursu? Czy robiłaś to sama, czy może pod okiem nauczyciela, nauczycielki, czy kogoś innego?
2: Pod okiem nauczyciela z tej szkoły.
1: Jak te przygotowania wyglądały?
2: No, chodziłam na zajęcia, rozśpiewywałam się. Pani mi tłumaczyła, jak na przykład niektóre dźwięki skorygować, żeby to wyszło lepiej.
1: Okej, okay. I na koniec powiedz mi, czym jest dla ciebie patriotyzm?
2: Patriotyzm jest dla mnie miłością i szacunkiem do ojczyzny, tak jak i symbolów narodowych.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską.

0: Karską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Maj w Polsce nieodłącznie kojarzy się z białymi albami, rodzinnymi spotkaniami i uroczystością pierwszej komunii świętej. W tym roku do sakramentów w całym kraju przystąpiło blisko 90% ochrzczonych dzieci. Dla wielu rodzin to przede wszystkim ważne wydarzenie duchowe, jednak coraz częściej mówi się o tym, że współczesne komunie zaczynają przypominać wystawne przyjęcia, a lista oczekiwanych prezentów bywa dłuższa niż świąteczne marzenia. Smartfony, kłady czy zagraniczne wyjazdy to tylko część podarunków, które dziś pojawiają się przy tej okazji.
1: Zdecydowanie obserwujemy taki trend, że jest to coraz bardziej skomercjalizowane święto i ta duchowość odchodzi na dalszy plan. Dzieci widocznie, zdecydowanie oczekują tych prezentów, ale przede wszystkim jest to związane z tym, że to my dorośli coraz częściej mówimy o tych dużych prezentach, dopytujemy, a co ty byś chciał, podpowiadamy, że to raczej już nie jest jakaś taka pamiątkowa biżuteria, a kłady, laptopy, tablety, jakieś takie najwyższej klasy, a więc sami też to bardzo intensywnie napędzamy.
0: Zdaniem ekspertów najważniejsza jest dziś rozmowa z dzieckiem i przypomnienie mu, czym naprawdę jest pierwsza komunia święta.
1: Myślę, że przede wszystkim warto będzie wtedy wrócić do tych konkretnych wartości. Po co przystąpiłem do tej komunii? Co było tutaj dla mnie ważne? A jeżeli chodzi o ten czas po komunii, to jak ważne było to, że spotkałem się z rodziną i wytłumaczenie też tego, że każdy dał takie prezenty, jakie były ich możliwości, tak? Więc na co mogli sobie pozwolić i że warto docenić to, że w ogóle mogli sobie na coś pozwolić, że o nas pamiętali, że dobrali coś, co będzie adekwatne do naszego wieku, do naszych potrzeb, a jednocześnie być może niekoniecznie sprostało to tym wysokim oczekiwaniom i tutaj właśnie ogromna rola rodziców, aby też dawali dziecku znać już wcześniej, już przed komunią, że prezenty nie są tym najistotniejszym aspektem i że każdy ma swoje możliwości i warto

0: oceniać gest, a nie wysokość kwoty, jaka została wydana na ten prezent.
1: Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, ile według nich wypada dziś włożyć do komunijnej koperty.
2: Ile według pani powinno się dawać w kopertę na komunię?
3: To zależności od dochodów, ile kto ma, nie? No ale nie mam zielonego pojęcia praktycznie, bo ja już mam prawnuków, którzy mają po 23 lata pokończone. No nie wiem, no, trochę tak, żeby się opłacało, nie? Żeby to dziecko pamiętało, że dostało, że było na komunii, prawda?
2: A czy uważa pani, że ten dzień, to święto stało się bardziej skomercjalizowane? Dzieci oczekują teraz większych prezentów niż to było kiedyś?
3: No oczywiście, jak najbardziej, kochana. Kiedyś to tam w ogóle nie ma co porównywać, nie?
2: Czyli te wartości duchowe odeszły na dalszy plan?
3: Moim zdaniem chyba raczej tak.
4: Nie wiem. Ja wiem, z 500 zł.
2: Okay, a jakie prezenty się daje?
4: No nie wiem, pieniążki przeważnie.
5: Nie wiem, jestem już w takim wieku, że teraz już dawno nie miałam tak w rodzinie komunii. Naprawdę nie orientuję. Nie wiem, 500? 500 zł to myślę, że dla dziecka to jest dużo. No nie wiem, to są rodziny, które naprawdę przesadzają. No, jedni rowery kupują, jedni, ale jak ktoś już jest na emeryturze, no to też musi się ograniczyć, prawda?
2: A czy uważa pani, że teraz dzieci oczekują większych prezentów niż to było kiedyś?
5: Oj tak, na pewno tak. Na pewno tak, ale to w różnych rodzinach jest różnie, nie? Bo są rodziny bardzo zamożne, które naprawdę są dzieci rozpieszczone. No, oczekują nie wiadomo czego, a ja uważam, że ja jestem wychowana w takiej rodzinie, w której przywiązana była waga do tego, co, że komunia to jest przyjęcie Pana Jezusa, nie?
6: No nie wiem, no to zależy jak, na ile kogo stać, mi się tak wydaje, nie?
2: A jakie prezenty się daje?
6: No, że różne złote łańcuszki dają, złote pierścionki, no kolczyczki, no różnie.
7: 50 zł lub 1000 zł.
8: Co?
7: Najlepiej pieniądze na... No, ktoś będzie chciał, to kupi, nie?
2: A czy uważają państwo, że to święto dzień został taki bardziej skomercjalizowany, że dzieci oczekują większych prezentów niż to było kiedyś?
7: Tak. Teraz to nie wiedzą, co... Gwiazdkę z nieba by chcieli.
8: Na komunię.
7: Na komunię. A to jest faktycznie, że to jest biznes, a nie tam wiara po prostu.
2: Czyli te wartości duchowe odeszły na dalszy plan?
7: Na dalszy ten plan, tak. Mało kto chodzi do kościoła. To widać jak w niedzielę. To stare babki tylko po prostu. Starsi seniorzy chodzą do kościoła. A młode to... To minęły te czasy.
1: Niezależnie od wartości prezentów, dla wielu wierzących rodzin pierwsza komunia święta pozostaje jednym z najważniejszych momentów w życiu dziecka. Ruszył nabór do Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To wyróżnienie dla osób, zespołów, które swoją działalnością zmieniają region na lepsze. Społecznie, gospodarczo i kulturalnie. Doceniane są inicjatywy, które inspirują, pomagają i pokazują, że lokalne działania mają wielką siłę.
9: Od 2000 roku ogłaszamy konkurs na Nagrody Marszałka. Odbywają się one właściwie w każdej dziedzinie, bo w 13 poprzez zdrowie, ochronę zabytków, ochronę przyrody, przedsiębiorczość, edukację, poprzez dotykając również promocji czy spraw społecznych. Do nagród można zgłaszać osoby pojedyncze, osoby fizyczne, ale również zespoły, które wyróżniają się w tych dziedzinach, o których powiedziałam, rzeczami, które są innowacyjne, które są nietuzinkowe, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie. Czekamy na wnioski do 29 maja. Ja zachęcam wszystkich tych, którzy widzą, że mają w swoim otoczeniu ludzi, którzy się wyróżniają, których praca zmienia nasze województwo, zmienia, nie wiem, życie naszych mieszkańców.

0: i za ważnej inwestycji społecznej. Dziś podpisano dwie umowy dotyczące utworzenia środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Pierwsza z nich to umowa dotacyjna z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. Druga została zawarta z wykonawcą przebudowy budynku mieszkalnego, który zostanie przystosowany do nowych funkcji.
1: Spotykamy się dzisiaj, aby formalnie tę inwestycję rozpocząć. W tym miejscu ma powstać nowoczesny obiekt służący 40 osobom dorosłym z niepełnosprawnościami, także zaburzeniami psychicznymi, zapewniający codzienną terapię indywidualną, grupową, rehabilitację, integrację, zajęcia edukacyjne. Obiekt, który tutaj powstanie, będzie trzykondygnacyjny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oczywiście w pełni wyposażony. Powierzchnia jego użytkowa to blisko 750 metrów kwadratowych. W ramach tego zadania przebudujemy także budynek gospodarczy, zagospodarujemy ten teren. Zakupimy także dwa samochody 9-osobowe na potrzeby nowej jednostki, którą to wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, serdecznie witam panią dyrektor, w końcówce tego roku będziemy powoływać, tak aby w połowie przyszłego roku, jeżeli wszystko zgodnie pójdzie z planem, bo ta inwestycja zakłada 12-miesięczny termin realizacji, rozpocząć funkcjonowanie tej zupełnie nowej jednostki.
0: Nowy obiekt ma służyć osobom z niepełnosprawnościami i wspierać ich w codziennym funkcjonowaniu. Jak podkreślają władze województwa, takie miejsca są niezwykle potrzebne, ponieważ pomagają uczestnikom rozwijać samodzielność i odnaleźć się zarówno w społeczeństwie, jak i w życiu rodzinnym.
2: Ja się bardzo cieszę, że na mapie powiatu włocławskiego, gminy Brześć Kujawski, ale województwa kujawsko-pomorskiego powstaje miejsce dla osób, o których przede wszystkim powinniśmy myśleć, czyli dla osób chorych. Dla środowiskowy dom samopomocy to miejsce, gdzie osoby chore psychicznie, z deficytami intelektualnymi, w spektrum autyzmu będą mogły znaleźć tutaj swoje miejsce, będą mogły nauczyć się funkcjonowania w jakimś chociaż stopniu w swoich rodzinach, ale również i w środowisku. Musimy myśleć o tych najsłabszych, tych, którzy nas najbardziej potrzebują. Oprócz tego takie miejsce powoduje odetchnienie dla tych rodzin, w których one na co dzień żyją i myślę, że to jest najważniejsze. Dajemy światło i nadzieję. I ja chciałabym bardzo podziękować panu staroście ze wszystkimi współpracownikami, z radnymi, którzy przyjęli ten pomysł, bo dzisiaj doskonale wiemy, że tych chorób psychicznych jest coraz więcej. Często mówimy o tym, że żyjemy w bardzo dobrych czasach, ale niestety ten pęd powoduje, że odbija się to na naszym zdrowiu, więc bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję.
0: Z inwestycji cieszą się również lokalne władze. Burmistrz Brześcia Kujawskiego zaznaczył, że adaptacja budynku właśnie na taki cel to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców i całego regionu.
3: Dla mnie i myślę, że dla mieszkańców Rzadkiej Woli, Rzadkiej Woli parcele to wspaniała wiadomość, wspaniała uroczystość, że dawna szkoła podstawowa odzyska jakby swój blask, ale też będzie tętniła innym, nowym życiem. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że ta decyzja powiatu była tak jednomyślna. My z panem starostą od dłuższego czasu rozmawialiśmy o tym, jak wiele potrzeb jest w obszarze całego powiatu w zakresie niepełnosprawności i ile jeszcze zadań przed nami. I to zadanie było, myślę, kluczowe, żeby rozpocząć też pewien cykl dla powiatu włocławskiego i tu chylę czoła dla całej Rady Powiatu, dla pana starosty, współpracowników, że ten kierunek został podjęty. Cieszę się, że to też się dzieje w gminie Brześć Kujawski i będziemy mogli otwierać też nowy rozdział w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnością. Dziękuję moim współpracownikom, całej Radzie Miejskiej. Myślę, że po zakończeniu tej inwestycji już nikt nie będzie miał wątpliwości, że włączenie się samorządu Brześcia Kujawskiego było bardzo potrzebne, żeby też ta inwestycja powstała.
0: Wykonawca inwestycji zapewnia, że obiekt przejdzie ogromną metamorfozę, a po zakończeniu prac zyska zupełnie nowe życie.
4: Cieszę się, że możemy realizować kolejny projekt z samorządem powiatu włocławskiego. Nam się zawsze przyjemnie i partnersko realizuje tutaj inwestycje. A dodatkowo się cieszę, że jest to na terenie gminy Brześć Kujawski, bo tutaj z panem burmistrzem i z panem wiceburmistrzem również się partnersko współpracuje i myślę, że wspólnie dopniemy do tego, że

0: by za 12 miesięcy się spotkać i podziwiać efekty tego projektu. Jak widzimy, obiekt nie jest wielki kubaturowo, ale architektonicznie bardzo ładny i ja tutaj ze strony wykonawcy deklaruję, panie starosto, partnerską współpracę na każdym etapie realizacji tego projektu i myślę, że za 12 miesięcy się spotkamy i będziemy mogli ten obiekt podziwiać.
1: Wartość całego zadania wraz z wykupem działki przekracza 11 milionów złotych. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Anwil Włocławek udanie zakończył sezon zasadniczy. Rottweilery wygrały przed własną publicznością z Treflem Sopot 94-79. Zwycięstwo było potrzebne zawodnikom Ronena Ginzburga, aby zająć 7 miejsce w lidze bez oglądania się na wyniki innych drużyn. Sam początek meczu nie napawał jednak optymizmem.
2: No rzeczywiście, te pierwsze minuty to na pewno trener nie był zadowolony z tego, jak wyglądamy na parkiecie, no ale później ta obrona już się zdecydowanie poprawiła i też mówił o tym trener na konferencji prasowej, że jest zadowolony z tego, co pokazali nasi zawodnicy. No też sporo zawodników z ławki wchodziło i rzeczywiście dali to, co było nam potrzebne na parkiecie.
1: Gospodarze wyszli na prowadzenie w drugiej kwarcie. Sygnał do ataku dał Elvar. Celnie rzucać zaczęli Allen, Wachli i Slaughter. Ten ostatni był najskuteczniejszym zawodnikiem Anwilu, zdobywając 13 oczek. Zakończona runda zasadnicza nie była najlepsza w wykonaniu Rottweilerów. Wyniki były jednym z powodów zmiany na stanowisku trenera drużyny. Ostateczny bilans włocławskiej drużyny to 17 zwycięstw i 13 porażek.
2: Dla nas tak naprawdę te ostatnie tygodnie to tak wyglądało, że żyliśmy z meczu na mecz i tak też jest teraz w tej fazie play-in. No musimy wygrać w piątek z zespołem Orlen za Stal Zielona Góra i wtedy będziemy już w play-offach.
1: Nie wiadomo jeszcze, czy kontuzjowani zawodnicy będą mogli zagrać w kolejnym meczu.
2: We wczorajszym meczu nie zagrali Mate Vucic i Michał Michalak. Co do ich urazów, to będą informacje na bieżąco. Trener i sztab będą podejmowali decyzje, co z nimi. Natomiast inni zawodnicy będą dostępni dla trenerów i dadzą z siebie wszystko w tym meczu.
1: Najbliższy mecz w piątek w Hali Mistrzów o godzinie 18. Stawką spotkania będzie rozstawienie z numerem 7 i gra z Kingiem Szczecin w serii ćwierćfinałów. Jeżeli Anwil przegra, będzie musiał rozegrać kolejny mecz w niedzielę w starciu o rozstawienie z numerem 8. Niedziela 3 maja miała dla włocławian upłynąć pod znakiem festiwalu na Starym Rynku. Na scenie znani artyści, plac przed nią pełen publiczności. Cieniem na tym dniu położyło się zdarzenie mające miejsce po sąsiedzku od sceny. Pod koniec koncertu ich troje, a więc około 22:30, doszło do awantury z użyciem noża. Z pierwszych reakcji wynikało, że najpierw mężczyzna dźgnął kobietę. Dwaj kolejni, widząc zdarzenie, ruszyło za nim i zaatakowało nożem. Dwie osoby trafiły do szpitala.
3: W związku z niedzielnym zdarzeniem już następnego dnia doszło do wykonywania czynności z uprzednio zatrzymanymi mężczyznami do wykonywania czynności w prokuraturze rejonowej we Włocławku. Mężczyźni zostali przesłuchani, przedstawiono im zarzuty. Mianowicie przedstawiono im zarzut działania wspólnie i w porozumieniu, polegający na spowodowaniu na szkodę Pawła K. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Mężczyźni złożyli wyjaśnienia. Jeden z nich nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast drugi można by ocenić, iż przyznał się w częściowo jedynie. Wobec obu mężczyzn zostały skierowane wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania do Sądu Rejonowego we Włocławku. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, podzielił również argumentację w nim zawartą. Podejrzani zostali osadzeni w areszcie na okres 3 miesięcy.
1: Mężczyźnie, który miał zaatakować kobietę, nie postawiono żadnych zarzutów.
3: Na obecnym etapie postępowania mężczyzna, Paweł K., został przesłuchany w charakterze pokrzywdzonego. Prowadzone są czynności weryfikujące pojawiające się, zwłaszcza w mediach, wersje wydarzeń. No, zmierzają one do ustalenia prawidłowego przebiegu wydarzeń. Wydarzenia miały charakter dynamiczny, pojawiło się tam wiele osób, dlatego też analiza zebranych dowodów musi być skrupulatna, rzetelna i wiarygodna. Na ten moment, tak jak już powiedziałam, Paweł K. występuje w sprawie w charakterze pokrzywdzonego.
1: Podsumowując ustalenia śledczych, na początku zdarzenia kobieta została raniona nożem. Na ten moment nie wiadomo jednak, kto dokonał tego czynu. Następnie doszło do ataku na 38-latka. Zarzuty zostały postawione dwóm mężczyznom w wieku 46 i 37 lat. Jeden z nich działał w warunkach

0: warunkach recydywy. Jak ustaliliśmy kilka miesięcy temu, miał wyjść z więzienia, gdzie odsiadywał długi wyrok. W szkole podstawowej nr 14 odbył się 23. rejonowy konkurs poezji i pieśni patriotycznej Moja Ojczyzna. Łącznie do konkursu stanęło 403 uczestników ze szkół we Wrocławku oraz powiatu wrocławskiego. Występy oceniało jury.
1: Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych u młodzieży, u uczniów, kultywowanie tradycji narodowych, ocalenie od zapomnienia pieśni i poezji patriotycznej. No, przede wszystkim również kształtowanie i rozwijanie wrażliwości artystycznej u naszych uczniów. Cieszy nas fakt, że 23. edycja, a konkurs cieszy się popularnością cały czas. W tym roku zgłosiło się do konkursu, jeśli chodzi o pieśń patriotyczną, 18 uczestników, jeśli chodzi o poezję patriotyczną, 25 uczestników z różnych szkół, z Wrocławka i okolic. Konkurs został objęty patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, prezydenta miasta Wrocławek, kuratora, kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, a także Muzeum w Sulejówku imieniem Józefa Piłsudskiego również objęło swoim patronatem ten konkurs.
0: Uczniowie starannie przygotowali wybrane przez siebie utwory. Jury miało twardy orzech do zgryzienia.
2: Przygotowałam fragmenty Redutę Ordona Adama Mickiewicza. Wybrałam ten utwór, ponieważ jest on patriotyczny bardzo, a ja bardzo cenię sobie polskość i bardzo dbam o patriotyzm.
3: Opowiedz, o czym jest ten utwór i jak będziesz go interpretowała?
2: Utwór opowiada o Reducie Ordona i ataku Rosjan. Na końcu, akurat to nie jest prawda, ale Adam Mickiewicz opisał, że Ordon zmarł. Tak naprawdę nie było. Lecz chciał on podkreślić po prostu bohaterstwo tego człowieka. Interpretuję ten utwór jako wyraz polskości i siłę ducha i siłę walki.
3: Czym jest patriotyzm dla ciebie?
2: Patriotyzm według mnie jest czymś bardzo ważnym w życiu człowieka. Ten lokalny, jak i miłość do narodu. Wspieram Polskę. Nie tylko poprzez recytowanie utworów i po prostu szerzenie historii, lecz także gospodarczo, kupując na przykład polskie produkty.
3: Opowiedz, jakie utwory i dlaczego właśnie te przygotowałaś na dzisiejszy konkurs, bo wiem też, że będziesz i śpiewała, i recytowała.
4: W recytacji wybrałam utwór Modlitwa polskiego dziewczęcia Władysława Bełzy. Opowiada on o dziewczynce, która opowiada, że mama jej tłumaczyła, jaka ważna jest ojczyzna i że wie, jak jej ojczyzna jest miła i dobra. Piosenkę wybrałam pod tytułem Rozkwitały pąki białych róż. Jest ona o opowieści, gdzie pewna kobieta tęskni za swoim mężem, który poszedł w wojnę i opowiada o białych różach, które mu da, jeżeli wróci.
3: W jaki sposób przygotowywałaś się do dzisiejszego konkursu? Czy robiłaś to sama, czy może pod okiem nauczyciela, nauczycielki, czy kogoś innego?
4: Pod okiem nauczyciela z tej szkoły.
3: Jak te przygotowania wyglądały?
4: No, przychodziłam na zajęcia, rozśpiewywałam się. Pani mi tłumaczyła, jak na przykład niektóre dźwięki skorygować, żeby to wyszło lepiej.
3: Okej, okay. I na koniec powiedz mi, czym jest dla ciebie patriotyzm?
4: Patriotyzm jest dla mnie miłością i szacunkiem do ojczyzny, tak jak i symbolów narodowych.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś moim i Państwa gościem jest pan Janusz Bisaga, kierownik działu edukacji oraz wystawiennictwa w Skarbcu Fajansu we Włocławku. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Wydaje mi się, że wiele osób zna to miejsce na mapie Włocławka, ale proszę przybliżyć widzom, którzy jeszcze nie znają tego miejsca, co możemy tam znaleźć.
1: Interaktywne Centrum Fajansu, Skarbiec Fajansu. Jest to takie miejsce, w którym w zasadzie jest to taka mozaika przedmiotów stworzonych w ciągu 120 lat istnienia zakładów fajansu we Włocławku w połączeniu z nowoczesnymi technikami prezentacji, multimediami i interaktywnymi stanowiskami. Jest to takie miejsce, w którym możemy prześledzić historię, która dotyczy tego miasta od 1873 roku, ale również, co istotne, na trzech piętrach pracowni warsztatowych dotknąć tego tematu osobiście. Czyli możemy prześledzić techniki zarówno tworzenia ceramiki, wypalania, dekorowania, nakładania dekoracji w różnych technikach, jak i przejść już do takich działań współczesnych, które co prawda nie miały kiedyś historycznie swojego udziału, ale w tej chwili stanowią też integralną część działalności, czyli chociażby nowoczesne technologie związane z projektowaniem obiektów 3D i drukowaniem ich na drukarkach, wykorzystywaniem lasera na przykład w zdobnictwie. No są to takie już współczesne zagadnienia.
0: No właśnie jest to interaktywne centrum. Na czym to polega?
1: Interaktywne, czyli człowiek przychodząc, oglądając, wchodzi właśnie w tą interakcję. Właśnie zadaniem tego ośrodka kulturalnego jest to, żeby wprowadzić człowieka w zagadnienie, ale i też spowodować, że człowiek staje się po części elementem, po części właśnie staje w środku tej historii. I tutaj sprzyjają temu zarówno ścieżki edukacyjne, które możemy wykorzystywać w ramach stałej ekspozycji z wykorzystaniem na przykład audioprzewodników, ale też możemy sięgnąć po bardziej analogowe formy, czyli na przykład oprowadzanie z przewodnikiem ukierunkowane chociażby dla małych dzieci, gdzie tutaj moje koleżanki z działu programowego i promocji oprowadzają z niebywałym wdziękiem właśnie po ekspozycji. I jest to narracja skierowana specjalnie do odbiorcy, czyli może to być grupa małych dzieci, może to być grupa przyjezdnych, może to być także, mogą to być osoby działające na przykład w jakichś organizacjach senioralnych i tutaj ta narracja będzie dla nich specjalnie przygotowana, tak żeby poczuły się właśnie częścią tej historii, o której opowiadamy.
0: A jaka jest rzecz, która dla odwiedzających robi największe wrażenie?
1: Trudno mi powiedzieć. Ja sam się nad tym kiedyś zastanawiałem, które stanowisko w ramach Skarbca Fajansu jest dla mnie najbardziej ciekawe i muszę powiedzieć, że to się zmienia. Każdy obiekt, który jest prezentowany w ramach ekspozycji, ma swoją historię, można o nim opowiadać, można przedstawić wiele pobocznych dziejów związanych właśnie z historią danego przedmiotu. Temu może towarzyszyć narracja, bądź to, tak jak powiedziałem, która jest już nagrana w ramach audioprzewodników, bądź to może być narracja zasugerowana przez przewodniczkę czy przewodnika, ale również na skutek tego, że każdy ma jakieś doświadczenia z przedmiotami codziennego użytku, które znajdują się na ekspozycji, może to być narracja samodzielna. No i tutaj w zależności od tego, na jakim etapie jesteśmy, czy chcemy podejść do tego bardziej zabawowo, czy bardziej naukowo, to możemy skorzystać z różnych poziomów. W związku z tym zmienia się, przynajmniej w moim przypadku, podejście do tego, który

0: moment tej ekspozycji jest najciekawszy.
1: Ale nie tylko zwiedzanie, ponieważ odbywają się tam warsztaty.
0: Tak, tak jak wspominałem, warsztaty, część warsztatowa towarzysząca stałej ekspozycji jest umieszczona, co stanowi swego typu ewenement, jeśli chodzi o instytucje kultury, na trzech piętrach. Mamy pracownie, które służą temu, żeby wyrabiać ceramikę, żeby ją zdobić. Mamy pracownie 3D, a także takie pomieszczenia już technologiczne, dlatego że zagadnienie produkcji, otrzymywania dekoracji, ceramiki, są to zagadnienia właśnie technologiczne i związane z pewnymi urządzeniami, które to urządzenia są urządzeniami specjalistycznymi, takimi jak chociażby walcarki, jak toczki garncarskie, nie mówiąc już o maszynach do przerobu masy, czy o piecach ceramicznych. To wszystko znajduje się na wyposażeniu. Tego wszystkiego uczestnicy mogą dotknąć, mogą zobaczyć, no bo jakież by to było interaktywne centrum, jeżeli na warsztatach by nie można było zobaczyć, jak przebiega właśnie proces produkcji ceramiki. W domyśle kiedyś fajansu, a obecnie no, możemy się pokusić o przedstawienie również produkcji nie tylko fajansu, ale też innych rodzajów ceramiki, czy to półszlachetnej, czy szlachetnej.
1: Czy te warsztaty są skierowane do osób, które nigdy nie miały z tym styczności?
0: Tak, jak najbardziej. Tutaj formuła ta edukacyjna no jest moim zdaniem szeroka i z każdym rokiem, myślę, będzie coraz szersza. Jeżeli chodzi o samą ideę edukacji, to program obejmuje zarówno zajęcia okołopołudniowe skierowane dla grup zorganizowanych, kiedy goszczą u nas bądź to jakieś grupy zwiedzające, bądź po prostu szkoły, przedszkola. Następnie popołudniami edukacja odbywa się na poziomach sekcyjnych, czyli są to takie sekcje, w których regularnie, co tydzień przychodzi się i działa w sekcji, załóżmy, małe rzemiosło albo ceramika właśnie, a ewentualnie nowoczesne technologie, gdzie można poznać sposoby projektowania druku 3D. I to jest jak gdyby kolejny poziom. Następnym są to takie zajęcia weekendowe dla takie przyspieszone kursy, czy to zdobienia ceramiki, czy to właśnie wytwarzania figurek czy naczyń. One są ujęte nazwą Pracownia Skarbów i odbywają się w soboty bądź w niedzielę. I trwają nieraz jako takie kursy kilkugodzinne, a nieraz są to jednorazowe zajęcia. Poza tym jeszcze w tej ofercie edukacyjnej mamy też swoją obecność na przykład na festynach, na jarmarkach, na konferencjach, na jakichś eventach, spotkaniach, nieraz firmowych, tak żeby zaprezentować Włocławek, skarbiec fajansu, co się dzieje, jak my funkcjonujemy wyjazdowo. Naszą taką wyprawą była obecność nasza na wystawie Expo w Osace w Japonii. Byliśmy też obecni na Daisy Days w Pszczynie na przykład. Taka kilkudniowa wyprawa z naszymi stoiskami skarbca fajansu, który służył promocji oczywiście Włocławka, dlatego że przekonaliśmy się, że będąc na południu Polski, wiedza na temat naszego miasta nie jest aż tak duża. Wiele osób wręcz dla mnie w sposób nieco naiwny, ale pytało się, co to jest w ogóle Włocławek, gdzie leży i co tam można zobaczyć w tym Włocławku. Więc to jest istotna taka rola promocji miasta. No i właśnie jeździmy, czy to wieniec do Wieńca Zdroju, do Ciechocinka, to są znowu kurorty, w których bywają goście z całej Polski. W związku z tym tutaj też możemy się zaprezentować i jak gdyby zanęcić do tego, do odbycia wyprawy w końcu też niedużej do Włocławka, zwiedzenia skarbca fajansu.

0: No to są takie właśnie kilkupoziomowe działania edukacyjne związane z możliwością poznania, co to był włocławski fajans, co oznacza słowo włocławski fajans, czy ta tradycja jest kultywowana, w jaki sposób i jak Włocławek jest związany z włocławskim fajansem, który właśnie od 1873 roku istniał, produkował bardzo wiele przedmiotów, związał się z historią Włocławka, związał się z włocławianami, dlatego że w pewnych okresach czasu działały tutaj i po 4 fabryki naraz produkujące ceramikę. Poza tym w latach świetności fajansu nie było we Włocławku praktycznie ani jednej rodziny, w której by ktoś nie pracował w tym włocławskim fajansie, czy w szeroko pojętym bardziej przemyśle ceramicznym.
1: Pan wspomniał o podróżach w Polsce i za granicą. Jakie są reakcje ludzi? Czy fajans budzi zainteresowanie?
0: Fajans budzi zainteresowanie. Co ciekawe, tutaj można podzielić to zainteresowanie na 2 kategorie. Nie jest to zresztą odkrywcze. Są to osoby, które znają włocławski fajans, które załóżmy w latach 70. miały kuchnię wyposażoną i udekorowaną włocławskim fajansem i wracają jak gdyby sentymentalnie do tamtych czasów i do Włocławka, bo przecież włocławski fajans był określany mianem Włocławków. I pytają się, dowiadują, począwszy od takich prozaicznych pytań, że dysponują jakimiś obiektami i co teraz mają zrobić i czy ta wartość tych obiektów ma jeszcze jakieś znaczenie, czy to dalej ten babciny talerz jeszcze warto w domu trzymać, czy już można się go pozbyć i czy w ogóle ktoś jest tym zainteresowany. No i jest grupa, ta druga, która o włocławskim fajansie, jest to z reguły młode pokolenie, które niewiele słyszało albo wcale nie słyszało o włocławskim fajansie. No i tutaj historia jak gdyby musi być podana i opowiedziana od początku. Czyli począwszy, co to jest fajans? Bo nie każdy ma pojęcie. My włocławianie, słysząc słowo fajans, jesteśmy już w jakiś sposób zorientowani, co to jest, czemu to służyło i czego dotyczy. Ale proszę mi wierzyć, że bardzo często, goszcząc gdzieś w Polsce i posługując się terminem fajans, spotykamy się z zapytaniem, a co to jest w ogóle fajans? Ludzie nie wiedzą, że to jest ceramika, nie wiedzą, jak to jest wytwarzane, nie interesowali się tym, no każdy może nawet je śniadanie na fajansie, może nawet kąpie się wśród fajansowych płytek czy jakichś innych rzeczy wyprodukowanych właśnie w technologii fajansu i nie wie o tym i pierwszy raz się dowie, że jest to właśnie rodzaj ceramiki, który był przez lata produkowany chociażby we Włocławku.
1: A czy możemy powiedzieć, że w tych czasach fajans przechodzi renesans?
0: Myślę, że tak. Rozkwit technik komunikacji w internecie spowodował, że powstało bardzo dużo takich zainteresowań niszowych. I myślę, że do takich niszowych zainteresowań śmiało można dopisać fajans, fajans włocławski. Dlaczego? Dlatego, że no, wiąże się z tym, że Włocławek wytwarzał wiele z fabryk swoich fajans czy ceramikę, która była niepowtarzalna, która była ręcznie zdobiona, która wyróżniała się spośród innych przedmiotów codziennego użytku. W związku z tym, jak mówimy o współczesnym chociażby designie, słowo to jest wprowadzone w języku polskim od niedawna. Wcześniej mówiło się o wzornictwie. Wzornictwo kojarzone jest jak najbardziej z fajansem poprzez chociażby dział, który znajdował się w fajansie, a mianowicie wzorcownia. Więc jeżeli mówimy o współczesnym designie, to nie sposób tutaj nie wspominać właśnie włocławskiego fajansu.

0: W czasach słusznie minionych ten fajans był takim, no, można powiedzieć, kolorowym motylem. W czasach, kiedy jednak królowała szarość i taka przeciętność, włocławski fajans, wzornictwo włocławskiego fajansu, sposób dekorowania, wygląd wyróżniał się. I to, myślę, na tyle mocno odcisnęło piętno na wzornictwie polskim, na poczuciu estetyki, na sposobie dekorowania czy sposobie obserwacji pewnych rzeczy, że nadal istnieją kolekcjonerzy, którzy wręcz poszukują przedmiotu, którzy fascynują się historią, którzy opisują różne przedmioty na nowo, chociaż wcześniej nikt się tym nie interesował i takie historie dotyczące przedmiotów codziennego użytku nie były pisane, to w tej chwili widać, że powstają całe historie, całe właśnie opowieści dotyczące wazonu, dotyczące talerza. I dzieje się to na naszych oczach i jest ten powrót właśnie do fajansu, co nas bardzo cieszy, bo dzięki temu właśnie istnieje taka instytucja jak Skarbiec Fajansu, bo dzięki temu możemy promować nasze miasto, co jest bardzo istotnym działaniem, bo jak to się ładnie mówi w dzisiejszych czasach, każda miejscowość musi mieć swoje DNA i w to DNA właśnie jest wpisany ten kobaltowy zapis nici DNA i temu służymy. I właśnie czy to przez działania edukacyjne, czy tylko takie wspominki, chcemy cały czas nawiązywać do chlubnej naszej tradycji produkcji ceramiki od już można powiedzieć 150 lat.
1: Właśnie ten fajans jeszcze niedawno wyrzucaliśmy ze swoich domów, a teraz okazuje się, że te eksponaty naprawdę mogą dużo znaczyć i mają dużo wartości.
0: Tak, no ja pracując w Skarbcu Fajansu nie ma tygodnia, żeby ktoś nie przyszedł do nas i albo nie dopytywał się, czy znaleziony na śmietniku właśnie fajans ma jakąś wartość, a z drugiej strony przychodzą też ci, którzy i im serdecznie dziękujemy za to, którzy zamiast iść i wyrzucić, czy pozostawić gdzieś w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach ten fajans na pastwę losu, przychodzą do nas i przekazują różne eksponaty. Dzięki temu nasza kolekcja na razie dosyć skromna, ale i co roku jest wzbogacana w nowy żyrandol, w jakiś wazon, który ma unikatowe malowanie, w jakiś talerzyk, który ma niepowtarzalną dedykację na sobie. No więc są takie elementy, które się pojawiają u nas w skarbcu właśnie dzięki temu, że ten fajans nie trafia na śmietnik, tylko w bardziej przeznaczone do magazynowania miejsce i do tego, żeby przedstawić później historię fajansu za pomocą właśnie tych przedmiotów.
1: 16 maja odbywa się u nas w mieście we Włocławku Noc Muzeów. Czy również Skarbiec Fajansu włącza się w tą akcję?
0: Tak, od samego początku, jak powstaliśmy, organizujemy działania w ramach Nocy w Muzeów, ponieważ nie jesteśmy muzeum. To działanie ma nazwę Noc w Skarbcu Fajansu i w tym roku również zapraszamy. 16 maja ruszamy o godzinie 18. Normalnie w soboty skarbiec jest otwarty od godziny 10 do 16. Tym razem oprócz tych oficjalnych godzin jeszcze, powiedzmy sobie, nieoficjalnie otwieramy podwoje. W sposób, mówię, celowo nieoficjalny, dlatego że będą się takie działy rzeczy, które na co dzień nie mają miejsca. W związku z tym będzie gra terenowa w skarbcu. Do godziny 23 będą odbywać się warsztaty. O 18 zaczynamy takim warsztatem dla milusińskich. Polecamy wcześniej zadzwonić do nas i zarezerwować sobie miejsce. Później będą jeszcze warsztaty dotyczące druku 3D i mini wykład. Będzie też rzeźba w świetle księżyca.

0: Yca, czyli tworzenie. Tutaj nie zdradzę czego, bo jest to owiane na razie tajemnicą. W każdym razie będą to działania rzeźbiarskie o godzinie 21. Będzie też możliwość udziału w autorskim oprowadzaniu po wystawie czasowej, która znajduje się w Skarbcu Fajansu przez pana Jana Sieraczkiewicza. Będzie również wykład dotyczący produkcji i technologii ceramiki w podziemiach właśnie Skarbca Fajansu, gdzie zostaną uruchomione dwa nowe interaktywne stanowiska i będzie można zobaczyć to na własne oczy właśnie podczas trwania nocy w Skarbcu Fajansu.
1: Czy w najbliższym czasie będzie można spotkać osoby, które były związane z wrocławskim fajansem?
0: Jeżeli chodzi o kontakt z osobami, które są związane z wrocławskim fajansem, to najwięcej takich imprez odbywa się w ramach festiwalu fajansu. Wtedy tych osób w ciągu dnia w ekspozycji, w ciągu dnia tego wystawowego, w zasadzie w ciągu tych dwóch dni, bo tradycją jest, że festiwal fajansu odbywa się w sobotę i w niedzielę, tych osób jest najwięcej. Są to projektanci, są to osoby zaprzyjaźnione, są to oczywiście panie malarki. No i tutaj ten kontakt jest na zasadzie albo współudziału w tym festiwalu, a ewentualnie prelekcji, ewentualnie wystaw organizowanych właśnie w ramach festiwalu fajansu. Na co dzień Skarbiec Fajansu nie ma takich codziennych kontaktów, natomiast organizujemy też co jakiś czas prelekcje. Mamy wystawy czasowe, związane właśnie z wrocławskim fajansem, a tym samym z osobami, które kiedyś pracowały w zakładach. No i oczywiście też mamy warsztaty prowadzone przez panie malarki, gdzie można na takie warsztaty się zapisać i pod okiem malarek dawnych zakładów ceramiki stołowej można brać udział w kursie tworzenia fajansowych wzorów.
1: Proszę jeszcze na zakończenie rozmowy powiedzieć, dlaczego warto przyjść do Skarbca Fajansu?
0: Tych powodów jest wiele i mógłbym tutaj trochę czasu spędzić, no ale takim zasadniczym to jest na pewno poznanie historii wrocławskiego fajansu, dlatego że ta historia sięga już w głąb półtora wieku. To jest poznanie technologii produkcji fajansu, a tym samym produkcji ceramiki. To jest poznanie designu, oryginalnego wrocławskiego designu fajansu. To jest też spotkanie z ciekawymi ludźmi. To jest w przypadku udziału warsztatów poznanie technologii produkcji ceramiki. No i to, co też czyni, że Skarbiec Fajansu jest atrakcyjny, to to, że możemy wyprodukować coś swojego, związanego z fajansem. Począwszy od jakiejś prozaicznej przypinki, udekorowanej w fajansowe wzory, a skończywszy nawet na wazonie, na figurce wypalonej, poszkliwionej, na jakichś bibelotach, na talerzach pomalowanych w fajansowe wzory, na torbach, kurtkach jeansowych, które w ramach właśnie działania sekcji możemy sobie udekorować w fajansowe wzory i później cieszyć się posiadaniem takich przedmiotów właśnie związanych z fajansem włocławskim.
1: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Przypomnę państwu, że moim i państwa gościem był pan Janusz Bisaga, kierownik edukacji i wystawiennictwa w Skarbcu Fajansu we Włocławku.
0: Dziękuję bardzo.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne.

0: Kuchenne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: Maj w Polsce nieodłącznie kojarzy się z białymi albami, rodzinnymi spotkaniami i uroczystością pierwszej komunii świętej. W tym roku do sakramentów w całym kraju przystąpiło blisko 90% ochrzczonych dzieci. Dla wielu rodzin to przede wszystkim ważne wydarzenie duchowe, jednak coraz częściej mówi się o tym, że współczesne komunie zaczynają przypominać wystawne przyjęcia, a lista oczekiwanych prezentów bywa dłuższa niż świąteczne marzenia. Smartfony, kłady czy zagraniczne wyjazdy to tylko część podarunków, które dziś pojawiają się przy tej okazji.
1: Zdecydowanie obserwujemy taki trend, że jest to coraz bardziej skomercjalizowane święto i ta duchowość odchodzi na dalszy plan. Dzieci widocznie, zdecydowanie oczekują tych prezentów, ale przede wszystkim jest to związane z tym, że to my dorośli coraz częściej mówimy o tych dużych prezentach, dopytujemy, a co ty byś chciał, podpowiadamy, że to raczej już nie jest jakaś taka pamiątkowa biżuteria, a kłady, laptopy, tablety, jakieś takie najwyższej klasy, a więc sami też to bardzo intensywnie napędzamy.
0: Zdaniem ekspertów najważniejsza jest dziś rozmowa z dzieckiem i przypomnienie mu, czym naprawdę jest pierwsza komunia święta.
1: Myślę, że przede wszystkim warto będzie wtedy wrócić do tych konkretnych wartości. Po co przystąpiłem do tej komunii? Co było tutaj dla mnie ważne? A jeżeli chodzi o ten czas po komunii, to jak ważne było to, że spotkałem się z rodziną i wytłumaczenie też tego, że każdy dał takie prezenty, jakie były ich możliwości, tak? Więc na co mogli sobie pozwolić i że warto docenić to, że w ogóle mogli sobie na coś pozwolić, że o nas pamiętali, że dobrali coś, co będzie adekwatne do naszego wieku, do naszych potrzeb, a jednocześnie być może niekoniecznie sprostało to tym wysokim oczekiwaniom i tutaj właśnie ogromna rola rodziców, aby też dawali dziecku znać już wcześniej, już przed komunią, że prezenty nie są tym najistotniejszym aspektem i że każdy ma swoje możliwości i warto doceniać gest, a nie wysokość kwoty, jaka została wydana na ten prezent.
0: Zapytaliśmy mieszkańców Wrocławka, ile według nich wypada dziś włożyć do komunijnej koperty.
2: Ile według pani powinno się dawać w kopertę na komunię?
3: To zależności od dochodów, ile kto ma, nie? No ale nie mam zielonego pojęcia praktycznie, bo ja już mam prawnuków, którzy mają po 23 lata pokończone. No nie wiem, no, trochę tak, żeby się opłacało, nie? Żeby to dziecko pamiętało, że dostało, że było na komunii, prawda?
2: A czy uważa pani, że ten dzień, to święto stało się bardziej skomercjalizowane? Dzieci oczekują teraz większych prezentów niż to było kiedyś?
3: No oczywiście, jak najbardziej, kochana. Kiedyś to tam w ogóle nie ma co porównywać, nie?
2: Czyli te wartości duchowe odeszły na dalszy plan?

0: Moim zdaniem chyba raczej tak.
1: Nie wiem. Ja wiem, z 500 zł.
2: Okay. A jakie prezenty się daje?
1: No nie wiem, pieniążki przeważnie.
3: Nie wiem, jestem już w takim wieku, że teraz już dawno nie miałam komu, nie miałam tak w rodzinie komunii. Naprawdę nie orientuję się.
2: A jakby miała pani teraz w tym roku iść na komunię, to ile by pani dała?
3: Nie wiem.

0: 500. 500 zł to myślę, że dla dziecka to jest dużo. No nie wiem, to są rodziny, które naprawdę przesadzają. No, jedni rowery kupują, jedni, ale jak ktoś już jest na emeryturze, no to też musi się ograniczyć, prawda?
1: A czy uważa pani, że teraz dzieci oczekują większych prezentów niż to było kiedyś?
0: Oj tak, na pewno tak. Na pewno tak, ale to w różnych rodzinach jest różnie, nie? Bo są rodziny bardzo zamożne, które naprawdę są dzieci rozpieszczone. No, oczekują nie wiadomo czego. A ja uważam, że ja jestem wychowana w takiej rodzinie, w której raczej przywiązana była waga do tego, co że komunia to jest przyjęcie Pana Jezusa, nie?
2: No nie wiem, no to zależy jak, na ile kogo stać, mi się tak wydaje, nie?
1: A jakie prezenty się daje?
2: Różne złote łańcuszki dają, złote pierścionki, no kolczyczki, no różnie.
3: 50 zł lub 1000 zł.
0: Co?
3: Najlepiej pieniądze no, ktoś będzie chciał, to kupi, nie?
1: A czy uważają Państwo, że to święto dzień został taki bardziej skomercjalizowany, że dzieci oczekują większych prezentów niż to było kiedyś?
3: Tak, teraz to nie wiedzą, co gwiazdkę z nieba by chcieli
0: Na komunię.
3: na komunię. A to jest faktycznie, że to jest biznes, a nie tam wiara po prostu.
1: Czyli te wartości duchowe odeszły na dalszy plan?
3: Na dalszy ten plan, tak, mało kto chodzi do kościoła, to widać jak w niedzielę. To stare babki tylko po prostu. Starsi seniorzy chodzą do kościoła, a młode to minęły te czasy.
4: Niezależnie od wartości prezentów, dla wielu wierzących rodzin pierwsza komunia święta pozostaje jednym z najważniejszych momentów w życiu dziecka. Ruszył nabór do Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To wyróżnienie dla osób, zespołów, które swoją działalnością zmieniają region na lepsze. Społecznie, gospodarczo i kulturalnie. Doceniane są inicjatywy, które inspirują, pomagają i pokazują, że lokalne działania mają wielką siłę.
5: Od 2000 roku ogłaszamy konkurs na Nagrody Marszałka. Odbywają się one właściwie w każdej dziedzinie, bo w 13 poprzez zdrowie, ochronę zabytków, ochronę przyrody, przedsiębiorstwo, edukację, poprzez dotykając również promocji czy spraw społecznych. Do nagród można zgłaszać osoby pojedyncze, osoby fizyczne, ale również zespoły, które wyróżniają się w tych dziedzinach, o których powiedziałam, rzeczami, które są innowacyjne, które są nietuzinkowe, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie. Czekamy na wnioski do 29 maja. Ja zachęcam wszystkich tych, którzy widzą, że mają w swoim otoczeniu ludzi, którzy się wyróżniają, których praca zmienia nasze województwo, zmienia, nie wiem, życie naszych mieszkańców, żeby z tymi wnioskami występować. Kujawsko-Pomorskie, zapraszamy do składania wniosków.
4: Bo za każdym sukcesem regionu stoją ludzie, którzy poprzez swoją postawę mobilizują innych do działania. Powiat wrocławski wykonał kolejny krok w stronę realizacji ważnej inwestycji społecznej. Dziś podpisano dwie umowy dotyczące utworzenia środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Pierwsza z nich to umowa dotacyjna z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. Druga została zawarta z wykonawcą przebudowy budynku mieszkalnego, który zostanie przystosowany do nowych funkcji.
6: Spotykamy się dzisiaj, aby formalnie tę inwestycję rozpocząć. W tym miejscu ma powstać nowoczesny obiekt służący 40 osobom dorosłym z niepełnosprawnościami, także zaburzeniami psychicznymi, zapewniający codzienną terapię indywidualną, grupową, rehabilitację, integrację, zajęcia edukacyjne. Obiekt, który tutaj powstanie, będzie trzykondygnacyjny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oczywiście w pełni wyposażony. strony. Powierzchnia jego użytkowa to blisko 750 metrów kwadratowych. W ramach tego zadania przebudujemy także budynek gospodarczy, zagospodarujemy ten teren. Zakupimy także dwa samochody 9-osobowe na potrzeby nowej jednostki, którą to wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, serdecznie witam

0: Jeżeli chodzi o kontakt z osobami, które są związane z włocławskim fajansem, to najwięcej takich imprez odbywa się w ramach festiwalu fajansu. Wtedy tych osób w ciągu dnia ekspozycji, w ciągu dnia tego wystawowego, w zasadzie w ciągu tych 2 dni, bo tradycją jest, że festiwal fajansu odbywa się w sobotę i w niedzielę, tych osób jest najwięcej. Są to projektanci, są to osoby zaprzyjaźnione, są to oczywiście panie malarki. No i tutaj ten kontakt jest na zasadzie albo współudziału w tym festiwalu, a ewentualnie prelekcji, ewentualnie wystaw organizowanych właśnie w ramach festiwalu fajansu. Na co dzień skarbiec fajansu nie ma takich codziennych kontaktów, natomiast organizujemy też co jakiś czas prelekcje. Mamy wystawy czasowe, związane właśnie z włocławskim fajansem, a tym samym z osobami, które kiedyś pracowały w zakładach. No i oczywiście też mamy warsztaty prowadzone przez panie malarki, gdzie można na takie warsztaty się zapisać i pod okiem malarek dawnych zakładów ceramiki stołowej można brać udział w kursie tworzenia fajansowych wzorów.
1: Proszę jeszcze na zakończenie rozmowy powiedzieć, dlaczego warto przyjść do Skarbca Fajansu?
0: Tych powodów jest wiele i mógłbym tutaj trochę czasu spędzić, no ale takim zasadniczym to jest na pewno poznanie historii włocławskiego fajansu, dlatego że ta historia sięga już w głąb 1,5 wieku. To jest poznanie technologii produkcji fajansu, a tym samym produkcji ceramiki. To jest poznanie designu, oryginalnego włocławskiego designu fajansu. To jest też spotkanie z ciekawymi ludźmi. To jest w przypadku udziału warsztatów poznanie technologii produkcji ceramiki. No i to, co też czyni, że skarbiec fajansu jest atrakcyjny, to to, że możemy wyprodukować coś swojego związanego z fajansem. Począwszy od jakiejś prozaicznej przypinki udekorowanej w fajansowe wzory, a skończywszy nawet na wazonie, na figurce wypalonej, poszkliwionej, na jakichś bibelotach, na talerzach pomalowanych w fajansowe wzory, na torbach, kurtkach jeansowych, które w ramach właśnie działania sekcji możemy sobie udekorować w fajansowe wzory i później cieszyć się posiadaniem takich przedmiotów właśnie związanych z fajansem włocławskim.
1: Dziękuję panu bardzo za
0: Dziękuję.
1: rozmowę. Przypomnę państwu, że moim i państwa gościem był pan Janusz Bisaga, kierownik edukacji i wystawiennictwa w Skarbcu Fajansu we Włocławku.
0: Dziękuję bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIG we Włocławku przy Kapitulnej 4

41 wylądowała letnia kolekcja, a ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit. Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: Maj w Polsce nieodłącznie kojarzy się z białymi albami, rodzinnymi spotkaniami i uroczystością pierwszej komunii świętej. W tym roku do sakramentów w całym kraju przystąpiło blisko 90% ochrzczonych dzieci. Dla wielu rodzin to przede wszystkim ważne wydarzenie duchowe, jednak coraz częściej mówi się o tym, że współczesne komunie zaczynają przypominać wystawne przyjęcia, a lista oczekiwanych prezentów bywa dłuższa niż świąteczne marzenia. Smartfony, kłady czy zagraniczne wyjazdy to tylko część podarunków, które dziś pojawiają się przy tej okazji.
1: Zdecydowanie obserwujemy taki trend, że jest to coraz bardziej skomercjalizowane święto i ta duchowość odchodzi na dalszy plan. Dzieci widocznie, zdecydowanie oczekują tych prezentów, ale przede wszystkim jest to związane z tym, że to my dorośli coraz częściej mówimy o tych dużych prezentach, dopytujemy, a co ty byś chciał, podpowiadamy, że to raczej już nie jest jakaś taka pamiątkowa biżuteria, a kłady, laptopy, tablety, jakieś takie najwyższej klasy, a więc sami też to bardzo intensywnie napędzamy.
0: Zdaniem ekspertów najważniejsza jest dziś rozmowa z dzieckiem i przypomnienie mu, czym naprawdę jest pierwsza komunia święta.
1: Myślę, że przede wszystkim warto będzie wtedy wrócić do tych konkretnych wartości. Po co przystąpiłem do tej komunii? Co było tutaj dla mnie ważne? A jeżeli chodzi o ten czas po komunii, to jak ważne było to, że spotkałem się z rodziną i wytłumaczenie też tego, że każdy dał takie prezenty, jakie były ich możliwości, tak? Więc na co mogli sobie pozwolić i że warto docenić to, że w ogóle mogli sobie na coś pozwolić, że o nas pamiętali, że dobrali coś, co będzie adekwatne do naszego wieku, do naszych potrzeb, a jednocześnie być może niekoniecznie sprostało to tym wysokim oczekiwaniom i tutaj właśnie ogromna rola rodziców, aby też dawali dziecku znać już wcześniej, już przed komunią, że prezenty nie są tym najistotniejszym aspektem i że każdy ma swoje możliwości i warto doceniać gest, a nie wysokość kwoty, jaka została wydana na ten prezent.
0: Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, ile według nich wypada dziś włożyć do komunijnej koperty.
2: Ile według pani powinno się dawać w kopertę na komunię?
3: To zależności od dochodów, ile kto ma, nie? No ale nie mam zielonego pojęcia praktycznie, bo ja już mam prawnuków, którzy mają po 23 lata pokończone. No nie wiem, no, trochę tak, żeby się opłacało, nie? Żeby to dziecko pamiętało, że dostało, że było na komunii, prawda?
2: A czy uważa pani, że ten dzień, to święto stało się bardziej skomercjalizowane? Dzieci oczekują teraz większych prezentów niż to było kiedyś?
3: No oczywiście, jak najbardziej, kochana. Kiedyś to tam w ogóle nie ma co porównywać, nie?
2: Czyli te wartości duchowe odeszły na dalszy plan?
3: Moim zdaniem chyba raczej tak.
4: Nie wiem. Ja wiem, z 500 zł.
2: Okay, a jakie prezenty się daje?
4: No nie wiem, pieniążki przeważnie.
5: Nie wiem, jestem już w takim wieku, że teraz już dawno nie miałam nie miałam tak w rodzinie komunii. Naprawdę nie orientuję się.
2: A jakby miała pani teraz w tym roku iść na komunię, to ile by pani dała?
5: Nie wiem, 500? 500 zł to myślę, że dla dziecka to jest dużo. No nie wiem, to są rodziny, które naprawdę przesadzają. No, jedni rowery kupują, jedni, ale jak ktoś już jest na emeryturze, no to też musi się ograniczyć, prawda?
2: A czy uważa pani, że teraz dzieci oczekują większych prezentów niż to było kiedyś?
5: Oj tak, na pewno tak. Na pewno tak, ale to w różnych

0: rodzinach jest różnie, nie? Bo są rodziny bardzo zamożne, które naprawdę są dzieci rozpieszczone. No, oczekują nie wiadomo czego. A ja uważam, że ja jestem wychowana w takiej rodzinie, w której raczej przywiązana była waga do tego, co, że komunia to jest przyjęcie Pana Jezusa, nie?
1: No nie wiem, no to zależy jak, na ile kogo stać, mi się tak wydaje, nie?
2: A jakie prezenty się daje?
1: No że różne złote łańcuszki dają, złote pierścionki, no kolczyczki, no różnie.
3: 50 zł lub 1000 zł.
4: Co?
3: Najlepiej pieniądze na... No, ktoś będzie chciał, to będzie chciał, to kupi, nie?
2: A czy uważają Państwo, że to święto dzień został taki bardziej skomercjalizowany, że dzieci oczekują większych prezentów niż to było kiedyś?
3: Tak. Teraz to nie wiedzą, co gwiazdkę z nieba by chcieli.
4: Na komunię.
3: Na komunię. A to jest faktycznie, że to jest biznes, a nie tam wiara po prostu.
2: Czyli te wartości duchowe odeszły na dalszy plan?
3: Na dalszy ten plan, tak. Mało kto chodzi do kościoła. To widać jak w niedzielę. To stare babki tylko po prostu. Starsi seniorzy chodzą do kościoła. A młode to minęły te czasy.
5: Niezależnie od wartości prezentów, dla wielu wierzących rodzin pierwsza komunia święta pozostaje jednym z najważniejszych momentów w życiu dziecka. Ruszył nabór do Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To wyróżnienie dla osób, zespołów, które swoją działalnością zmieniają region na lepsze. Społecznie, gospodarczo i kulturalnie. Doceniane są inicjatywy, które inspirują, pomagają i pokazują, że lokalne działania mają wielką siłę.
6: Od 2000 roku ogłaszamy konkurs na Nagrody Marszałka. Odbywają się one właściwie w każdej dziedzinie, bo w 13 poprzez zdrowie, ochronę zabytków, ochronę przyrody, przedsiębiorczość, edukację, poprzez dotykając również promocji czy spraw społecznych. Do nagród można zgłaszać osoby pojedyncze, osoby fizyczne, ale również zespoły, które wyróżniają się w tych dziedzinach, o których powiedziałam, rzeczami, które są innowacyjne, które są nietuzinkowe, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie. Czekamy na wnioski do 29 maja. Ja zachęcam wszystkich tych, którzy widzą, że mają w swoim otoczeniu ludzi, którzy się wyróżniają, których praca zmienia nasze województwo, zmienia, nie wiem, życie naszych mieszkańców, żeby z tymi wnioskami występować. Kujawsko-Pomorskie, zapraszamy do składania wniosków.
5: Bo za każdym sukcesem regionu stoją ludzie, którzy poprzez swoją postawę mobilizują innych do działania. Powiat wrocławski wykonał kolejny krok w stronę realizacji ważnej inwestycji społecznej. Dziś podpisano dwie umowy dotyczące utworzenia środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Pierwsza z nich to umowa dotacyjna z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. Druga została zawarta z wykonawcą przebudowy budynku mieszkalnego, który zostanie przystosowany do nowych funkcji.
7: Spotykamy się dzisiaj, aby formalnie tę inwestycję rozpocząć. W tym miejscu ma powstać nowoczesny obiekt służący 40 osobom dorosłym z niepełnosprawnościami, także zaburzeniami psychicznymi, zapewniający codzienną terapię indywidualną, grupową, rehabilitację, integrację, zajęcia edukacyjne. Obiekt, który tutaj powstanie, będzie trzykondygnacyjny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oczywiście w pełni wyposażony. Powierzchnia jego użytkowa to blisko 750 metrów kwadratowych. W ramach tego zadania przebudujemy także budynek gospodarczy, zagospodarujemy ten teren. Zakupimy także dwa samochody 9-osobowe na potrzeby nowej jednostki, którą to wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, serdecznie witam panią dyrektor, w końcówce tego roku będziemy powoływać, tak aby w połowie przyszłego roku, jeżeli wszystko zgodnie pójdzie z planem, bo ta inwestycja inwestycja zakłada 12-miesięczny termin realizacji i rozpocząć funkcjonowanie tej zupełnie nowej jednostki.
5: Nowy obiekt ma służyć osobom z niepełnosprawnościami i wspierać ich w codziennym funkcjonowaniu.

0: Grudniu. Jak podkreślają władze województwa, takie miejsca są niezwykle potrzebne, ponieważ pomagają uczestnikom rozwijać samodzielność i odnaleźć się zarówno w społeczeństwie, jak i w życiu rodzinnym.
1: Ja się bardzo cieszę, że na mapie powiatu włocławskiego, gminy Brześć Kujawski, ale województwa kujawsko-pomorskiego powstaje miejsce dla osób, o których przede wszystkim powinniśmy myśleć, czyli dla osób chorych. Dla środowiskowy dom samopomocy to miejsce, gdzie osoby chore psychicznie, z deficytami intelektualnymi, w spektrum autyzmu będą mogły znaleźć tutaj swoje miejsce, będą mogły nauczyć się funkcjonowania w jakimś chociaż stopniu w swoich rodzinach, ale również i w środowisku. Musimy myśleć o tych najsłabszych, tych, którzy nas najbardziej potrzebują. Oprócz tego takie miejsce powoduje odetchnienie dla tych rodzin, w których one na co dzień żyją i myślę, że to jest najważniejsze. Dajemy światło i nadzieję i ja chciałabym bardzo podziękować panu staroście ze wszystkimi współpracownikami, z radnymi, którzy przyjęli ten pomysł, bo dzisiaj doskonale wiemy, że tych chorób psychicznych jest coraz więcej. Często mówimy o tym, że żyjemy w bardzo dobrych czasach, ale niestety ten pęd powoduje, że odbija się to na naszym zdrowiu, więc bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję.
0: Z inwestycji cieszą się również lokalne władze. Burmistrz Brześcia Kujawskiego zaznaczył, że adaptacja budynku właśnie na taki cel to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców i całego regionu.
2: Dla mnie i myślę, że dla mieszkańców Rzadkiej Woli parcele to wspaniała wiadomość, wspaniała uroczystość, że dawna szkoła podstawowa odzyska jakby swój blask, ale też będzie tętniła innym, nowym życiem. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że ta decyzja powiatu była tak jednomyślna. My z panem starostą od dłuższego czasu rozmawialiśmy o tym, jak wiele potrzeb jest w obszarze całego powiatu w zakresie niepełnosprawności i ile jeszcze zadań przed nami. I to zadanie było, myślę, kluczowe, żeby rozpocząć też pewien cykl dla powiatu włocławskiego i tu chylę czoła dla całej Rady Powiatu, dla pana starosty, współpracowników, że ten kierunek został podjęty. Cieszę się, że to też się dzieje w gminie Brześć Kujawski i będziemy mogli otwierać też nowy rozdział w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnością. Dziękuję moim współpracownikom, całej Radzie Miejskiej. Myślę, że po zakończeniu tej inwestycji już nikt nie będzie miał wątpliwości, że włączenie się samorządu Brześcia Kujawskiego było bardzo potrzebne, żeby też ta inwestycja powstała.
0: Wykonawca inwestycji zapewnia, że obiekt przejdzie ogromną metamorfozę, a po zakończeniu prac zyska zupełnie nowe życie.
3: Cieszę się, że możemy realizować kolejny projekt z samorządem powiatu włocławskiego. Nam się zawsze przyjemniej partnersko realizuje tutaj inwestycje. A dodatkowo się cieszę, że jest to na terenie gminy Brześć Kujawski, bo tutaj z panem burmistrzem i z panem wiceburmistrzem również się partnersko współpracuje i myślę, że wspólnie dopniemy do tego, żeby za 12 miesięcy się spotkać i podziwiać efekty tego projektu. Jak widzimy, obiekt nie jest wielki kubaturowo, ale architektonicznie bardzo ładny i ja tutaj ze strony wykonawcy deklaruję, panie starosto, partnerską współpracę na każdym etapie realizacji tego projektu i myślę, że za 12 miesięcy się spotkamy i będziemy mogli ten obiekt podziwiać.
0: Wartość całego zadania wraz z wykupem działki przekracza 11 milionów złotych. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Anwil Włocławek udanie zakończył sezon zasadniczy. Rottweilery wygrały przed własną publicznością z Treflem Sopot 94-79. Zwycięstwo było potrzebne zawodnikom Ronena Ginzburga, aby zająć siódme miejsce w lidze bez oglądania się na wyniki innych drużyn. Sam początek meczu nie napawał jednak optymizmem.
4: No rzeczywiście, te pierwsze minuty to na pewno trener nie był zadowolony z tego, jak wyglądamy na parkiecie, no ale później ta obrona już się zdecydowanie poprawiła i też mówił o tym trener na konferencji prasowej, że jest zadowolony z tego, co pokazali nasi zawodnicy. No też sporo zawodników z ławki wchodziło i rzeczywiście dali to, co było nam potrzebne na parkiecie.
0: Gospodarze wyszli na prowadzenie w drugiej kwarcie. Sygnał do ataku dał Elvar. Celnie rzucać zaczęli Allen, Wachli i Slaughter. Ten ostatni był najskuteczniejszym zawodnikiem Anvilu, zdobywając 13 oczek. Zakończona runda zasadnicza nie była najlepsza w wykonaniu Rottweilerów. Wyniki były jednym z powodów,

0: Zmiany na stanowisku trenera drużyny. Ostateczny bilans wosławskiej drużyny to 17 zwycięstw i 13 porażek.
1: Dla nas tak naprawdę te ostatnie tygodnie to tak wyglądało, że żyliśmy z meczu na mecz i tak też jest teraz w tej fazie play-in. No musimy wygrać w piątek z zespołem Orlen za Stal Zielona Góra i wtedy będziemy już w play-offach.
0: Nie wiadomo jeszcze, czy kontuzjowani zawodnicy będą mogli zagrać w kolejnym meczu.
1: We wczorajszym meczu nie zagrali Maty Wucic i Michał Michalak. Co do ich urazów, to będą informacje na bieżąco. Trener i sztab będą podejmowali decyzję, co z nimi. Natomiast inni zawodnicy będą dostępni dla trenerów i dadzą z siebie wszystko w tym meczu.
0: Najbliższy mecz w piątek w Hali Mistrzów o godzinie 18:00. Stawką spotkania będzie rozstawienie z numerem 7 i gra z Kingiem Szczecin w serii ćwierćfinałów. Jeżeli Anvil przegra, będzie musiał rozegrać kolejny mecz w niedzielę w starciu o rozstawienie z numerem 8. Niedziela 3 maja miała dla wrocławian upłynąć pod znakiem festiwalu na Starym Rynku. Na scenie znani artyści, plac przed nią pełen publiczności. Cieniem na tym dniu położyło się zdarzenie mające miejsce po sąsiedzku od sceny. Pod koniec koncertu ich troje, a więc około 22:30, doszło do awantury z użyciem noża. Z pierwszych reakcji wynikało, że najpierw mężczyzna dźgnął kobietę. Dwaj kolejni, widząc zdarzenie, ruszyło za nim i zaatakowało nożem. Dwie osoby trafiły do szpitala.
2: W związku z niedzielnym zdarzeniem już następnego dnia doszło do wykonywania z uprzednio zatrzymanymi mężczyznami do wykonywania czynności w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Mężczyźni zostali przesłuchani, przedstawiono im zarzuty. Mianowicie przedstawiono im zarzut działania wspólnie w porozumieniu, polegający na spowodowaniu na szkodę Pawła K. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Mężczyźni złożyli wyjaśnienia. Jeden z nich nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast drugi można by ocenić, iż przyznał się w częściowo jedynie. Wobec obu mężczyzn zostały skierowane wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania do Sądu Rejonowego we Wrocławku. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, podzielił również argumentację w nim zawartą. Podejrzani zostali osadzeni w areszcie na okres 3 miesięcy.
0: Mężczyźnie, który miał zaatakować kobietę, nie postawiono żadnych zarzutów.
2: Na obecnym etapie postępowania mężczyzna, Paweł K., został przesłuchany w charakterze pokrzywdzonego. Prowadzone są czynności weryfikujące pojawiające się, zwłaszcza w mediach, wersje wydarzeń. No, zmierzają one do ustalenia prawidłowego przebiegu wydarzeń. Wydarzenia miały charakter dynamiczny, pojawiło się tam wiele osób, dlatego też analiza zebranych dowodów musi być skrupulatna, rzetelna i wiarygodna. Na ten moment, tak jak już powiedziałam, Paweł K. występuje w sprawie w charakterze pokrzywdzonego.
0: Podsumowując ustalenia śledczych, na początku zdarzenia kobieta została raniona nożem. Na ten moment nie wiadomo jednak, kto dokonał tego czynu. Następnie doszło do ataku na 38-latka. Zarzuty zostały postawione dwóm mężczyznom w wieku 46 i 37 lat. Jeden z nich działał w warunkach recydywy. Jak ustaliliśmy, kilka miesięcy temu miał wyjść z więzienia, gdzie odsiadywał długi wyrok. W szkole podstawowej nr 14 odbył się 23. rejonowy konkurs poezji i pieśni patriotycznej Moja Ojczyzna. Łącznie do konkursu stanęło 403 uczestników ze szkół we Wrocławku oraz powiatu wrocławskiego. Występy oceniało jury.
3: Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych u młodzieży, u uczniów, kultywowanie tradycji narodowych, ocalenie od zapomnienia pieśni i poezji patriotycznej. No, przede wszystkim również kształtowanie i rozwijanie wrażliwości artystycznej u naszych uczniów. Cieszy nas fakt, że 23. edycja, a konkurs cieszy się popularnością cały czas. W tym roku zgłosiło się do konkursu, jeśli chodzi o pieśń patriotyczną, 18 uczestników. Jeśli chodzi o poezję patriotyczną, 25 uczestników z różnych szkół, z Wrocławka i okolic. Konkurs został objęty patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, prezydenta miasta Wrocławek, kuratora, kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty. a także Muzeum w Sulejówku imieniem Józefa Piłsudskiego również objęło swoim patronatem ten konkurs.
0: Uczniowie starannie przygotowali wybrane przez siebie utwory. Jury miało twardy orzech do zgryzienia.
4: Przygotowałam fragmenty Redutę Ordona Adama Mickiego.

0: Wybrałam ten utwór, ponieważ no, jest on patriotyczny bardzo, a ja bardzo cenię sobie polskość i bardzo dbam o patriotyzm.
1: Opowiedz, o czym jest ten utwór i jak będziesz go interpretowała?
0: Utwór opowiada o reducie Ordona i ataku Rosjan. Na końcu, akurat to nie jest prawda, ale Adam Mickiewicz opisał, że Ordon zmarł. Tak naprawdę nie było. Lecz chciał on podkreślić po prostu bohaterstwo tego człowieka. Interpretuje ten utwór jako wyraz polskości i siłę ducha i siłę walki.
1: Czym jest patriotyzm dla ciebie?
0: Patriotyzm według mnie jest czymś bardzo ważnym w życiu człowieka, ten lokalny, jak i miłość do narodu. Wspieram Polskę nie tylko poprzez recytowanie utworów i po prostu szerzenie historii, lecz także gospodarczo, kupując na przykład polskie produkty.
1: Opowiedz, jakie utwory i dlaczego właśnie te przygotowałaś na dzisiejszy konkurs, bo wiem też, że będziesz i śpiewała, i recytowała.
2: W recytacji wybrałam utwór Modlitwa polskiego dziewczęcia Władysława Bełzy. Opowiada on o dziewczynce, która opowiada, że mama jej tłumaczyła, jaka ważna jest ojczyzna i że wie, jakiej ojczyzna jest miła i dobra. Piosenkę wybrałam pod tytułem Rozkwitały pąki białych róż. Jest ona o opowieści, gdzie pewna kobieta tęskni za swoim mężem, który poszedł w wojnę i powiada o białych różach, które mu da, jeżeli wróci.
1: W jaki sposób przygotowywałaś się do dzisiejszego konkursu? Czy robiłaś to sama, czy może pod okiem nauczyciela, nauczycielki, czy kogoś innego?
2: Pod okiem nauczyciela z tej szkoły.
1: Jak te przygotowania wyglądały?
2: No, przychodziłam na zajęcia, rozśpiewywałam się. Pani mi tłumaczyła, jak na przykład niektóre dźwięki skorygować, żeby to wyszło lepiej.
1: Okej, okay. I na koniec powiedz mi, czym jest dla ciebie patriotyzm?
2: Patriotyzm jest dla mnie miłością i szacunkiem do ojczyzny, tak jak i symbolów narodowych.

0: Modzeli. Paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
9: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
10: Niezależnie od wieku.
9: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
11: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
12: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś moim i Państwa gościem jest pan Janusz Bisaga, kierownik działu edukacji oraz wystawiennictwa w Skarbcu Fajansu we Włocławku. Dzień
1: Dzień
0: dobry,
1: dobry,
0: witam serdecznie.
1: dzień dobry.
0: Wydaje mi się, że wiele osób zna to miejsce na mapie Włocławka, ale proszę przybliżyć widzom, którzy jeszcze nie znają tego miejsca, co możemy tam znaleźć.
1: Interaktywne Centrum Fajansu, Skarbiec Fajansu. Jest to takie miejsce, w którym w zasadzie jest to taka mozaika przedmiotów stworzonych w ciągu 120 lat istnienia zakładów fajansu we Włocławku w połączeniu z nowoczesnymi technikami prezentacji, multimediami i interaktywnymi stanowiskami. Jest to takie miejsce, czy tego miasta od 1873 roku.

0: ale również, co istotne, na trzech piętrach pracowni warsztatowych dotknąć tego tematu osobiście. Czyli możemy prześledzić techniki zarówno tworzenia ceramiki, wypalania, dekorowania, nakładania dekoracji w różnych technikach, jak i przejść już do takich działań współczesnych, które co prawda nie miały kiedyś historycznie swojego udziału, ale w tej chwili stanowią też integralną część działalności, czyli chociażby nowoczesne technologie związane z projektowaniem obiektów 3D i drukowaniem ich na drukarkach, wykorzystywaniem lasera na przykład w zdobnictwie. No są to takie już współczesne zagadnienia.
1: No właśnie, jest to interaktywne centrum. Na czym to polega?
0: Interaktywne, czyli człowiek przychodząc, oglądając, wchodzi właśnie w tą interakcję. Właśnie zadaniem tego ośrodka kulturalnego jest to, żeby wprowadzić człowieka w zagadnienie, ale i też spowodować, że człowiek staje się po części elementem, po części właśnie staje w środku tej historii. I tutaj sprzyjają temu zarówno ścieżki edukacyjne, które możemy wykorzystywać w ramach stałej ekspozycji, z wykorzystaniem na przykład audioprzewodników, ale też możemy sięgnąć po bardziej analogowe formy, czyli na przykład oprowadzanie z przewodnikiem ukierunkowane chociażby dla małych dzieci, gdzie tutaj moje koleżanki z działu programowego i promocji oprowadzają z niebywałym wdziękiem właśnie po ekspozycji. I jest to narracja skierowana specjalnie do odbiorcy, czyli może to być grupa małych dzieci, może to być grupa przyjezdnych, może to być także, mogą to być osoby działające na przykład w jakichś organizacjach senioralnych i tutaj ta narracja będzie dla nich specjalnie przygotowana, tak żeby poczuły się właśnie częścią tej historii, o której opowiadamy.
1: A jaka jest rzecz, która dla odwiedzających robi największe wrażenie?
0: Trudno mi powiedzieć. Ja sam się nad tym kiedyś zastanawiałem, które stanowisko w ramach Skarbca Fajansu jest dla mnie najbardziej ciekawe i muszę powiedzieć, że to się zmienia. Każdy obiekt, który jest prezentowany w ramach ekspozycji, ma swoją historię, można o nim opowiadać, można przedstawić wiele pobocznych dziejów związanych właśnie z historią danego przedmiotu. Temu może towarzyszyć narracja, bądź to, tak jak powiedziałem, która jest już nagrana w ramach audioprzewodników, bądź to może być narracja zasugerowana przez przewodniczkę czy przewodnika, ale również na skutek tego, że każdy ma jakieś doświadczenia z przedmiotami codziennego użytku, które znajdują się na ekspozycji, może to być narracja samodzielna. No i tutaj w zależności od tego, na jakim etapie jesteśmy, czy chcemy podejść do tego bardziej zabawowo, czy bardziej naukowo, to możemy skorzystać z różnych poziomów. W związku z tym zmienia się, przynajmniej w moim przypadku, podejście do tego, który moment tej ekspozycji jest najciekawszy.
1: Ale nie tylko zwiedzanie, ponieważ odbywają się tam warsztaty.
0: Tak, tak jak wspominałem, warsztaty, część warsztatowa towarzysząca stałej ekspozycji jest umieszczona, co stanowi swego typu ewenement, jeśli chodzi o instytucje kultury, na trzech piętrach. Mamy pracownie, które służą temu, żeby wyrabiać ceramikę, żeby ją zdobić. Mamy pracownię 3D, a także takie pomieszczenia już technologiczne, dlatego że zagadnienie produkcji, otrzymywania dekoracji, ceramiki są to zagadnienia właśnie technologiczne i związane z pewnymi urządzeniami, które to urządzenia są urządzeniami specjalistycznymi, takimi jak chociażby walcarki, jak toczki garncarskie, nie mówiąc już o maszynach do przerobu masy, czy o piecach ceramicznych.

0: To wszystko znajduje się na wyposażeniu. Tego wszystkiego uczestnicy mogą dotknąć, mogą zobaczyć, no bo jakież by to było interaktywne centrum, jeżeli na warsztatach by nie można było zobaczyć, jak przebiega właśnie proces produkcji ceramiki. W domyśle kiedyś fajansu, a obecnie no, możemy się pokusić o przedstawienie również produkcji nie tylko fajansu, ale też innych rodzajów ceramiki, czy to półszlachetnej, czy szlachetnej.
1: Czy te warsztaty są skierowane do osób, które nigdy nie miały z tym styczności?
0: Tak, jak najbardziej. Tutaj formuła ta edukacyjna no jest moim zdaniem szeroka i z każdym rokiem, myślę, będzie coraz szersza. Jeżeli chodzi o samą ideę edukacji, to program obejmuje zarówno zajęcia okołopołudniowe skierowane dla grup zorganizowanych, kiedy goszczą u nas bądź to jakieś grupy zwiedzające, bądź po prostu szkoły, przedszkola. Następnie popołudniami edukacja odbywa się na poziomach sekcyjnych, czyli są to takie sekcje, w których regularnie co tydzień przychodzi się i działa w sekcji, załóżmy, małe rzemiosło albo ceramika właśnie, a ewentualnie nowoczesne technologie, gdzie można poznać sposoby projektowania druku 3D. I to jest jak gdyby kolejny poziom. Następnym są to takie zajęcia weekendowe dla takie przyspieszone kursy, czy to zdobienia ceramiki, czy to właśnie wytwarzania figurek czy naczyń. One są ujęte nazwą Pracownia Skarbów i odbywają się w soboty bądź w niedzielę. I trwają nieraz jako takie kursy kilkugodzinne, a nieraz są to jednorazowe zajęcia. Poza tym jeszcze w tej ofercie edukacyjnej mamy też swoją obecność na przykład na festynach, na jarmarkach, na konferencjach, na jakichś eventach, spotkaniach, nieraz firmowych, tak żeby zaprezentować Włocławek, skarbiec fajansu, co się dzieje, jak my funkcjonujemy wyjazdowo. Naszą taką wyprawą była obecność nasza na wystawie Expo w Osace w Japonii. Byliśmy też obecni na Daisy Days w Pszczynie na przykład. Taka kilkudniowa wyprawa z naszymi stoiskami skarbca fajansu, który służył promocji oczywiście Włocławka, dlatego że przekonaliśmy się, że będąc na południu Polski, wiedza na temat naszego miasta nie jest aż tak duża. Wiele osób wręcz dla mnie w sposób nieco naiwny, ale pytało się, co to jest w ogóle Włocławek, gdzie leży i co tam można zobaczyć w tym Włocławku. Więc to jest istotna taka rola promocji miasta. No i właśnie jeździmy, czy to Wieniec do Wieńca Zdroju, do Ciechocinka, to są znowu kurorty, w których bywają goście z całej Polski. W związku z tym tutaj też możemy się zaprezentować i jak gdyby zanęcić do tego, do odbycia wyprawy w końcu też niedużej do Włocławka, zwiedzenia skarbca fajansu. No to są takie właśnie kilkupoziomowe działania edukacyjne związane z możliwością poznania, co to był włocławski fajans, co oznacza słowo włocławski fajans, czy ta tradycja jest kultywowana, w jaki sposób i jak Włocławek jest związany z włocławskim fajansem, który właśnie od 1873 roku istniał, produkował bardzo wiele przedmiotów, związał się z historią Włocławka, związał się z włocławianami, dlatego że w pewnych okresach czasu działały tutaj i po 4 fabryki naraz produkujące ceramikę. Poza tym w latach świetności fajansu nie było we Włocławku praktycznie ani jednej rodziny, w której by ktoś nie pracował w tym włocławskim fajansie czy w szeroko pojętym

0: bardziej przemyśle ceramicznym.
1: Pan wspomniał o podróżach w Polsce i za granicą. Jakie są reakcje ludzi? Czy fajans budzi zainteresowanie?
0: Fajans budzi zainteresowanie. Co ciekawe, tutaj można podzielić to zainteresowanie na dwie kategorie. Nie jest to zresztą odkrywcze. Są to osoby, które znają włocławski fajans, które załóżmy w latach 70. miały kuchnię wyposażoną i udekorowaną włocławskim fajansem i wracają jak gdyby sentymentalnie do tamtych czasów i do Włocławka, bo przecież włocławski fajans był określany mianem Włocławków. I pytają się, dowiadują, począwszy od takich prozaicznych pytań, że dysponują jakimiś obiektami i co teraz mają zrobić i czy ta wartość tych obiektów ma jeszcze jakieś znaczenie, czy to dalej ten babciny talerz jeszcze warto w domu trzymać, czy już można się go pozbyć i czy w ogóle ktoś jest tym zainteresowany. No i jest grupa, ta druga, która o włocławskim fajansie, jest to z reguły młode pokolenie, które niewiele słyszało albo wcale nie słyszało o włocławskim fajansie. No i tutaj historia jak gdyby musi być podana i opowiedziana od początku. Czyli począwszy, co to jest fajans? Bo nie każdy ma pojęcie. My włocławianie, słysząc słowo fajans, jesteśmy już w jakiś sposób zorientowani, co to jest, czemu to służyło i czego dotyczy. Ale proszę mi wierzyć, że bardzo często, goszcząc gdzieś w Polsce i posługując się terminem fajans, spotykamy się z zapytaniem, a co to jest w ogóle fajans? Ludzie nie wiedzą, że to jest ceramika, nie wiedzą, jak to jest wytwarzane, nie interesowali się tym, no każdy może nawet je śniadanie na fajansie, może nawet kąpie się wśród fajansowych płytek czy jakichś innych rzeczy wyprodukowanych właśnie w technologii fajansu i nie wie o tym i pierwszy raz się dowie, że jest to właśnie rodzaj ceramiki, który był przez lata produkowany chociażby we Włocławku.
1: A czy możemy powiedzieć, że w tych czasach fajans przechodzi renesans?
0: Myślę, że tak. Rozkwit technik komunikacji w internecie spowodował, że powstało bardzo dużo takich zainteresowań niszowych. I myślę, że do takich niszowych zainteresowań śmiało można dopisać fajans, fajans włocławski. Dlaczego? Dlatego, że no, wiąże się z tym, że Włocławek wytwarzał wiele dziesiątków ton ceramiki. Wypuszczał z fabryk swoich fajans czy ceramikę, która była niepowtarzalna, która była ręcznie zdobiona, która wyróżniała się spośród innych przedmiotów codziennego użytku. W związku z tym, jak mówimy o współczesnym chociażby designie, słowo to jest wprowadzone w języku polskim od niedawna. Wcześniej mówiło się o wzornictwie. Wzornictwo kojarzone jest jak najbardziej z fajansem poprzez chociażby dział, który znajdował się w fajansie, a mianowicie wzorcownia. Więc jeżeli mówimy o współczesnym designie, to nie sposób tutaj nie wspominać właśnie włocławskiego fajansu. W czasach słusznie minionych ten fajans był takim, no, można powiedzieć, kolorowym motylem. W czasach, kiedy jednak królowała szarość i taka przeciętność, włocławski fajans, wzornictwo włocławskiego fajansu, sposób dekorowania, wygląd wyróżniał się. I to, myślę, na tyle mocno odcisnęło piętno na wzornictwie polskim, na poczuciu estetyki, na sposobie dekorowania czy sposobie obserwacji pewnych rzeczy, że nadal istnieją kolekcjonerzy, którzy wręcz poszukują przedmiotów, którzy fascynują się historią, którzy opisują różne przedmioty na nowo, chociaż wcześniej nikt się tym nie interesował i takie historie dotyczące przedsiębiorstw.

przedmiotów codziennego użytku nie były pisane, to w tej chwili widać, że powstają całe historie, całe właśnie opowieści dotyczące wazonu, dotyczące talerza i dzieje się to na naszych oczach i jest ten powrót właśnie do fajansu, co nas bardzo cieszy, bo dzięki temu właśnie istnieje taka instytucja jak Skarbiec Fajansu, bo dzięki temu możemy promować nasze

0: I w to DNA właśnie jest wpisany ten kobaltowy zapis nici DNA i temu służymy. I właśnie czy to przez działania edukacyjne, czy tylko takie wspominki, chcemy cały czas nawiązywać do chlubnej naszej tradycji produkcji ceramiki od już można powiedzieć 150 lat.
1: Właśnie ten fajans jeszcze niedawno wyrzucaliśmy ze swoich domów, a teraz okazuje się, że te eksponaty naprawdę mogą dużo znaczyć i mają dużo wartości.
0: Tak, no ja pracując w Karcu Fajansu nie ma tygodnia, żeby ktoś nie przyszedł do nas i albo nie dopytywał się, czy znaleziony na śmietniku właśnie fajans ma jakąś wartość, a z drugiej strony przychodzą też ci, którzy i im serdecznie dziękujemy za to, którzy zamiast iść i wyrzucić, czy pozostawić gdzieś w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach ten fajans na pastwę losu, przychodzą do nas i przekazują różne eksponaty. Dzięki temu nasza kolekcja na razie dosyć skromna, ale i co roku jest wzbogacana w nowy żyrandol, w jakiś wazon, który ma unikatowe malowanie, w jakiś talerzyk, który ma niepowtarzalną dedykację na sobie. No więc są takie elementy, które się pojawiają u nas w skarbcu właśnie dzięki temu, że ten fajans nie trafia na śmietnik, tylko w bardziej przeznaczone do magazynowania miejsce i do tego, żeby przedstawić później historię fajansu za pomocą właśnie tych przedmiotów.
1: 16 maja odbywa się u nas w mieście we Włocławku Noc Muzeów. Czy również Skarbiec Fajansu włącza się w tą akcję?
0: Tak, od samego początku, jak powstaliśmy, organizujemy działania w ramach Nocy Muzeów, ponieważ nie jesteśmy muzeum. To działanie ma nazwę Noc w Skarbcu Fajansu i w tym roku również zapraszamy. 16 maja ruszamy o godzinie 18. Normalnie w soboty skarbiec jest otwarty od godziny 10 do 16. Tym razem oprócz tych oficjalnych godzin jeszcze powiedzmy sobie nieoficjalnie otwieramy podwoje. W sposób, mówię, celowo nieoficjalny, dlatego że będą się takie działy rzeczy, które na co dzień nie mają miejsca. W związku z tym będzie gra terenowa w skarbcu. Do godziny 23 będą odbywać się warsztaty. O 18 zaczynamy takim warsztatem dla milusińskich. Polecamy wcześniej zadzwonić do nas i zarezerwować sobie miejsce. Później będą jeszcze warsztaty dotyczące druku 3D i mini wykład. Będzie też rzeźba w świetle księżyca, czyli tworzenie, tutaj nie zdradzę czego, bo jest to owiane na razie tajemnicą. W każdym razie będą to działania rzeźbiarskie o godzinie 21. Będzie też możliwość udziału w autorskim oprowadzaniu po wystawie czasowej, która znajduje się w Skarbcu Fajansu przez pana Jana Sieraczkiewicza. Będzie również wykład dotyczący produkcji i technologii ceramiki w podziemiach właśnie Skarbca Fajansu, gdzie zostaną uruchomione dwa nowe interaktywne stanowiska i będzie można zobaczyć to na własne oczy właśnie podczas trwania Nocy w Skarbcu Fajansu.
1: Czy w najbliższym czasie będzie można spotkać osoby, które były związane z włocławskim fajansem?
0: Jeżeli chodzi o kontakt z osobami, które są związane z włocławskim fajansem, to najwięcej takich imprez odbywa się w ramach Festiwalu Fajansu. Wtedy tych osób w ciągu dnia w ekspozycji, w ciągu dnia tego wystawowego, w zasadzie w ciągu tych dwóch dni, bo tradycją jest, że Festiwal Fajansu odbywa się w sobotę i w niedzielę, tych osób jest najwięcej. Są to projektanci, są to osoby zaprzyjaźnione, są to oczywiście panie malarki.

0: No i tutaj ten kontakt jest na zasadzie albo współudziału w tym festiwalu, a ewentualnie prelekcji, ewentualnie wystaw organizowanych właśnie w ramach Festiwalu Fajansu. Na co dzień Skarbiec Fajansu nie ma takich codziennych kontaktów, natomiast organizujemy też co jakiś czas prelekcje. Mamy wystawy czasowe, związane właśnie z włocławskim fajansem, a tym samym z osobami, które kiedyś pracowały w zakładach. No i oczywiście też mamy warsztaty prowadzone przez panie malarki, gdzie można na takie warsztaty się zapisać i pod okiem malarek dawnych zakładów ceramiki stołowej można brać udział w kursie tworzenia fajansowych wzorów.
1: Proszę jeszcze na zakończenie rozmowy powiedzieć, dlaczego warto przyjść do Skarbca Fajansu?
0: Tych powodów jest wiele i mógłbym tutaj trochę czasu spędzić, no ale takim zasadniczym to jest na pewno poznanie historii włocławskiego fajansu, dlatego że ta historia sięga już w głąb półtora wieku. To jest poznanie technologii produkcji fajansu, a tym samym produkcji ceramiki. To jest poznanie designu, oryginalnego włocławskiego designu fajansu. To jest też spotkanie z ciekawymi ludźmi. To jest w przypadku udziału warsztatów poznanie technologii produkcji ceramiki. No i to, co też czyni, że Skarbiec Fajansu jest atrakcyjny, to to, że możemy wyprodukować coś swojego, związanego z fajansem. Począwszy od jakiejś prozaicznej przypinki, udekorowanej w fajansowe wzory, a skończywszy nawet na wazonie, na figurce wypalonej, poszkliwionej, na jakichś bibelotach, na talerzach pomalowanych w fajansowe wzory, na torbach, kurtkach jeansowych, które w ramach właśnie działania sekcji możemy sobie udekorować w fajansowe wzory i później cieszyć się posiadaniem takich przedmiotów właśnie związanych z fajansem włocławskim.
1: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Przypomnę państwu, że moim i państwa gościem był pan Janusz Bisaga, kierownik edukacji i wystawiennictwa w Skarbcu Fajansu we Włocławku.
0: Dziękuję bardzo.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Maj w Polsce nieodłącznie kojarzy się z białymi albami, rodzinnymi spotkaniami i uroczystością pierwszej komunii świętej. W tym roku do sakramentów w całym kraju przystąpiło blisko 90% ochrzczonych dzieci. Dla wielu rodzin to przede wszystkim ważne wydarzenie duchowe, jednak coraz częściej mówi się o tym, że współczesne komunie zaczynają przypominać wystawne przyjęcia, a lista oczekiwanych prezentów bywa dłuższa niż świąteczne marzenia. Smartfony, kłady czy zagraniczne wyjazdy to tylko część podarunków, które dziś pojawiają się przy tej okazji.
1: Zdecydowanie obserwujemy taki trend, że jest to coraz bardziej skomercjalizowane święto i ta duchowość odchodzi na dalszy plan. Dzieci widocznie, zdecydowanie oczekują tych prezentów, ale przede wszystkim jest to związane z tym, że to my dorośli coraz częściej mówimy o tych dużych prezentach, dopytujemy, a co ty byś chciał, podpowiadamy, że to raczej już nie jest jakaś taka pamiątkowa biżuteria, a kłady, laptopy, tablety, jakieś takie najwyższej klasy, a więc sami też to bardzo intensywnie napędzamy.
0: Zdaniem ekspertów najważniejsza jest dziś rozmowa z dzieckiem i przypomnienie mu, czym naprawdę jest pierwsza komunia święta.
1: Myślę, że przede wszystkim warto będzie wtedy wrócić do tych konkretnych wartości. Po co przystąpiłem do tej komunii? Co było tutaj dla mnie ważne? A jeżeli chodzi o ten czas po komunii, to jak ważne było to, że spotkałem się z rodziną i wytłumaczenie też tego, że każdy dał takie prezenty, jakie były ich możliwości, tak? Więc na co mogli sobie pozwolić i że warto docenić to, że w ogóle mogli sobie na coś pozwolić, że o nas pamiętali, że dobrali coś, co będzie adekwatne do naszego wieku, do naszych potrzeb, a jednocześnie być może niekoniecznie sprostało to tym wysokim oczekiwaniom i tutaj właśnie ogromna rola rodziców, aby też dawali dziecku znać już wcześniej, już przed komunią, że prezenty nie są tym najistotniejszym aspektem i że każdy ma swoje możliwości i warto doceniać gest, a nie wysokość kwoty, jaka została wydana na ten prezent.
0: Zapytaliśmy mieszkańców Wrocławka, ile według nich wypada dziś włożyć do komunijnej koperty.
2: Ile według pani powinno się dawać w kopertę na komunię?
3: To zależności od dochodów, ile kto ma, nie? No ale nie mam zielonego pojęcia praktycznie, bo ja już mam prawnuków, którzy mają po 23 lata pokończone. No nie wiem, no, trochę tak, żeby się opłacało, nie? Żeby to dziecko pamiętało, że dostało, że było na komunii, prawda?
2: A czy uważa pani, że ten dzień, to święto stało się bardziej skomercjalizowane? Dzieci oczekują teraz większych prezentów niż to było kiedyś?
3: No oczywiście, jak najbardziej, kochana. Kiedyś to tam w ogóle nie ma co porównywać, nie?
2: Czyli te wartości duchowe odeszły na dalszy plan?
3: Moim zdaniem chyba raczej tak.
4: Nie wiem. Ja wiem, z 500 zł.
2: Okay, a jakie prezenty się daje?
4: No nie wiem, pieniążki przeważnie.
5: Nie wiem, jestem już w takim wieku, że teraz już dawno nie miałam miałam tak w rodzinie komunii. Naprawdę nie orientuję się.
2: A jakby miała pani teraz w tym roku iść na komunię, to ile by pani dała?
5: Nie wiem, 500? 500 zł to myślę, że dla dziecka to jest dużo. No nie wiem, to są rodziny, które naprawdę przesadzają. No, jedni rowery kupują, jedni, ale jak ktoś już jest na emeryturze, no to też musi się ograniczyć, prawda?
2: A czy uważa pani, że teraz dzieci oczekują większych prezentów niż to było kiedyś?
5: Oj tak, na pewno tak. Na pewno tak, ale to w różnych rodzinach jest różnie, nie? Bo są rodziny bardzo zamożne, które naprawdę są dzieci rozpieszczone. No, oczekują nie wiadomo czego, a ja uważam, że ja jestem wychowana w takiej rodzinie, w której przywiązana była waga do tego, co, że komunia to jest przyjęcie Pana Jezusa, nie?
6: No nie wiem, no to zależy jak, na ile kogo stać, mi się tak wydaje, nie?
2: A jakie prezenty się daje?
6: No że różne złote łańcuszki dają, złote pierścionki, no kolczyczki, no różnie.
7: 50 zł

0: Lub 1000 zł.
1: Co?
0: Najlepiej pieniądze na... No, ktoś będzie chciał, co będzie chciał, to kupi, nie?
2: A czy uważają państwo, że to święto dzień został taki bardziej skomercjalizowany, że dzieci oczekują większych prezentów niż to było kiedyś?
0: Tak. Teraz to nie wiedzą, co gwiazdkę z nieba by chcieli.
1: Na komunię.
0: Na komunię. A to jest faktycznie, że to jest biznes, a nie tam wiara po prostu.
2: Czyli te wartości duchowe odeszły na dalszy plan?
0: Na dalszy ten plan, tak. Mało kto chodzi do kościoła. To widać jak w niedzielę. To stare babki tylko po prostu. Starsi seniorzy chodzą do kościoła. A młode to minęły te czasy.
3: Niezależnie od wartości prezentów, dla wielu wierzących rodzin pierwsza komunia święta pozostaje jednym z najważniejszych momentów w życiu dziecka. Ruszył nabór do Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To wyróżnienie dla osób, zespołów, które swoją działalnością zmieniają region na lepsze. Społecznie, gospodarczo i kulturalnie. Doceniane są inicjatywy, które inspirują, pomagają i pokazują, że lokalne działania mają wielką siłę.
4: Od 2000 roku ogłaszamy konkurs na Nagrody Marszałka. Odbywają się one właściwie w każdej dziedzinie, bo w 13 poprzez zdrowie, ochronę zabytków, ochronę przyrody, przedsiębiorczość, edukację, poprzez dotykając również promocji czy spraw społecznych. Do nagród można zgłaszać osoby pojedyncze, osoby fizyczne, ale również zespoły, które wyróżniają się w tych dziedzinach, o których powiedziałam, rzeczami, które są innowacyjne, które są nietuzinkowe, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie. Czekamy na wnioski do 29 maja. Ja zachęcam wszystkich tych, którzy widzą, że mają w swoim otoczeniu ludzi, którzy się wyróżniają, których praca zmienia nasze województwo, zmienia, nie wiem, życie naszych mieszkańców, żeby z tymi wnioskami występować. Kujawsko-Pomorskie, zapraszamy do składania wniosków.
3: Bo za każdym sukcesem regionu stoją ludzie, którzy poprzez swoją postawę mobilizują innych do działania. Powiat wrocławski wykonał kolejny krok w stronę realizacji ważnej inwestycji społecznej. Dziś podpisano dwie umowy dotyczące utworzenia środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Pierwsza z nich to umowa dotacyjna z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. Druga została zawarta z wykonawcą przebudowy budynku mieszkalnego, który zostanie przystosowany do nowych funkcji.
5: Spotykamy się dzisiaj, aby formalnie tę inwestycję rozpocząć. W tym miejscu ma powstać nowoczesny obiekt służący 40 osobom dorosłym z niepełnosprawnościami, także zaburzeniami psychicznymi, zapewniający codzienną terapię indywidualną, grupową, rehabilitację, integrację, zajęcia edukacyjne. Obiekt, który tutaj powstanie, będzie trzykondygnacyjny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oczywiście w pełni wyposażony. Powierzchnia jego użytkowa to blisko 750 metrów kwadratowych. W ramach tego zadania przebudujemy także budynek gospodarczy, zagospodarujemy ten teren. Zakupimy także dwa samochody 9-osobowe na potrzeby nowej jednostki, którą to wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, serdecznie witam panią dyrektor, w końcówce tego roku będziemy powoływać, tak aby w połowie przyszłego roku, jeżeli wszystko zgodnie pójdzie z planem, bo ta inwestycja zakłada 12-miesięczny termin realizacji, rozpocząć funkcjonowanie tej zupełnie nowej jednostki.
3: Nowy obiekt ma służyć osobom z niepełnosprawnościami i wspierać ich w codziennym funkcjonowaniu. Jak podkreślają władze województwa, takie miejsca są niezwykle potrzebne, ponieważ pomagają uczestnikom rozwijać samodzielność i odnaleźć się zarówno w społeczeństwie, jak i w życiu rodzinnym.
4: Ja się bardzo cieszę, że na mapie powiatu wrocławskiego, gminy Brześć Kujawski, ale województwa kujawsko-pomorskiego powstaje miejsce dla osób, o których przede wszystkim powinniśmy myśleć, czyli dla osób chorych. Dla środowiskowy dom samopomocy to miejsce, gdzie osoby chore psychicznie, z deficytami intelektualnymi, w spektrum autyzmu będą mogły znaleźć tutaj swoje miejsce, będą mogły nauczyć się funkcjonowania w jakimś chociaż

0: stopniu w swoich rodzinach, ale również i w środowisku. Musimy myśleć o tych najsłabszych, tych, którzy nas najbardziej potrzebują. Oprócz tego takie miejsce powoduje odetchnienie dla tych rodzin, w których one na co dzień żyją i myślę, że to jest najważniejsze. Dajemy światło i nadzieję i ja chciałabym bardzo podziękować panu staroście ze wszystkimi współpracownikami, z radnymi, którzy przyjęli ten pomysł, bo dzisiaj doskonale wiemy, że tych chorób psychicznych jest coraz więcej. Żyjemy w... Często mówimy o tym, że żyjemy w bardzo dobrych czasach, ale niestety ten pęd powoduje, że odbija się to na naszym zdrowiu, więc bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję.
1: Z inwestycji cieszą się również lokalne władze. Burmistrz Brześcia Kujawskiego zaznaczył, że adaptacja budynku właśnie na taki cel to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców i całego regionu.
2: Dla mnie i myślę, że dla mieszkańców Rzadkiej Woli parcele to wspaniała wiadomość, wspaniała uroczystość, że dawna szkoła podstawowa odzyska jakby swój blask, ale też będzie tętniła innym, nowym życiem. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że ta decyzja powiatu była tak jednomyślna. My z panem starostą od dłuższego czasu rozmawialiśmy o tym, jak wiele potrzeb jest w obszarze całego powiatu w zakresie niepełnosprawności i ile jeszcze zadań przed nami. I to zadanie było, myślę, kluczowe, żeby rozpocząć też pewien cykl dla powiatu włocławskiego i tu chylę czoła dla całej Rady Powiatu, dla pana starosty, współpracowników, że ten kierunek został podjęty. Cieszę się, że to też się dzieje w gminie Brześć Kujawski i będziemy mogli otwierać też nowy rozdział w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnością. Dziękuję moim współpracownikom, całej Radzie Miejskiej. Myślę, że po zakończeniu tej inwestycji już nikt nie będzie miał wątpliwości, że włączenie się samorządu Brześcia Kujawskiego było bardzo potrzebne, żeby też ta inwestycja powstała.
1: Wykonawca inwestycji zapewnia, że obiekt przejdzie ogromną metamorfozę, a po zakończeniu prac zyska zupełnie nowe życie.
3: Cieszę się, że możemy realizować kolejny projekt z samorządem powiatu włocławskiego. Nam się zawsze przyjemnie i partnersko realizuje tutaj inwestycje. A dodatkowo się cieszę, że jest to na terenie gminy Brześć Kujawski, bo tutaj z panem burmistrzem i z panem wiceburmistrzem również się partnersko współpracuje i myślę, że wspólnie dopniemy do tego, żeby za 12 miesięcy się spotkać i podziwiać efekty tego projektu. Jak widzimy, obiekt nie jest wielki kubaturowo, ale architektonicznie bardzo ładny i ja tutaj ze strony wykonawcy deklaruję, panie starosto, partnerską współpracę na każdym etapie realizacji tego projektu i myślę, że za 12 miesięcy się spotkamy i będziemy mogli ten obiekt podziwiać.
1: Wartość całego zadania wraz z wykupem działki przekracza 11 milionów złotych. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Anwil Włocławek udanie zakończył sezon zasadniczy. Rottweilery wygrały przed własną publicznością z Treflem Sopot 94-79. Zwycięstwo było potrzebne zawodnikom Ronena Ginsburga, aby zająć 7 miejsce w lidze bez oglądania się na wyniki innych drużyn. Sam początek meczu nie napawał jednak optymizmem.
4: No rzeczywiście, te pierwsze minuty to na pewno trener nie był zadowolony z tego, jak wyglądamy na parkiecie, no ale później ta obrona już się zdecydowanie poprawiła i też mówił o tym trener na konferencji prasowej, że jest zadowolony z tego, co pokazali nasi zawodnicy. No też sporo zawodników z ławki wchodziło i rzeczywiście dali to, co było nam potrzebne na parkiecie.
1: Gospodarze wyszli na prowadzenie w drugiej kwarcie. Sygnał do ataku dał Elwar. Celnie rzucać zaczęli Allen, Wachli i Slaughter. Ten ostatni był najskuteczniejszym zawodnikiem Anwilu, zdobywając 13 oczek. Zakończona runda zasadnicza nie była najlepsza w wykonaniu Rottweilerów. Wyniki były jednym z powodów zmiany na stanowisku trenera drużyny. Ostateczny bilans włocławskiej drużyny to 17 zwycięstw i 13 porażek.
4: Dla nas tak naprawdę te ostatnie tygodnie to tak wyglądało, że żyliśmy z meczu na mecz i tak też jest teraz w tej fazie play-in. No musimy wygrać w piątek z zespołem Orlen za Stal Zielona Góra i wtedy będziemy już w play-offach.
1: Nie wiadomo jeszcze, czy kontuzjowani zawodnicy będą mogli zagrać w kolejnym meczu.
4: We wczorajszym meczu nie zagrali Mateusz Wucic i Michał Michalak. Co do ich urazów, to będą informacje na bieżąco. Trener i sztab będą podejmowali decyzję, co z nimi. Natomiast no, inni zawodnicy będą dostępni dla trenerów i dadzą z siebie wszystko w tym meczu.
1: Najbliższy mecz w piątek w Hali Mistrzów o godzinie 18:00. Stawką

0: spotkania będzie rozstawienie z numerem 7 i gra z Kingiem Szczecin w serii ćwierćfinałów. Jeżeli Anvil przegra, będzie musiał rozegrać kolejny mecz w niedzielę w starciu o rozstawienie z numerem 8. Niedziela 3 maja miała dla wrocławian upłynąć pod znakiem festiwalu na Starym Rynku. Na scenie znani artyści, plac przed nią pełen publiczności. Cieniem na tym dniu położyło się zdarzenie mające miejsce po sąsiedzku od sceny. Pod koniec koncertu ich troje, a więc około 22:30, doszło do awantury z użyciem noża. Z pierwszych reakcji wynikało, że najpierw mężczyzna dźgnął kobietę. Dwaj kolejni, widząc zdarzenie, ruszyło za nim i zaatakowało nożem. Dwie osoby trafiły do szpitala.
1: W związku z niedzielnym zdarzeniem już następnego dnia doszło do wykonywania czynności z uprzednio zatrzymanymi mężczyznami, do wykonywania czynności w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Mężczyźni zostali przesłuchani, przedstawiono im zarzuty, mianowicie przedstawiono im zarzut działania wspólnie i w porozumieniu, polegający na spowodowaniu na szkodę Pawła K. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Mężczyźni złożyli wyjaśnienia. Jeden z nich nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast drugi można by ocenić, iż przyznał się w częściowo jedynie. Wobec obu mężczyzn zostały skierowane wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania do Sądu Rejonowego we Wrocławku. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, podzielił również argumentację w nim zawartą. Podejrzani zostali osadzeni w areszcie na okres 3 miesięcy.
0: Mężczyźnie, który miał zaatakować kobietę, nie postawiono żadnych zarzutów.
1: Na obecnym etapie postępowania mężczyzna, Paweł K., został przesłuchany w charakterze pokrzywdzonego. Prowadzone są czynności weryfikujące pojawiające się, zwłaszcza w mediach, wersje wydarzeń. Zmierzają one do ustalenia prawidłowego przebiegu wydarzeń. Wydarzenia miały charakter dynamiczny, pojawiło się tam wiele osób, dlatego też analiza zebranych dowodów musi być skrupulatna, rzetelna i wiarygodna. Na ten moment, tak jak już powiedziałam, Paweł K. występuje w sprawie w charakterze pokrzywdzonego.
0: Podsumowując ustalenia śledczych, na początku zdarzenia kobieta została raniona nożem. Na ten moment nie wiadomo jednak, kto dokonał tego czynu. Następnie doszło do ataku na 38-latka. Zarzuty zostały postawione dwóm mężczyznom w wieku 46 i 37 lat. Jeden z nich działał w warunkach recydywy. Jak ustaliliśmy, kilka miesięcy temu miał wyjść z więzienia, gdzie odsiadywał długi wyrok. W szkole podstawowej nr 14 odbył się 23. rejonowy konkurs poezji i pieśni patriotycznej Moja Ojczyzna. Łącznie do konkursu stanęło 43 uczestników ze szkół we Wrocławku oraz powiatu wrocławskiego. Występy oceniało jury.
2: Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych u młodzieży, u uczniów, kultywowanie tradycji narodowych, ocalenie od zapomnienia pieśni i poezji patriotycznej. No, przede wszystkim również kształtowanie i rozwijanie wrażliwości artystycznej u naszych uczniów. Cieszy nas fakt, że 23. edycja, a konkurs cieszy się popularnością cały czas. W tym roku zgłosiło się do konkursu, jeśli chodzi o pieśń patriotyczną, 18 uczestników. Jeśli chodzi o poezję patriotyczną, 25 uczestników z różnych szkół, z Wrocławka i okolic. Konkurs został objęty patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, prezydenta miasta Wrocławek, kuratora, kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, a także Muzeum w Sulejówku imieniem Józefa Piłsudskiego również objęło swoim patronatem ten konkurs.
0: Uczniowie starannie przygotowali wybrane przez siebie utwory. Jury miało twardy orzech do zgryzienia.
3: Przygotowałam fragmenty Reduty Ordona Adama Mickiewicza. Wybrałam ten utwór, ponieważ jest on patriotyczny bardzo. A ja bardzo cenię sobie polskość i bardzo dbam o patriotyzm.
4: Opowiedz, o czym jest ten utwór i jak będziesz go interpretowała?
3: Utwór opowiada o Reducie Ordona i ataku Rosjan. Na końcu, akurat to nie jest prawda, ale Adam Mickiewicz opisał, że Ordon zmarł. Tak naprawdę nie było. Lecz chciał on podkreślić po prostu bohaterstwo tego człowieka. Interpretuję ten utwór jako wyraz polskości i

0: siłę ducha i siłę walki.
1: Czym jest patriotyzm dla ciebie?
0: Patriotyzm według mnie jest czymś bardzo ważnym w życiu człowieka. Ten lokalny, jak i miłość do narodu. Wspieram Polskę nie tylko poprzez recytowanie utworów i po prostu szerzenie historii, lecz także gospodarczo, kupując na przykład polskie produkty.
1: Opowiedz, jakie utwory i dlaczego właśnie te przygotowałaś na dzisiejszy konkurs, bo wiem też, że będziesz i śpiewała, i recytowała.
2: W recytacji wybrałam utwór Modlitwa polskiego dziewczęcia Władysława Bełzy. Opowiada on o dziewczynce, która opowiada, że mama jej tłumaczyła, jaka ważna jest ojczyzna i że wie, jak jej ojczyzna jest miła i dobra. Piosenkę wybrałam pod tytułem Rozkwitały pąki białych róż. Jest ona o opowieści, gdzie pewna kobieta tęskni za swoim mężem, który poszedł w wojnę i powiada o białych różach, które mu da, jeżeli wróci.
1: W jaki sposób przygotowywałaś się do dzisiejszego konkursu? Czy robiłaś to sama, czy może pod okiem nauczyciela, nauczycielki, czy kogoś innego?
2: Pod okiem nauczyciela z tej szkoły.
1: Jak te przygotowania wyglądały?
2: No, chodziłam na zajęcia, rozśpiewywałam się. Pani mi tłumaczyła, jak na przykład niektóre dźwięki skorygować, żeby to wyszło lepiej.
1: Okej, okay. I na koniec powiedz mi, czym jest dla ciebie patriotyzm?
2: Patriotyzm jest dla mnie miłością i szacunkiem do ojczyzny, tak jak i symbolów narodowych.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep

0: We Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospaziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś moim i Państwa gościem jest pan Janusz Bisaga, kierownik działu edukacji oraz wystawiennictwa w Skarbcu Fajansu we Włocławku. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Wydaje mi się, że wiele osób zna to miejsce na mapie Włocławka, ale proszę przybliżyć widzom, którzy jeszcze nie znają tego miejsca, co możemy tam znaleźć.
1: Interaktywne Centrum Fajansu, Skarbiec Fajansu. Jest to takie miejsce, w którym w zasadzie jest to taka mozaika przedmiotów stworzonych w ciągu 120 lat istnienia zakładów fajansu we Włocławku w połączeniu z nowoczesnymi technikami prezentacji, multimediami i interaktywnymi stanowiskami. Jest to takie miejsce, w którym możemy prześledzić historię, która dotyczy tego miasta od 1873 roku, ale również, co istotne, na trzech piętrach pracowni warsztatowych dotknąć tego tematu osobiście. Czyli możemy prześledzić techniki zarówno tworzenia ceramiki, wypalania, dekorowania, nakładania dekoracji w różnych technikach, jak i przejść już do takich działań współczesnych, które co prawda nie miały kiedyś historycznie swojego udziału, ale w tej chwili stanowią też integralną część działalności, czyli chociażby nowoczesne technologie związane z projektowaniem, wykorzystywaniem lasera na przykład w zdobnictwie. No są to takie już współczesne zagadnienia.
0: No właśnie, jest to interaktywne centrum. Na czym to polega?
1: Interaktywne, czyli człowiek przychodząc, oglądając, wchodzi właśnie w tą interakcję. Właśnie zadaniem tego ośrodka kulturalnego jest to, żeby wprowadzić człowieka w zagadnienie, ale i też spowodować, że człowiek staje się po części

0: elementem, po części właśnie staje w środku tej historii. I tutaj sprzyjają temu zarówno ścieżki edukacyjne, które możemy wykorzystywać w ramach stałej ekspozycji, z wykorzystaniem na przykład audioprzewodników, ale też możemy sięgnąć po bardziej analogowe formy, czyli na przykład oprowadzanie z przewodnikiem ukierunkowane chociażby dla małych dzieci, gdzie tutaj moje koleżanki z działu programowego i promocji oprowadzają z niebywałym wdziękiem właśnie po ekspozycji i jest to narracja skierowana specjalnie do odbiorcy, czyli może to być grupa małych dzieci, może to być grupa przyjezdnych, może to być także, mogą to być osoby działające na przykład w jakichś organizacjach senioralnych i tutaj ta narracja będzie dla nich specjalnie przygotowana, tak żeby poczuły się właśnie częścią tej historii, o której opowiadamy.
1: A jaka jest rzecz, która dla odwiedzających robi największe wrażenie?
0: Trudno mi powiedzieć. Ja sam się nad tym kiedyś zastanawiałem, które stanowisko w ramach Skarbca Fajansu jest dla mnie najbardziej ciekawe i muszę powiedzieć, że to się zmienia. Każdy obiekt, który jest prezentowany w ramach ekspozycji, ma swoją historię, można o nim opowiadać, można przedstawić wiele pobocznych dziejów związanych właśnie z historią danego przedmiotu. Temu może towarzyszyć narracja, bądź to, tak jak powiedziałem, która jest już nagrana w ramach audioprzewodników, bądź to może być narracja zasugerowana przez przewodniczkę czy przewodnika, ale również na skutek tego, że każdy ma jakieś doświadczenia z przedmiotami codziennego użytku, które znajdują się na ekspozycji, może to być narracja samodzielna. No i tutaj w zależności od tego, na jakim etapie jesteśmy, czy chcemy podejść do tego bardziej zabawowo, czy bardziej naukowo, to możemy skorzystać z różnych poziomów. W związku z tym zmienia się, przynajmniej w moim przypadku, podejście do tego, który moment tej ekspozycji jest najciekawszy.
1: Ale nie tylko zwiedzanie, ponieważ odbywają się tam warsztaty.
0: Tak, tak jak wspominałem, warsztaty, część warsztatowa towarzysząca stałej ekspozycji jest umieszczona, co stanowi swego typu ewenement, jeśli chodzi o instytucje kultury, na trzech piętrach. Mamy pracownie, które służą temu, żeby wyrabiać ceramikę, żeby ją zdobić. Mamy pracownię 3D, a także takie pomieszczenia już technologiczne, dlatego że zagadnienie produkcji, otrzymywania dekoracji, ceramiki są to zagadnienia właśnie technologiczne i związane z pewnymi urządzeniami, które to urządzenia są urządzeniami specjalistycznymi, takimi jak chociażby walcarki, jak toczki garncarskie, nie mówiąc już o maszynach do przerobu masy, czy o piecach ceramicznych. To wszystko znajduje się na wyposażeniu. Tego wszystkiego uczestnicy mogą dotknąć, mogą zobaczyć, no bo jakież by to było interaktywne centrum, jeżeli na warsztatach by nie można było zobaczyć, jak przebiega właśnie proces produkcji ceramiki. W domyśle kiedyś fajansu, a obecnie możemy się pokusić o przedstawienie również produkcji nie tylko fajansu, ale też innych rodzajów ceramiki, czy to półszlachetnej, czy szlachetnej.
1: Czy te warsztaty są skierowane do osób, które nigdy nie miały z tym styczności?
0: Tak, jak najbardziej. Tutaj formuła ta edukacyjna jest moim zdaniem szeroka i z każdym rokiem, myślę, będzie coraz szersza. Jeżeli chodzi o samą ideę edukacji, to program obejmuje zarówno zajęcia okołopołudniowe skierowane dla grup zorganizowanych, kiedy goszczą u nas bądź to jakieś grupy zwiedzające, bądź po prostu szkoły, przedszkola. Następnie popołudniami edukacja odbywa się na poziomach

0: sekcyjnych, czyli są to takie sekcje, w których regularnie, co tydzień przychodzi się i działa w sekcji, załóżmy, małe rzemiosło albo ceramika właśnie, a ewentualnie nowoczesne technologie, gdzie można poznać sposoby projektowania druku 3D. I to jest jak gdyby kolejny poziom. Następnym są to takie zajęcia weekendowe dla takie przyspieszone kursy, czy to zdobienia ceramiki, czy to właśnie wytwarzania figurek czy naczyń. One są ujęte nazwą Pracownia Skarbów i odbywają się w soboty bądź w niedzielę. I trwają nieraz jako takie kursy kilkugodzinne, a nieraz są to jednorazowe zajęcia. Poza tym jeszcze w tej ofercie edukacyjnej mamy też swoją obecność na przykład na festynach, na jarmarkach, na konferencjach, na jakichś eventach, spotkaniach, nieraz firmowych, tak żeby zaprezentować Włocławek, skarbiec fajansu, co się dzieje, jak my funkcjonujemy wyjazdowo. Naszą taką wyprawą była obecność nasza na wystawie Expo w Osace w Japonii. Byliśmy też obecni na Daisy Days w Pszczynie na przykład. Taka kilkudniowa wyprawa z naszymi stoiskami skarbca fajansu, który służył promocji oczywiście Włocławka, dlatego że przekonaliśmy się, że będąc na południu Polski, wiedza na temat naszego miasta nie jest aż tak duża. Wiele osób wręcz dla mnie w sposób nieco naiwny, ale pytało się, co to jest w ogóle Włocławek, gdzie leży i co tam można zobaczyć w tym Włocławku. Więc to jest istotna taka rola promocji miasta. No i właśnie jeździmy, czy to Wieniec do Wieńca Zdroju, do Ciechocinka, to są znowu kurorty, w których bywają goście z całej Polski. W związku z tym tutaj też możemy się zaprezentować i jak gdyby zanęcić do odbycia wyprawy, w końcu też niedużej, do Włocławka, zwiedzenia skarbca fajansu. No to są takie właśnie kilkupoziomowe działania edukacyjne związane z możliwością poznania, co to był włocławski fajans, co oznacza słowo włocławski fajans, czy ta tradycja jest kultywowana, w jaki sposób i jak Włocławek jest związany z włocławskim fajansem, który właśnie od 1873 roku istniał, produkował bardzo wiele przedmiotów, związał się z historią Włocławka, związał się z włocławianami, dlatego że w pewnych okresach czasu działały tutaj i po 4 fabryki naraz produkujące ceramikę. Poza tym w latach świetności fajansu nie było we Włocławku praktycznie ani jednej rodziny, w której by ktoś nie pracował w tym włocławskim fajansie, czy w szeroko pojętym bardziej przemyśle ceramicznym.
1: Pan wspomniał o podróżach w Polsce i za granicą. Jakie są reakcje ludzi? Czy fajans budzi zainteresowanie?
0: Fajans budzi zainteresowanie. Co ciekawe, tutaj można podzielić to zainteresowanie na 2 kategorie. Nie jest to zresztą odkrywcze. Są to osoby, które znają włocławski fajans, które załóżmy w latach 70. miały kuchnię wyposażoną i udekorowaną włocławskim fajansem i wracają jak gdyby sentymentalnie do tamtych czasów i do Włocławka, bo przecież włocławski fajans był określany mianem Włocławków. I pytają się, dowiadują, począwszy od takich prozaicznych pytań, że dysponują jakimiś obiektami i co teraz mają zrobić i czy ta wartość tych obiektów ma jeszcze jakieś znaczenie, czy to dalej ten babciny talerz jeszcze warto w domu trzymać, czy już można się go pozbyć i czy w ogóle ktoś jest tym zainteresowany. No i jest grupa, ta druga, która o włocławskim fajansie, jest to z reguły młode pokolenie.

które niewiele słyszało albo wcale nie słyszało o włocławskim fajansie. No i tutaj historia jak gdyby musi być podana i opowiedziana od początku. Czyli począwszy, co to jest fajans? Bo nie każdy ma pojęcie. My, włocławianie, słysząc słowo fajans, jesteśmy już w jakiś sposób

0: fajans przechodzi renesans?
1: Myślę, że tak. I rozkwit technik komunikacji w internecie spowodował, że powstało bardzo dużo takich zainteresowań niszowych. I myślę, że do takich niszowych zainteresowań śmiało można dopisać fajans. Fajans włocławski. Dlaczego? Dlatego, że no, wiąże się z tym, że Włocławek wytwarzał wiele dziesiątków ton ceramiki. Wypuszczał z fabryk swoich fajans czy ceramikę, która była niepowtarzalna, która była ręcznie zdobiona, która wyróżniała się spośród innych przedmiotów codziennego użytku. W związku z tym, jak mówimy o współczesnym chociażby designie, słowo to jest wprowadzone w języku polskim od niedawna. Wcześniej mówiło się o wzornictwie. Wzornictwo kojarzone jest jak najbardziej z fajansem poprzez chociażby dział, który znajdował się w fajansie, a mianowicie wzorcownia. Więc jeżeli mówimy o współczesnym designie, to nie sposób tutaj nie wspominać właśnie włocławskiego fajansu. W czasach słusznie minionych ten fajans był takim, no, można powiedzieć, kolorowym motylem. W czasach, kiedy jednak królowała szarość i taka przeciętność, włocławski fajans, wzornictwo włocławskiego fajansu, sposób dekorowania, wygląd wyróżniał się. I to, myślę, na tyle mocno odcisnęło piętno na wzornictwie polskim, na poczuciu estetyki, na sposobie dekorowania czy sposobie obserwacji pewnych rzeczy, że nadal istnieją kolekcjonerzy, którzy wręcz poszukują przedmiotów, którzy fascynują się historią, którzy opisują różne przedmioty na nowo, chociaż wcześniej nikt się tym nie interesował i takie historie dotyczące przedmiotów codziennego użytku nie były pisane, to w tej chwili widać, że powstają całe historie, całe właśnie opowieści dotyczące wazonu, dotyczące talerza i dzieje się to na naszych oczach i jest ten powrót właśnie do fajansu, co nas bardzo cieszy, bo dzięki temu właśnie istnieje taka instytucja jak Skarbiec Fajansu, bo dzięki temu możemy promować nasze miasto, co jest bardzo istotnym działaniem, bo jak to się ładnie mówi w dzisiejszych czasach, każda miejscowość musi mieć swoje DNA i w to DNA właśnie jest wpisany ten kobaltowy zapis nici DNA i temu służymy i właśnie czy to przez działania edukacyjne, czy tylko takie wspominki, chcemy cały czas nawiązywać do chlubnej naszej tradycji produkcji ceramiki od już można powiedzieć 150 lat.
0: Właśnie ten fajans jeszcze niedawno wyrzucaliśmy ze swoich domów, a teraz okazuje się, że te eksponaty naprawdę mogą dużo znaczyć i mają dużo wartości.
1: Tak, no ja pracując w Skarbcu Fajansu nie ma tygodnia, żeby ktoś nie przyszedł do nas i albo nie dopytywał się, czy znaleziony na śmietniku właśnie fajans ma jakąś wartość, a z drugiej strony przychodzą też ci, którzy, i im serdecznie dziękujemy za to, którzy zamiast iść i wyrzucić, czy pozostawić gdzieś w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach ten fajans na pastwę losu, przychodzą do nas i przekazują różne eksponaty. Dzięki temu nasza kolekcja na razie dosyć skromna, ale i co roku jest wzbogacana w nowy żyrandol, w jakiś wazon, który ma unikatowe malowanie, w jakiś talerzyk, który ma niepowtarzalną dedykację na sobie. No więc są takie elementy, które się pojawiają u nas w skarbcu właśnie dzięki temu, że ten fajans nie trafia na śmietnik, tylko w bardziej

0: przeznaczone do magazynowania miejsce i do tego, żeby przedstawić później historię fajansu za pomocą właśnie tych przedmiotów.
1: 16 maja odbywa się u nas w mieście we Włocławku Noc Muzeów. Czy również Skarbiec Fajansu włącza się w tą akcję?
0: Tak, od samego początku, jak powstaliśmy, organizujemy działania w ramach Nocy w Muzeum, ponieważ nie jesteśmy muzeum. To działanie ma nazwę Noc w Skarbcu Fajansu i w tym roku również zapraszamy. 16 maja ruszamy o godzinie 18. Normalnie w soboty skarbiec jest otwarty od godziny 10 do 16. Tym razem oprócz tych oficjalnych godzin jeszcze, powiedzmy sobie, nieoficjalnie otwieramy podwoje. W sposób, mówię, celowo nieoficjalny, dlatego że będą się takie działy rzeczy, które na co dzień nie mają miejsca. W związku z tym będzie gra terenowa w skarbcu. Do godziny 23 będą odbywać się warsztaty. O 18 zaczynamy takim warsztatem dla milusińskich. Polecamy wcześniej zadzwonić do nas i zarezerwować sobie miejsce. Później będą jeszcze warsztaty dotyczące druku 3D i mini wykład. Będzie też rzeźba w świetle księżyca, czyli tworzenie, tutaj nie zdradzę czego, bo jest to owiane na razie tajemnicą. W każdym razie będą to działania rzeźbiarskie o godzinie 21. Będzie też możliwość udziału w autorskim oprowadzaniu po wystawie czasowej, która znajduje się w Skarbcu Fajansu przez pana Jana Sieraczkiewicza. Będzie również wykład dotyczący produkcji i technologii ceramiki w podziemiach właśnie Skarbca Fajansu, gdzie zostaną uruchomione dwa nowe interaktywne stanowiska i będzie można zobaczyć to na własne oczy właśnie podczas trwania Nocy w Skarbcu Fajansu.
1: Czy w najbliższym czasie będzie można spotkać osoby, które były związane z włocławskim fajansem?
0: Jeżeli chodzi o kontakt z osobami, które są związane z włocławskim fajansem, to najwięcej takich imprez odbywa się w ramach Festiwalu Fajansu. Wtedy tych osób w ciągu dnia w ekspozycji, w ciągu dnia tego wystawowego, w zasadzie w ciągu tych dwóch dni, bo tradycją jest, że Festiwal Fajansu odbywa się w sobotę i w niedzielę, tych osób jest najwięcej. Są to projektanci, są to osoby zaprzyjaźnione, są to oczywiście panie malarki. No i tutaj ten kontakt jest na zasadzie albo współudziału w tym festiwalu, a ewentualnie prelekcji, ewentualnie wystaw organizowanych właśnie w ramach Festiwalu Fajansu. Na co dzień Skarbiec Fajansu nie ma takich codziennych kontaktów, natomiast organizujemy też co jakiś czas prelekcje. Mamy wystawy czasowe, związane właśnie z włocławskim fajansem, a tym samym z osobami, które kiedyś pracowały w zakładach. No i oczywiście też mamy warsztaty prowadzone przez panie malarki, gdzie można na takie warsztaty się zapisać i pod okiem malarek dawnych zakładów ceramiki stołowej można brać udział w kursie tworzenia fajansowych wzorów.
1: Proszę jeszcze na zakończenie rozmowy powiedzieć, dlaczego warto przyjść do Skarbca Fajansu?
0: Tych powodów jest wiele i mógłbym tutaj trochę czasu spędzić, no ale takim zasadniczym to jest na pewno poznanie historii włocławskiego fajansu, dlatego że ta historia sięga już w głąb półtora wieku. To jest poznanie technologii produkcji fajansu, a tym samym produkcji ceramiki. To jest poznanie designu, oryginalnego włocławskiego designu fajansu. To jest też spotkanie z ciekawymi ludźmi. To jest w przypadku udziału w

0: warsztatów poznanie technologii produkcji ceramiki. No i to, co też czyni, że skarbiec fajansu jest atrakcyjny, to to, że możemy wyprodukować coś swojego, związanego z fajansem. Począwszy od jakiejś prozaicznej przypinki, udekorowanej w fajansowe wzory, a skończywszy nawet na wazonie, na figurce wypalonej, poszkliwionej, na jakichś bibelotach, na talerzach pomalowanych w fajansowe wzory, na torbach, kurtkach jeansowych, które w ramach właśnie działania sekcji możemy sobie udekorować w fajansowe wzory i później cieszyć się posiadaniem takich przedmiotów właśnie związanych z fajansem włocławskim.
1: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Przypomnę państwu, że moim i państwa gościem był pan Janusz Bisaga, kierownik edukacji i wystawiennictwa w Skarbcu Fajansu we Włocławku.
0: Dziękuję bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: Maj w Polsce nieodłącznie kojarzy się z białymi albami, rodzinnymi spotkaniami i uroczystością pierwszej komunii świętej. W tym roku do sakramentów w całym kraju przystąpiło blisko 90% ochrzczonych dzieci. Dla wielu rodzin to przede wszystkim ważne wydarzenie duchowe, jednak coraz częściej mówi się o tym, że współczesne komunie zaczynają przypominać wystawne przyjęcia, a lista oczekiwanych prezentów bywa dłuższa niż świąteczne marzenia. Smartfony, kłady czy zagraniczne wyjazdy to tylko część podarunków, które dziś pojawiają się przy tej okazji.
1: Zdecydowanie obserwujemy taki trend, że jest to coraz bardziej skomercjalizowane święto i ta duchowość odchodzi na dalszy plan. Dzieci widocznie, zdecydowanie oczekują tych prezentów, ale przede wszystkim jest to związane z tym, że to my dorośli coraz częściej mówimy o tych dużych prezentach, dopytujemy, a co ty byś chciał, podpowiadamy, że to raczej już nie jest jakaś taka pamiątkowa biżuteria, a kłady, laptopy, tablety, jakieś takie najwyższej klasy, a więc sami też to bardzo intensywnie napędzamy.
0: Zdaniem ekspertów najważniejsza jest dziś rozmowa z dzieckiem i przypomnienie mu, czym naprawdę jest pierwsza komunia święta.
1: Myślę, że przede wszystkim warto będzie wtedy wrócić do tych konkretnych wartości. Po co przystąpiłem do tej komunii? Co było tutaj dla mnie ważne? A jeżeli chodzi o ten czas po komunii, to jak ważne było to, że spotkałem się z rodziną i wytłumaczenie też tego, że każdy dał takie prezenty, jaka była ich, jakie

0: były ich możliwości, tak, więc na co mogli sobie pozwolić i że warto docenić to, że w ogóle mogli sobie na coś pozwolić, że o nas pamiętali, że dobrali coś, co będzie adekwatne do naszego wieku, do naszych potrzeb, a jednocześnie być może niekoniecznie sprostało to tym wysokim oczekiwaniom i tutaj właśnie ogromna rola rodziców, aby też dawali dziecku znać już wcześniej, już przed komunią, że prezenty nie są tym najistotniejszym aspektem i że każdy ma swoje możliwości i warto doceniać gest, a nie wysokość kwoty, jaka została wydana na ten prezent.
1: Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, ile według nich wypada dziś włożyć do komunijnej koperty.
2: Ile według pani powinno się dawać w kopertę na komunię?
3: To zależności od dochodów, ile kto ma, nie? No ale nie mam zielonego pojęcia praktycznie, bo ja już mam prawnuków, którzy mają po 23 lata pokończone. No nie wiem, no, trochę tak, żeby się opłacało, nie? Żeby to dziecko pamiętało, że dostało, że było na komunii, prawda?
2: A czy uważa pani, że ten dzień, to święto stało się bardziej skomercjalizowane? Dzieci oczekują teraz większych prezentów niż to było kiedyś?
3: No oczywiście, jak najbardziej, kochana. Kiedyś to tam w ogóle nie ma co porównywać, nie?
2: Czyli te wartości duchowe odeszły na dalszy plan?
3: Moim zdaniem chyba raczej tak.
4: Nie wiem. Ja wiem, z 500 zł.
2: A jakie prezenty się daje?
4: No nie wiem, pieniążki przeważnie.
5: Nie wiem, jestem już w takim wieku, że teraz już dawno nie miałam komu, nie miałam tak w rodzinie komunii. Naprawdę nie orientuję się.
2: A jakby miała pani teraz w tym roku iść na komunię, to ile by pani dała?
5: Nie wiem, 500? 500 zł to myślę, że dla dziecka to jest dużo. No nie wiem, to są rodziny, które naprawdę przesadzają. No, jedni rowery kupują, jedni, ale jak ktoś już jest na emeryturze, no to też musi się ograniczyć, prawda?
2: A czy uważa pani, że teraz dzieci oczekują większych prezentów niż to było kiedyś?
5: Oj tak, na pewno tak. Na pewno tak, ale to w różnych rodzinach jest różnie, nie? Bo są rodziny bardzo zamożne, które naprawdę są dzieci rozpieszczone. No, oczekują nie wiadomo czego, a ja uważam, że ja jestem wychowana w takiej rodzinie, w której raczej przywiązana była waga do tego, co, że komunia to jest przyjęcie Pana Jezusa, nie?
6: No nie wiem, no to zależy jak, na ile kogo stać, mi się to wydaje, nie?
2: A jakie prezenty się daje?
6: No, że różne złote łańcuszki dają, złote pierścionki, no kolczyczki, no różnie.
7: 50 zł lub 1000 zł.
5: Co?
7: Najlepiej pieniądze na... No, ktoś będzie chciał, co będzie chciał, to kupi, nie?
2: A czy uważają państwo, że to święto dzień został taki bardziej skomercjalizowany, że dzieci oczekują większych prezentów niż to było kiedyś?
7: Tak. Teraz to nie wiedzą, co... Gwiazdkę z nieba by chcieli.
5: Na komunię.
7: Na komunię. A to jest faktycznie, że to jest biznes, a nie tam wiara po prostu.
2: Czyli te wartości duchowe odeszły na dalszy plan?
7: Na dalszy ten plan, tak. Mało kto chodzi do kościoła. To widać jak w niedzielę. To stare babki tylko po prostu. Starsi seniorzy chodzą do kościoła. A młode to... To minęły te czasy.
1: Niezależnie od wartości prezentów, dla wielu wierzących rodzin pierwsza komunia święta pozostaje jednym z najważniejszych momentów w życiu dziecka. Ruszył nabór do Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To wyróżnienie dla osób, zespołów, które swoją działalnością zmieniają region na lepsze. Społecznie, gospodarczo i kulturalnie. Doceniane są inicjatywy, które inspirują, pomagają i pokazują, że lokalne działania mają wielką siłę.
8: Od 2000 roku ogłaszamy konkurs na Nagrody Marszałka. Odbywają się one właściwie w każdej dziedzinie, bo w 13 poprzez zdrowie, ochronę zabytków, ochronę przyrody, przedsiębiorczość, edukację, poprzez dotykając również promocji czy spraw społecznych. do nagród można zgłaszać osoby pojedyncze,

0: osoby fizyczne, ale również zespoły, które wyróżniają się w tych dziedzinach, o których powiedziałam, rzeczami, które są innowacyjne, które są nietuzinkowe, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie. Czekamy na wnioski do 29 maja. Ja zachęcam wszystkich tych, którzy widzą, że mają w swoim otoczeniu ludzi, którzy się wyróżniają, których praca zmienia nasze województwo, zmienia, nie wiem, życie naszych mieszkańców, żeby z tymi wnioskami występować. Kujawsko-Pomorskie, zapraszamy do składania wniosków.
1: Bo za każdym sukcesem regionu stoją ludzie, którzy poprzez swoją postawę mobilizują innych do działania. Powiat wrocławski wykonał kolejny krok w stronę realizacji ważnej inwestycji społecznej. Dziś podpisano dwie umowy dotyczące utworzenia środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Pierwsza z nich to umowa dotacyjna z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. Druga została zawarta z wykonawcą przebudowy budynku mieszkalnego, który zostanie przystosowany do nowych funkcji.
2: Spotykamy się dzisiaj, aby formalnie tę inwestycję rozpocząć. W tym miejscu ma powstać nowoczesny obiekt służący 40 osobom dorosłym z niepełnosprawnościami, także zaburzeniami psychicznymi, zapewniający codzienną terapię indywidualną, grupową, rehabilitację, integrację, zajęcia edukacyjne. Obiekt, który tutaj powstanie, będzie trzykondygnacyjny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oczywiście w pełni wyposażony. Powierzchnia jego użytkowa to blisko 750 metrów kwadratowych. W ramach tego zadania przebudujemy także budynek gospodarczy, zagospodarujemy ten teren. Zakupimy także dwa samochody 9-osobowe na potrzeby nowej jednostki, którą to wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, serdecznie witam panią dyrektor, w końcówce tego roku będziemy powoływać, tak aby w połowie przyszłego roku, jeżeli wszystko zgodnie pójdzie z planem, bo ta inwestycja zakłada 12-miesięczny termin realizacji, rozpocząć funkcjonowanie tej zupełnie nowej jednostki.
1: Nowy obiekt ma służyć osobom z niepełnosprawnościami i wspierać ich w codziennym funkcjonowaniu. Jak podkreślają władze województwa, takie miejsca są niezwykle potrzebne, ponieważ pomagają uczestnikom rozwijać samodzielność i odnaleźć się zarówno w społeczeństwie, jak i w życiu rodzinnym.
0: Ja się bardzo cieszę, że na mapie powiatu wrocławskiego, gminy Brześć Kujawski, ale województwa kujawsko-pomorskiego powstaje miejsce dla osób, o których przede wszystkim powinniśmy myśleć, czyli dla osób chorych. Dla środowiskowy dom samopomocy to miejsce, gdzie osoby chore psychicznie, z deficytami intelektualnymi, w spektrum autyzmu będą mogły znaleźć tutaj swoje miejsce, będą mogły nauczyć się funkcjonowania w jakimś chociaż stopniu w swoich rodzinach, ale również i w środowisku. Musimy myśleć o tych najsłabszych, tych, którzy nas najbardziej potrzebują. Oprócz tego takie miejsce powoduje odetchnienie dla tych rodzin, w których one na co dzień żyją i myślę, że to jest najważniejsze. Dajemy światło i nadzieję i ja chciałabym bardzo podziękować panu staroście ze wszystkimi współpracownikami, z radnymi, którzy przyjęli ten pomysł, bo dzisiaj doskonale wiemy, że tych chorób psychicznych jest coraz więcej. Często mówimy o tym, że żyjemy w bardzo dobrych czasach, ale niestety ten pęd powoduje, że odbija się to na naszym zdrowiu, więc bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję.
1: Z inwestycji cieszą się również lokalne władze. Burmistrz Brześcia Kujawskiego zaznaczył, że adaptacja budynku właśnie na taki cel to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców i całego regionu.
3: Dla mnie i myślę, że dla mieszkańców Rzadkiej Woli parcele to wspaniała wiadomość, wspaniała uroczystość, że dawna szkoła podstawowa odzyska jakby swój blask, ale też będzie tętniła innym, nowym życiem. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że ta decyzja powiatu była tak jednomyślna. My z panem starostą od dłuższego czasu rozmawialiśmy o tym, jak wiele potrzeb jest w obszarze całego powiatu w zakresie niepełnosprawności i ile jeszcze zadań przed nami. I to zadanie było, myślę, kluczowe, żeby rozpocząć też pewien cykl dla powiatu wrocławskiego i tu chylę czoła dla całej Rady Powiatu, dla pana starosty, współpracowników, że ten kierunek został podjęty. Cieszę się, że to

0: też się dzieje w gminie Brześć Kujawski i będziemy mogli otwierać też nowy rozdział w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnością. Dziękuję moim współpracownikom, całej Radzie Miejskiej. Myślę, że po zakończeniu tej inwestycji już nikt nie będzie miał wątpliwości, że włączenie się samorządu Brześcia Kujawskiego było bardzo potrzebne, żeby też ta inwestycja powstała.
1: Wykonawca inwestycji zapewnia, że obiekt przejdzie ogromną metamorfozę, a po zakończeniu prac zyska zupełnie nowe życie.
2: Cieszę się, że możemy realizować kolejny projekt z samorządem powiatu wrocławskiego. Nam się zawsze przyjemnie i partnersko realizuje tutaj inwestycje. A dodatkowo się cieszę, że jest to na terenie gminy Brześć Kujawski, bo tutaj z panem burmistrzem i z panem wiceburmistrzem również się partnersko współpracuje i myślę, że wspólnie dopniemy do tego, żeby za 12 miesięcy się spotkać i podziwiać efekty tego projektu. Jak widzimy, obiekt nie jest wielki kubaturowo, ale architektonicznie bardzo ładny i ja tutaj ze strony wykonawcy deklaruję, panie starosto, partnerską współpracę na każdym etapie realizacji tego projektu i myślę, że za 12 miesięcy się spotkamy i będziemy mogli ten obiekt podziwiać.
1: Wartość całego zadania wraz z wykupem działki przekracza 11 milionów złotych. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Anwil Włocławek udanie zakończył sezon zasadniczy. Rottweilery wygrały przed własną publicznością z Treflem Sopot 94-79. Zwycięstwo było potrzebne zawodnikom Ronena Ginsburga, aby zająć 7. miejsce w lidze bez oglądania się na wyniki innych drużyn. Sam początek meczu nie napawał jednak optymizmem.
3: No rzeczywiście, te pierwsze minuty to na pewno trener nie był zadowolony z tego, jak wyglądamy na parkiecie, no ale później ta obrona już się zdecydowanie poprawiła i też mówił o tym trener na konferencji prasowej, że jest zadowolony z tego, co pokazali nasi zawodnicy. No też sporo zawodników z ławki wchodziło i rzeczywiście dali to, co było nam potrzebne na parkiecie.
1: Gospodarze wyszli na prowadzenie w drugiej kwarcie. Sygnał do ataku dał Elwar. Celnie rzucać zaczęli Allen, Wachli i Slaughter. Ten ostatni był najskuteczniejszym zawodnikiem Anwilu, zdobywając 13 oczek. Zakończona runda zasadnicza nie była najlepsza w wykonaniu Rottweilerów. Wyniki były jednym z powodów zmiany na stanowisku trenera drużyny. Ostateczny bilans wrocławskiej drużyny to 17 zwycięstw i 13.
3: Wyglądało, że żyliśmy z meczu na mecz i tak też jest teraz w tej fazie play-in. No musimy wygrać w piątek z zespołem Orlen za Stal Zielona Góra i wtedy będziemy już w play-offach.
1: Nie wiadomo jeszcze, czy kontuzjowani zawodnicy będą mogli zagrać w kolejnym meczu.
3: We wczorajszym meczu nie zagrali Maty Wucic i Michał Michalak. Co do ich urazów, to będą informacje na bieżąco. Trener i sztab będą podejmowali decyzję, co z nimi. Natomiast no, inni zawodnicy będą dostępni dla trenerów i dadzą z siebie wszystko w tym meczu.
1: Najbliższy mecz w piątek w Hali Mistrzów o godzinie 18. Stawką spotkania będzie rozstawienie z numerem 7 i gra z Kingiem Szczecin w serii ćwierćfinałów. Jeżeli Anwil przegra, będzie musiał rozegrać kolejny mecz w niedzielę w starciu o rozstawienie z numerem 8. Niedziela 3 maja miała dla wrocławian upłynąć pod znakiem festiwalu na Starym Rynku. Na scenie znani artyści, plac przed nią pełen publiczności. Cieniem na tym dniu położyło się zdarzenie mające miejsce po sąsiedzku od sceny. Pod koniec koncertu ich troje, a więc około 22:30, doszło do awantury z użyciem noża. Z pierwszych reakcji wynikało, że najpierw mężczyzna dźgnął kobietę. Dwaj kolejni, widząc zdarzenie, ruszyło za nim i zaatakowało nożem. Dwie osoby trafiły do szpitala.
4: W związku z niedzielnym zdarzeniem już następnego dnia doszło do wykonywania czynności z uprzednio zatrzymanymi mężczyznami do wykonywania czynności w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Mężczyźni zostali przesłuchani, przedstawiono im zarzuty, mianowicie przedstawiono im zarzut działania wspólnie w porozumieniu, polegający na spowodowaniu na szkodę Pawła K. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Mężczyźni złożyli wyjaśnienia. Jeden z nich nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast drugi można by ocenić, iż przyznał się w częściowo jedynie. Wobec obu mężczyzn zostały skierowane wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania do Sądu Rejonowego we Wrocławku. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, podzielił również argumentację w nim zawartą. podejrzani zostali osadzeni w areszcie na okres 3 miesięcy.
1: Mężczyźnie, który miał zaatakować kobietę, nie postawiono żadnych zarzutów.

0: Obecnym etapie postępowania mężczyzna, Paweł K., został przesłuchany w charakterze pokrzywdzonego. Prowadzone są czynności weryfikujące pojawiające się, zwłaszcza w mediach, wersje wydarzeń. No, zmierzają one do ustalenia prawidłowego przebiegu wydarzeń. Wydarzenia miały charakter dynamiczny, pojawiło się tam wiele osób, dlatego też analiza zebranych dowodów musi być skrupulatna, rzetelna i wiarygodna. Na ten moment, tak jak już powiedziałam, Paweł K. występuje w sprawie w charakterze pokrzywdzonego.
1: Podsumowując ustalenia śledczych, na początku zdarzenia kobieta została raniona nożem. Na ten moment nie wiadomo jednak, kto dokonał tego czynu. Następnie doszło do ataku na 38-latka. Zarzuty zostały postawione dwóm mężczyznom w wieku 46 i 37 lat. Jeden z nich działał w warunkach recydywy. Jak ustaliliśmy, kilka miesięcy temu miał wyjść z więzienia, gdzie odsiadywał długi wyrok. W szkole podstawowej nr 14 odbył się 23. rejonowy konkurs poezji i pieśni patriotycznej Moja Ojczyzna. Łącznie do konkursu stanęło 43 uczestników ze szkół we Włocławku oraz powiatu włocławskiego. Występy oceniało jury.
2: Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych u młodzieży, u uczniów, kultywowanie tradycji narodowych, ocalenie od zapomnienia pieśni i poezji patriotycznej. No, przede wszystkim również kształtowanie i rozwijanie możliwości artystycznej u naszych uczniów. Cieszy nas fakt, że 23. edycja, a konkurs cieszy się popularnością cały czas. W tym roku zgłosiło się do konkursu, jeśli chodzi o pieśń patriotyczną, 18 uczestników, jeśli chodzi o poezję patriotyczną, 25 uczestników z różnych szkół, z Wrocławka i okolic. Konkurs został objęty patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, prezydenta miasta Włocławek, kuratora kujawsko-pomorskiego, kuratora oświaty, a także Muzeum w Sulejówku imieniem Józefa Piłsudskiego również objęło swoim patronatem ten konkurs.
1: Uczniowie starannie przygotowali wybrane przez siebie utwory. Jury miało twardy orzech do zgryzienia.
3: Przygotowałam fragmenty Reduty Ordona Adama Mickiewicza. Wybrałam ten utwór, ponieważ no, jest on patriotyczny bardzo, a ja bardzo cenię sobie polskość i bardzo dbam o patriotyzm.
4: Opowiedz, o czym jest ten utwór i jak będziesz go interpretowała?
3: Utwór opowiada o Reducie Ordona i ataku Rosjan. Na końcu, akurat to nie jest prawda, ale Adam Mickiewicz opisał, że Ordon zmarł. Tak naprawdę nie było, lecz chciał on podkreślić po prostu bohaterstwo tego człowieka. Interpretuje ten utwór jako wyraz polskości i siłę ducha i siłę walki.
4: Czym jest patriotyzm dla ciebie?
3: Patriotyzm według mnie jest czymś bardzo ważnym w życiu człowieka. Ten lokalny, jak i miłość do narodu. Wspieram Polskę nie tylko poprzez recytowanie utworów i po prostu szerzenie historii, lecz także gospodarczo, kupując na przykład polskie produkty.
4: Opowiedz, jakie utwory i dlaczego właśnie te przygotowałaś na dzisiejszy konkurs, bo wiem też, że będziesz i śpiewała, i recytowała.
5: W recytacji wybrałam utwór Modlitwa polskiego dziewczęcia Władysława Bełzy. Opowiada on o dziewczynce, która opowiada, że mama jej tłumaczyła, jaka ważna jest ojczyzna i że wie, jak jej ojczyzna jest miła i dobra. Piosenkę wybrałam pod tytułem Rozkwitały pąki białych róż. Jest ona o opowieści, gdzie pewna kobieta tęskni za swoim mężem, który poszedł w wojnę i powiada o białych różach, które mu da, jeżeli wróci.
4: W jaki sposób przygotowywałaś się do dzisiejszego konkursu? Czy robiłaś to sama, czy może pod okiem nauczyciela, nauczycielki, czy kogoś innego?
5: Pod okiem nauczyciela z tej szkoły.
4: Jak te przygotowania wyglądały?
5: No, przychodziłam na zajęcia, rozśpiewywałam się. Pani mi tłumaczyła, jak na przykład niektóre dźwięki skorygować, żeby to wyszło lepiej.
4: Okej, i na koniec powiedz mi, czym jest dla ciebie patriotyzm?